0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
1: This is culturally inappropriate.

0: świecie.
1: Dziesięć minut temu prawie minęła druga w programie trzecim Polskiego Radia i dalej jest to zbiórka z podwórka, na której dzisiaj goszczę 71 Maina albo 71 Maina, nie wiem jak się czyta twoją ksywę.
2: Dużo osób różnie czyta. Niektórzy po angielsku, inni mówią 71 Mamy, a inni Marcin po prostu. Jakoś nie przywiązuje wagi do tego.
1: Marcina i Tommaso Montaniego, Tomonta. I jeszcze przed godziną drugą poleciał utwór Akysza, teraz ja?
2: Tylko ja.
1: Tylko ja. A później taki wyimek z mixtape'u DJ-a Zetena do mojej książki Szawarwa, gdzie był szalony mix. I Czesław.

0: Wanie Mena i takiego tiktokowego remiksu Chief Keefa i Hady Czarnego Słońca, hymnu warszawskich osiedli, ale chciałem cię podpytać o Akysza i Tylko ja.
1: To jest utwór, dużo miałem pomysłów, co przynieść od niego. Bardzo często w polskim podziemiu się chrzci kogoś jako spadkobierców Hewry. I to jest zawsze duże, to są komentarze, które się pojawiają pod najróżniejszymi brzmieniami. Ja jakbym miał kogoś wskazać, gdzie nie mam ku temu żadnych kompetencji, to bym raczej postawił na Akademię, w której skład wchodzi m.in. Akysz, ze względu na to, że oni jakby dorastali nie tyle na samej Hewrze, co na desce i na puchach i to się jakoś sklejało. I też na tych eksperymentach, oprócz tego polecam sobie sprawdzić, on teraz nagrywa też w ekipie TT, wcześniej była Akademia, wydali 3 płyty. I dużo jest tam mariażu różnych fajnych brzmień, na przykład tu została samplowana La Strada w utworze Tylko ja, bardzo mi się podobały te podśpiewywane razem z panią z La Strady refreny. Dużo jest tam eksperymentu, jest samplowany Skrillex, są samplowane różne dziwne FX-y. Oni swego czasu, chyba zanim wydali debiut jako Akademia, hostowali w ogóle mixtape OG Enzo, zanim jakkolwiek było o nim głośno w przestrzeni internetowej. Bardzo, bardzo dziwna historia, bardzo ciekawa historia i bardzo kreatywni ludzie. Zresztą Akysz, będący z Radzymina, teraz w krakowskich kręgach nagrywa bardziej i to słychać po tekstach między innymi też.
0: Tak, TT w ogóle wydaje mi się tym takim gdzieś elementem rozgardiaszu krakowskiego i tego zupełnie osobnego, wydaje mi się, z środowiska, które tam właśnie, może trochę deskorolka, może trochę ten graf na to wpływa, ale w ogóle to doświadczenie Hewry wydaje mi się dosyć ważne, nawet nie względem samych takich potomków tego brzmienia, bo jednak Szekiel, żeby nie wymieniać z ksywy, bo kilka razy miał pretensje do mnie, że wymieniałem z ksywy, to jest człowiek, który zupełnie osobne brzmienie wytworzył na Hewrze i wydaje mi się, że to doświadczenie o tyle było ważne dla młodego pokolenia, że nie ma granic, że można wszystko po prostu i że niekoniecznie ta kontynuacja tutaj gdzieś nastąpi, taka stricte właśnie stylistyczna, ale to rozsadzenie ram było ważne i potrzebne w tamtym momencie bardzo.
1: Ja myślę, że nie nastąpi właśnie, żeby dało się wyczuć tego ducha, to oni nie mogą próbować tego kopiować. I tak jest tutaj, że można wyczuć gdzieś, że to krąży, gdzieś jest z góry, gdzieś tam to patrzy na nich, to brzmienie, ale torują sobie swoją drogę, bo jeśli ktoś... Był taki moment, jak Tuza wypuszczała jakieś tam pierwsze single, Włoska Robota chyba, tam ludzie strasznie dużo pisali, że to jest Hewra, coś tam i to było, za bardzo próbowało być wtedy hewrowe, żeby było, można to ze smakiem odczytać, tą inspirację, moim zdaniem oczywiście.
0: To w ogóle moim zdaniem jest bardzo ważny moment w historii rapowej ekspresji w Polsce. Ta chwila, w której z jednej strony pojawia się Hewra, z drugiej strony Syny, a z trzeciej Problem. I to właściwie na przestrzeni kilkunastu miesięcy pewnie się zdarzyło. I co też jest dla mnie ciekawe względem tego, że jednak rap jako ten język wypowiedzi realizuje się bardzo często w ustach młodych ludzi, to w tamtym momencie jakąś taką świeżość na scenę wnieśli ludzie, którzy już mieli swoje lata.
1: No daj mi to jakąś nadzieję.
0: Bardzo dobrze, trzeba mieć nadzieję. Tuzza jest dobrym momentem przejścia z powrotem do Włoch, bo to był... There was this band in Poland called... I don't know, there was or is, because it's...
1: I don't know, I'm not a big fan.

0: Dryjański i gościnnie Łoza Polański. What he was rhyming about?
1: Honestly, just straight gibberish. Swag, if you wish. Just random, like, mostly random references about, like, living the life through the day. Maybe running away from, like, speed control with your car, like taking a break, buying like €1 sandwiches at McDonald's.
0: Pytałem Tommaso, o czym rapował Dryjański, i Tommaso mówi, że to taki klasyczny przykład rapowego gadania głupot i trochę o przekraczaniu limitów prędkości na ulicy, o kupowaniu sobie kanapki w McDonaldzie za 1 euro. And he's doing it stylish.
1: Yeah, very stylish, and also the main reference of the song, it's and the reason why it's called Polanski, it's because I'm in Apollo, stoning Apollo. It's like stoned in Apollo, meaning the car, and all the things that you do when you are stoned in a Volkswagen Polo.
0: Okay, pytałem jeszcze Tomas, czy robi to stylowo, no bo rap to jednak jest w dużej części też gadanie głupot, ale właśnie stylowo, bystrze i zabawnie, i Polański nie jest do końca związany z romanem, tylko jest grą słowną z tego, że stoned in a polo, czyli najarany w Volkswagenie Polo, i tutaj wracamy do jednego z najważniejszych ikonograficznych motywów rapu, czyli Volkswagena Polo, o którym na przykład francuski klasyczny zespół IAM rapował, że to jest marzenie każdego dzieciaka na blokach. I u mnie na osiedlu Volkswagen Polo też był ważnym fragmentem rzeczywistości podwórkowej. U ciebie też Volkswagen Polo, Marcin, odgrywał jakąś rolę?
2: Niekoniecznie. Pamiętam, że Jamie miał taki numer, German Whip. Zawsze myślałem, że to jest o Volkswagenie. Chyba to o BMW jednak było. Polo nie. Golfa mam, to może o tym. Zdarza mi się jeździć, mam Golfa 2 starego, jeszcze od ojca dostałem. Ma 36 lat i nie psuje się.
0: Golf też, wydaje mi się, szczególnie ten z dwoma literkami, jest ważnym rapowym motywem. And is Dryjański popular anyhow in Italy?
1: He definitely got his following. Like he just opened last week, Salmo, which is like a huge top charting artist in Italy, and he's definitely underground, but he's got that lore of like underground famous.
0: Dryjański jest na razie jeszcze podziemnym raperem, ale wydaje mi się, że mówimy o takim podziemiu, które jest całkiem nieźle rozpoznawalne, bo na trasie Salmo, czyli dużego, bardzo mainstreamowego, wielkiego włoskiego rapera, robił supporty, i w tym świecie jeszcze nie głównego nurtu jest dosyć popularny. And this trend of like, because the beat sounds quite like experimental, you can say.
1: Yeah, you can say that. He's one of a kind, if you want. But you got his collective, Team Crow, which is like

0: three producers and like three MCs. They've got their own style, which like mixes a lot of electronic music with rap. You don't see that as much in the mainstream though.
1: To już teraz połączyłem wszystkie kropki, bo Tommaso mi nieraz opowiadał o kolektywie, który się nazywa Team Crow. I to jest trzech producentów, którzy robią właśnie takie eksperymentujące elektroniczne bity, które nie są na porządku dziennym na włoskiej scenie rapowej, ale tutaj właśnie oni odpowiadali za produkcję, więc dlatego Polański tak brzmi. And he got any connections with what's the name of the guy who rhymed on Tonfa?
0: Franco. Not necessarily. Someone could say that they kind of belong to the same scene. I would say that Derianski and Team Crow lean more towards like more rap, mainstreamish kind of like more on that on that side of music. While Franco is I would say way more based in the experimental alternative underground scene.
1: Zapytałem jeszcze o Franco, który gościnnie pojawił się na ostatniej płycie Tonfy i jest tym jednym z nie tak znowu licznych włoskich raperów, których znam. Czy gdzieś to jest podobny światek, no bo jednak właśnie jakieś takie ciut eksperymentalne podejście i elektroniczne wątki tutaj się pojawiają wspólne, ale Tommaso mówi, że jednak Deriański i Team Crow to jest bardziej rapowy sznyt i jakaś taka droga w stronę być może kiedyś mainstreamu, a Franco to jednak zdecydowanie eksperymentalne podziemie. Natomiast jeśli jesteśmy przy podziemiu, to na narty się teraz wybierzemy. Marcinie, chcesz jakąś introdukcję tutaj zrobić do tego utworu?
2: Nie wiem, czy jest sens, bo on jeszcze się nie ukazał i nie mam pojęcia, kiedy się ukaże. Mi się podoba w nim po prostu to, że tam jest eksperyment. To nie jest takie to, z czego mogą ludzie kojarzyć Lema. Ostatnio dużo słyszałem opinii, że to jest mem rap, że to jest rap komediowy. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Kiedyś czytałem dużo komentarzy pod utworami LSO, że GOG, to jest tutaj cytat oczywiście, umysł geniusza zaklęty w ciele Patusa. I może bym tego Lemowi nie przepisał, może tak w 10%, ale wydaje mi się, że spośród tych tekstów wrzucanych w dosyć specyficzny sposób można wyciągnąć jakieś emocje i troszkę z tym porezonować. I na pewno ten utwór mimo tytułu no jest taki, jaki jest. Nic na to nie poradzę. Ma to jakiś swój wątpliwy może, ale jednak urok. To jest w tym jakaś emocja, którą lubię słuchać i moim zdaniem to jest jeden z lepszych ostatnio, które miałem okazję usłyszeć. Tego trzymałem na specjalną okazję i jest dzisiaj.
1: No w ogóle Lemik Golemik, bo o nim tutaj mówimy, to jest człowiek, którego ja bym w ogóle nie przypisał do mem rapu. Ja nawet nie wiem, co do końca w 2026 to znaczy, bo to jest jakieś takie często obraźliwe, takie jakby umniejszające, że ktoś robi mem rap i to jest jakby mniej niż rap.
2: No trochę tak. Ja nawet wczoraj się pokłóciłem na ten temat z dobrym znajomym, który próbował mi powiedzieć, że to nie jest muzyka alternatywna i może trochę przestrzeliłem, ale strasznie mi się podobała ta kłótnia, więc w nią parłem, że ten katalog jest jak najbardziej alternatywny i to, że nie jest moralizatorski, nie ma żywych instrumentów, to o niczym nie świadczy. Dla mnie to jest alternatywa. Alternatywa wcale nie musi być z trudnymi słowami wyszukana. Nie, po prostu będę się tego trzymał. Możemy się pokłócić.
1: Ja się nie będę kłócić, bo ja uważam, że alternatywa może być chamska, głupia i prostacka.

0: i jakby może się realizować w każdej formie, bo po prostu jest alternatywą wobec czegoś innego. A ten mem rap mnie irytuje, dlatego że właśnie służy zwykle do umniejszania czemuś. Pamiętam ten moment, kiedy Syny się pojawiły na scenie i że to jest właśnie parodia, gdzie ja w ogóle nie widziałem takiego wątku tam, ale to też może gdzieś łączy te dwa wątki, no bo wy współpracujecie z Lemem. Ja znałem chłopaków z Synów, więc wiedziałem, że ta intencja jest inna, a ktoś to może czytać jak chce. No w ogóle te pojęcia jakiejś ironii i powagi w dzisiejszych czasach wydają mi się ciut anachroniczne.
1: Zdecydowanie.
0: No dobrze, na narty, chociaż środek lata.
2: Poszło na chuj, no ode mnie z daleka. Celą w pakiet ci wciąż pakieta. To się mogłaś chociaż uciezać, a nie z sianem na głowę jak menta jakąś.
3: Proszę, wyłącz to.
4: Lemik!

jak menda jakaś. Nie chcę wracać, praską drzwiami, nie chcę wracać. No menda, menda, jest syraka. Dobre gufu paczka, próbować szargać. Masakra. Teraz to mamy kosę. Teraz trochę ci pojadę, a trochę potem. A potem to ten, zapomnę. Leci rany czas, jakie to mądre. Chyba se to wydziaram nad żądłem.

0: Lemik Golemik na narty i kolejna wrocławska prapremiera. Utwór nie wiadomo kiedy się ukaże, jak już Marcin wspomniał, ale ja wykorzystam to, że tu jesteś i jesteś blisko, a jednak Lemik ma rzeszę swoich oddanych fanów. Coś się szykuje większego, coś innego, czy to dalej będzie plucie pojedynczymi numerami?
1: Ogłosiliśmy koncert w piątek w Krakowie. Przyjeżdżamy do Krakowa na początku września i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o plany, ja nie znam tych planów. Generalnie ten proces twórczy się odbywa w ten sposób, że dowiaduję się trochę po fakcie. Tak było z epką, która była puszczona w październiku, taka bardziej emocjonalna. Ja byłem wtedy w pracy na porannej zmianie i akurat ładowałem telefon. On wysłał mi parę takich numerów emocjonalnych gdzieś tam przez jakiś komunikator i chciałem go troszkę podkręcić, żebyśmy zrobili jakieś ładne klipy do tego. Zacząłem wymyślać jakieś pomysły i poszedłem sobie zrobić kawę, tak z 10 kroków od tego. I jak wróciłem z tą kawą, żeby zobaczyć, czy mi coś napisał, to już było na YouTubie z czarną okładką, z napisem app i tyle. Więc to, ja nie wiem, co jest planowane. Trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Serio, to są bardzo dziwne rzeczy. Nawet w tym numerze, który leciał, część tych wtrąceń, które tam są mówione, to była nagrana paczka wokali dla Utkowskiego. Po prostu ją nagrałem trochę rozszerzoną, żeby sobie wybrał i chyba została ulema na dysku, to skorzystał. To jest nie do przewidzenia, co tam się może wydarzyć.
0: Mi się bardzo podobają te wszystkie falset

Gotowe wejścia, bo tego jest wciąż za mało na polskiej scenie. Uważam, jakby Francuzi o swoich bandyckich historiach opowiadają falsetem, Niemcy również, a polska scena, szczególnie ta podwórkowa, to nie wiem.

0: gram niestety, nie umiem rapować. Może ktoś się znajdzie.
1: Nie, no to wszystko jest o odwadze, a dużo ludzi na tej scenie nie jest odważna, wydaje mi się, i że dopiero musi ktoś zrobić, ktoś powiedzieć, że to było fajne i dopiero wtedy można tak tą następną rzecz. Dlatego ja sobie bardzo cenię tych twórców, którzy czasami działają w taki sposób, jak wspomniałeś, ale gdzieś potrafią nóżkę wystawić poza to najczęściej uczęszczane miejsce rapu. To fajne. I wracamy do Włoch. Teraz z powrotem. The next one you prepared, Tommaso, what will it be?
2: It will be a track from a rapper called Pierrons. She's from Calabria and her sound is very, very fresh and contemporary. This track is actually produced from Thank You Timmy, which is Skrilla's producer. Mm.
1: Teraz będzie raperka z Calabrii, która się nazywa Pierrons.
2: Pierrons.
1: Pierrons, i ten utwór wyprodukował, once again, who produced it?
2: Thank You Timmy, which is Skrilla from Philadelphia, Skrilla's producer.
1: Thank you, Philly, który dla Skrilli produkuje, nawet się zrymowało przy okazji, wyprodukował ten utwór. And what does it mean, non si...
2: Non ci riesco, I can't do it.
1: Nie umiem tego zrobić.

0: Non ci riesco. Pirrons and what she rhymed about.
1: What did she rhyme about? I guess struggles about having to deal with, it could be love or family matter, personal matters. It's a song dedicated to the struggle, life struggle.
0: Utwór zadedykowany życiowej potyczce, walce, po prostu zmaganiom dnia codziennego, czy to są miłosne, jakieś różne rozterki, czy familijne potyczki, to o tym właśnie Pirrons rapowała.

0: And she's... Where would you place her on the map of Italian rap? She's
1: from Calabria, which is down south, the tip of the boot. And yeah, I feel like a lot of music that is produced and made by people that are from the, especially from the southern part. It definitely has a different vibe and it feels more more authentic in some way, like, which is also because I feel like since it's the less globalized part of Italy rather than the north, you can tell that it's in some way it emulates less to some extent.
0: Piron wywodzi się z Kalabrii, czyli z dołu tego włoskiego buta, i Tommaso uważa, że muzyka stamtąd ma ciut więcej jakiejś takiej autentyczności, wiarygodności, jakiejś prawdy w sobie, być może też dlatego, że to jest mniej zglobalizowane, tak w skrócie powiedziawszy, część Włoch, i być może tam jest jakaś taka mniejsza potrzeba, żeby udawać coś innego, czy to będzie, nie wiem, lokalna scena, czy amerykańska. And when it comes to emulating, like, what is the place in the world that Italian rappers emulate the most? It's like American trap music. When I see like those Italian trap drill rappers, like, I don't know, Rondo da Sosa and all those guys, it's obvious that it's the States, but at the same time you got those, it can be also Germany and France.
1: But yeah, I think it depends on several moments of Italian rap timeline. So 90s was definitely the US, of course, obviously, but since you mentioned Rondo da Sosa, I believe that they were influenced a lot from the UK as well. While there is this other bunch of artists, just like Baby Gang, Simba La Rue, they have definitely a French influence. So it depends on the scenes, on the moments.
0: To, kto jest najważniejszym punktem odniesienia dla włoskiej sceny, podobnie jak dla polskiej też, to zależy od lat, na które spojrzymy, i ten przełom lat 90. i 2000, no to ewidentnie punktem odniesienia najważniejszym były Stany Zjednoczone, a jeśli przybliżymy się do aktualnego momentu i wspomniałem chociażby ksywkę Rondo da Sosy, to ten drill włoski jest zainspirowany Wielką Brytanią, a chociażby tacy artyści jak Baby Gang czy Simba La Rue, to bardziej będzie Francja. And Baby Gang is in jail. Free Baby Gang.
1: Free Baby Gang.
0: I tutaj pozwoliłem sobie na żarcik środowiskowy, a tymczasem wracamy do Polski i kolejna propozycja od Marcina.
2: To ja. Kolejna propozycja, no są te inspiracje, tak jak wcześniej rozmawialiście. Tutaj mamy Brooklina w numerze SOS, również niewydanym i nawet chyba nieskończonym. Z kolei Brooklin wchodzi w skład I Entertainment, które to składa się z czterech bodajże członków poznanych przez siebie na Steamie. Oni porozumiewali się przez czat na Steamie. Nawet nie jakieś komunikatory, media społecznościowe, tylko grali w komputer i zaczęli tworzyć muzykę. I tu jest największa inspiracja chyba Skandynawią i tym wave'em, w którym jest najbliższy, czyli wszystkim, co jest witch house'owe, riz bassowe, taki revival trochę tych lat

2014-16. To jest to, plus też duża kreatywność, bo oni sobie geekują w domu. Mają bardzo dużo ciekawych historii. Od tego, że jeden pracuje na infolinii, a drugi w Lombardzie sprzedaje, co tam może. Wracają do domu i nagrywają ambientową płytę 40-minutową, do której się dogrywa 20 innych osób, znajomych, i mówią swoje mądrości. I to nie ma nawet na celu się wybić. Tak samo numer SOS, który się nie ukazał. To jest taki tak duży mariaż wpływów internetowo, jakichś takich przyjacielskich, takiej przyjaźni właśnie mało miasteczkowej, która się przeniosła już gdzieś dalej do większego miasta, połączono z wszystkim, co internet ma do zaoferowania, i tym dobrym, i tym złym. No i też jakąś wirtuozerią, bo Brooklyn raz przy mnie widziałem, jak odpalił serum i chciałbym umieć to klikać w komputer. Okazuje się, że tego też można zazdrościć. Próbują różnych styli, inspirują się właśnie może troszkę też zachodnią Europą, ale to jest głównie Skandynawia, i robią to w bardzo przyjemny sposób. Trudno mi było wybrać jakiś utwór, bo one wszystkie są różne. Polecam posłuchać sobie Borlife'u, tego ambientowego albumu, gdzie Mabi, jeden z członków zespołu, wymyślił sobie swój język, bo powiedział, że on najbardziej oddaje emocje i tam jest po prostu forma bez treści. Treść też jest, tylko jest przeplatane po polsku i po mabijsku to, co ma do powiedzenia. A SOS jest taki bardziej przystępny, żeby troszkę nas w uszy nie kłuło.

0: Attila Rek.
1: Najpierw Brooklyn i SOS, kolejna prapremiera, a później Eallora Gimineiro. I tutaj taki wyczuwalny wątek brazylijski z tym czy-czy-czy-kak, to baile funk, it's a Brazilian like...
2: rhythm.
1: Yeah, rhythm.
2: Yeah, yeah, pattern. Yeah, yeah, i that's baile funk in one of its most melodic form.
1: Okay.
2: No drums.
1: Yeah, like a beatless... beatless Italian baile funk.
2: Yeah, exactly.
1: And you said he's half Brazilian or he's got Brazilian roots.
2: Yes, my Brazilian roots. I'm pretty sure he has Brazilian blood.
1: Tak, bo Gimineiro ma brazylijskie korzenie i stąd tutaj pojawił się właśnie ten wątek tego funku z faweli brazylijskich, czyli baile funku. I już niestety nie mamy czasu omówić tego jakoś szerzej, bo zbiórka z podwórka dobiega końca za moment. Moglibyśmy tutaj w tego muzycznego ping-ponga jeszcze sobie pograć i powalczyć trochę z barierą językową, którą mamy w studiu i mam nadzieję, że jakoś z niej wybrnęliśmy, jak najmniej było to uciążliwe. Obaj moi goście, czyli 71 Main, Marcin Masło i Tomont, Tommaso Montani, zagrają w ten weekend na festiwalu Spokój, który serdecznie polecam, acz po raz kolejny nie będzie mi dane się tam wybrać, więc może ktoś z Państwa się wybierze i przyszedł ten moment, że muszę Wam, Panowie, podziękować za gościnę tutaj u mnie. Bardzo miło było mi, że wpadliście. Dziękuję.
3: Dziękuję również. To było bardzo wzbogacające, mimo że już prawie 24 godziny jestem na nogach. Świetna sprawa.
1: Thanks, Tommaso, that you could come to my radio show and share your knowledge about Italian rap.
2: A bit of Italian rap music. Thank you, Filip. Grazie.
1: I dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Filip Kalinowski. To była zbiórka z podwórka. Zakończymy ją dzisiaj utworem, który Marcin wybrał i powie o nim trzy słowa dosłownie, bo trzeba się

0: żegnać.
1: Ostatni utwór pochodzi z bootlegowej składanki The Best of Grunge Ballads, którą wygrzebałem gdzieś ze zbiorów mojego ojca, które miały iść do wyrzucenia, że dzięki niemu jestem zaangażowany w radio i mówienie do mikrofonu jakiekolwiek, to jak coś to mówię z programu Trzeciego Polskiego Radia. I tyle chyba. Dziękuję bardzo za możliwość, Filip.
0: Ze zbiórki z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program

0: Kina w ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
1: Viva! Viva!
2: Autopromocja.

Było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy.

0: Dzień dobry, tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kasperczyk?
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Czy jest szansa na porozumienie historyczne Polski i Ukrainy? Czy łatwiej byłoby je osiągnąć, gdyby do dyskusji na ten temat nie mieszali się politycy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z historykiem Grzegorzem Motyką oraz dziennikarzem Andrzejem Brzezieckim. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

przecież posiada cztery miejsca: dom, warsztat, pracy, świątynię i swój cmentarz.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rockowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła piąta, czyli najwyższy czas.
4: Trójkowy budzik.
3: Za ile sprzedały się okulary Johna Lennona? Który legendarny film miał premierę właśnie 14 lipca? Co dzieje się i we Francji, i podczas pieszej wycieczki naszego kolegi Pawła Turskiego? Jak się słucha i słuchało Trójki kiedyś? Dlaczego Listy do M to najlepsze przedpołudniowe towarzystwo? Co sprawi, że poczujemy zmysłową rozkosz? Odpowiedzi i doznania z pewnością w programie trzecim Polskiego Radia do 6. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

8,5 minuty po piątej, tu niezmiennie program 3 Polskiego Radia i trójkowy budzik. Wczoraj ruszył. Forrest Gump biegł, on idzie przed siebie w stronę słońca. Piechotą dolata, a po drodze między innymi rozmowy polsko-węgierskie. Tak wczoraj było. Trasa między śląską wsią Sól, a małopolskim Borem, zatem też przy okazji Daszbur. To Paweł Turski, redaktor Trójki. Jak się idzie, jak mu idzie, będziemy też dziś wiele razy na antenie na żywo sprawdzać. To bez wątpienia jest dowód na to, że z Trójką i ciekawiej, i łatwiej dojść, bo po drodze z Trójką to, proszę państwa, zawsze najfajniej. No to tak muzycznie w temacie, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, idę przed siebie.

0: Sweet Emotion, Aerosmith. Jak słodko się zrobiło, to takie słodkie cappuccino o poranku. Szczerze to uwielbiam na słodko. 3 saszetki cukru to moja taka słodka przyjemność. 16,5 minuty po piątej to jest trójkowy budzik, a wyznania to u nas, jeżeli chodzi o kawę, bez wątpienia frapujące. Właściwe pytanie to i niesamowite odpowiedzi. Na przykład, gdzie państwo słuchaliście programu trzeciego kiedyś? W jakich okolicznościach?
1: Natomiast to był bodajże 1985 rok. Byłem na obozie harcerskim w Mrzeżynie w zastępie Bobrów.
2: Słuchałem na polu podczas pielenia buraków.
3: Podczas zbierania runa leśnego w Szwecji.
0: Ja na przykład w latach 80. na tranzystorze, za pomocą tranzystora na polu, zbierając stonkę z kartofli, 50 zł tych starych od dziadka za słoik. A dzisiaj po 9, proszę państwa, to będzie akurat o znaczkach. Michał Noga się między 9 a 12 jakby w jakimś sensie gniewko w serialu Znak Orła. Tymczasem, jak słyszymy, wjeżdża już Easy Rider. Premiera tego kultowego filmu odbyła się dokładnie 57 lat temu.

25 minut po 6. Rain the Cult. Dziś święto narodowe Francji. Mokro, to warto przypomnieć, że suszarkę wynaleziono właśnie we Francji. Do Francji, do 6. z rozkoszą z pewnością jeszcze zajrzymy. Tymczasem o pogodzie nieco. Najładniej dzisiaj nad morzem oraz na Suwalszczyźnie. Sporo słońca bez deszczu, ale nie za ciepło. W Gdańsku maksymalnie 20 stopni, w Suwałkach 24. Poza tym gorąco, ale może chwilami się zaburzać i może też kropić. I może być tak, że ze zwijaniem prania ze sznurków to trzeba się będzie jednak dziś uwijać piorunem. Maksymalnie 29 stopni najcieplej w Warszawie, w Katowicach i Rzeszowie. To teraz, proszę Państwa, już pani Irena, no właśnie, podstawy geometrii, czyli trójkąty i kwadraty. W trójce Dawid Podsiadło.

0: Autopromocja.
1: Osady, wsie, miasteczka, historie i problemy, których znad kierownicy samochodu, a nawet roweru, po prostu nie widać.
2: Teraz pieszo.
1: Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja. Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy, bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Mam nawet upominki. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
2: Trójkowy budzik.
3: Pełne spektrum, proszę Państwa, jak słuchać, umiemy też prosto z wózka. Jest 5:30. Francja i śniadanie mają 400 rodzajów sera. Spożycie ślimaków 500 na głowę rocznie. Ile żab, to szczerze mówiąc, bo sztuczna inteligencja akurat jakoś tak nie skumała. Dziś wieczorem 21:00 przypominamy półfinał mundialu Hiszpania. A my gramy do 6:00, czyli jeszcze przez pół godziny. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.

szczypta muzycznej przyjemności z lat 90. 25 minut do 6. Your Woman White Town. Jego, to akurat była Yoko, jego, czyli Johna Lennona. Ciekawostka zatem z kalendarium, poparta rewelacyjnym utworem. Ale proszę Państwa, po kolei. 19 lat temu para okularów słonecznych należących do Johna Lennona została sprzedana na aukcji internetowej. To były te okrągłe okulary, których używał John podczas trasy koncertowej po Japonii w 1966 roku. Anonimowy nabywca za te okulary Johna Lennona zapłacił 750 tysięcy funtów. Zatem teraz John, proszę Państwa, wpuszczamy słońce, wierzymy w siebie i pielęgnujemy piękno. To takie oświecenie teraz i John Lennon w trójkowym budziku.

Foster the People i ruchy z miejsca od razu zgrabniejsze. 17 minut do 6, 14 dzień lipca, Narodowe Święto Francji. Rocznie Francuzi spożywają 11 miliardów kieliszków wina. Ciekawe, ile dziś, szczególnie jeśli Francuzi pokonają Hiszpanów. Mają pełne pole do popisu od 21 naszego czasu. No i pola też oczywiście elizejskie. I mają również to. Zatem zmysłowo, namiętnie, blisko. Cudowny francuski łącznik. Na dzień dobry w Trójce.

Piosenka doskonale wykorzystana w filmie Project Heimer z Ryanem Goslingiem. A u nas, proszę Państwa, na ekranie w piątek KOS, film Pawła Maślony sprzed 3 lat, będziemy rozdawać zaproszenia. Bo z trójką to i zapatrzenie, i zasłuchanie. 8,5 minuty do 6, trójkowy budzik. To i w zasadzie przygotowanie do życia w rodzinie i wychowanie fizyczne, no i wakacyjna radioaktywność. Niezmiennie od słów do czynów. No i właśnie, Radioactive, Imagine Dragons, wokalista tegoż zespołu Don Reynolds ma właśnie dziś urodziny.

To już najwyższy czas, by radioaktywnością wykazał się Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, czyli Morning Show. Vanessa Paradis żółtą taksówką wjedzie także u nas na antenę przed ósmą. Paweł Turski też da znać, że z trójką to dobrze idzie. Serwis za 5,5 minuty. Któż to? Anita i John zaczynają, Irena i Michał kończą. Irena Dan, Michał Żołądkowski, proszę państwa, krótko mówiąc, dobrego dnia, szczerze.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, jest 6. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
4: Nocny atak rosyjskich rakiet na Kijów. W mieście wybuchły pożary. Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Przywrócenie blokady irańskich portów zapowiada prezydent USA. Rosja ponownie zaatakowała w nocy Kijów. W kilku miejscach wybuchły pożary. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że stolica Ukrainy jest atakowana rakietami balistycznymi i dronami. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Kijów planuje też zakup 16 francuskich myśliwców Rafael oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej. Ogłoszono również powołanie antybalistycznej koalicji rakietowej.
5: Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że samoloty Rafael i systemy obrony powietrznej mają trafić na Ukrainę w latach 2028-29. Sojusznicy Kijowa zapowiedzieli rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. W skład powołanej podczas szczytu w Paryżu antybalistycznej koalicji rakietowej weszły Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. W spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Stając ramię w ramię za pokojem i wolnością, napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych, komentując spotkanie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Dziś w Paryżu liderzy koalicji chętnych wezmą udział w paradzie wojskowej z okazji francuskiego święta narodowego. Sąd okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Nie uwzględnił też wniosku o nakaz aresztowania na terenie Wielkiej Brytanii, mówi sędzia Anna Ptaszek.
6: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
4: Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
7: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
4: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z defraudacją pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W nocy amerykańska armia kontynuowała ataki na cele w Iranie. Jak podaje portal Axios, działania zbrojne USA mają potrwać wiele dni, a ich zakres może się poszerzać. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział także blokadę irańskich portów.
8: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem ciśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z ciśniny w sposób swobodny i na

0: właściwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormuz ze strony USA poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Wracamy do kraju. Słynna na cały kraj puma, która błąkała się przez kilka dni w lasach pod Koszalinem, została bezpiecznie odłowiona i trafiła do poznańskiego zoo. Puma przejdzie badania i kwarantannę, później rozpoczną się poszukiwania nowego domu, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego.
2: Poznań jest domem zdecydowanie przejściowym. Nie mamy warunków do tego, żeby puma mogła być u nas dłużej. Teraz kolejnym krokiem będą badania. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie miejsca docelowego dla tej pumy, ogrodu zoologicznego albo jakiegoś azylu.
1: Potrwa to około miesiąca. Niewykluczone, że puma zostanie wysłana za granicę.
3: Klimat.
1: A tymczasem Polska jest wolna od smogu, nigdzie nie odnotowano przekroczenia norm, wskaźniki pokazują dobrą albo bardzo dobrą jakość powietrza. Źródła odnawialne produkują obecnie 14% energii w krajowej sieci. Zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie zmalało w porównaniu z poprzednimi tygodniami i w większości województw jest na małym poziomie. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Od rana pada na południowym wschodzie kraju, po południu lunie przede wszystkim na zachodzie i południu. Nawet 5 cm deszczu spadnie punktowo dziś na południu Małopolski, Górnego Śląska i na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie, to jest w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu powinno dziś być głównie słonecznie. Wtorek będzie ciepły, od 23 stopni na północy do nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu, chłodniej jedynie nad morzem około 20.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Niech to dobrze wybrzmi. Dzień dobry.

0: Dziś wtorek, 14 lipca, 195 dzień roku. Tak, tak, to już. Wakacyjno-śródtygodniowa, ale słowo. No taka właśnie poranna audycja przed nami.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Zapraszamy w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A co dziś w programie? Powiemy między innymi o nastoletnich podróżach.
2: A stopem jeździłam też, kurczę, i to chyba w podstawówce nawet, w jakimś tam, nie wiem, w ósmej klasie. I gdybym teraz miała puścić mojego syna w podróż stopem, bym się bała.
0: O gwarze z okolic Żywca.
3: Witaj, cześć, siema.
4: Czyli witaj.
3: Witaj, witajcie.
4: Witajcie.
0: Witajcie. I o kolejnym zatrważającym, strasznym wręcz przykładzie dezinformacji powiemy.
5: Aktywistka wrzuciła zdjęcie siekiery, która miałaby być opatrzona grawerunkiem nawiązującym do masakry z 1943 roku.
6: No ewidentnie sugerującą, że Ukraińcy w ten sposób chcą zasugerować Polakom, że rzeź wołyńska może się wydarzyć także w czasach nam bliższych.
0: Oczywiście siekiera ze zdjęcia nie istnieje, obrzydliwy fejur, ale szczegółowo opowiemy o sprawie około 6.50. Teraz mamy 6.10 i wakacyjnie śródtygodniowo gramy. Sabrina Carpenter i Espresso w Trójce. I proszę pamiętać, numer 22 i 7 trójek oczywiście działa i jest do Państwa dyspozycji. A jeśli ktoś chce się przywitać online, to poleca się post na Facebooku z dzisiejszą ramówką. Tam w komentarzach już tradycyjnie sprawdzamy listę obecności.

14 lipca, a to oznacza, że już jutro wojska króla Jagiełły pokonają Krzyżaków pod Grunwaldem. Aha. Bo miecz uwcił nas dostatek, a cień śród koron drzew weźmie jako sprzymierzeńca. Na polach Grunwaldu trwają już ostatnie przygotowania do rekonstrukcji. 1300 rekonstruktorów z kilku państw wejdzie na pole walki, a tłumy będą się temu wszystkiemu przyglądać. Ja muszę się przyznać, nie widziałem nigdy na żywo rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i zastanawiam się, czy warto. Warto? Ktoś z państwa miał okazję? Zapraszamy. 2 2 7 3.

0: Donald Trump zapowiada kolejną blokadę cieśniny Ormus. Ameryka ma zostać strażnikiem cieśniny, zdaniem prezydenta Trumpa. Jednocześnie trwają wznowione ataki USA na Iran, choć te dotychczasowe, zdaniem Trumpa, przeniosły już Iran do epoki kamienia łupanego. Wojna była zakończona i znów będzie ją musiał kończyć Donald Trump. Łączymy się w porannej audycji z Mileną Rashid-Szechab. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mileno, czy możemy powiedzieć, że ten konflikt jest znów tak intensywny jak kilka miesięcy temu?
1: Tak intensywny, jak był na przełomie lutego i marca, jeszcze nie, ale na pewno nie mamy do czynienia z pokojem. I nawet fakt, że Donald Trump powiadamia kongres o wznowieniu ataków na Iran, pokazuje, że ta sytuacja

0: będzie jeszcze eskalować. Oczywiście te kwestie prawne, czy on ma prawo atakować, zwłaszcza, że w ostatnich dniach obie izby kongresu zabroniły mu jakichś działań, to pewnie jeszcze będziemy o tym mówić jakoś w ciągu dnia, jak już się Ameryka obudzi. Natomiast tutaj Bliski Wschód już się obudził i mówię już, jak to wygląda tutaj. No więc kolejna fala ataków na irańskie porty zakończyła się dzisiaj w nocy. Celami są cele wojskowe. Nie wiadomo, jak duże są te szkody, natomiast na pewno są one znaczące. Irańczycy odpowiadają, atakując głównie amerykańskie bazy w regionie, w Bahrajnie, w Kuwejcie. Zaatakowali też, chociaż nie wiadomo, na ile jest to powiązane, dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co też wywołało tutaj dosyć duże turbulencje. To jest wojna o cieśninę Ormus w tym momencie, bo zwróćmy uwagę, że dotąd Irańczycy właściwie do tej wojny nie do końca zdawali sobie sprawę, czym dysponują, i teraz właściwie to jest ich as w rękawie i oni postanowili zupełnie przejąć kontrolę nad tą cieśniną. Albo dogadać się z Omańczykami, z którymi dzielą geograficznie tę cieśninę. I te rozmowy między Iranem a Omanem trwałyby przez ostatni weekend. Oni dyskutowali, jaki rodzaj opłat wprowadzić, żeby obejść ten zakaz takich oficjalnych opłat. No i na to wszedł Donald Trump, który stwierdził, że jeśli opłaty, to Stany Zjednoczone chętnie tutaj będą pobierać. Wyznaczył już 20% wartości ładunku. Nie wiadomo, jak to miałoby wyglądać. Jest to w ogóle jakiś taki pomysł, który tutaj na Bliskim Wschodzie jest komentowany właściwie z dosyć dużym zdziwieniem. Myślę, że pewnie nie tylko na Bliskim Wschodzie. Natomiast to pokazuje, że ta sytuacja eskaluje i będzie eskalować. Jedne z tych uderzeń amerykańskich miały miejsce w Bushehr. To jest miasto nad Zatoką Perską, ale to jest to miasto, gdzie jest duża elektrownia jądrowa, więc tutaj na pewno ta sytuacja znowu wraca do eskalacji. Ciekawe też jest wczorajsze doniesienia New York Timesa, który powiedział, że były prezydent Mohamed Ahmadinejad został zwerbowany jako izraelski szpieg i miał być przygotowany na nowego przywódcę Iranu po tym, jak Amerykanie i Izraelczycy chcieli obalić ten reżim. Ten reżim nie został obalony, wręcz właściwie się umocnił po tych ostatnich kilku miesiącach i widzieliśmy to dosyć dokładnie podczas ceremonii pogrzebowych w ostatnim tygodniu. To był taki ewidentny pokaz siły, nie tylko jeśli chodzi o frekwencję, ale też o retorykę, więc tutaj wygląda, że ta sytuacja znowu eskaluje i znowu będziemy mieć do czynienia z dużym regionalnym konfliktem.
1: No i też ten powrót do działań wojennych powoduje po raz kolejny wzrosty cen ropy. W ciągu ostatniego tygodnia to około 10% i pewnie należy spodziewać się kolejnych wzrostów. A sytuacja, jak powiedziała Milena, dotyczy cieśniny Ormus. To jest wojna dziś o cieśninę Ormus. Milena Rashid-Szecha, po poranku w Trójce. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dzięki.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ode mnie i od moich przyjaciół serdeczności dla pana Pawła Turskiego, który jest teraz w podróży pieszej. I proszę przekaźcie mu, żeby nie zrobił sobie krzywdy i żeby uważał, panie Pawle, proszę do nas wrócić w całości.
0: Tak, pierwsza wyprawa Pawła Turskiego w ramach akcji Teraz Pieszo trwa. Podróżuje z miejscowości Sól na Śląsku do miejscowości Bór w Małopolsce. Wczoraj pokonał kilkadziesiąt kilometrów i miał też od państwa zadania i te zadania zrealizował. Paweł to jest dzielny człowiek, wywiązał się z tych zadań i po 6.30 posłuchamy, jak mu wczoraj w ramach popołudniowego Zapraszamy do Trójki poszło. A teraz mamy 6.26, już za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
2: Autopromocja.
3: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę po 19 w cyklu półperfekcyjnej płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie

0: spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 6:30. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
7: Trwają amerykańskie ataki na Iran. Media donoszą o nocnych eksplozjach na wyspie Keszm i Kisz, a także w miastach Bandar Abbas i Bushehr. Od dziś ma też obowiązywać ogłoszona przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą i przeprowadził ataki odwetowe na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w dwa należące do nich tankowce. Wśród osób uratowanych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca, jest poszukiwany od niemal pół wieku przez hiszpański wymiar sprawiedliwości członek ETA, Luis Maria Olalde. Baskijski separatysta ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku. Zginęło w nim dwóch żandarmów. Na trop Olalde hiszpańska policja natrafiła po wydobyciu go nazajutrz po trzęsieniu ziemi spod jednego ze zniszczonych budynków w Caracas. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu. Od momentu napaści na Ukrainę rosyjski pawilon na Międzynarodowej Wystawie Sztuki był zamknięty. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unia Europejska skrytykowała też decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Kolejny serwis Trójce o 7.
6: Deszczowy poranek mamy na południowym wschodzie kraju. Po południu kolejne ciężkie chmury nadpłyną od zachodu nad Polskę i lunie. Przede wszystkim na zachodzie i południu. Przewaga słońca dziś na północnym wschodzie, to jest w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. Wtorek będzie ciepły, od 23 stopni na północy do nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej jedynie nad morzem, około 20. Tak?
8: Chciałbym pozdrowić moją żonę, która jeszcze śpi, ale słucha Trójki i chciałbym jej powiedzieć, że bramę zamknąłem. Dziękuję.
6: Dziękujemy. Pozdrawiamy również. A kanapeczki w lodówce zostawione. Mam nadzieję. Zapraszamy oczywiście do współtworzenia porannej audycji numer 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji.

0: Paweł Turski rozpoczął wczoraj ambitną wyprawę pieszą wyżynami Śląska i Małopolski. Akcja Teraz Pieszo to okazja do spotkania z państwem i spotkania państwa z trójką, bo mobilne studio Paweł pcha przed sobą na specjalnym wózku. Zresztą można to zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Wczoraj Paweł wystartował z miejscowości Sul i dotarł przez węgierską górkę do Korbielowa, a po drodze miał zadanie od państwa. Jak mu poszło?
1: Teraz pieszo.
2: Wyzwanie zostało skomponowane w porannym. Zapraszamy do trójki. Nauczyć się od kogoś miejscowej gwary, na przykład pozdrowienia. Następnie pozdrowić kogoś w miejscowej gwarze pod wyjątkowo urokliwym drzewem, a na koniec napisać o tym krótki wierszyk. Jak się kogoś pozdrawia, na przykład na szlaku?
3: Witoj, witoj, cześć, siema.
2: Czyli witoj.
3: Witoj, witojcie.
2: Witojcie i teraz jeszcze jakieś zdanie komplementu by się przydało. No jakbym chciał panią skomplementować, tak się komplementuje.
3: Piękne dziewco, na przykład. Piękne. Piękne, tak? To piękne.
2: Piękne.
3: Piękne, tak, piękne. Bardziej y.
2: To podpowiadała mi pani Patrycja, którą zapytałem o tutejszą gwarę, a teraz znalazłem drzewo. Jest to piękna sosna. Ja teraz szukam jakiejś pani, aby ją pozdrowić. Witojcie, pykno dziewczę.
4: Ja.
2: Jak się odpowiada, pani Teresa?
4: Dziękuję.
2: Myślałem, że pani teraz powie coś do mnie.
4: My też witamy. Piękną witowacką.
3: Bardziej y.
2: Kolejną częścią wyzwania, które dostałem, było napisanie wiersza. Recytuję, uwaga, uwaga. Witojcie, pykno dziewczę, tak godom, gdy pod drzewem klęczę. Nie godom tak, bum głupi, lecz dlatego, że mnie w krzyżu łupi i dlatego, że moi z myśliwieckiej koledzy telefony od słuchaczy połączyli bez mej wiedzy. Ja tego wyznania jednak nie żałuję, bo pod tym drzewem mięty czuję. Iglak to przepiękny, dla każdego dostępny, a jeszcze wodospad obok sprawia, że inaczej się nie da i się tak pozdrawia.
4: Jest okej.
1: Teraz pieszo.
0: Tak się Paweł Turski wywiązał z zadania wczoraj w popołudniowym

D3 i dziś też możemy mu coś zadać, wymyślić. Na trasie dziś m.in. Przyborów, Koszarawa, Lachowice i Stryszawa. Może to jakoś państwa naprowadzi na pomysły. A z Pawłem połączymy się około 7.20.

0: Jest 6:41. Oczywiście trzymamy kciuki za Pawła Turskiego w jego pieszej wyprawie, ale teraz o innych podróżach powiemy, o tych pierwszych samodzielnych, takich, które pamięta się do końca życia. A przecież takie podróże zazwyczaj mają miejsce właśnie w wakacje i przynajmniej kiedyś odbywało się je grubo przed ukończeniem 18 roku życia.
1: Jak pani wspomina swoje takie pierwsze podróże samodzielne? Czy to pociąg, czy autobus? Jak to było?
2: Pojechałam z kolegami ze szkoły, z moim ówczesnym chłopakiem, z jego znajomymi, to raczej z ekipą, którą znałam, do Bukowiny Tatrzańskiej pociągiem.
1: A to było co jechać?
2: Było co jechać, ale specjalnie nie pamiętam za dużo z tej podróży, przyznam szczerze. A stopem jeździłam też, kurczę, i to chyba w podstawówce nawet, w jakimś tam, nie wiem, w 8 klasie. I gdybym teraz miała puścić mojego syna w podróż stopem, bym się bała.
3: To były wagary i to jechałem z kolegą i to jechaliśmy z Poznania jakieś, do Poznania mieliśmy jakieś 100 kilometrów.
1: Jak przyjdzie panu puścić młodzież w samodzielną podróż, to jak pan do tego podejdzie jako ojciec?
4: No będzie ciężko na pewno, żeby tak zaufać, że w 15 lat, ale podróżujemy dużo po świecie i uczymy samodzielności, więc trzeba próbować, no jakby tej samodzielności za młodu.
1: Trochę też ta technologia dzisiaj wspiera bardziej niż
4: tak,
1: nasze pokolenie.
4: Tak, no możemy mieć telefon, możemy mieć zegarek, możemy mieć GPS-a, możemy śledzić, więc możemy mieć większą kontrolę, to na pewno pomoże. No z drugiej strony ta technologia, czy tam social media, czy telewizja budują w nas te wszystkie lęki, ale myślę, że one tak samo były, jak my byliśmy młodsi, tylko o tym się po prostu nie mówiło, więc po prostu myślę, że trzeba im pozwolić żyć i właśnie mieć tą technologię, żeby nam pomagała.
1: Ile lat miała pani, jak pani pierwszą taką podróż jechała, trochę dalszą, pociągiem czy autobusem?
5: 13.
1: I rodzice puścili 13-latkę, czy nie wiedzieli?
5: Wiedzieli. Puścili. Z koleżankami do kina.
1: Rodzice wiedzieli, czy nie?
6: Nie, nie wiedzieli.
1: Ile pan miał lat?
6: Miałem 16 lat.
1: A daleka to była podróż?
6: Do Mielna.
1: Z Poznania?
6: Z Poznania, ze Śremu tak naprawdę. Wie pan co, mam dwie córki. Nie wypuściłem tych córek na wypad taki samodzielny, jak były nastolatkami. Jak miał 18 lat, zgoda.
7: Zależy od tego, jak kto jest wychowany i czy jest ostrożny przede wszystkim.
8: My nie jesteśmy imprezowiczami, a więc tak turystami tylko przechodzimy sobie. Nie pijemy alkoholu, a więc spokojnie jesteśmy, więc raczej bezpiecznie.
1: Ile masz lat w tej chwili?
9: 17.
1: I już masz za sobą pierwszą taką samodzielną, daleką podróż?
9: Byłem odebrany z lotniska tylko. Mama mnie odstawiła na lotnisko, ojciec mnie odebrał. Nie każda podróż zawsze jest bezpieczna. Zawsze są przecież jakieś obawy.
0: O podróżach i odwadze rodziców z mieszkańcami Poznania rozmawiał Maciej Szefer, a my do tematu jeszcze wrócimy w porannej audycji po 7:00. W rozmowie z prawniczką, która wyjaśni, jakie są zasady samodzielnego podróżowania nieletniej młodzieży i kiedy konkretnie nastoletnią córkę czy syna można od tak bezprawnych konsekwencji wypuścić, na przykład do babci pociągiem.

Wczoraj na trasie pieszej podróży na Żywiecczyźnie Paweł Turski uczył się języka węgierskiego w węgierskiej górce. Nauczył się też prawić komplementy w miejscowej gwarze, znalazł piękne drzewo, a do tego wszystkiego napisał wiersz. A dziś też szukamy dla niego wyzwania do zrealizowania przed lub w trakcie popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Na trasie dziś m.in. Przyborów, Koszarawa, Lachowice i Stryszawa, a zmierza Paweł dziś do Zawoi. Jeśli mają Państwo jakiś pomysł, to zapraszamy. 2 2 7 3.

0: A może mógłby Paweł kogoś odnaleźć albo coś zdobyć? Paweł Turski zmierza dziś w ramach akcji Teraz Pieszo z mikrofonem trójki do Zawoi, czyli najdłuższej wsi w Polsce, i podaje te informacje Państwu ku inspiracji. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie pomysłów. Z Pawłem połączymy się około 7:20. A teraz mamy 6:51. Czas rozprawić się z obrzydliwym fejkiem. Kuba Witkowski.
1: News albo fake news.
2: Dzień dobry. Ostatnie tygodnie to nieustanna eskalacja napięć na linii Polska-Ukraina. Dużą zasługę mają tu politycy, i to po obu stronach, także w kontekście obchodów kolejnej rocznicy rzezi wołyńskiej. Niestety emocjonalne publikacje i wpisy dość często są pełne manipulacji lub wręcz kłamstw. I tak też było z jednym z postów Marianny Schreiber, która zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Krakowa. Aktywistka wrzuciła zdjęcie siekiery. Siekiery, która miałaby być opatrzona grawerunkiem nawiązującym do masakry z 1943 roku. Ze mną jest Marcin Kostecki, redaktor naczelny serwisu Demagog. Witam pana w trójce.
3: Dzień dobry.
2: O czym mowa? O jaką siekierę tu chodzi?
3: W sieci pojawiło się zdjęcie siekiery z symboliką ukraińską i napisami 43 może się powtórzyć, datami 1943-2020 i tutaj trzy kropki, no ewidentnie sugerującą, że Ukraińcy w ten sposób chcą zasugerować Polakom, że to, co zrobili w roku 43, rzeź wołyńska, może się wydarzyć także w czasach nam bliższych.
2: A państwo ustalili, że to efekt wykorzystania AI. Jak to się udało zrobić?
3: Jest bardzo prawdopodobne, że to efekt wykorzystania AI, aczkolwiek nie przesądzamy tego w 100%. Można w internecie znaleźć dokładnie to samo zdjęcie tej samej siekiery, ale z innym trzonkiem. Tak, zgadza się skrzynia widoczna na tym zdjęciu, zgadza się takie kamienne tło, jest ta sama ręka ubrana w ten sam rękaw. Trzonek również nie zmienia się względem oryginalnego zdjęcia, no ale właśnie samo ostrze tej siekiery jednak wygląda zupełnie inaczej. Na oryginalnej fotografii nie ma żadnych napisów, tak, a szczególnie takich, które nawiązywałyby do rzezi wołyńskiej. No więc zdjęcie oryginalne zostało w jakiś sposób zmodyfikowane. To, że jest to dzieło sztucznej inteligencji, może wskazywać to, jak zniekształcone są pozostałe elementy tego zdjęcia. To znaczy, porównując fotografię oryginalną do tej przerobionej, można zauważyć, że zmieniają się słoje na skrzyni, która jest widoczna na tym zdjęciu, czy zmienia się właśnie nieco wygląd trzonka, czy też wygląd ręki, która trzyma tę siekierę. To jest takie typowe dla sztucznej inteligencji, że nawet jeżeli poprosimy jakiegoś chatbota, żeby przerobił nam zdjęcie tylko w jakimś ograniczonym zakresie, to i tak z jakiegoś powodu przerabia także inne jego elementy.
2: Marcin Kostecki, redaktor naczelny serwisu Demagog, wyjaśniał nam dziś deepfake dotyczący rzezi wołyńskiej. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: A ja zapraszam Państwa do podcastów Trójki. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy, między innymi o reakcjach internautów na takie posty. Kuba Witkowski, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
6: Warszawa ma być kosmiczną stolicą Europy Środkowo-Wschodniej. Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Przed ulewami i burzami ostrzegają synoptycy. Warszawa oficjalnie staje się kosmiczną stolicą naszej części Europy. Premier Donald Tusk ogłosił wybór lokalizacji nowego, zaawansowanego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek powstanie w stolicy i ma ugruntować pozycję Polski jako technologicznego lidera na całej wschodniej flance. O szczegółach Piotr Durys.
7: Wybór stolicy to bezpośredni efekt ubiegłorocznych ustaleń z Bremy, gdzie Polska zobowiązała się przekazać na programy kosmiczne ponad 730 milionów euro. Warszawski ośrodek zajmie się zaawansowanymi technologiami podwójnego zastosowania, mówi premier Donald Tusk.
8: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
7: W wielomiesięcznych analizach Warszawa pokonała m.in. Kraków, Gdańsk czy Wrocław, mówi polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
9: Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą.
7: Kosmiczne ambicje Warszawy sięgają jednak znacznie dalej. Szef rządu zapowiedział również rozpoczęcie prac nad projektem budowy pierwszego polskiego statku kosmicznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jeśli osoba nie przebywa na terenie Unii, nie można wydać takiego nakazu ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową, uzasadniała rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Polski wymiar sprawiedliwości powinien się teraz skupić na wniosku o ekstradycję z USA, uważa były szef tego resortu Adam Bodnar.
10: To jest ta adekwatna procedura i skoro to było zapowiadane już od ładnych kilku dni, no to trzeba pójść za ciosem i złożyć wniosek o ekstradycję i na tym się teraz po prostu skupić. A druga rzecz, czy tak naprawdę realnie Zbigniew Ziobro może wrócić do Unii Europejskiej, bo moim zdaniem na razie chyba wszystko na to wskazuje, że nie ma żadnych dokumentów, na podstawie których miałby wrócić.
6: Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Unia Europejska ostro o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Ministrowie spraw zagranicznych potępili MKOL za zniesienie zakazu nałożonego na Rosję po napaści na Ukrainę.
11: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła po spotkaniu, że Europa powinna nie tylko ograniczać zdolności Rosji do prowadzenia wojny, ale też protestować przeciwko przechodzeniu nad agresją do porządku dziennego. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest oderwana od rzeczywistości. Kaja Kallas zwróciła uwagę, że ta decyzja zbiega się w czasie z nasileniem przez Rosję ataków na ukraińskich cywilów. Wygląda więc na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagradza takie ataki. Unia Europejska uważa, że sprawa przywrócenia rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji nie powinna być rozpatrywana do czasu zakończenia wojny przez Rosję i podpisania porozumienia pokojowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
12: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
6: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas prawie 1 000 000 umów o dofinansowanie i wypłacono prawie 22 miliardy złotych. Przed ulewami i burzami ostrzegają synoptycy. Najtrudniej może być na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, mówi Anna Gryczmans z IMGW.

0: że nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
1: Na Podkarpaciu ma być dziś już 29 stopni. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pięć po siódmej, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zaczynamy od bolesnej wpadki Magdy Linet. Nasza doświadczona tenisistka przegrała 4-6, 5-7 z Mają Hontamą w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Atenach. Doprecyzujmy, że Japonka jest notowana w trzeciej setce światowego rankingu. Niedobrą passę ma również Jan Zieliński. Tym razem odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Bastad, ekskluzywnym bałtyckim szwedzkim kurorcie. Mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Piłkarskie Mistrzostwa Świata często są czynnikiem spustowym zmian selekcjonerów, zwłaszcza gdy występ wypadł poniżej oczekiwań. Tak było w przypadku Urugwaju. Nie wyszedł z grupy i federacja nie przedłużyła wygasającej umowy ze znanym doskonale kibicą futbolu, Argentyńczykiem Marcelo Bielsą. Schedę po nim przejmuje legenda urugwajskiego futbolu Diego Forlan. W 2010 roku na Mistrzostwach Świata w RPA poprowadził drużynę do czwartego miejsca. Przy okazji został królem strzelców tego turnieju. Na razie podpisał bardzo krótką umowę, tylko do marca przyszłego roku. Ewentualna prolongata nastąpi po najbliższych meczach towarzyskich. Nowego, a właściwie to nowego starego selekcjonera mają też Chorwaci. Slaven Bilić pełnił już tę funkcję w latach 2006-2012. Teraz zastąpi Zlatko Dalicia, pracującego z kadrą długo, aż 9 lat i z niecodziennymi sukcesami. Na Mistrzostwach Świata 8 lat temu jego ekipa zajęła drugie, 4 lata temu trzecie miejsce. U nas selekcjoner z takimi osiągnięciami miałby budowane pomniki, ale niestety u nas takich osiągnięć futbolowych się nie spodziewajmy. Tymczasem nasze kluby z PKO Ekstraklasy szykują się do startu rozgrywek na zagranicznych zgrupowaniach Widzew Łódź w Austrii i właśnie pokonał trzecioligową ekipę z tego kraju, Marszfeld Donauen 4-3. Wieczysta Kraków, Beniaminek spod Wawela z kolei pozyskała nowego bramkarza, to Nikola Kawlina, 24-latek wypożyczony na najbliższy sezon z Dinama Zagrzeb, jest oczywiście Chorwatem. Kończymy transferem siatkarskim, nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle został Remigiusz Kapica, to pierwszy transfer klubu z Opolszczyzny. Kapica jest atakującym i w poprzednim sezonie występował w ekipie HKS-u Chełm.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wtorek będzie deszczowo słoneczny, już wyjaśniam. Deszczowy poranek mamy na południowym wschodzie kraju, a po południu lunie nawet 5 cm deszczu na zachodzie i południu. Ale już na północnym wschodzie kraju szykuje się przewaga słońca. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to prognoza mówi od 20 stopni nad morzem do nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Śledzimy w tym tygodniu wyprawę Pawła Turskiego, który ruszył na południe kraju i pieszo zmierza z Soli do Boru, czyli z Beskidu Żywieckiego do wzgórz południowej Małopolski. Dziś startuje z Korbielowa, przed nim kilkadziesiąt kilometrów, a my zbieramy propozycje zadania dla Pawła, wyzwania na dziś.
8: Idąc przez naszą piękną Jeleśnię, jedną z miejscowości Podbeskidzia, niech koniecznie wstąpi do znajdującej się tam budynku bardzo starego i wykona zadanie, które jest tam napisane na drzwiach do tego budynku i niech przeczyta po całej Polsce. Dziękuję.
3: Dobrze, sprawdzamy mapę Jeleśnia. No to by oznaczało minimalną zmianę trasy.

Asy Pawła, tę zaplanowaną na dziś, zapytamy go około 7.20, czy jest na to gotów, by szukać zadania na drzwiach starego budynku w Jeleśni. A wcześniej porozmawiamy o wysyłaniu dzieci samodzielnie, nastolatków, w podróże wakacyjne. Co mówi o tym prawo? O tym właśnie w porannej audycji za kilka minut.

0: wspominamy przez lata samodzielne pierwsze wakacyjne podróże, a jak słyszeliśmy przed siódmą, mieszkańcy Poznania mówili, że takie podróże odbywali na długo przed osiemnastką, choć dziś być może długo by się zastanawiali, czy dzieciom na taki wyjazd pozwolić. Pytanie, co mówi o tym prawo? I to pytanie padnie za chwilę w porannej audycji. Łączymy się z Karoliną Kulikowską-Siewruk z Kancelarii Kopeć-Zaborowski. Dzień dobry, pani Karolino.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim.
0: To co mówi prawo? Można, powiedzmy, uznajmy, że ten wiek to 15 lat. Można 15-latka puścić, czy 15-latkę samych na wakacje, bez opieki dorosłych?
1: Panie redaktorze, na to pytanie można odpowiedzieć z punktu widzenia matki i prawnika. Jako matka to zachęcam wszystkich rodziców do dużej rozwagi i zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym nie kierowania się własną wygodą, ale bycia rozważnymi. Może nocny pociąg dla 15-letniej dziewczyny być niewłaściwy. Pamiętajmy o tym, że o ile nasze dzieci okażą się odpowiedzialne, to wokół czeka mnóstwo zagrożeń. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy prawne, to w Polsce ustawodawca wprowadził taki przepis, że dzieci powyżej 7 roku życia mogą swobodnie poruszać się po mieście. Jeśli są to dzieci młodsze, muszą czynić to w asyście osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia. Wyjątkiem są strefy zamieszkania typu osiedlowe uliczki. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci starsze, na przykład 15-latków, to tutaj nie mamy żadnych dodatkowych przepisów prawnych i musimy posiłkować się za każdym razem regulaminem przewoźnika, takiego jak na przykład Intercity. Intercity wprowadza zasadę, że dzieci powyżej 13 roku życia mogą samodzielnie przemieszczać się, ale powinny mieć dokument taki jak na przykład dowód osobisty bądź legitymację szkolną, a przede wszystkim pisemną zgodę opiekuna prawnego. Przewoźnik, kontrolując bilet dziecka, może zażądać właśnie takiej zgody. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku podróży samolotem.

0: bo tutaj przewoźnicy zaznaczają granice od 15 roku wzwyż.
1: A tak zastanawiam się, bo jak rozumiem właśnie, trzeba przeglądać w takim razie te wszystkie regulaminy i związane jest to z środkiem transportu, który wybierzemy, ale zastanawiam się, co z ewentualną konsekwencją prawną, gdyby, nie daj Boże, coś się stało. Czy tutaj też ta odpowiedzialność jest wskazywana w tych regulaminach, czy możemy odgórnie prawnie coś o niej powiedzieć?
0: Tak, musimy pamiętać, że my jako rodzice mamy bezwzględną odpowiedzialność za nasze dzieci. Nawet jeżeli nasze dzieci bez naszej wiedzy postanawiają gdzieś wyjechać, to na nas jako na rodzicach ciąży obowiązek zgłoszenia tego odpowiednią służbą, że nie wiemy, co dzieje się z naszym dzieckiem, gdzie ono się teraz znajduje. Jeżeli wyposażamy nasze dziecko w taką daleką podróż, to naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, żeby dziecko było właśnie wyposażone w tę pisemną zgodę, potrafiło chociażby wskazać dane personalne swoich rodziców, ich numer telefonu, a przede wszystkim miało te dokumenty, które potwierdzają jego tożsamość.
1: Myśli pani, że te kwestie prawne będą się zmieniały w czasach, w których mamy dostęp do nowych technologii, smartwatchy, smartfonów, i nieustannego kontaktu rodziców z dziećmi. Dziś ta opieka zdalna, kontrola takiej podróży wydaje się bardzo łatwa.
0: Tak, myślę, że nowe technologie, a przede wszystkim te dosyć bardzo łatwo dostępne lokalizatory, które mamy chociażby z różnych popularnych firm telekomunikacyjnych dostępne, pomogą nam w tym, żeby zachować taki margines bezpieczeństwa. Zawsze wiemy, gdzie jest nasze dziecko. To nie oznacza stuprocentowej kontroli, nie musimy dzwonić co 15 minut, ale jesteśmy fair i lojalni. Nasze dziecko w stosunku do nas, a my w stosunku do naszego dziecka.
1: Czyli jak słyszeliśmy, jeśli chcemy wysłać 15-latka w samotną podróż, na przykład na wakacje do babci pociągiem, no to trzeba przejrzeć konkretny regulamin konkretnego przewoźnika, czy to jest zgodne z prawem. A opowiadała o tym Karolina Kulikowska-Siewruk, adwokat z kancelarii Kopeć-Zaborowski. Pani Karolino, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również, do widzenia.
1: Mamy 16 po 7, czas na piosenkę dnia. Dziś to propozycja od Amerykanina. Role Model w Trójce i utwór Joy. Mam nadzieję, że radosny.

0: trójkowy wózek, taki trochę jak dla dziecka, ale w tym przypadku na bagaż i radiowy sprzęt, do tego dużo różu, przepraszam, magenty w ubiorze, no i fantastyczne sandały. Jeśli spotkają państwo takiego jegomościa gdzieś na południu kraju, to będzie to Paweł Turski, który przemierza Żywiecczyznę w ramach akcji
1: Teraz pieszo.
0: Paweł wyruszył na spotkanie z państwem, wróci pewnie o kilka kilo lżejszy. Dzień dobry, Pawle, cześć. Halo, halo, czy się słyszymy z Pawłem Turskim?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się czujesz po wczorajszych kilkudziesięciu kilometrach, powiedz?
2: Dzień dobry. Trochę bolą pewne mięśnie, nie będę mówił, które. Na szczęście do pięknego Bielowa.
0: To tak jedna... potrzebny był deszyfracja potrzebna byłaby tych wiadomości od Pawła Turskiego, więc za chwilę wrócimy do tej rozmowy.

0: Dziękujemy, Sheryl Crow. Udało nam się wrócić do Pawła Turskiego. Halo Pawle, gdzie jesteś? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, już teraz nadaję przez telefon, ale o tym też opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia, ale od początku. Udało mi się dotrzeć wczoraj do Korbielowa, to jest taka długa wioska wzdłuż jednej doliny i potoku Glinne. Bardzo ładna to jest okolica, pełna drzew, a na tym potoku jest pewien uskok, to jest wodospad Świętej Trójcy, który sprawia wiele radości młodzieży. Tam spotkałem Sandrę, Kacpra i Dawida, którzy bardzo się dobrze bawili właśnie w wodospadzie, także, bo on jest dość płytki, więc grali tam w piłkę. Po tym jak wyszli, to na początku posłuchałem, jak brzmi wodospad, a później ich zapytałem o główne atrakcje. Oczywiście także o wodospad.
2: Główna atrakcja. Co jest takiego fajnego w tym wodospadzie? To, że można się schłodzić, też satysfakcja po tym, jak żeśmy to zrobili wszyscy, nie? Są jeszcze jakieś inne miejsca?
3: Są opuszczone domki w stronę Kamiennej.
2: Do góry będzie o wiele więcej atrakcji. Mamy tam wyciągi, no i Pilsko tam jest.
4: Pilsko to co to jest?
5: Góry.
4: Dobrze się tutaj żyje?
2: Bardzo dobrze.
4: A co jest takiego dobrego w Korbielowie?
2: Społeczność, ludzie są sympatyczni.
3: No, w miarę.
4: W miarę, no to słucham za żalem.
3: Czasem busy się spóźniają, albo czasem w ogóle nie przyjeżdżają.
1: Ja do tych zażaleń dodam jedno. W całym Korbielowie nie ma od wczoraj, przynajmniej od godziny 18, zasięgu telefonii komórkowej. My się słyszymy tylko dlatego, że w noclegu jest internet na kablu. Jak państwo słyszeli wcześniej, dość słaby. Aby w ogóle wejść do noclegu, bo to jest nocleg samoobsługowy na kod, na początku musiałem znaleźć internet. Przeszedłem jeszcze wzdłuż Korbielowa, nigdzie go nie było. Poszedłem do Krzyżowej, do kolejnej wioski. Tam też internet nie działa. Zapytałem jednego z mieszkańców. On mówi, a to u nas częste, proszę pana. I bardzo sobie to cenimy, bo jesteśmy odcięci od świata. No też bym sobie cenił, gdybym nie chciał się z państwem połączyć i przyjechałbym tutaj

0: na wypoczynek. Kolejna godzina poszukiwania internetu i zacząłem desperacko już, także z chęci tego, żeby pójść spać, szukać internetu. Kilka kwater dalej na szczęście go znalazłem.
1: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
2: Mam zarezerwowaną kwaterę z drugiej strony, ale nie ma żadnego internetu ani telefonii. U państwa działa może internet?
1: Tak, działa.
2: Bardzo mi panie pomagają. Ale to się często zdarza, że tak nie działa ta telefonia?
1: Zasięg powiem panu. Żona, ty?
2: Wolny.
1: Jezus, jak fajnie. Młody, jaki fajny. Dla was, bo dla mnie to już za młody. Kucharetka się zgadza.
0: Za internet, proszę państwa, za mąż pójście mnie czeka. Albo żenaczka, bo tutaj to już różnie to wygląda. Na szczęście z tego, co wiem, w Jeleśni to jest 5-6 kilometrów dalej. Podobno internet ma działać. No ja na razie jeszcze nie wyruszyłem z Korbielowa, bo tutaj przynajmniej wiem, że działa modem i usługa Wi-Fi calling, bo my teraz słyszymy się nie dzięki temu, że mam zasięg, tylko temu, że tutaj działa jakkolwiek internet i przez ten internet ja mogę zadzwonić w takiej jakości do państwa na Myśliwiecką, do ciebie Robercie, w jakiej się słyszymy. No przynajmniej tyle.
3: Ty wspomniałeś już o Jeleśni i bardzo dobrze, bo jedna z naszych słuchaczek wymyśliła dla ciebie zadanie. Byś dzisiaj przeszedł przez Jeleśnię, znalazł tam stary budynek i przeczytał to, co znajduje się na jego drzwiach. To jest możliwe, bo ja wiem, że to oznacza minimalną zmianę trasy, którą na dziś planowałeś.
0: Pójdę naokoło w takim razie. Choć nauczony wczorajszymi doświadczeniami odcinka między Sopotnią Wielką a Korbielowem, lepiej wybrać dłuższą trasę niż kamienne ścieżki z trójkowym wózkiem. Trójkowy wózek żyje, ma się dobrze, gorzej mają się moje mięśnie, więc najprawdopodobniej dzisiaj nie 30 km trasy, lecz 40, ale po bardziej płaskim i mam nadzieję więcej spotkań z państwem.
3: No i czekamy na wieści z Jeleśni. Co ty tam znajdziesz na tym starym budynku? Paweł Turski, bardzo
0: dziękuję. Mam też nadzieję, że znajdę internet.
3: Bardzo dziękujemy.
4: Teraz pieszo.
3: Ale może mają jeszcze państwo jakiś pomysł na wyzwanie na dziś dla Pawła, by zrealizował je przed popołudniowym. Zapraszamy do trójki i jeśli taki pomysł jest, to oczywiście trzeba do nas zadzwonić i powiedzieć. 2 2 i 7 3.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Biletyna, Polskie Radio Bilety 2.

0: 24.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7.31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
10: Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję, napisano w deklaracji po spotkaniu w Paryżu. Podkreślono w niej, że państwa koalicji chcą trwałego i sprawiedliwego pokoju, ale może być on zawarty tylko za zgodą Ukrainy. Ogłoszono także utworzenie przez 9 państw Europy Zachodniej i Ukrainę koalicji, która ma wspólnie rozwijać zdolności do obrony balistycznej. W rozmowach Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Ukraina zrobi dziś kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. W Brukseli przedstawiciele władz w Kijowie i irlandzkiej prezydencji otworzą negocjacje członkowskie w drugim bloku tematycznym. Tym razem chodzi o sprawy zagraniczne. Pierwszy Ukraina otworzyła w ubiegłym miesiącu. Dotyczył kwestii praworządnościowych, walki z korupcją i sądownictwa. Na utrzymaniu tempa negocjacji zależy Irlandii, która w tym półroczu kieruje pracami wspólnoty. Kraków przedstawił harmonogram budowy metra na najbliższe lata. Wybrany w pierwszym kwartale przyszłego roku wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie analiz, które pozwolą przygotować finalny projekt, mówi Maria Wojtacha z Urzędu Miasta.
11: To przede wszystkim studium wykonalności oraz koncepcja techniczna. Równocześnie chcieliśmy przedstawić harmonogram z prac realizowanych. To szereg rozmów, przede wszystkim rozmowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które prowadzi analizę dotyczącą możliwości realizacji 10 linii metra w 10 miastach polskich.
10: Kraków wciąż szuka źródeł finansowania metra. Kolejny serwis Trójca o 8.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Teraz ekonomia i Monika Suszek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
14: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane, pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
13: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas ponad 900 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 600 tysięcy. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach. Ponad 1/3 stad ryb na świecie jest już przełowiona. Eksperci alarmują. Według raportu FAO w 2024 roku świat wyprodukował rekordowe 235 milionów ton ryb i owoców morza. Aż 92 miliony ton pochodzi z połowów dzikich. Obecnie ponad 37% stad ryb na świecie jest już przełowionych. To ponad 3-krotnie więcej niż w latach 70. Eksperci podkreślają, że bez zrównoważonego rybołówstwa zagrożone jest zarówno bezpieczeństwo żywnościowe, jak i miliony miejsc pracy.

0: Mówi Gabriela Kotowska z organizacji MSC.
1: Przełowienia nie należy ignorować, ponieważ jest to nie tylko problem środowiskowy. I zdrowe stada ryb i owoców morza stanowią fundament bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Poza tym rybołówstwo daje też zatrudnienie wielu społecznościom nadmorskim. Bezpośrednio w rybołówstwie zatrudnionych jest 36 milionów ludzi. W momencie, kiedy stada ryb będą przełowione i zakaże się połowów, ci ludzie z dnia na dzień stracą pracę.
0: Zrównoważone połowy są prowadzone w taki sposób, żeby stada ryb mogły się naturalnie odradzać. Polscy producenci tekstyliów i odzieży alarmują o dramatycznym spadku sprzedaży i rosnących kosztach. Coraz więcej firm ogranicza działalność lub przygotowuje się do zamknięcia. Tylko w 2025 roku działalność zakończyło ponad 240 producentów tkanin i ponad 500 producentów odzieży. Spada też zatrudnienie. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na silną konkurencję importu z Chin, Turcji i Azji oraz na rosnące koszty produkcji w Polsce. Apelują o wyższe cła i równe warunki konkurencji. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,32, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,06.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: A teraz słowo o pogodzie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: No dobrze, kilka słów, bo tak jednym to trudno to, co dziś dzieje się na niebie opisać. Od rana pada na południowym wschodzie, po południu lunie przede wszystkim na zachodzie i południu Polski, ale na północnym wschodzie dla odmiany powinno być dziś głównie słonecznie. Wtorek będzie ciepły, od 20 stopni na wybrzeżu do nawet 29 na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia na Myśliwiecką za 23 minuty 8.

0: A z tymi zaproszeniami to jeszcze państwa chwilę przetrzymamy w niepewności, bo jak usłyszał Lenego Krawica, to przypędził do studia uśmiechnięty Krzysztof Łodziewski.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Dobry kawałek.
2: Przyznasz.
0: Taki piłkarski nawet bym powiedział.
2: Może być piłkarski, w każdym razie kapitalny. To bez dwóch zdań.
0: Kapitalnie także na mundialu, bo cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA zagrają w półfinałach.
2: No i na kogo pan stawia dzisiaj, jak zapytał Sofronow recenzenta? Pamiętasz, z jakiego filmu to był cytat?
0: Nie pamiętam i szczerze mówiąc odpowiem pomidor.
2: Maciek też nie wie, no to na pewno no Maciek wie od razu, niech słuchacze zadzwonią. W każdym razie gro piłkarskich ekspertów dziś nieznacznie stawia, ale jednak w pierwszym półfinale na Mistrzostwach Świata, ale też generalnie w całym turnieju na triumf Francji. Gra świetnie, ma nieprawdopodobną siłę w ofensywie. Tercet, Mbappé, Olisej, Dembele jest absolutnie zjawiskowy. No i ten trener zachwyca się dziennikarz Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
3: Didier Deschamps dwa lata temu, pamiętam kiedy oglądaliśmy Euro, no to ta Francja grała bardzo słabo i wydawało mi się, że coś się skończyło. A jednak on pokazał, jak wielkim jest trenerem, bo zobaczył, że ma teraz innych piłkarzy, albo niektórych tych samych, ale bardziej dojrzałych. Przestawił zespół na inne ustawienie, bo on zawsze grał 1-4-3-3, ale on wyznaje zasadę, jak chociażby Ancelotti, że to ty dostosowujesz zestawienie do piłkarzy, których masz, a nie odwrotnie. I zmienił to tak, żeby było czterech ofensywnych zawsze na boisku i to zafunkcjonowało.
2: Przypominamy mecz Francja-Hiszpania o 21 w Dallas, gdzie znajduje się największa dzielnica kultury i sztuki w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje powierzchnię aż 28 hektarów i jest pełna muzeów oraz galerii. Pałacu Królewskiego tam nie ma. Pod tym w Oslo zgromadziło się z kolei wczoraj aż 70 tysięcy norweskich kibiców i wiosłowało razem z ekipą Stale Solbakena po powrocie do kraju. Zanim całe towarzystwo chwyciło za umowne wiosła, piłkarze reprezentacji Norwegii byli na audiencji u króla Haralda V, luźno podchodząc do dworskiej etykiety. Wszyscy byli w koszulkach piłkarskich, część w spodenkach, a występujący na co dzień w Borussii Dortmund Julian Rierson na spotkaniu z monarchą pojawił się w klapkach. I w Norwegii żyje się na luzie. I tu postawimy kropkę.
0: Tak, to wymaga kropki.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Można w klapkach. A o co chodzi? W klapkach na Myśliwiecką? O tym za chwilę więcej.

0: Rozkręca się kino w Ogrodzie Trójki. Kto był z nami w ostatni piątkowy wieczór, wie, że jesteśmy gotowi na deszcz. Ale w najbliższy piątek pogoda wieczorem powinna być piękna i letnia, i leżaki będą w Ogrodzie Trójki gotowe. A jaki film wybrała Katarzyna Borowiecka?
1: Widziałem, pani nie to człowieka.
2: Ja wiem, kto na tym papierze. Wszyscy wiemy.
3: Wiwat! Generał Kościuszko! Wiwat!
0: Ten film to Kos Pawła Maślony o Kościuszce, ale w stylu westernu Quentina Tarantino. Można to zobaczyć przy Myśliwieckiej w najbliższy piątek o 21:30. Mamy zaproszenia na kino w Ogrodzie Trójki. Rozdaje Staszek Perzyna. 22,7 trójek. A w studiu już Renata Grochal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Oglądałaś Kosa Pawła Maślony?
4: Tak, oglądałam.
0: A, no to nie musisz w piątek przychodzić. To masz spokojny wieczór.
4: Ale polecam, polecam.
0: W sobotę rano zresztą śniadanie w Trójce, a dziś rozmowa bez uników o 8:13.
4: Tak, gościem państwa i moim będzie podpułkownik Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w tej chwili Atlantic Council. I będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście grozi nam rosyjska prowokacja i jakiego rodzaju, co może nas spotkać ze strony Rosjan. Porozmawiamy też o wczorajszym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, o tym, że Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi zacząć przygotowywać się już na obronę powietrzną na zimę i będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Przypominam, że o te pociski, których kilka przekazaliśmy Ukrainie, była w Polsce wielka awantura, więc porozmawiam z Jackiem Siewierą o tym, skąd Ukraina może te pociski wziąć i czy rzeczywiście prawdziwe są obietnice Donalda Trumpa, że będą mogli je sami produkować.
0: O tym o 8:13.
4: Serdecznie zapraszam.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Vanessa Paradis, Jolie Taxi. Rok 1987. 14-letnia Vanessa Paradis trafia do studia nagraniowego, w którym czeka na nią dwóch zawodowców, Frank Langolf i Etienne Rodagil. To autorzy piosenki Jolie Taxi, stworzonej z myślą o nastoletniej, początkującej wokalistce. Vanessa jest onieśmielona, ale piosenka bardzo jej się podoba, choć jej stylistyka jest nietypowa – rumba. Jeszcze bardziej nietypowa jest jednak postać, o której utwór opowiada. Rok 1974. 19-letnia Maria José Leão dos Santos podejmuje decyzję o ucieczce z domu rodzinnego we wschodniej Portugalii, do stolicy wolności – Paryża. Maria José jest zadeklarowaną lesbijką. Jej własna rodzina poddaje ją egzorcyzmom, hospitalizacji, wreszcie wysyła do zakonu. W Portugalii za moment dojdzie do rewolucji goździków, która obali resztki dyktatury z ery Antonio Salazara. Jednak przemiany obyczajowe, zwłaszcza na prowincji, to kwestia, której nie da się zmienić z dnia na dzień. Dziewczyna decyduje się więc wyemigrować. W Paryżu Maria otrzymuje przydomek Joe, zdrobnienie od swojego drugiego imienia José. Staje się ważną i barwną postacią nocnego życia stolicy Francji. Jednocześnie jeździ taksówką. W tej roli zatrudniają ją modne bary, w których bawi się z gośćmi, a zawołaniem Jolie Taxi zgłasza swoją gotowość za każdym razem, kiedy może wykonać kolejny kurs. Pewnego dnia do jej taksówki wsiada autor tekstów Etienne Rodagil. Maria José opowiada mu swoją historię, a zafascynowany Etienne pyta, czy może napisać o niej piosenkę. Nie tylko we Francji, gdzie przez 11 tygodni okupuje pierwsze miejsce listy, ale także w wielu innych krajach Europy, w tym Wielkiej Brytanii. Vanessa wylansuje jeszcze kilka innych przebojów, stanie się też jedną z ikon współczesnej francuskiej popkultury. Maria José z kolei pozostanie wierna Paryżowi i swojemu otoczeniu, aż do śmierci w 2019 roku.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
1: USA blokują irańskie porty. Nie ustają też ataki amerykańskich sił powietrznych. Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Temat składek emerytalnych dla artystów wraca do Sejmu. I znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów.
2: Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki we wczorajszym wywiadzie, stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormuz. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormuz, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w dwa należące do nich tankowce. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Wracamy do kraju. Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia ma przedstawić Polska 2050. Szczegóły poznamy w czasie dzisiejszego okrągłego stołu, którego organizuje to ugrupowanie, mówi posłanka Wioletta Tomczak.
3: Przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było lepiej, szybciej, priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany.
1: Swój plan reformy przedstawiła w środę ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Okazał się nim kierowca MZK w Bielsku-Białej. Dochodzenie dotyczy znieważenia dwóch małoletnich obywatelek Ukrainy.
4: Co robisz? Nie dotykać?
5: Tak? A sama jesteś ukraińską
6: Te słowa nagrane przez ukraińską nastolatkę w autobusie zbulwersowały opinię publiczną.
7: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania,
6: mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Podjęliśmy czynności,
6: mówił w TVP Info podkomisarz Sławomir Kocur.
8: Jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
6: Państwo reaguje stanowczo, napisał na portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ale Konrad Dulkowski, prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zgłosił sprawę do prokuratury, uważa, że śledczy w takich sytuacjach często są bierni.
9: Bardzo często prokuratura zachowuje się tak jak ci ludzie w autobusie, gdzie każdy z nich najwyraźniej myślał, żeby ktoś obok jednak zareagował.
6: Prokuratura sprawdza, czy zatrzymanemu kierowcy można postawić zarzut znieważenia dziewczynek z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to kara 3 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Temat składek emerytalnych dla artystów wraca do Sejmu. Komisja Kultury organizuje wysłuchanie publiczne projektu ustawy. Wprowadza on status artysty zawodowego, obejmuje artystów ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewnia dopłaty do składek osobom utrzymującym się z krótkotrwałych umów o dzieło i umów zlecenie. Dopłaty będą przekazywane z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS-u, mówi ministra Marta Cienkowska.
10: Przede wszystkim chcemy wysłuchać głosów wszystkich obywateli, którzy zapisali się do tego, żeby wypowiedzieć się na temat tej ustawy. Z tego co wiem, jest bardzo duże zainteresowanie. Jesteśmy również otwarci na konstruktywną krytykę, na również propozycje ze strony społecznej, które pewnie się pojawią.
1: Przeciwnicy ustawy mówią m.in. o nieuzasadnionych przywilejach i konieczności finansowania składek przez pracowników zarabiających minimalną krajową. Największa w historii defilada wojskowa z okazji Dnia Bastylii przejdzie ulicami Paryża. Francja obchodzi najważniejsze święto narodowe. Przemarsz wojsk obserwować będzie kilkudziesięciu przywódców państw koalicji chętnych, w tym premier Donald Tusk.
11: W ramach święta upamiętniającego początek rewolucji francuskiej, a więc zdobycie Bastylii, ulicami Paryża przejdzie łącznie 8,5 tysiąca osób, w tym 6,5 tysiąca żołnierzy. W trakcie wydarzenia będzie można zobaczyć również prawie 300 pojazdów, 95 samolotów, 35 śmigłowców oraz 193 konie Gwardii Republikańskiej. Wyjątkową defiladę otworzy ponadto około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski, a nad polami Elizy przelecą francuskie myśliwce Mirage, przekazane Ukrainie. Defiladę obserwować będzie również około 30 liderów państw wspierających Ukrainę, którzy wczoraj w Paryżu w ramach tzw. koalicji chętnych dyskutowali o pomocy Kijowowi oraz o przyszłości państwa nad Dnieprem po

0: O zakończeniu wojny. Defilada rozpocznie się kilka minut przed 10:00. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Musimy coś wyjaśnić, bo Krzysiek Łoniewski, jak to się mówi, zabił mi ćwieka przed 8:00.
4: No i na kogo pan stawia dzisiaj, jak zapytał Sofronow recenzenta? Pamiętasz, z jakiego filmu to był cytat?
3: Nie pamiętam i szczerze mówiąc odpowiem pomidor. Ale na szczęście mamy tutaj specjalistów od historii srebrnego ekranu.
5: A propos pytania pana redaktora, to z serialu Alternatywy 4 pochodzi ten cytat.
3: Zgadza się?
4: Absolutnie tak.
3: Pozdrawiam. No to mamy, zagadka rozwiązana.
4: I bierzemy się za sporty, zapominając na chwilę o Sofronowie. Nasi siatkarze są już w Stanach Zjednoczonych, nie polecieli tam, żeby na żywo oglądać decydujące mecze na piłkarskim mundialu. Mają swoją robotę do wykonania. Lada chwila zaczynają kolejny turniej Ligi Narodów. W kulisy pierwszych chwil po przylocie lapidarnie odsłania Tomasz Fornal.
6: Naprawdę warunki do spania, do funkcjonowania, hotel super, jedzenie naprawdę na razie smaczne. Na kawkę można też wyjść, są przed hotelem kawiarnie, także nie ma na co narzekać.
4: Jutro gramy na początek turnieju z Bułgarami, potem kolejno z Chińczykami, Francuzami i na zakończenie imprezy w Chicago w niedzielę z Amerykanami. Po piłkarzach i siatkarzach za ocean wylecą tenisiści. Najpierw na turnieje rozgrzewkowe, potem oczywiście na US Open. Magda Linette przygotowania do gry na twardych kortach zaczęła w Europie na turnieju WTA w Atenach i sensacyjnie 4-6 i 5-7 przegrała w pierwszej rundzie z notowaną w trzeciej setce światowego rankingu Japonką Mają Hontamą. Pod kreską także Jan Zieliński. On wrócił chwilowo na korty ziemne w Bastad w Szwecji. Na miejscu pięknie i ekskluzywnie, ale Jan pakuje manatki. W pierwszej rundzie rywalizacji deblowej przegrał w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Kończymy informacją, być może ważną dla tych kibiców futbolu, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć polskie wątki na mundialu. W dzisiejszym półfinale w Dallas, Francja kontra Hiszpania, sędzią odpowiedzialnym za VAR, czyli wideoweryfikację, będzie Tomasz Kwiatkowski.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W poszukiwaniu słońca dziś trzeba by się wybrać na Mazury albo na Podlasie, bo to na północnym wschodzie szykuje się przewaga słońca. Na zachodzie i południu będzie deszczowo, ba, burzowo będzie. Obowiązują alerty IMGW. Wtorek szykuje się ciepły, od 20 stopni na wybrzeżu do prawie 30 na Podkarpaciu.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja.
10: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
11: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
10: Chyba odwrotnie.
11: Niekoniecznie, ale niech będzie.
10: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
11: Wszystko jest możliwe.
10: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
11: Michalina Bieńko
10: i Maja Sołtysik.
9: Autopromocja.
3: Jest 8:08.
12: Zapraszamy do Trójki.
3: A jeszcze do 8:30 czekamy na propozycję wyzwania dla Pawła Naturskiego. Dziś w ramach akcji Teraz Pieszo przejdzie z Korbielowa przez Jeleśnię i Stryszawę do Zawoi. Zadanie dla niego? Może jakaś interakcja z miejscowym sołtysem na przykład? Nie wiem. Mają państwo dowolność. 22 i 7 trójek. A my zapraszamy do Trójki w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. O, na jednym oddechu. Jest 8:09.

0: Takie dźwięki, że aż mi realizator wstał i tańczy. Panie Maćku, taka energia nam się podoba. Jak nie mówił Sofronow do recenzenta, na pewno. Teraz Renata Grochal i jej gość. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie think tank Atlantic Council. Witam pana.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Zanim przejdziemy do możliwych rosyjskich prowokacji, chcę pana zapytać o wydarzenie, do którego doszło. Wczoraj policja zatrzymała mężczyznę, który brutalnie zaatakował słownie dziewczynkę z Ukrainy. Ona to nagrała, są tam wyzwiska. Właściwie nie wiadomo, dlaczego akurat na niej postanowił się wyżyć. Czy Rosjanie się cieszą z takich sytuacji?
3: No, widzę, że pani redaktor postanowiła już o poranku podnieść mi ciśnienie. Oczywiście, że Rosjanie cieszą się z takich sytuacji i oczywiście, że tego typu zachowania są dokładnie tym, co rozchodzi się w infosferze, jest elementem wojny kognitywnej. Podburzanie tego typu nastrojów i tego typu elementu społecznego, jakim jest człowiek, który atakuje w ten sposób dziecko bezbronne, w sposób odrażający, jest metodą również podburzania nastrojów społecznych. Dokładnie te same nacjonalizmy, ten sam prymitywny język, te same prymitywne instynkty są zwykłym narzędziem rozbudzania niepokojów społecznych w fazie przygotowania do konfliktu.
2: A czy my jesteśmy właśnie w fazie przygotowania do konfliktu? Polskie władze, premier, szef MSZ-u Radosław Sikorski ostrzegają, że grozi nam rosyjska prowokacja. To samo były szef CIA William Burns mówił, że możliwa jest sytuacja, kiedy Rosjanie zdecydują się w jakiś bardziej zaawansowany sposób zaatakować któryś z krajów NATO.
3: Ja podzielam tą ostrożność,

0: czujność i jednocześnie obawę. I to nie od pół roku czy od roku, tylko od 3 lat, bo już wtedy było możliwym do przewidzenia. Patrząc na wskaźniki ekonomiczne i na to, w jaki sposób rozwija się konflikt na Ukrainie i na ile starczy przy ówczesnej doktrynie wsparcia Ukrainy as long as it takes, bo wtedy administracja amerykańska przyjmowała tego typu wsparcie jako oficjalną linię. Dzisiaj administracja amerykańska powoli zaczyna wracać do tego. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj ogłoszono ponowne sankcje w obszarze paliw kopalnych rosyjskich nałożone przez stronę amerykańską, co nie zdarzało się, zostały przecież w pierwszym etapie zniesione przez administrację prezydenta Donalda Trumpa sankcje na Rosję, co było szokujące dla Europejczyków. Dziś powoli ta polityka zaczyna wracać pewnymi elementami. Jednocześnie Ukraińcy mają niezwykle skuteczną zdolność do rażenia celów i na Krymie, i w głębi Rosji, do uszkadzania infrastruktury petrochemicznej. Niepokoje w Rosji zaczynają narastać. Jak spojrzy się jeszcze na inne ciekawe zjawiska, jak na przykład to, że jeden z głównych oligarchów, pan Melnyczuk, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, ale mogłem gdzie się pomylić, przemysłowiec odpowiadający za 1% PKB Rosji, jego majątek, udziela wywiadu o charakterze bardzo politycznym w The Economist. Wywiadu, który trwa prawie godzinę. Dzieją się rzeczy niezwykłe, które na pewno podnoszą ciśnienie pod tym garnuszkiem, pod tym wieczkiem.
1: Też możliwy pobór w Rosji tak naprawdę, powszechny
0: pobór. No tak, mamy
1: pobór.
0: Wybory do Dumy we wrześniu i w zasadzie to, co wydarzy się na jesieni, jest wielką niewiadomą. Jeśli dodamy do tego te różne elementy podnoszące temperaturę w społeczeństwie, nastroje niezadowolenia, braku satysfakcji.
1: Czy słabnięcie Rosji może oznaczać, że będzie chciała ponownie atakować?
0: Tak, oczywiście. To jest element nie tylko ich sposobu myślenia, Rosjan jako społeczeństwa, jako kultury, by formą agresji lub przemocy rozwiązywać problemy, i to od podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, aż po relacje międzypaństwowe, ale również jest to element wyrażony w dokumentach planistycznych, w dokumentach strategicznych.
1: A jak ta prowokacja mogłaby wyglądać? To może być jakiś ponowny nalot dronowy? Czy bardziej zaawansowane?
0: Doktryna rosyjska wojny asymetrycznej i eskalacji asymetrycznej zakłada, oprócz rozwijania zdolności konwencjonalnych i konfliktu konwencjonalnego, dwie drogi eskalacji. Jedna to eskalacja do użycia środków jądrowych, czyli taktycznej broni jądrowej, o której od samego początku wojny wiele się mówi, bo Rosjanie w sferze informacyjnej bardzo chętnie korzystają z takiej formy wywierania presji. No, użyjemy broni jądrowej. To zostało w pewien sposób wygaszone przez przywództwo polityczne Chin i miało to charakter bardzo skuteczny. Drugą metodą eskalacji jest coś, co nazywamy eskalacją horyzontalną, czyli wciągnięciem albo rozszerzeniem działań zbrojnych, albo wciągnięciem większej liczby państw, przez co podniesieniem ryzyka i kosztu dla Zachodu jakiejkolwiek operacji zmierzającej do wsparcia Ukrainy. Tak by Ukrainę pozbawić zaplecza politycznego w postaci europejskich partnerów czy woli wsparcia Ukrainy na drodze do zwycięstwa. I tego typu postępowanie, asymetryczne wywieranie presji, ataki, sabotaż, uderzenia na infrastrukturę są elementem wyrażonej w dokumentach planistycznych doktryny rosyjskiej. Więc to nie jest pytanie, czy oni to zrobią, to jest pytanie, co będzie scenariuszem.
1: Ale na tej drabince eskalacyjnej mieliśmy już nalot dronowy, mieliśmy już akcje na torach, wysadzanie torów. I co teraz? Co będzie następne?
0: Tych akcji było więcej.
1: Eksperci mówią, że może być tak, że drony, którymi Ukraina atakuje cele w Rosji, będą przechwytywane przez Rosjan i na przykład te drony zostaną ukraińskie, wysłane do Polski jako, żeby zmylić nas w tym

0: fałszywą flagą operacja tak zwana.
1: Tak, ale tego typu scenariusz to jest pojedyncze wykorzystanie drona. To może być ten case. Można wykonać tego typu manewr, tego typu prowokacje, przechwycić drona, użyć w łączności własnej, skierować go na terytorium jednego z państw NATO. Natomiast to będzie prowokacja, która najprawdopodobniej nie przekroczy w żaden sposób progu eskalacji, który już dzisiaj mamy. Więc z tego punktu widzenia nie zrobi to wrażenia. Proszę zwrócić uwagę, że miesiąc temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której rosyjski dron, nie pod fałszywą flagą, uderzył w składy paliw na Łotwie, powodując wybuch, pożar. Nie tylko wszedł w przestrzeń powietrzną, nie tylko spadł, nie jak Wabik w Polsce, nie jak Gerbera, dron ze styropianu, tylko z ładunkiem uderzył w skład paliw i jak dotąd nie doszło po stronie krajów europejskich do wyraźnej eskalacji w przestrzeni politycznej. Jeśli chodzi o domenę fizyczną, to znaczy czy nie było retaliacji i odpowiedzi, no to jest jakby rzecz, o której powinni wiedzieć przede wszystkim Rosjanie.
0: Ale tak długo jak Rosja będzie zaangażowana w Ukrainie, tak długo chyba no, możliwość zaatakowania któregoś z państw NATO jest mniejsza. I wczoraj w Paryżu podczas spotkania koalicji chętnych prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków systemów Patriot miesięcznie. 100 pocisków do systemów Patriot. To są te pociski, których my przekazaliśmy kilka sztuk i była wielka awantura w Polsce. Z kolei na marginesie szczytu NATO w Ankarze prezydent Donald Trump obiecał Ukrainie Zełenskiemu, że będą mogli sami produkować te pociski do Patriotów. Czy to jest w ogóle realne? I skąd oni wezmą te pociski?
1: Z tego, co pamiętam, to jest 5 pocisków.
0: Te, które przekazaliśmy.
1: A możemy oficjalnie mówić o tym, ile zamówiliśmy. A zamówiliśmy 200 plus chyba 500 później.
0: Tak, czyli 400 z kawałkiem.
1: Otóż to. Czyli mówimy o przekazaniu poniżej 1% stanu magazynowego pocisków na Ukrainę. Zresztą, co wydaje mi się powinniśmy podkreślać, to nie jest tak, że te pociski chronią tylko Kijowa, czy tylko infrastruktury ukraińskiej na wschodniej Ukrainie. One między innymi chronią składy paliw, linie kolejowe, węzły kolejowe, przemysłowe, które służą do zaopatrzenia linii frontu i całego państwa. Czy my mamy w tym interes? No 30-40 w okresie zimowym procent zaopatrzenia w paliwa płynne Ukrainy pochodzi z Polski. To jest nasz eksport. Naszego przemysłu petrochemicznego, naszego przemysłu, naszego Orlenu między innymi. Ja rozumiem, że ktoś, kto krytykuje przekazanie tych pocisków, przeliczył, że bardziej nam się opłaca zniszczona u naszego klienta infrastruktura, która uniemożliwi odebranie tego paliwa, niż ciągłe utrzymanie sprzedaży paliwa. Tak? Ja rozumiem, że ktoś to krytykuje, to wykonał jakieś takie podstawowe obliczenie matematyczne i mu wyszło w jego dziwnej matematyce, że to się opłaca. Nie wiem, jak to może być uzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie pocisków, które mogą być produkowane i w ogóle obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. Ona jest już dzisiaj bardzo zaawansowana, nie dlatego, że ma dostęp do unikalnych pocisków. Tego niestety nie ma Ukraina, nie mamy również i my. Jest to ograniczony zasób. Między innymi dlatego Ministerstwo Obrony premier Kosiniak-Kamysz prowadzi rozmowy w sprawie lokowania produkcji PAK-3 tych pocisków interceptorów MSE w tej wersji najbardziej zaawansowanej.
0: Pocisków do tych systemów Patriot.
1: Tak, one
0: na
1: są
0: razie mamy je serwisować razem z Niemcami.
1: No bo pewne kompetencje zaczynają się od Holandią, bardzo podstawowych czynności, w których można zbudować właściwe sposoby przechowywania, składowania, magazynowania. Mało kto zdaje sobie sprawę, że tego typu pociski nie tylko wymagają odpowiedniej strefy zabezpieczenia, nie tylko wymagają odpowiedniego składowania w składach podziemnych, więc trzeba je wybudować, ale utrzymania właściwej klimatyzacji, właściwej temperatury, właściwej wilgotności obiektu. To dość skomplikowany proces, mierzony bardzo wieloma KPI takimi fizycznymi. I te kompetencje trzeba po prostu nabyć. Nawet finalny montaż pocisku jest dość skomplikowanym procesem, który po prostu trzeba
0: Ale panie pułkowniku, czy Ukraińcy będą w stanie, biorąc pod uwagę te zapowiedzi Donalda Trumpa, że przekaże im zdolności do produkowania tych pocisków do systemów
1: Jeszcze
0: Patriot?
1: Jeszcze nie wiemy, której wersji. Czy to jest Pak dwójka, czy pak trójka.
0: Czy oni będą w stanie w ciągu pół roku, czyli do zimy, sami je wyprodukować? Nie. Czy jednak...

0: Będzie potrzebna kolejna koalicja państw natowskich i przekazywanie tych pocisków.
1: Uruchomienie całkowitej produkcji w tak krótkim czasie jest absolutnie niemożliwe. To, co jest możliwe, to na przykład taka zdolność jak ta, o której mówimy też w Polsce, czy w Niemczech, czy w kilku innych krajach centralnej Europy, czyli zdolność do assembly, czyli montażu pocisku z komponentów, które dostarcza producent, bo produkcja pocisków do systemów Patriot jest rozproszona. Wiele komponentów produkowanych, część jest produkowany w Turcji, część we Włoszech, część w Stanach Zjednoczonych.
0: Zapraszam trochę bliżej mikrofonu, bo nie słychać pana.
1: Miejsc, z których komponenty mogą być przesyłane jest sporo, a finalny montaż odbywa się na przykład na Ukrainie, czy w Polsce, do czego powinniśmy dążyć. W przypadku tych najbardziej zaawansowanych pocisków wiem, że te rozmowy idą dla nas bardzo pomyślnie. Natomiast w 6 miesięcy, czy w 7 miesięcy, czy w 4, jak do zimy określili to Ukraińcy, jest to całkowicie niemożliwe, żeby uruchomić samodzielną produkcję na licencji tego typu pocisków. Więc tą zimę Ukraińcy będą musieli przetrwać w podobny sposób, jak przetrwali poprzednią, niestety opierając się na donacjach. Jeżeli Polska w wyniku takiej debaty politycznej, jaką obserwujemy, pozostanie poza... No ja bym powiedział nawet pieniactwa politycznego, nieodpowiedzialnego pieniactwa, które naraża bezpieczeństwo państwa. Cieszę się, nie biorę w żaden sposób udziału w takiej działalności szkodliwej.
0: Jeżeli Polska ich nie przekaże, to co?
1: To nie jest pytanie, jeśli Polska ich nie przekaże, bo nikt nas nie szantażuje w ten sposób. Ale wystarczy popatrzeć na to, jak układa się kwestia choćby tej ogłoszonej wczoraj koalicji antybalistycznej.
0: Z A o tym, strony, dlaczego nas tam nie ma, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był podpułkownik Jacek Siewiera, podpułkownik rezerwy, były szef BBN-u. Proszę z nami zostać jak zwykle na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy kontynuować rozmowę.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Przecież nie ma upałów.
12: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowie. Bo w

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
3: Stany Zjednoczone zaczynają wracać do zasady pomocy Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef BBN Jacek Siewiera.
4: Wczoraj ogłoszono ponowne sankcje w obszarze paliw kopalnych rosyjskich nałożone przez stronę amerykańską, co nie zdarzało się. Zostały przecież w pierwszym etapie zniesione przez administrację prezydenta Donalda Trumpa sankcje na Rosję, co było szokujące dla Europejczyków. Powoli ta polityka zaczyna wracać pewnymi elementami. Jednocześnie Ukraińcy mają niezwykle skuteczną zdolność do rażenia celów i na Krymie, i w głębi Rosji.
3: Cała rozmowa z byłym szefem BBN-u Jackiem Siewierą na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dziś unijne kraje podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji na Rosję. Wczorajsze rozmowy ministrów spraw zagranicznych nie przyniosły rozstrzygnięcia. Teraz pora na ambasadora, a właściwie ambasadorów. Decyzja musi zapaść do jutra, jeśli główny element pakietu ma być zastosowany. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Od jutra zostanie on automatycznie dostosowany do ceny rynkowej, która w związku z blokadą cieśniny Ormus znów poważnie wzrosła. Irańskie służby uratowały załogę statku, który zderzył się z inną jednostką. Do zdarzenia doszło w pobliżu wyspy Kaszm w cieśninie Ormus. Uratowano 23 marynarzy. Na skutek zderzenia poważnie został uszkodzony kadłub statku. Jednostka zaczęła nabierać wody. Kapitan zarządził ewakuację. Członkowie załogi zostali przetransportowani na wyspę Kaszm. Kolejny serwis Trójce o 9:00.
2: Od rana pada na południowym wschodzie kraju, po południu lunie przede wszystkim na zachodzie i południu Polski, ale na północnym wschodzie, ho, ho, ho, powinno dziś być głównie słonecznie. A jeśli chodzi o temperaturę, to mamy w prognozie od 20 stopni na wybrzeżu do nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu, na ogół od 23 do 26. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 28 minut 9, a za chwilę mniejsza gra i właśnie teraz otwieramy zapisy. 2 2 i 7 3.

0: A tym razem realizator nie wstał i nie tańczy. A takie fajne dźwięki, takie fajne dźwięki. To George Harrison oczywiście w Trójce, 24 minuty do godziny 9, ale w Trójce także nie George, a Piotr. Piotr z Konstantynowa Łódzkiego. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Pan się dodzwonił do mniejszej gry, wie pan o tym?
1: Tak, wiem.
0: To nie przypadek?
1: Nie przypadek.
0: Nie, bo ja tylko chciałem ostrzec, że to są całkiem trudne pytania.
1: No, myślę, że damy radę.
0: Trudno, co zrobić?
1: A
0: właśnie, będzie dobra zabawa i to się liczy. Czekamy jeszcze na przeciwnika lub przeciwniczkę dla pana Piotra i gramy za 3,5 minuty.

0: dla przedsiębiorców przyjazny czy nieprzyjazny? Jakby pan powiedział?
1: To jest delikatnie mówiąc nieprzyjazny.
0: Delikatnie mówiąc nieprzyjazny. Tak myślałem, że przedsiębiorcy tak mówią, a politycy mówią, że wcale nie. Jest całkiem nieźle. A na stanowisku numer 2 dziś kierowca autobusu, znany już za trójkowej anteny, stały nasz słuchacz, pan Konrad z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, cześć.
0: Zaczynamy mniejszą grę od pana Piotra, bo pan Piotr zgłosił się jako pierwszy. Zdradzam teraz państwu tę tajemnicę. Zaczyna zawsze ten uczestnik, który zgłosił się jako pierwszy. Panie Piotrze, pierwsze pytanie do pana. Czy Szwecja to monarchia? Mówiąc wprost, czy Szwedzi, tak jak Brytyjczycy, mają króla lub królową?
1: Nie.
0: Otóż tak, Szwedzi mają monarchię, mają nawet dziś Victoria Dagen, czyli Dzień Wiktorii, czyli obchody urodzin następczyni tronu Szwecji, księżniczki Wiktorii. Nie ma punktu, teraz pan Konrad, panie Konradzie, dziś swoje święto narodowe. W zasadzie najważniejsze mają też Francuzi. To jest związane z Wielką Rewolucją Francuską i zdobyciem pewnego zamku, który wówczas służył za więzienie, symbol ucisku. Jak nazywał się ten zamek? Też dzisiejsze święto we Francji nazywane jest dniem właśnie tego zamku.
2: Szczerze nie wiem, ale nie wiem, czy to jest to. Mi się skojarzyło Monte Cassino, ale to nie wiem, czy to jest to.
0: To nie będzie to. Bastylia. Nie. Bastylia to jest zamek, więzienie. Dzień Bastylii dziś świętują Francuzi. No to na razie 0-0. Na razie defensywa, rozumiem, dominuje. Bramek nie było. Wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Ten hezki czas.

0: Tak, coverował piosenkę Forever Young najsłynniejszy czeski, wcześniej czechosłowacki piosenkarz w historii, tenor, który zmarł w 2009 roku. Jak się nazywał? Najsłynniejszy czeski piosenkarz.
1: Czeski piosenkarz Karel Gott?
0: Tak jest, to był Karel Gott. A dziś 87. rocznica jego urodzin. Swoją drogą polecam państwu i panu także, panie Piotrze, te wszystkie 80. lata w czeskiej muzyce i te wszystkie czeskie wersje przebojów popowych śpiewanych oryginalnie po angielsku, bo fantastycznie brzmią właśnie w języku czeskim. 1-0 trzeba remisować, panie Konradzie. Nie chciałbym nakładać presji, no ale tak to bywa w mniejszej grze. Kategoria kulinaria i krótkie pytanie. Czy pączki się piecze?
2: Nie, smaży się.
0: Tak jest. Pączki się smaży. Czyli nie, to jest poprawna odpowiedź w tym przypadku i mamy 1-1, a to oznacza dogrywkę w mniejszej grze. W dogrywce szukamy hasła, do którego prowadzą inne hasła, hasła podpowiedzi. Dziś będą krótkie i konkretne, ale oczywiście zaczynamy od tych bardziej ogólnych do tych bardziej konkretnych. Zmierzając, można próbować wiele razy oczywiście, panowie, i tradycyjnie przy okazji dogrywki upewnię się tylko, że się dobrze słyszymy. Panie Piotrze?
1: Tak, słyszę.
0: Panie Konradzie?
2: Tak jest.
0: No to mogę zaczynać. A pierwsza podpowiedź brzmi tak. Metalowa. No i na razie brak odpowiedzi.
2: Rurka.
0: Ale rzeczywiście... No, rurka właśnie, ale rurka to nie jest poprawna odpowiedź, ale dobrze, szukajmy, próbujmy. Metalowa do naciskania. Poręcz w autobusie. Szukamy blisko, jak rozumiem, panie Konradzie, na pętli. Metalowa do naciskania. To także potoczna nazwa na pistolet.
2: Klamka?
0: Tak jest, to klamka. Służy do otwierania drzwi, to poprawna odpowiedź i zwycięża dziś pan Konrad.
1: Gratulacje.
2: Dziękuję.
0: Refleks się przydał w tym przypadku. Dziękujemy, panie Piotrze, i pozdrawiamy serdecznie.
1: Można jeszcze pozdrowić?
0: Oczywiście można pozdrowić, ale najpierw zapytam, panie Piotrze, bo mówiliśmy o tym, że jak się nie uda wygrać, to przynajmniej będzie dobra zabawa. Była?
1: Była dobra zabawa.
0: Właśnie, i o to chodzi. I bardzo się cieszę z tego powodu. Panie Piotrze, kogo pan pozdrawia?
1: To ja bym chciał swoją żonę Dominikę. I syna Krzysztofa, który akurat dzisiaj kończy 16 lat.
0: O, to wszystkiego najlepszego życzymy w takim razie Krzysztofowi, a ja też przy okazji pozdrowię swoją żonę, Dominikę, jeśli mogę. Dziękujemy, panie Piotrze, i pozdrawiamy serdecznie. A pan Konrad zwyciężył, to panie Konradzie, czego posłuchamy? Ja się domyślam, że to będzie Depeche Mode, ale który kawałek?
2: Tak, właśnie dzisiaj mi olśniło, że dawno nie słyszałem piosenki Halo i przy okazji pozdrowienia dla mojej żony Justyny, która prawdopodobnie teraz słucha i robi śniadanko dla naszego synka.
0: Pozdrawiamy serdecznie, życzymy smacznego oczywiście. Dzięki wielkie, do usłyszenia.

0: Chciałbym pozdrowić żonę. Córkę,
1: proszę bardzo.
0: Córkę chciałem pozdrowić. Psę chciałem pozdrowić. Oraz żółwia, którego w czwartym roku jego życia płci wciąż nie możemy ustalić.
1: Trzeba zapytać po prostu.
0: No, jest małomówne.
1: Małomówne.
0: To zwierzę. Tak.
1: Michał Nogaś, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zapowiadamy listy na M, ale wcześniej muszę państwu powiedzieć, że dziś zostawili nas państwo tylko z jednym zadaniem dla Pawła Turskiego, by odnalazł w miejscowości Jeleśnia drzwi.
0: Byłem w Jeleśni, jadłem tam, kiedy jeszcze jadłem mięso, najlepszą kwaśnicę na ryju.
1: Na świecie.
0: Na świecie, tak. Na świecie, na świńskim.
1: W każdym razie Paweł jest już w Jeleśni i prawdopodobnie szuka tych drzwi. Ja myślę, że po 9 możesz się z Pawłem połączyć i sprawdzić, czy je odnalazł i czy przeczytał, co tam na tych drzwiach jest.
0: Wczoraj doznałem tutaj tak zwanego dysonansu korytarzowego, ponieważ podszedł do mnie przemiły zwykle Michał Jędrkowiak i powiedział tak: miało być zadanie do rozwiązania w popołudniu, a wyście mu zadali go

0: kolejny i śpiewał po węgiersku z tą panią Barbarą po 11. Tak się nie robi, więc ja nie wiem, czy mamy rozwiązywać teraz, czy poczekać do popołudnia, czy zadać mu dodatkowe.
1: To myślę, że zrobimy tak. Niech rozwiąże u ciebie w audycji, niech rozwiąże z tymi drzwiami, a ty mu zadasz zadanie, które rozwiąże w ZD3.
0: Ja się boję Michała Jędrkowiaka. To jest jednak człowiek, wiesz, on jest z Wielkiej Polski. To jest trudna sytuacja.
1: Ja go przetrzymam. No dobrze, to już ustaliliśmy, co z Pawłem. Dziś się będzie działo, a teraz dostałem... To się nazywało jakoś...
0: Tu jest napisane na pierwszej stronie, żebyś...
1: Klaster, no właśnie, klaster z znaczkami pocztowymi.
0: Brawo, bo doszliśmy do wniosku z Hanną Dołęgowską i ekipą przygotowującą audycję Listy na M, że warto by się przyjrzeć w ogóle historii pocztówek, znaczków, klaserów, tego, co zbieraliśmy, co zbieramy. Ja pamiętam... Co?
1: Nadzy ludzie na znaczku.
0: Tak, z Kuby. Pamiętam takie z lat 80. Próby wymian. Na przykład dwie głowy wawelskie za jedną kubę.
1: Heca?
0: Nie, no heca jest jamnikiem, a to chyba nie jest jamnik. To jest jamnik twoim zdaniem?
1: No taki krótszy.
0: Aha. Albo na przykład znaczek z polonezem. Tu jest gdzieś znaczek z polonezem, musisz znaleźć. Za dwóch sportowców z Rumunii. Takie to były rzeczy i kiedy się teraz wejdzie na nasz, tak, świetnie, widzisz, na nasz Facebook, to widać już kilka znaczków z mojej kolekcji. Ona nie jest jakaś wielka, przyznaję, ale bardzo nas pasjonowało wtedy, podniecało, cieszyło zdobywanie znaczków. Na przykład to coś dla ciebie jest. Mistrzostwa Świata i Europy w hokeju na lodzie Katowice 1976. To nawet jeszcze mnie nie było wtedy na świecie.
1: Czy to wtedy, kiedy był cud na lodzie? Grali. Bardzo możliwe.
0: Cud w Spodku.
1: Cud w Spodku, tak.
0: No, więc dzisiaj będziemy pytać państwa o proszę, a tutaj na przykład jest, już kończę, są koniki, a tutaj znaczek ktoś mi wysłał z Karolem Marksem. Dałbyś wiarę? Był taki kiedyś myśliciel. Nie masz nic do powiedzenia.
1: Nie, po prostu jestem w szoku, jestem absolutnym szoku, co tutaj się dzieje.
0: Karol grzyby Marks są, zobacz, grzyby są.
1: No, grzyby to na pewno.
0: Także dzisiaj po 9 w listach na M, o znaczkach, klaserach, pocztówkach, wielu różnych rzeczach. Zapraszam serdecznie. Aha, mam teaser, no właśnie, mam teaser, zapomniałem o teaserze. Doktor Tomasz Suma też będzie z nami.
2: Ja w swoich zbiorach dziecięcych, bo też oczywiście zbierałem pocztówki, miałem pocztówki niezwykłe, jak na tamte czasy, ponieważ trójwymiarowe.
0: Miałeś?
1: Wow, trójwymiarowe pocztówki.
0: Tak, takie.
1: Czekam w takim razie i nasłuchuję.
0: No i piosenkę mamy dla ciebie, wybraliśmy, bo wiemy, że lubisz Papa Dance.
1: Królowa Fal.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 9. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
14: Jesienne ćwiczenia w Polsce z udziałem francuskich i brytyjskich żołnierzy, zapowiedział premier Donald Tusk. Słabnąca pozycja Rosji w wojnie może spowodować eskalację ataków także na państwa NATO, mówił w Trójce były szef BBN. W Świnoujściu ruszyła budowa portu kontenerowego, który ma być konkurencją dla całej Europy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jesienią tego roku w Polsce odbędą się manewry brytyjsko-francuskie. To jedna z konkluzji po naradzie w Paryżu tzw. koalicji chętnych. Ćwiczenia mają przygotować państwa Europy do realnych gwarancji.

0: gwarancji bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale i całego regionu, mówił szef polskiego rządu.
1: W ostatnich wystąpieniach rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia. Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i kluczowa rola Polski jest tutaj absolutnie doceniana.
0: Słabnąca pozycja Rosji w wojnie na Ukrainie może zdaniem analityków wojskowych spowodować eskalację ataków także na państwa NATO. O tym, jak mogłaby wyglądać rosyjska prowokacja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef BBN-u Jacek Siewiera.
2: Dwie drogi eskalacji. Jedna. To eskalacja do użycia środków jądrowych, czyli taktycznej broni jądrowej. To zostało w pewien sposób wygaszone przez przywództwo polityczne Chin. Drugą metodą eskalacji jest coś, co nazywamy eskalacją horyzontalną, czyli wciągnięciem albo rozszerzeniem działań zbrojnych, albo wciągnięciem większej liczby państw, przez co podniesieniem ryzyka i kosztu dla Zachodu zmierzającej do wsparcia Ukrainy. Tak by Ukrainę pozbawić zaplecza politycznego.
0: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W Polsce coraz częściej dochodzi do antyukraińskich incydentów, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że winę za obecną sytuację ponosi część polityków.
3: Ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wydarzenia z Bielska-Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne.
0: Wczoraj bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do incydentu doszło w miejskim autobusie. Dziewczynka nagrała zajście i opublikowała w mediach społecznościowych. Tymczasem w Brukseli właśnie ruszają negocjacje członkowskie Ukrainy w drugim bloku tematycznym, czyli spraw zagranicznych. W czerwcu w ramach akcesji do Unii rozmawiano o walce z korupcją i sądownictwie.
4: Na utrzymaniu tempa negocjacji Unii z Ukrainą zależy Irlandii, która w tym półroczu kieruje pracami wspólnoty. Miejsce Ukrainy jest w europejskiej rodzinie, mówił premier Irlandii Michael Martin. Irlandzka prezydencja będzie dążyć do otwarcia wszystkich pozostałych bloków tematycznych. Jest 6 obszarów negocjacyjnych. Ukrainie zależało na otwarciu wszystkich jeszcze w tym miesiącu, ale już wiadomo, że skończy się na 2, bo nie ma chęci w Unii na przyspieszanie negocjacji. Rokowania członkowskie to droga długa i wyboista dla kandydatów, bo unijne kraje pilnują swoich interesów. Dla Polski na przykład w negocjacjach z Ukrainą takie wrażliwe bloki tematyczne to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania, nowego portu kontenerowego, który ma być konkurencją dla Hamburga czy Rostocku. Z fazy projektu nowy port wszedł do etapu budowy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości 10 miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej. Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi.
0: Port powstanie na przylądku, który trzeba dopiero wybudować na Bałtyku. Prace konstrukcyjne rozpoczną się w przyszłym roku, a przylądek Pomerania ma powstać w ciągu 5 lat.
6: Klimat.
0: Dobra i bardzo dobra jakość powietrza w Polsce. Nigdzie nie występują przekroczenia norm. Jak czytamy na stronie zielonegodziny.pl w trosce o środowisko, dziś warto oszczędzać energię między 18 a 21. W zachodnich województwach zagrożenie pożarowe utrzymuje się na średnim poziomie, na pozostałym obszarze kraju na małym. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 9, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
9: Na piłkarskim mundialu zostały już tylko 4 mecze. Dziś pierwszy półfinał Francja-Hiszpania okrzyknięty przedwczesnym finałem. Tę tezę potwierdza piłkarski ekspert Kanal Plus Sport Rafał Dębiński.
10: Myślę, że tak. Bo jak sobie tak patrzyłem na jeszcze przed mistrzostwami na te zespoły, to tak, dla mnie to był ten finał, który chyba najbardziej chciałem zobaczyć. Ale z drugiej strony ci Hiszpani, którzy zapamiętałem sprzed 2 lat, bardziej mi się podobali. Więc oceniałem też to przez tej przeszłości. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest ten przedwczesny finał. Czytałem z szacunkiem z Argentyny i Anglii, bo tam też wydaje mi się, że rywalizacja będzie fajna.
9: Mecz w Dallas o 21:00 dziś, co zaskoczyło Michała Nogasia. Jutro o tej samej porze, Michale, i o tę samą stawkę zagrają Argentyna i Anglia. Za oceanem są też nasi siatkarze. Jutrzejszym meczem z Bułgarią rozpoczynają kolejne turnieje Ligi Narodów. Ekipa Nikoli Grbić.

0: A klimatyzuje się w Chicago, mówi atakujący reprezentacji Polski Bartłomiej Bołądź.
1: Wszystko sprawnie, pozytywnie, nie było żadnych dodatkowych lotów bezpośrednio z Warszawy, więc idealnie. Lekki jetlag, ale już coraz bardziej się przestawiamy na czas lokalny, więc idzie to w dobrą stronę.
0: Przypominamy, jutro mecz z Bułgarią, potem kolejno gramy z Chinami, Francją i na zakończenie turnieju w niedzielę ze Stanami Zjednoczonymi. W Ameryce Północnej będzie lada chwila także całe mnóstwo tenisistów na widnokręgu US Open, ale najpierw sporo turniejów rozgrzewkowych w USA i Kanadzie. W nie najlepszych nastrojach wylecą na drugi kontynent Magda Linet i Jan Zieliński. Magda odpadła w pierwszej rundzie imprezy WTA w Atenach z niemal kompletnie anonimową Japonką Mają Hontamą. Z kolei Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w pierwszej rundzie turnieju deblowego w Bastad w Szwecji z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Kończymy piłką i chyba niespodziewanymi kłopotami finansowymi Al Nassr. Tu na co dzień występuje Cristiano Ronaldo i wydawać by się mogło, że ostatnią deficytową kwestią w klubie są pieniądze. Tymczasem saudyjskie media kolportują pogłoski o niepełnych sumach kontraktowych regulowanych wobec zawodników za czerwiec. Ronaldo w każdym razie jeszcze się nie poskarżył. Sport wróci na naszą antenę po 16.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziś północ kraju będzie raczej słoneczna, ale w południowej połowie Polski należy się spodziewać deszczu i burz. Będzie od 20 stopni nad morzem do prawie 30 miejscami na Podkarpaciu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Kończymy poranną audycję, a tu się okazuje, że Paweł Turski w trasie, teraz pieszo, jest już gotowy do wykonania zadania od państwa. To zadanie jest takie.
6: Idąc przez naszą piękną Jeleśnię, jedną z miejscowości Podbeskidzia, niech koniecznie wstąpi do znajdującej się tam budynku bardzo starego i wykona zadanie, które jest tam napisane na drzwiach do tego budynku i niech przeczyta to całej Polsce. Dziękuję.
4: Halo Jeleśnia, tu Warszawa. Halo Paweł.
7: Dzień dobry. Ja mam to przeczytać, ale to tak nie po warszawsku jest. Na szczęście ze mną pan Grzegorz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki.
7: Pan teraz tutaj mieszka w Jeleśni. To co? Przeczytamy razem. Na 3, 2, 1. Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mi mos rozumu, karcma stoi u drogi, a ty idziesz do domu.
4: Brawo.
7: Tak, w ogóle w ramach ciekawostek, tutaj też jest tablica obok, że jest to najstarsza polska karczma zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku, drewniana, konstrukcji zrębowej, przejezdna sień z sianem, jakimiś dziwnymi tutaj czcionkami napisali. Ta tablica jest stworzona. Panie Grzegorzu, czy to rzeczywiście najstarsza karczma?
8: No tak, zdecydowanie w Jeleśni najstarsza karczma. Jeszcze taką ciekawostkę dodam, że właśnie ten napis znajduje się na drzwiach wejściowych do tej karczmy, takich głównych, a wcześniej tymi drzwiami normalnie wjeżdżały konie, bryczki i wyjeżdżały z drugiej strony. To taka ciekawostka.
7: To krótka symulacja.
9: Patataj, patataj, patataj.
7: Pan Grzegorz nas słyszy, tak.
9: Panie Grzegorzu, dzień dobry. Michał Nogaś, mam pytanie. Czy dalej podają w tej karczmie, bo ja w latach 90. na początku tam jadłem kwaśnicę na świńskim wyju, to jak jeszcze jadłem mięso. Macie to w ofercie wciąż?
8: Tak, tak, oczywiście. Kwaśnica to jest podstawa. Także ja akurat nie jestem, może, że tak powiem, stałym bywalcem, ale od czasu do czasu zdarzy mi się i ta kwaśnica to jest podstawowy produkt tutaj starej karczmy.
7: Ja tylko dodam, że ta karczma jest piękna, drewniana, ze starych bali. Rzeczywiście można uwierzyć w to, że jest z pierwszej połowy XVII wieku, tylko że ja błękitnej tarczy na niej nie widzę i to mnie troszeczkę dziwi.
9: Czy możemy zostać w klimacie, że tak powiem, jedzeniowym, Paweł?
7: Tak, jak najbardziej.
9: Przed tobą w drodze do Zawoi Pewiel Wielka. A w Pewli Wielkiej, do której jak się rozpędzisz, dojdziesz, tak pokazuje wyszukiwarka w sieci, dojdziesz w godzinę i 32 minuty. Jest taka część wsi, która się nazywa Bigosy. Więc po 11 chciałbym cię usłyszeć opowiadającego o przepisie na Bigos z Pewli Wielkiej.
7: Dobrze, w takim razie będę próbował. Mam nadzieję, że też coś skosztuje, choć o 11 to Bigos może nie dojść.
9: Zapakować sobie do wózka i

0: Przebiej się do nas, może nawet w weekend.
1: Do nas.
0: A jeśli nie zdążysz, to oczywiście pozostaje popołudniowe. Zapraszamy do Trójki.
1: Nie, zdążysz na 11.
2: Zdążę,
1: a po 11 zostaniesz.
3: Pan Grzegorz, że się dojść, prawda?
1: Tak, on sobie poradzi.
2: Tak, to nie jest...
3: Pan Grzegorz mówi, że się da, więc
1: panie
3: będziemy walczyć.
1: Pan go tam popchnie w tym wózku, żeby on się rozpędził i akurat w pewni się pojawi na czas.
0: Dziękujemy.
2: Dobrze, również dziękuję.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy.
4: Listy na M.
1: Chciałeś się pożegać? Mówią do nas coś tutaj.
0: Jak jest bigosz po węgiersku? Bigosz.
1: Bigosz.
0: Oczywiste.
1: Bigosz kapu. No nieważne. No dobrze. Dziękujemy.
0: Dziękujemy, tak. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro o 6.
1: To był Robert Grzędowski wspólnie ze Staszkiem Perzyną, Kubą Witkowskim
0: i Maćkiem Załęckim,
1: który zostaje i który przygotował dla ciebie i dla mnie. To jest następna piosenka. Ta będzie później. Halo. Teraz będzie ta piosenka miłosna, ten przytulak, bo będziemy teraz wymieniać uściski.

0: Dziś nie będę sam, ale zanim przedstawię gościa, to powiem, że w 1990 roku, czyli to było ile? 36 lat temu na pierwszym miejscu listy przebojów. To było notowanie 438. Było to nagranie. Piosenka z filmu Pretty Woman. It Must Have Been Love. Roxette. Dzień dobry.
1: Tomasz Suma. Pracuję w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Jedynym muzeum takim w Polsce. Jestem doktorem historii, człowiekiem szczęśliwym i pasjonatem. PRL rzeczywiście może i był bury, szary, ale tylko w takiej rzeczywistości, która nas otaczała, w budynkach, może w przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, to był jeden z piękniejszych okresów rozkwitu właśnie sztuki. Między innymi sztuki pisania listów i materiałów, na którym pisało się listy. Bo właśnie taką papeteria w Koniki była jedną z tysięcy papeterii, które funkcjonowały w czasach dawnych, w czasach PRL-u, w czasach naszego dzieciństwa albo młodości, jeśli ktoś jest starszy od nas. To było wykonywane artystycznie. Poczta Polska zamawiała takie właśnie na przykład papeterie czy zakłady papiernicze u nawet wybitnych artystów. Podobnie było ze znaczkami, podobnie było z telegramami, podobnie było z kartkami pocztowymi, więc akurat te produkty stały na bardzo, bardzo wysokim poziomie i tutaj w ogóle nie można mówić, że były szare, że były bure albo siermiężne.
0: A pan Tomasz, który dziś będzie z nami do 12, odnosił się do papeterii w Koniki, która to była używana przez Joannę Brodzik i właśnie z użyciem takiej papeterii Joanna Brodzik w 1988 roku do nas wysłała list. Proponuję wejść na profil na Facebooku, Program Trzeci, tam i zdjęcia z mojego własnego przyrządu zwanego klaserem. Dzisiaj będzie o znaczkach, pocztówkach, papeteriach. Szczegóły za chwilę. Wcześniej Joy, Role Model, piosenka dnia.

0: Role Model Joy, piosenka dnia dziś na naszym profilu na Facebooku. Tam można się odezwać. Dzień dobry, napisać na przykład. Kilka znaczków na zdjęciu z mojej kolekcji. Klasę mam ze sobą w studiu. No i tak, tam są znaczki polskie, ale jest też węgierski i argentyński. Ajajaj, piękne rzeczy. 22 i 7 trójek. Najpiękniejsze znaczki, pocztówki, papeterie w Państwa kolekcji. 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czeka.
1: Trójka.
0: I zbiera opowieści. Przypomnę, każda wyemitowana na antenie to będzie koszulka programu trzeciego. Działa też adres listy@polskieradio.pl. Przypominam, że dzisiaj też będzie Tyci gra. Gra w znajomość pierwszych miejsc listy przebojów. Już się można zgłaszać z numerem telefonu. Pierwszy półfinał przed 10:00. Cześć Kaśka.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rockowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
18: Ale duża.
19: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
18: To co?
19: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Żegnamy

0: reklamy.
1: 9:30.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Informator ekonomiczny.
1: Witamy czcigodnego Michała Jędrkowiaka.
3: Dzień dobry. A naszym gościem jest Anna Kobus, rolniczka, dziennikarka Farmer.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
3: Mieliśmy koszmarne upały, potem przyszły wichury, deszcze, burze. Synoptycy mówią, że za chwilę słońce znowu przygrzeje. Na tym bardzo cierpią owoce i warzywa. Pogoda nie jest przychylna w tym roku, wyjątkowo.
4: Ojej, nie. Każdy sezon w rolnictwie jest inny, ale ten jest wyjątkowo trudny. Ja mogłabym nawet powiedzieć, że w tym roku mamy prawdziwy taki pogodowy rollercoaster i to nie tylko ostatnie wydarzenia, ale przypomnijmy sobie, najpierw mieliśmy też śnieżną, mroźną zimę, później bardzo suchy początek wiosny, majowe przymrozki, a właśnie następnie te czerwcowa fala afrykańskich upałów, o których pan redaktor wspomniał, i z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza. Potem przyszły nawałnice, grady, wichury i rzeczywiście to bardzo mocno wpłynęło na stan i kondycję upraw, bo takie afrykańskie upały, no niestety, na polach nie mamy tropikalnych upraw, to są nasze uprawy, jeśli chodzi o klimaty, umiarkowane, więc one bardzo silnie wpłynęły na kondycje fizjologiczne, różne procesy i niestety musimy się spodziewać reakcji roślin na te stresy, to, bo to są stresy dla
3: tak,
4: roślin.
3: Pół żartem, pół serio, może by się należało przerzucić na arbuzy na przykład.
4: Nie, to nie jest nasz jeszcze klimat. Klimat się zmienia rzeczywiście, ale niestety, aczkolwiek są próby oczywiście uprawy arbuzów w Polsce, jednak jeszcze nie z takim powodzeniem jak u naszych południowych sąsiadów. Nie zmienia to jednak, że właśnie te nasze rodzime uprawy bardzo mocno ucierpiały na skutek tych afrykańskich upałów. Bo przypomnijmy sobie, że jeżeli 40 stopni mamy temperaturę powietrza, to w takim łanie chociażby pszenicy zimy może być nawet 60 stopni. I roślina to nie człowiek, który może się schować, nie wiem, w pomieszczeniu klimatyzowanym. Ona nie ucieknie od tego stresu, ona musi z tym walczyć. I to są już destrukcyjne temperatury, dlatego rzeczywiście te uprawy bardzo mocno ucierpiały. Przykładem jest w tym roku bardzo wybitnym takim przykładem porzeczka czarna, która wręcz w trakcie tych upałów ugotowała się na krzakach.
3: Tak, wczoraj mówiliśmy o tym w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, czyli rozumiem, że nie ma co liczyć na niskie ceny owoców i warzyw w tym roku.
4: To niekoniecznie. W przypadku tej porzeczki czarnej, która, jeśli chodzi o Polskę, jest takim liderem, światowym liderem w produkcji porzeczki czarnej, tu rzeczywiście może brakować produktu, ale jeśli chodzi o inne produkty, to rzeczywiście niekoniecznie, ponieważ należy pamiętać, że Polska jest częścią wspólnotowego rynku europejskiego. Jeśli na krajowym rynku pojawia się luka, no to bardzo szybko jest ona uzupełniana po prostu importem. Jednym słowem, rynek nie lubi próżni. Jeżeli brakuje produktu z jednego kierunku, pojawia się on zwyczajnie z innego. Zresztą uważam, że te takie jakby powiedzmy troszeczkę relacje importowo-eksportowe w naszym kraju są troszeczkę zaburzone, a ceny są w dużej mierze dyktowane właściwie przez duże markety. Jednak to jest, tak można powiedzieć, wątek troszkę na szerszą i głębszą dyskusję.
3: Na nią nie mamy niestety czasu, a chciałbym przejść do kolejnego tematu, mianowicie do żniw, które za pasem, a gdzie niegdzie się już nawet zaczynają, takie wczesne żniwa. Rolnicy załamują ręce nad kosztami produkcji i cenami w skupie. Wielkopolska Izba Rolnicza wylicza, że biorąc pod uwagę koszty i ceny w skupach na pszenicy, rolnik straci w tym roku mniej więcej 750 zł na hektarze. Sporo.
4: I to jest prawda. Prawda, niestety żniwa w tym roku nie napawają optymizmem. Małe żniwa już się rozpoczęły gdzieś tam na południu Polski. Te pierwsze doniesienia z pól potwierdzają ten trudny rok, czyli plony będą zdecydowanie niższe i przede wszystkim, co jest bardzo trudne dla rolników, pogoda stawia pewne kłody pod nogi, a ceny nie powodują odzyskania nakładów włożonych na uprawę. Te wielomiesięczne starania nie zostaną wynagrodzone w żniwa, ponieważ no, ceny utrzymują się poniżej, jak wspomniałam, kosztu produkcji w przypadku jęczmienia ozimego. 600 zł za tonę w sytuacji niskich zbiorów. No nie ma liczyć, na co liczyć, że ci rolnicy odzyskają kwoty włożone w prowadzenie tej uprawy. Jeszcze gorzej jest z rzepakiem ozimym, który wyjątkowo miał trudny sezon w tym roku, był wręcz boksowany wieloma czynnikami tymi stresowymi, tymi

0: pogodowymi i plony będą dużo niższe niż w latach poprzednich.
1: I tu musimy postawić przecinek, bo to nie jest ostatni temat. Ostatnim tematem jest wynik badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Wynika z niego, że bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76% Polaków, a 78% jest gotowe dopłacić za produkty wyższej jakości. Dlaczego na chęciach i gotowości się kończy?
0: No dokładnie. Wielu konsumentów mówi, chcę kupować od rolnika, chcę wspierać polskich producentów, jestem gotowy zapłacić więcej za lepszą jakość. No i faktycznie pana przytoczone dane są tego potwierdzeniem, ale niestety na tym się kończy. Ponieważ kiedy przychodzi codzienność i stajemy przed sklepową półką, często wygrywa coś innego. Cena, no, wygoda, dostępność. Bo robimy zakupy szybko, często po drodze z pracy, chcemy kupić wszystko w jednym miejscu i właśnie tutaj pojawia się największa różnica między deklaracją a praktyką.
1: A no właśnie, żadnego bazarku na przykład po drodze do domu nie mam.
0: Albo nie ma tam tych wszystkich produktów, które chcemy zakupić. Też jest pewna moda na kupowanie owoców, warzyw, niekoniecznie tych rodzimych, których na bazarkach zazwyczaj nie dostaniemy, więc gdzieś tutaj ten market zdecydowanie wygrywają. Natomiast no, na pewno warto zwrócić na to uwagę, że kupując bezpośrednio od gospodarstwa i rzeczywiście ten trend się bardzo mocno rozwija, konsument nie płaci tylko za sam produkt, płaci również za świeżość, znajomość pochodzenia, tą krótszą drogę od pola do stołu. Dużo się mówi o tym śladzie węglowym, tak, który jest bardzo króciutki w takiej sytuacji. I przede wszystkim polska żywność, co chcę bardzo tutaj mocno podkreślić, jest wyprodukowana według unijnych standardów, a te są najbardziej wyśrubowane na świecie.
1: Szukajmy w takim razie miejsc, gdzie możemy kupić bezpośrednio od rolnika. Musimy kończyć niestety. Anna Kobus, rolniczka, dziennikarka Farmer.pl. Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Michał Jędrkowiak, do usłyszenia.
2: Informator ekonomiczny.
3: Za 22 minuty 10. Przypomnę adres listy @polskieradio.pl. Można zgłaszać się do Tyci Gry. Sprawdzamy znajomość piosenek sprzed lat. Dziś to będzie dokładnie 30 lat temu. Uwaga, będą nagrody. Proszę pisać.

0: różne pocztówki, pocztówki świąteczne, piękne, przedstawiały zimowe krajobrazy, na przykład ośnieżone zbocza, drzewa iglaste, a w tle sikorki. No, piękne były. Papeterie też pamiętam z takim ornamentem kwiatowym na przykład.
1: 22 i 7 trójek. Znaczki, pocztówki, papeterie. Sprzed lat. Co pamiętamy, co wciąż mamy, można dzwonić. Cześć, Zak.

To Bejrut oczywiście. Opowieść o tej piosence to jeszcze powróci dzisiaj w audycji Listy na M. A to dlatego, że Justyna Grabarz przygotowała specjalny odcinek cyklu Kawałek Muzyki właśnie wokół rzeczy związanych z pocztówkami. Poprosimy o jakiś ładny podkładzik, panie Macieju, i wracamy do pana Tomasza Sumy, do doktora Tomasza Sumy, który wie

0: Wszystko o filatelistyce, o pocztówkach, o znaczkach w Polsce. Mówiliśmy już o kąciku papeteryjnym troszkę i o tym, że Joanna Brodzik nam wysłała do kącika Marii w roku 1988 na papeterii w koniki list. A pan miał jakąś ozdobną papeterię własną?
1: Ja się urodziłem w PRL-u, wychowywałem też w PRL-u i niestety nie pamiętam właściwie, czy miałem taką papeterię, czy nie, ale jeżeli ją miałem, to na pewno nie po to, żeby pisać listy, ponieważ była tak rzadka i tak piękna, że bardziej zachowywałem ją dla delektowania się. Natomiast listów pisałem bardzo dużo. Pisałem listy do kolegów, do koleżanek, do babci jednej, do babci drugiej. Pisałem do rodziców z kolonii czy z zimowisk, ale tutaj niestety pisałem na zwykłych kartkach zeszytowych, w kratkę najczęściej i wkładałem do kopert. Jeżeli były koperty ozdobne, no to udawało mi się takie nabyć. Jeżeli nie, no to były to zwykłe koperty.
0: Pan mówił o papeterii, o kopertach, ale teraz na kopertę naklejamy znaczek. W szarzyźnie PRL-u znaczki polskie się wyróżniały. Ja je mam w klaserze ze sobą. Były kolorowe i piękne. No właśnie, to może o znaczkach.
1: No proszę. Ja z kolei miałem dwie ulubione serie. Jedną to może nie seria, tylko wizerunki na znaczkach. Właśnie kolekcjonowałem przyrodę i wszystkie serie, jakie możliwe były z przyrodą oraz malarstwo. Ponieważ w Polsce może niewiele wydawano znaczków z wizerunkiem malarstwa, natomiast w Związku Radzieckim wydawano ich całe mnóstwo i wydawano znaczki większe niż w Polsce. I to jako małemu chłopcu urodzonemu w latach 70. imponowało. I właśnie takie znaczki zbierałem.
0: Tomasz Suma dzisiaj z nami w audycji Listy na M. A ja chcę powiedzieć, że jestem nieco rozgoryczony, bo tylko jeden pan się zgłosił do tyciej gry. Czy tak było ciężko przed 24 godzinami, kochani? Przypomnę, głośnik przenośny z bluetoothem do słuchania radia. Koszulka to na starcie w półfinale, a potem gra o kubek. Naprawdę? Będę grał tylko z jednym panem? listy@polskieradio.pl. Proszę się zgłosić. No chyba, że państwo nie chcą. A cóż to było na liście kilka dekad temu o tej porze roku? I'm

0: Scatman, Skiba, Bob, Da, Bob i tak dalej. Scatman John z listy z przebojów, listy przebojów sprzed lat. No dobrze, podobno mamy chętnych. Mamy? Kiwnijcie mi, czy mamy. Mamy. Maciek, to jaka to jest audycja?
1: Listy na M.
0: Dziękuję, mój ulubiony dżingiel się odbył. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
2: A, Magda, witam.
0: A, dzień dobry, pani Magdo. Czy pani jest sama, czy jest jeszcze ktoś? Kochani, czy jest jeszcze ktoś?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto tam jest?
3: Michał.
0: O, dzień dobry, będzie mi łatwo pana zapamiętać. Imię pan ma bardzo ładne. Pani Magda też ma bardzo ładne imię.
2: Dziękuję.
0: Proszę państwa, chcę przypomnieć, że... No mamy mało czasu, widzę. No zobaczymy, jak to zrobimy. Że mamy dzisiaj dwa półfinały przed godziną 10:01. Już państwo na starcie wygrali przenośny głośniczek i koszulkę trójki. A w finale ktoś z państwa, kto do finału wejdzie, zawalczy o kubek. Gotowi?
3: Tak,
2: gotowi.
0: Przypomnę. Mówimy, krzyczymy, syczymy, wiem i wtedy sprawdzamy wiedzę. Dzisiaj będą piosenki z pierwszego miejsca listy przebojów z roku 1996. Zaczynamy!
4: Są ludzie, są serca, jeden za...
2: Wiem.
0: Wiem i słucham.
2: To jest Andrzej Piasek Piaseczny. I teraz muszę się zastanowić... Niecierpliwi?
0: Nie. Brawo, ale to nie jest Andrzej Piasek Piaseczny jako główny wykonawca. Ktoś tam jeszcze był na saksofonie.
2: To nie był Robert Chojnacki.
0: Dobrze, brawo. 1-0 dla pani Magdy. Panie Michale, jest pan z nami?
3: Tak, jestem.
0: Musi pan teraz remisować. Uwaga. Nikt nie rozpoznaje?
2: No wiem.
0: Panie Michale, a pan nie wie, tak? Pani Magdo? Pani Magdo.
2: Tina Turner, ale nie przypomnę sobie tytułu.
0: On Silent Wings, czyli pół punktu dla pani. Półtora punktu do zera. Panie Michale, no teraz to już musi pan naprawdę, przynajmniej honorowo zdobyć punkt, dobrze?
3: Postaram się.
0: Przynajmniej pół. Uwaga.

0: Zaraz się skończy fragment.
1: To jest chyba muzyka z infolinii.
0: Jak pani mogła? Jak pani mogła? No słabo nam wyszedł ten półfinał. Pan Michał dzisiaj nie w formie. Pani Magda obrażająca Anitę Lipnicką. Piękna i rycerz to był.
1: Pardon, pani Anita.
0: Półtora
1: Anita, pani
0: do zera. Ale wchodzi pani do finału, pani Magdo. Pani Michale, dziękuję. Niech pan się nie przejmuje. Koszulka i głośniczek są pańskie też. Dziękuję za odwagę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję. Pani Magdo, słyszymy się przed 12. Listy małpa.
1: Jasne.
0: polskieradio.pl. Można się zgłaszać do finału drugiego. Listy na M w programie trzecim. Maciek, zagrajmy chociaż odrobinkę tego Genesisa. Dobrze? Genesis Owusu. Chociaż sekundkę. Do usłyszenia, pani Magdo. Dziękuję. Get up and scream my name. Get up.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
5: Żegnamy reklamy.
6: Minęła 10, program 3, Michał Nogaś, dzień dobry, 14 lipca, wtorek. Czas na serwis, a w naszym studiu zaczyna dyżur Anna Zaleśna-Sewera.
7: Eksperci, przedstawiciele ochrony zdrowia i polityce, rusza okrągły stół medyczny. Rosyjskie manewry przy granicy z Estonią, władze w Tallinie nie miały o nich informacji. Pogoda w lipcu jak dotąd nie rozpieszczała, branża turystyczna liczy straty i wygląda słońca. Wypracowanie propozycji reform systemu ochrony zdrowia, temu jest poświęcony okrągły stół organizowany przez Polskę 2050. Na spotkanie, które rozpoczęło się godzinę temu, zaproszono ekspertów, przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, kancelarii prezydenta i przedstawicieli grup zawodowych służby zdrowia. Chodzi o wypracowanie

0: ponadpartyjnymi podziałami planu naprawy sytuacji, tłumaczy Wioletta Tomczak z Polski 2050.
1: Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze, postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów, których głos powinien być słyszany, zarówno tych naukowych, jak i pacjenckich, bo koniec końców to my jako społeczeństwo mamy być zadowoleni z tej reformy systemu opieki zdrowotnej.
0: W środę szefowa resortu przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Rosja może dążyć do eskalacji, by pozbawić Ukrainę wsparcia państw zachodnich. Zwraca na to uwagę były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki odniósł się też do doniesień o potencjalnej rosyjskiej prowokacji.
2: Tego typu postępowanie asymetryczne, wywieranie presji, ataki, sabotaż, uderzenia na infrastrukturę są elementem wyrażonej w dokumentach planistycznych doktryny rosyjskiej.
0: Wczoraj w Paryżu odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Podczas szczytu podjęto decyzję o dalszym wspieraniu Ukrainy. Rosja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Estonią. Władze w Tallinie nie zostały o tym uprzedzone.
3: Jak pisze estoński portal Delphi, ćwiczenia odbyły się po rosyjskiej stronie granicznego jeziora Peipus. Minister obrony Hanno Pevkur przekazał, że Straż Graniczna monitorowała ich przebieg. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze ćwiczyli zwalczanie bezzałogowych jednostek wodnych. Portal zwraca uwagę, że ćwiczenia prowadzone były z użyciem ostrej amunicji, a estońskie służby potwierdziły, że Rosja nie powiadomiła o nich władz w Tallinie. W ocenie szefa resortu obrony nie była to kolejna rosyjska prowokacja. Hanno Pevkur uważa, że incydent może świadczyć raczej o braku koordynacji w rosyjskiej strukturach siłowych. Z kolei przedstawiciel Straży Granicznej przypomniał, że rosyjskie służby już wcześniej organizowały w pobliżu granicy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, a odgłosy strzałów były słyszalne po estońskiej stronie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: 100 kg narkotyków przechwycili policjanci i strażnicy graniczni w Gdyni. Zatrzymali dwie osoby. W ich domu znaleźli amfetaminę, mefedron oraz marihuanę. Można było z nich przygotować 17 tysięcy porcji o czarnorynkowej wartości 5 milionów złotych. Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty, informuje Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
4: Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstwa polegającego na posiadaniu i uczestnictwie w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i odurzających.
0: Oboje zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im 12 lat więzienia. Jaka pogoda, takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody. Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
5: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
6: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
5: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
7: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
5: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Południowa część Polski, tak mniej więcej od Warszawy w dół, może spodziewać się burz i gwałtownych opadów. Temperatura tam od 23 stopni na Podhalu do 28 w województwach łódzkim i mazowieckim. A na północ od stolicy można spodziewać się opadów na linii Białystok, Suwałki, Warszawa, Poznań i Zielona Góra. A wyżej bez deszczu. 20 stopni nad morzem, w Trójmieście, 26 nad Odrą w Szczecinie.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 6:50.
4: Listy na M.
3: Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. I to jest gest sympatii. Staje w obronie Anity Lipnickiej. Już nie wracajmy do tych ciężkich słów, trudnych, niełatwych, sprzed 10:00. Piękna i rycerz na początek tej godziny.

0: Halo, halo.
1: Ojciec mojej mamy był pracownikiem Poczty Polskiej we Lwowie. I to pewnie gdzieś w genach zostało, bo mama jako nastolatka zbierała znaczki i to się udzieliło mi, zresztą całą rodziną zbieraliśmy znaczki. Ja jestem w posiadaniu klaseru właśnie z pozostałościami, nielicznymi kilkoma znaczkami przedwojennymi ze Lwowa, a teraz jestem taką maniaczką, posiadam abonament filatelistyczny i znaczki piękne, przepiękne znaczki Poczty Polskiej, które się ukazują. Raz na kwartał przychodzi pakiecik, który jest opłacony. I te klasery, no, przybywają kolejne. Pozdrawiam wszystkich maniaków.
0: Ulala, my też pozdrawiamy abonament filatelistyczny. Ja teraz otwieram mój klaser. Hanka mi kazała. I uwaga, wyciągam z niego znaczek. To było złoty 50? 2, 200 złotych? Syrena tu jest. Syrena 104 na znaczku. Posiadam taki. Ktoś się chce wymienić. I Polonez FSO. Też na znaczku za, albo to było złoty 50, albo 150. W każdym razie Syrena stała wyżej od Poloneza. Nie jest pogięty. Mam pensetę. Moje palce są jak penseta. Proszę mnie tutaj nie pouczać. Ja umiem się ze znaczkami obchodzić. Jest też pies, którego niesłusznie Robert Grzędowski wziął za jamnika. No i mam też znaczki z okazji Dnia Znaczka z 75 roku. Na naszym profilu na Facebooku można obejrzeć niektóre znaczki z mojej kolekcji, ale też napisać o swoich. I teraz uwaga, uwaga, proszę Państwa, nasz profil na Facebooku to jest bardzo ważne miejsce, bo dzisiaj tą metodą

rozdamy płyty tygodnia. Kto pod tym zdjęciem ze znaczkami napisze szybciutko: pozdrawiam Mika Jagera i Michała Nogasia, to dwie takie osoby, kto pierwszy, ten lepszy, odezwę się tam, dostanie płytę tygodnia. A płyta tygodnia to The Rolling Stones. Jealous Lover. To nie o mnie. Może to o Miku. Pozdrawiam Mika Jagera i Michała Nogasia na naszym Facebooku. Rolling Stones.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Mik do mnie zadzwonił, że dziękuję za pozdrowienia i pozdrawia także serdecznie. Hanna, nasza detektywka i wydawczyni, odpisze dwóm osobom na naszym Facebooku. Już nas można nie pozdrawiać. Cześć, Sombach.

brat mojej mamy pływał na MS Okrzeja. Proszę sobie wyobrazić, że odbył pierwszy powojenny rejs tym statkiem do Australii. Płynąc do Australii przesyłał mojej mamie widokówki ze znaczkami. Ja te znaczki starałem się odkleić albo też zostawiałem jako element zbioru widokówek. I tak się zaczęła moja pasja kolekcjonerska. Później powtórzyłem podróż brata mojej mamy, z tym, że w odwrotną stronę, od Nowej Zelandii do Polski. No, a później przeszedłem na zbieranie już takie poważne, czyli kolekcjonowanie tematyczne, bo to jest podstawa zbieractwa filatelistycznego.

0: Ojciec mojej mamy był pracownikiem Poczty Polskiej we Lwowie. I to pewnie gdzieś w genach zostało, bo mama jako nastolatka zbierała znaczki i to się udzieliło mi, zresztą całą rodziną zbieraliśmy znaczki. Ja jestem w posiadaniu klaseru właśnie z pozostałościami, nielicznymi, kilkoma znaczkami przedwojennymi ze Lwowa, a teraz jestem taką maniaczką, posiadam abonament filatelistyczny i znaczki piękne, przepiękne znaczki Poczty Polskiej, które się ukazują. Raz na kwartał przychodzi pakiecik, który jest opłacony. I te klasery, no, przybywają kolejne. Pozdrawiam wszystkich maniaków.
1: Mnie się wydaje, że pani już raz do nas dzwoniła, ale abonament filatelistyczny, niech nam się to utrwali. To może jeszcze jeden głos.
2: Pewnego razu byłem na takim spontanicznym wypadzie w Czechach i postanowiłem zakupić taką pocztówkę. Jednakże nie było znaczka do niej i w restauracji poprosiłem, gdzie tam kawę piliśmy, żeby tą pocztówkę wysłała ta pani. Dałem tam 20 koron chyba, bo to było w 2000 roku. To najważniejsze, ta pocztówka dotarła do tej osoby i z takim przypinkiem, spinaczem, że zapraszają do tej restauracji, do kawiarni. No i to było takie niesamowite, że przez tyle lat ta pocztówka widnieje tam u mojej kuzynki.
1: Bardzo dziękujemy. Kolejne telefony. Przypomnę, czekamy na nie. Michał Żołądkowski odbiera telefon 22 i 7 trójek. Chcemy się od państwa dowiedzieć, co posiadamy w kolekcjach. Znaczki, pocztówki, papeterie. 22 i 7 trójek. A to jest audycja...
3: Listy na M.
1: I wracamy do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Jedyna taka placówka w Polsce. Z nami, przypomnę, Tomasz Suma, historyk z tytułem doktora, którego pytam o różne rzeczy związane ze znaczkami i nie tylko. Kto projektował, panie Tomaszu, te niezwykłe kolekcje znaczków, które ja mam na przykład w moim klaserze? No, to byli podobno słynni twórcy nagradzani medalami na światowych konkursach.
4: Na przykład takim znanym artystą był Heinrich, który projektował wszystkie banknoty, którymi posługiwano się w czasach PRL-u od 1945 roku aż do niedawna, ponieważ pan Heinrich nie żyje już, projektował również znaczki pocztowe. Bardzo sławnym takim nazwiskiem jest Czesław Słania. Wprawdzie znaczków polskich niewiele wykonał, ponieważ Słania wyjechał do Skandynawii i tam zrobił karierę, ale jest jednym z takich ulubionych. I muszę państwu też powiedzieć, że artystów projektujących znaczki pocztowe było bardzo, bardzo wielu. Poczta Polska dbała o jakość tychże znaczków. W naszym Muzeum Poczty i Telekomunikacji oczywiście zgromadzonych mamy wszystkie znaczki polskie od pierwszego

0: 1860, aż do tego ostatniego nawet kryptoznaczka, które teraz się wykonuje, ale nie to jest najcenniejsze. W naszej kolekcji znajdują się projekty znaczków pocztowych i to jest najcenniejsze. Projekty, których właściwie poza komisją ministerialną świat nie widział i to jest właśnie piękne.
1: A jeszcze bym pana o te pocztówki zapytał.
0: Historia pocztówki jest dość stara. Pocztówka pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku i kiedy po latach podsumowywano rozwój potężny i bardzo, bardzo dynamiczny i bardzo szybki rozwój pocztówki, w 1914 roku poświęcono tej pocztówce w czasopiśmie Pro Arte bardzo długi artykuł i tam między innymi jest takie zdanie, które pasuje do pytania, bo tam z tego co pamiętam, z pamięci cytuję, autor napisał, że dziś nie masz prawie takiej rzeczy, której by na karcie pocztowej znaleźć nie można. I rzeczywiście czasy PRL-u były również podobne. Kartki pocztowe, albo jak to się fachowo nazywa, ilustrowane kartki pocztowe, które powstały w XIX wieku, pierwotnie były zwykłymi kartkami, które miały tylko znaczek nadrukowany, a na drugiej stronie czy na tej stronie awersu można było napisać korespondencję. Natomiast bardzo szybko pojawiły się ilustracje na karcie pocztowej. I tych ilustracji było tak dużo, tak całe mnóstwo, że rzeczywiście tak jak ten autor z 1914 roku pisał, właściwie każdy temat wcześniej czy później trafią na kartę pocztową, ilustrowaną kartę pocztową.

Znaczki poznałem polskie malarstwo i malarstwo malarzy zachodnich. Olbrzymim przeżyciem dla mnie było pojawienie się jako kilkunastolatek w Muzeum Narodowym w Warszawie i zobaczenie obrazów w oryginale. To było coś niesamowitego. Telewizja była czarno-biała, a znaczki były przepięknie kolorowe, pokazujące to, co żyje nad wodą, pod wodą. To są takie przeżycia, doznania, po dziś dzień zbieram znaczki.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Bo w Media Ekspert.
3: Żegnamy reklamy.
22: 10:31. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry.
22: Ja w sprawie

0: Znaczków, a w zasadzie antyznaczków pocztowych. W 1998 roku, pisze pani Marlena, pojechaliśmy z przyjaciółmi do Paryża autostopem z Warszawy na finał Mistrzostw Świata. Byliśmy studentami bez większego budżetu, a kartki wysyłaliśmy bez znaczków. W miejscu znaczka rysowaliśmy nasz własny znaczek z napisem I love French Post. Dochodziły.
1: Biegam, bo lubię.
0: Wszystkie. Potem jeszcze praktykowałam z Holandii i z USA.
2: Wiesz co, przypomniała mi się moja historia filatelistyczna.
0: Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zbierałem znaczki bardzo krótko pod koniec lat 80. tuż przed upadkiem komuny jako dziecko i pamiętam, że kupowaliśmy je w takim sklepie filatelistycznym na rynku Starego Miasta. I miałem serię znaczków ze sportowcami z Paragwaju, teraz sobie przypomniałem.
0: A ja z Rumunii, ale mam też, zobacz, dwa, musisz tutaj podejść do mnie.
2: Dobra. Mogę z Napoleonem?
0: Możesz. Z kim, przepraszam?
2: Z Napoleonem.
0: Kim jest Napoleon? A, Francuz. Francuz, zobacz. Mam dwa znaczki rumuńskie. Aha. München 74.
2: 74, ja.
0: Widzisz? To rumuńskie, no. Tak, ale...
2: Myślałem, że masz z Gheorghe Hagi, Maradoną Karpat.
0: No nie, tu nie mam. Mam jeszcze 80. Nagusów z Kuby, to niekoniecznie.
2: Ja też miałem kubańskie właśnie serie sportowe.
0: Ale też byli właśnie rumuńscy, byli silnie tutaj, bym tak powiedział.
2: Tam masz pięściarzy, pokaż.
0: Mhm. O, widzisz?
2: No, ale polscy, to są polscy pięściarze, tak.
0: I zapaśnicy polscy. To co, to już mamy ten biegam, bo lubię za dzisiaj...
2: Wracam.
0: Przypomnę, że my kiedyś z Wojtkiem Manem założyliśmy w Trójce cykl Klub Nie biegam, bo nie lubię. Ale oddaję ci głos.
2: Pan Wojciech Man kiedyś dał się namówić na przygotowanie do maratonu. Mhm. Przypominam.
0: Do dzisiaj się przygotowuje. Tak, słuchamy.
2: Nie tylko świat sportu ciągle funkcjonuje, jak wiesz, w cieniu mundialu. Przypominamy dziś pierwszy półfinał. Pamiętasz, kto gra?
0: Francja gra. Uwaga, świnka. Francja gra z Hiszpanią. Komu kibicujemy?
2: No, wiesz co, ja nie...
0: Przepraszam, tego nie było słychać, nie. Ale Maciek Załęcki powiedział, że Niemcom.
2: Już im nie można kibicować, bo ich nie ma. Ja kibicuję jednym i drugim, bo jedni i drudzy grają pięknie w piłkę.
0: Wody. Zobacz, gimnastycy rumuńscy, widzisz?
2: A tam mieli świetną, pamiętasz, taką Nadię Comaneci.
0: Nadię Comaneci, tak.
2: 76 rok, igrzyska w Montrealu. Tadeusz Olszański, świetny literat, kapitalnie opisywał występy. Tak jest. Dobrze, tak jest. Jedziemy dalej. Mhm. Wątek mundialowy musiał pojawić się w końcu w Biegam, bo lubię. O porównanie biegania piłkarzy i biegaczy poprosiłem fachowca najwyższej próby, doktora Remigiusza Rzepkę z NL Sport, obecnie trenera przygotowania motorycznego w piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet. W przeszłości w męskiej kadrze Adama Nawałki.
3: Jest to dość złudne, ponieważ bieganie w grach zespołowych jest zupełnie innym bieganiem niż, nazwijmy to, bieganie na dystans, jakbyśmy to sobie mogli nazwać, czy rekreacyjne, czy nawet pół, czy pełni zawodowe. Są to dwa zupełnie różne światy. Pierwsza rzecz i myślę najważniejsza, która to różnicuje, to to, że w grach zespołowych ten dystans nie jest ograniczony w znaczeniu takim, że możemy rozegrać mecz, w którym przebiegniemy 9 km albo nawet 14, jak zagramy dogrywkę w meczu. A drugi bardzo istotny element to są zmiany kierunków. W klasycznym takim bieganiu, jaki my rozumiemy, amatorskim po ulicy, jest to bieg po prostu ciągły lub ze zmiennym tempem, ale bieg w jednym kierunku. W grach zespołowych, w zależności od przestrzeni, czy jest to piłka nożna, rugby, koszykówka, czy piłka ręczna, są to zmiany kierunku przyspieszenia, zatrzymania. Zupełnie inna formuła niż w klasycznym bieganiu.
2: To powiedz też, jak ty szykujesz zawodników, którzy do ciebie trafiają, tacy, którzy grają w piłkę i takich, którzy są biegaczami? Na czym polega ta podstawowa różnica?
3: Do biegania przygotowuje ich sama dyscyplina jako taka. Jeżeli biegamy na dystans, no to, mówiąc tak kolokwialnie, zaczynamy budować z małych kawałków odcinki do pokonania, przykładowo dystansu 5 km czy 10, w zależności od poziomu wyjściowego. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie do gier zespołowych, to ten element fundamentu biegowego przygotowuje sama gra. My poruszamy się z jakimś przedmiotem w jakiejś tam przestrzeni z określoną ilością przeciwników i już samo granie przygotowuje do biegania w danej dyscyplinie, w danej grze zespołowej. Natomiast na tym wyższym poziomie młodzieżowym czy seniorskim stosujemy trening wspomagający, trening siłowy, trening motoryczny po to, aby biegać intensywniej, aby przygotować do większej intensywności na danym boisku.
2: Który trening jest, czy w ogóle da się porównać ten biegowy trudniejszy?
3: Ciężko tutaj znaleźć pewną miarę, ponieważ na przykład w sportach, w biegach wysokiego wyczynu ten trening potrafi trwać 2-3 godziny na określonej intensywności. Tutaj mamy różne koncepcje pracy w strefie drugiej, trzeciej. Jest

0: To bardzo żmudny trening. Trening w grach zespołowych też może tyle trwać, ale są często przerywane i ta komponenta sama fizyczna nie jest aż tak istotna, ponieważ tam musimy wziąć pod uwagę również aspekty związane z elementami technicznymi i taktycznymi, także czasami te ćwiczenia czy środki treningowe są przerywane. Jest to bardziej złożony, kompleksowy sport, jednak sporty typowo wytrzymałościowe, czy jest to bieganie, czy też na przykład pływanie, jazda na rowerze, są dość jednostajne.
1: Dlatego zachęcamy
2: wszystkich biegaczy do tego, żeby próbowali także innych dyscyplin pływania, jazdy na rowerze. Oczywiście, żeby tutaj Michał pokazuje,
3: wczoraj podnosiłem,
2: żeby udać się na siłownię, rozpoczął trening siłowy. Michał Nogoś, bardzo się cieszę. Nie ma lepszego pomysłu niż po prostu wejść w świat aktywności fizycznej. Przede wszystkim z mądrym trenerem.
3: O, to mój człowiek, tak.
2: A takim trenerem jest na przykład dr Remigiusz Rzepka. On jest super mądry, nie wiem, czy nie najmądrzejszy w tym kraju. Dziękuję.
3: Dziękuję. A Świnka?
2: Właśnie, bo dzisiaj jest mecz Francja-Hiszpania. Komu ty w końcu kibicujesz?
3: Ole, no dzisiaj jest 14 lipca. Święto Narodowe Francji,
2: właśnie.
3: To co?
2: Ale z Klar.
3: Takie.

0: Nowy Green Day, tak brzmi.
1: Klaser, mam jeden, dodatków może nie jest aż tak dużo, ale cały przekrój, tak powiem, historyczny Polski, nie tylko. Muszę się pochwalić, trudno. Znaczek z wizerunkiem Henryka IV Orbusa, płyty nagrobnej w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu. No i bajki, Polek i Lolek, Reksio. A, gdy pan redaktor chciał się wymienić znaczkami samochodowymi, to mam zdublowany duży Fiat 125P, także polecam się.
0: Ale co ja mogę panu oddać za tego dużego Fiata? Bo ja mam tylko Syrenę i Poloneza. A może by pan chciał tego hokeistę z 76 z Katowic, Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie za złoty 50?
2: Listy na M.
0: Niech się pan odezwie, może dobijemy targu. Przecież jesteśmy dla siebie dobrzy. Halo?
3: Przepiękne pocztówki z portretami dzieci. Pana Mariana Adamczyka, Adam się podpisywał, i pani Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej. Ma plus oczywiście Stanisław Wyspiański i do tej pory, pewnie już mają 40 lat w mojej szufladzie, pocztówki, nie mogę się z nimi rozstać, z tymi portretami przepięknych

0: 702 notowanie listy przebojów, 14 lipca 1995, czyli 31 lat temu. Najwyższa pozycja w historii. Na siódmym The Connells, 74, 75, 22, 333.
1: I rzeczywiście, na nich były widoki wszystkich państw, w tym Wielkiej Brytanii, pamiętam, Japonii. No i widziałem takie panie, które były w negliżu. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że te pocztówki dały rzeczywiście mi takie miejsce, które zapoczątkowało mój, za parę lat oczywiście, podróże po świecie. I to jest piękne, bo pamiętałem o tych pudełkach i te pudełka są dla mnie symbolem. O.
0: O, ale naprawdę, panie w negliżu?
1: No ale to nie o to chodzi.
0: No dobrze, to jesteśmy spokojni. Uwaga, uwaga! Tycia... Tyci, tyci, tycia. Drugi półfinał.
2: Listy na M.
0: Dżingiel roku. Jak nic. Maciek się cieszy za każdym razem. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A kto to tak nieśmiało się odezwał?
3: Pan Piotr.
4: Z tej strony.
0: O, panowie,
4: z tej strony Ernest.
0: Panowie są razem w jednym miejscu?
3: Nie, raczej nie
4: razem.
0: Dobrze.
4: Ja jestem ze Świętokrzyskiego.
0: A dokładnie skądże?
4: Starachowice.
0: Starachowice. Panie Piotrze, a pan jest skąd?
3: Piastów, koło Warszawy.
0: Piastów kontra Starachowice. W drugim półfinale w tyci grze dzisiaj. Panowie, piosenki z pierwszych miejsc listy przebojów 1996 roku. Obaj już żyliście wtedy?
4: No tak, ja na pewno.
3: No, ja też, z tego co pamiętam.
0: Dobrze. Mam taki problem, że panowie brzmią nie to, że bardzo podobnie, ale jednak męsko, więc kiedy któryś z was krzyknie wiem, to mogę nie rozpoznać po imieniu, więc może niech to będzie teraz wiem Piotr albo wiem Ernest, dobrze? Tak się umówmy.
4: Okay.
0: Obaj panowie dostają już od nas na wejściu koszulki. I przenośne takie głośniczki z naszym logiem, żeby można było słuchać trójki na przykład nad rzeką kamienną, tak się pochwalę, w Świętokrzyskiem, albo nad Wisłą w okolicach Piastowa, albo gdzieś. Ale kto z panów wygra, wchodzi do finału przed 12:00, kubek jest w grze cały czas. Kto pierwszy wie, ten mówi wiem plus swoje imię, odgadujemy tytuł i wokalistkę.

0: wokalistę albo zespół. Gotowi?
1: Tak jest.
2: Tak.
0: Macieju, czynimy.
2: Wiem, Piotr.
0: Tak, panie Piotrze.
2: Fleciki Kaja.
0: 1-0 dla pana Piotra. Panie Erneście.
1: No tak, tak.
0: Słucham. Musi pan wyrównać.
1: Postaram się.
0: Dajemy panu szansę. Żaden? Nikt?
2: Wiem, Piotr.
0: Tak.
2: Czy to jest Alanis Morissette Ironic?
0: Jest to. 2-0. Panie Erneście, to może chociaż mecz o honor?
1: No postaram się, akurat to nie był mój klimat za bardzo.
0: A jaki to jest pana klimat?
1: No takie bardziej polskie, rockowe.
0: Okej. To nie będzie rockowe, ale mogę podpowiedzieć, że będzie polskie, chociaż pewien rockman maczał w tym palce. Uwaga!

0: Ktoś wie?
1: No niestety, to już by... nie wiem, nie mam pojęcia.
0: A druga osoba?
2: Też mi nic nie przychodzi do głowy.
0: To dajmy jeszcze raz, Maciek, ustawmy jeszcze raz tę panią. Podpowiadam, że to pani, nie trudno się zorientować.
2: Wydaje mi się, że Justyna Steczkowska, ale tytułu nie rozpoznam, bo po głosie...
0: Czyżby to było 2,5-0, panie Piotrze?
2: No, z tego wynika.
0: A jak coś spada i ziemia przyciąga, to jak się nazywa to zjawisko, panie Erneście?
1: Grawitacja.
0: Świetnie, i to jest tytuł tego nagrania, wielkie brawa. Więc 2,5-0. Pana Ernesta pozostawiamy z koszulką i z głośnikiem. Pana Piotra witamy w finale przed 12. Tam będzie ostra zawodniczka z panem, pani Magda.
2: Cieszę się bardzo.
0: Tak? Jeszcze pan nie wie, co pana czeka. No ale dobrze. Dzięki panowie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Witam. Ja chciałem się podzielić kolekcją znaczków pocztowych mojej żony, która odziedziczyła je po wujku. Teraz przejął je syn. Było tam dużo znaczków z byłego Związku Radzieckiego, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej kolekcji, którą mieliśmy, a o której żeśmy zapomnieli. Karty do dzwonienia do automatów pod koniec lat 90. Mieliśmy ich dużą kolekcję i pamiętam, że ona zostawiła tylko z papieżem naszym Janem Pawłem II. Resztę wylądowało w koszu, czego nie mogę przeżałować.
2: Z papieżem to nie mam, przeglądam mój klasę, ale mam bułgarski z Indirą Gandhi. Chyba rzadki. Dzisiaj 14 lipca, święto narodowe Francji. Lata, lata temu Wałek, pozdrawiamy cię kochany serdecznie, grał często to nagranie. Po francusku w audycji porannej.

0: Autopromocja.
1: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone.

0: nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w Klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00 Agnieszka Lichnerowicz.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
10: Punktualnie, jak to u nas, 11 minęła. Program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. 14 lipca, czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera.
12: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. O systemie ochrony zdrowia przy Okrągłym Stole trwa spotkanie organizowane przez Polskę 2050. Po Barcelonie czas na Chicago. Robert Lewandowski w nowym klubie wybiegnie na pierwszy trening z Fire. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To były jej szef Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Fundacja miała stracić blisko 8,5 miliona złotych. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. W Sejmie trwa poszukiwanie recepty na bolączki systemu ochrony zdrowia. Z inicjatywy Polski 2050 rozpoczął się okrągły stół poświęcony temu tematowi. Łączymy się z Michałem Fabisiakiem. Michale, czy frekwencja dopisała i jakie propozycje już padły podczas dyskusji?
13: Spotkanie zgodnie z zapowiedziami zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Konfederacja. Są za to przedstawiciele prezydenta, PiS-u, PSL-u, Razem i strony społecznej. Resort zdrowia reprezentują natomiast wiceministrowie. Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na wstępie tego spotkania podkreślała, że jeśli reforma zdrowia ma być skuteczna, to musi być zaplanowana na lata, dlatego potrzebne są tego typu rozmowy.
14: Celem tego spotkania jest usłyszenie i powiedzenie sobie wzajemnie, jaką drogę do przodu dla polskiego systemu ochrony zdrowia widzimy.
13: Wiceminister zdrowia mówił, że w pierwszej kolejności rząd chce uporządkować kwestie czasu pracy i wynagrodzeń medyków. Senator PiS-u Stanisław Karczewski uważa, że nie da się tego przeprowadzić, jeśli resortem nie będzie kierował polityk.
15: Jeśli nie będzie odważnych decyzji politycznych i minister zdrowia nie będzie miał silnej pozycji w rządzie, to nie zrobi nic. A w tej chwili ministerstwo nie

0: ma takiej pozycji.
1: Od przedstawiciela prezydenta usłyszeliśmy natomiast, że Karol Nawrocki jest otwarty na, jak się wyraził, wszelkie konstruktywne propozycje dotyczące ochrony zdrowia.
2: Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Coraz bliżej regulacji rynku najmu krótkoterminowego. Pierwszą ustawą w tej sprawie zajmie się dziś rząd. Pracę nad drugą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co się w tych dokumentach znajdzie, wie Aneta Łuczkowska.
3: Gotowa już ustawa dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego. Jak mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, wprowadza wymagane w Unii minimum.
4: Ma powstać rejestr, to jest pierwsza rzecz. Ten, kto nie jest w rejestrze, nie może prowadzić najmu krótkoterminowego. Po drugie, wprowadzamy regulamin porządkowy, żeby móc interweniować w przypadku na przykład hałasu, zagrożeń. I po trzecie, że wójt, burmistrz może skreślić dany podmiot, jeżeli na przykład dochodzi do notorycznego zakłócenia miru domowego.
3: W tym projekcie nie ma zapisów dających samorządom prawo tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Jak zapowiada minister, to ma się znaleźć w drugiej ustawie.
4: Najem krótkoterminowy dojrzewa już do tego, żeby go gruntownie regulować, ale chcielibyśmy prowadzić to konsensualnie, to znaczy, żeby nie było po prostu rozbieżności i dlatego tworzymy to w drugim, równoległym, masywnym już takim projekcie.
3: Ma on być gotowy jesienią i wtedy powinien zająć się nim Sejm. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: A Robert Lewandowski jest już w Chicago. Kapitan reprezentacji Polski weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Kibice Chicago Fire są zachwyceni najnowszym transferem ich klubu. Przyjście piłkarza takiej klasy jak Robert Lewandowski to dla nich jedno z ważniejszych wydarzeń w historii klubu.
6: Robert Lewandowski
5: jest z nami.
6: Fire,
5: to dla nas wyjątkowy czas.
6: Big time for us.
5: W szerokim składzie drużyny jest wychowany w Stanach Zjednoczonych syn polskich imigrantów Dawid Poręba. W rozmowie z Polskim Radiem piłkarz podkreśla, że zrobi wszystko, aby pomóc jak najlepiej zaklimatyzować się Robertowi w nowym miejscu.
7: To, że jestem Polakiem, to pomaga i myślę, że mogę prowadzić do drużyny dobrze, ale myślę, że nie tylko ja, ale myślę, że cały zespół i cały klub zrobi wszystko, żeby Lewy tu fajnie się czuło.
5: Mówi Dawid Poręba. Robert Lewandowski spędził kilka dni na treningach ze swoim byłym klubem Legią Warszawa. W drużynie Fire będzie trenować we wtorek i środę, przygotowując się do czwartkowego meczu z Vancouver Whitecaps. Nie wiadomo jednak, czy Polak nie wystąpi, czy tylko zostanie zaprezentowany chicagowskim kibicom. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: W Paryżu początek defilady z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca z udziałem około 500 wojskowych z krajów koalicji chętnych, w tym Polski. W defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy, 98 samolotów, 31 śmigłowców i ponad 300 pojazdów. Dziennik Le Monde ocenia, że defilada ma być sygnałem strategicznym dla Moskwy, pokazującym, że Europa wraz z sojusznikami jest zjednoczona, by stawić czoło zagrożeniu rosyjskiemu. Natomiast Pałac Elizejski akcentował, że wydarzenie będzie symbolem silnej Europy, która zdaje sobie sprawę z zagrożeń na świecie. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Co tam, proszę Państwa, w pogodzie? No, ciepło, nie ukrywajmy. 20 stopni w Trójmieście, 23 w Zakopanem, 25 w Białymstoku, 26 od Przemyśla po Wrocław i najcieplej 28 w Łodzi i Warszawie. Burze, burze, deszcze, więc będzie zmienna ta pogoda dziś, ale nie ohydna.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
14: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
13: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
14: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
13: Mamo!
15: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Niemal 7 minut po 11.
17: Listy na M.
11: Godzina trzecia przed nami. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. To wracamy do piosenki z

Tigry. To było 741 notowanie na szczycie 12 kwietnia 1996 roku. Grawitacja.

To Justyna Steczkowska, 1996 i Grawitacja. Pierwsze miejsce 2 tygodnie z rzędu na liście przebojów programu trzeciego. Wracam do naszego Facebooka. Przypomnę, na Facebooku jest zdjęcie, na nim kilka znaczków z mojego klasera i też kolejne zadanie dla Państwa, jeżeli chodzi o Facebook. To znaczy prośba. To znaczy, o, widzę tutaj, że były też znaczki o nietypowych cenach. 17 zł albo 6. To były polskie kwiaty, takie dzikie. Zadanie dla Państwa na Facebooku. Może Państwo z nami potypują. Kto dzisiaj wygra mecz? Francja czy Hiszpania? Kto wejdzie do finału? Proszę po prostu wpisać Francja albo Hiszpania. Zobaczymy, za kim Państwo są. Za kim stają dziś słuchacze Trójki. Facebook programu trzeciego pod tym zdjęciem ze znaczkami. Francja

0: Hiszpania. Mężczyzna czy kobieta?
1: Będąc piękną licealistką, byłam zakochana w koledze z klasy. I byliśmy na wycieczce, którą zresztą ja wymyśliłam, w Opinogórze. I muszę pochwalić Pocztę Polską. I wysłałam do niego taki list, proszę sobie wyobrazić, na liściu. Przykleiłam znaczek i ten list do tego mojego kolegi z klasy doszedł. A jeśli chodzi o zbieranie, też kupowałam takie pakiety w sklepie filatelistycznym i cała zabawa polegała na tym, że w szkole żeśmy się wymieniali. Ja miałam kolekcję na przykład królowej angielskiej, która była przepięknie pokazana.
0: A Joanna Consejo, wspaniała ilustratorka, która mieszka we Francji, ale nazwisko ma hiszpańsko brzmiące, ciekawe komu dzisiaj będzie kibicować, napisała, że słucha audycji i chciała tylko dać znać, że kolekcja znaczków była pierwszą w jej życiu galerią sztuki. I to jest, myślę, piękne określenie. Jeszcze mamy zaproszenie.
2: Dzwonię z ścianki. Chciałem poinformować uprzejmie, że za 2 dni, czwartek, mam autorską wystawę pod tytułem Być narodowi użytecznym, to jest o Stasicu w filatelistyce. Będzie to w Złotowie o godzinie 17, także serdecznie zapraszam.
0: Ja także zapraszam. Dzisiaj z kolei o 21 mecz o wszystko, czyli półfinał mundialu. Francja czy Hiszpania? Proszę się wpisywać na naszym Facebooku. To się dopiero rozkręca. Na razie 2-1 dla Hiszpanów.

Do znaczków mamy sentyment ogromny, a zwłaszcza do jednej serii kotów Janusza Grabieńskiego. Kiedy już pracowałam w Związku Artystów Plastyków, robiłam jego wystawę. To jest sentyment straszny, chorobliwy wręcz, obsesyjny. Ten sentyment do tej serii przerodził się w to, że jak wyjechałam na emigrację, zaczęłam szukać i zbierać książki. Ściskam was mocno, moja kochana Trójecko.

0: The Prodigy, The Paweł.
1: Teraz pieszo.
0: De Paweł Detulski, jesteś w Pewli Wielkiej?
2: I am and De Daria.
0: And De Daria.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, pani Dawio. To będziemy o De Bigosie mówić?
3: Jak takie pytanie padło, to na takie pytanie odpowiem.
0: Dobrze.
3: Tylko, no, nie za dużo może.
0: To tak
2: właśnie,
0: malutko. Tak
2: tutaj musimy wytłumaczyć, że pani Daria tutaj przyjechała i się wrzeniła. I tam na górze wsi są bigosy, ale te bigosy, ci, bo są osoby, które mają tak na
3: znaczy,
2: nazwisko...

0: Nie wiem, czy tak mają tam nazwisko. Tam
1: ale tutaj się zdarza.
2: Pani się chyba zamężyła wielkie... bardziej niż wrzeniła, Paweł.
1: A, no, tak.
0: No to dobrze.
1: To moje, tak.
0: Bo ja tak mówię.
1: Ja się dzisiaj, wczoraj wrzeniłem przez
2: poszukiwanie
1: internetu.
2: To spokojnie, tak. To o tym później. Ale jak to jest z tymi bigosami, pani Dedario?
1: Jak zrobić dobry bigos, proszę pani?
0: Każda gospodyni ma swój przepis.
1: A pani jak robi?
0: Kapusta biała, kiszona i do tego kiełbaska i to jest mój bigos. No
1: a
0: przecież
1: musi stać.
2: A musi być kiełbaska?
1: Nic.
2: Bez kiełbaski
1: od razu się
2: nie liczy?
1: Się je?
0: Znaczy się, no gotujemy kiełbasę białą, kiełbasę kiszoną.
1: Kolega pyta, czy da się bez kiełbas.
0: No można dać mięsko.
1: Bo kolega wegetarianin.
0: A no to wie pan co, ja na takie wego to tam nie znam, co by tu dodać. No to może pan sobie same kapusty i przecier pomidorowy i kwit. No
1: to taka sałatka będzie. Ale
0: no znaczy to się gotuje i ja robię na przykład zasmażkę. A inne panie to ja nie wiem jak tam gotują.
1: I to od razu można zjeść. A często się jada tutaj ten bigos czy tylko
2: codziennie moim zdaniem się jada.
1: No właśnie jak to jest? Jak część wsi bigosy to...
0: Tak powiem. Powiem szczerze, bigos to jest takie sprzątanie lodówki. O!
2: O nie!
0: No. No, co pan ma, to pan wrzuci.
2: Ale to...
1: No to zamiast kiełbaski wrzucisz
2: serii
1: będziesz.
2: Trzyma całą lodówkę kapusty na co dzień, skoro tak słyszałem.
0: No nie, ale na przykład są różne odpadki, tak jak mówię, kiełbas, różne kawałki, szyneczki. No to później robimy bigos, nie? To, my się to tak śmiejemy, bo na przykład na stołówce u nas w pracy koniec tygodnia to czuć zapach kapusty gotowanej. Nie wiem, czy pan kiedyś czuł kapustę
2: tak,
0: kiszoną gotowaną.
2: Pani Dawie, a ja mam do pani pytanie, bo już musimy kończyć powoli. Czy pani nakarmi tak? Pawła teraz.
1: Czym? Coś jest w lodówce?
0: Nie, akurat u mnie jest pustki, bo wyjeżdżam na urlop, więc za dużo.
2: Ale może jakieś resztki, może chociaż pół jakiegoś twarożku się tam znajdzie.
1: Zrobimy z tej kiełbasy taką bajaderkę pewlicką.
0: Nie, nie ma nic twarożku.
1: Ale naprawdę. Jest obok sklep, Michał, więc się nie martw.
2: Dobrze.
1: Dosłownie 100 metrów od nas.
2: Paweł, to czy mamy już zadanie dla ciebie do popołudnia?
1: Nie, czekam na nie.
2: A co przed tobą? Opowiedz.
1: Już patrzę na mapę. Chodzi ci o nazwę miejscowości zapewne. Tak, już sobie włączam, bo na razie szedłem do Pewli. Będzie Hucisko, będą Lachowice i najprawdopodobniej do popołudniowego zapraszamy do Trójki, dotrę do Stryszawy.
2: Do Stryszawy dotrzesz. A co wiesz o Stryszawie?
1: Że jest tam Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej.
2: I właśnie. Chciałem cię poprosić, żebyś do popołudnia coś wystrugał. Paweł Turski. Idzie sobie przez Polskę. Dziękujemy pani Dario.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Na struganie w dzień targowy, panie Pawle.
3: Teraz pieszo.

0: Uwaga, Chris, śpiewamy. Let's go down. Nie, to nie tak. Speed of sound. I pan Krzysztof z nami jest.
1: A ja o całkiem innej...

0: korespondencji powiem, tak zwana pocztówka z boi. To znaczy, kupuje pan kartę pocztową, najtańszy wówczas w latach 70-tych, 80-tych znaczek, jeżeli pan wypłynął za granicę, każdy jacht miał swoją tak zwaną pieczęć. I stemplowało się ten znaczek, tylko musiała być nazwa jachtu. Shipyacht na przykład Umbriaga, Shipyacht Dal 2 i tak dalej. I to była bardzo fajna pocztówka z boi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
17: Jedynka. To jest radio.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
19: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
19: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: 28 minut do południa.
3: Kawałek muzyki.
2: Nie okłamuję, tak jest naprawdę. Panienka z okienka pocztowego. Justyna Grabaś.
4: W audycji Listy na M uważnie przyglądamy się pocztówkom z różnych miejsc wysyłanym do Trójki. A jak pocztówkowy motyw radzi sobie w muzyce? Już sprawdzamy. The

Wybór pierwszego utworu był dość oczywisty. W Trójce bardzo lubimy się z zespołem Bejrut. Ich koncert z festiwalu Malta wybrzmiewał niedawno na naszej antenie, a poza tym Postcards from Italy to jest naprawdę ładna piosenka. Zainspirowana rzecz jasna podróżą, choć Włochy były tylko jednym z jej elementów. Na początku lat 2000 zbuntowany 16-letni Zac Condon, czyli twórca grupy Bejrut, postanowił rzucić szkołę w Santa Fe i wyruszył w podróż po Europie. Ta wycieczka była dla niego inspiracją do stworzenia albumu Gulag Orchester, wypełnionego muzyką właściwie w dużej mierze bałkańską, choć na Bałkany wtedy nie dotarł. Wymyślił sobie natomiast nowy gatunek, który jest miksem muzyki bałkańskiej, rosyjskiej, środkowoeuropejskiej. Inspiracji jest dużo i tworzą naprawdę ładny, międzygatunkowy miks. Sama kompozycja Postcards from Italy opowiada natomiast o skończonej relacji, a pocztówka jest symbolem czegoś, co przypomina nam o minionej miłości. No właśnie, ale pocztówka może być też symbolem czegoś, za czym gonimy, wyobrażając sobie, że za rogiem czeka zupełnie inny, dużo lepszy świat.

knajpa, kościół, widok z mostu. Właściwie nic, a jednak można sobie wyobrazić, patrząc na paryskie pocztówki, że tam jest lepiej, a u nas jakoś tak zbyt szaro i smutno. A przecież w Kaskadzie też grają walca. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Kompozycja śpiewana przez Andrzeja Zauchę, nagrana w studiu przy Myśliwieckiej 357, zainspirowana nie tylko polskim i francuskim krajobrazem, ale także opowiadaniem Marka Chłaski Kancik. Co ciekawe, teledysk do utworu kręcony był w Niepołomicach, które dla jego scenarzysty Krzysztofa Hajcha wydawało się być idealnym miejscem dla opowieści o bohaterze z małego miasteczka, który tęskni za wielkim światem.

0: a to już genialny łona. I taka mała rada na to, jak sobie radzić z tymi krzywymi chodnikami, nieuprzejmymi tubelcami o ludożerczej naturze i z kotletem w knajpie podawanym na zimno. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Całkiem prosta sprawa. Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Tam, gdzie ją wyślesz, prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Może warto popatrzeć na swoje miejsce na ziemi nieco przychylniejszym okiem, a pocztówkową tradycję bez względu na wszystko warto jest kultywować. Ja na przykład przedwczoraj wysłałam pocztówkę do Trójki z Bydgoszczy. Teraz czekam na info, czy dotarła. Dotarła?
1: Jeszcze nie.

zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź, śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij od szuflady, nie kryjej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.

0: latach 80. miałem taką zajawkę i zbierałem znaczki dotyczące kosmosu, wszelkie możliwe, ponieważ były ciekawe znaczki z Korei Północnej i Kuby, to też przez kilka lat zbierałem abonament tych państw i mogę panu redaktorowi Michałowi Nogasiowi odstąpić jakąś serię znaczków sportowców koreańskich, jakby był zainteresowany. A druga rzecz, skoro dziś jest Święto Narodowe Republiki Francuskiej, to może zapowiedziałby, że słuchamy Polskiego Radia Trójka po francusku?
1: Ici Radio Le Trois. Bien? Dziękuję za znaczkowe propozycje. Bym się musiał z panem na coś wymienić. Co ja tu... O, mam poziomki w klaserze. To znaczy znaczek z poziomkami. Bierze pan? Très bien.
2: Listy na M.
1: Ej, ale mam też coś niesamowitego. Dopiero teraz znalazłem. Za 6 zł, bo Maciek pytał o daty wydań różnych znaczków. Za 6 zł... 40. rocznica Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, 1984. Niesamowite, że to były okazje, żeby znaczki emitować. No, co kraj to obyczaj. Uwaga, finał!
2: Listy na M.
1: Coś ci komputer zwariował, Maciek, chyba, z tym dżinglem. Gdy chodzi o finał, to nie wiemy, kto zagra w finale mundialu. Dzisiaj Francja z Hiszpanią w półfinale. Na naszym Facebooku słuchaczki i słuchacze porówno się podzielili swoimi miłościami do zespołów. Francuzi czy Hiszpanie? Panie Piotrze, jak pan myśli, kto dzisiaj wygra?
3: Myślę, że Hiszpanie.
1: A pani? Pani Magdo?
4: Ja bym chciała, żeby wygrali Francuzi, ale też myślę, że będą to Hiszpanie.
1: Czyli Francuzi nie będą w finale?
4: No ktoś musi nie być z tej dwójki.
1: My nie jesteśmy Polacy.
4: No tak, to stała w naszym wykonaniu stały gambit.
1: To jeszcze przypomnijmy, albo dowiedzmy się, skąd państwo są. Pani Magdo?
4: Ja jestem spod krakowskich Krzeszowic.
1: Krzeszowice kontra?
3: Kontra podwarszawski Piastów.
1: Kontra Piastów, no właśnie. To co, jesteśmy gotowi?
4: Tak.
1: Czy my znamy zasady?
4: A zmieniły się od...
1: Nie, ale zapytam, czy mamy przypomnieć.
4: Są znane, przynajmniej mnie.
1: To proszę wyjaśnić.
4: No, jak usłyszymy utwór dźwiękowy, to krzyczymy wiem.
1: Albo nie wiem.
4: Albo nie wiem.
1: No dobrze, to i pani Magda, i pan Piotr już mają od nas głośniczki przenośne, żeby się połączyć bezprzewodowo i słuchać radia, na przykład z telefonu. Mają już państwo koszulki nasze, wakacyjne, piękne.

0: A kto zwycięży, dostanie kubek. To wiemy, tak?
1: Tak, wiemy.
0: Wiemy. Tam w Krzeszowicach też wiemy?

0: Zero dla pani Magdy. Posłuchajmy jeszcze fragmentu. A, już zdjął. Skubaniec. No dobrze, proszę państwa, to teraz mamy sytuację następującą, że przenosimy się, podpowiadam, do Europy. Panie Piotrze, pan jest gotowy?
1: Gotowy.
0: No to albo wyrównanie, albo, jak to się mówi na boisku piłkarskim, po waflach. Maciek.
2: Wiem.
0: To nie miało być to, bo to miało być z Europy. A to nie jest z Europy.
2: No
0: ale już pan zgadł, tak? Słucham.
1: Znaczy na pewno to jest Metallica.
0: Uwaga, będzie tytuł.
1: Teraz z tytułem...
0: No był, niech pan go powtórzy.
1: Metallica.
0: Until It Slips.
1: Until It Slips, tak.
0: Pani Magdo, uznajemy czy nie?
3: Uznajemy.
0: 1-1, tak? Czyli jest pani wspaniale...
1: Dziękuję pani Magdo.
0: Wspaniale zachowującą się uczestniczką. Dziękujemy. 1-1, wolą pani Magdy także, nie tylko moją. Za nami Madonna, za nami Metallica. No i teraz jest piosenka o wszystko. Gotowi?
3: Tak.
1: Gotowi.
0: 3, 2, 1 i pół, 1, 0, 7, go!
4: Złamała życie me,
1: pragnąłem być.
0: Tak.
1: Firebirds, był taki zespół ze Szczecina. Mhm. Harry, piosenka.
0: Pani Magdo.
3: Słucham.
0: Zachowała się pani w sposób więcej niż godny. Chociaż w tej sportowej rywalizacji, pomagając swojemu przeciwnikowi, doprowadziła
3: zdarza
0: pani do tego,
3: się,
0: że on wygrał. Mamy jeszcze raz te fanfary. Wróćmy do nich. Pani Magdo.
3: Tak.
0: Dostaje pani kubek.
3: Bardzo dziękuję.
0: Panie Piotrze, teraz jest moment, w którym może pan podziękować pani Magdzie.
1: Pani Magdo, dziękuję bardzo i gratuluję wiedzy muzycznej.
3: Panie Piotrze, ja też bardzo dziękuję, również gratuluję i myślę, że to jest piękna metafora i nauczka, że warto grać fair play.
0: O, uczmy się wszyscy. Panie Piotrze, dostaje pan kubek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowita historia. A mają
3: Tylko
0: państwo jakieś ptactwo za oknem w Piastowie albo w Krzeszowicach?
3: Ja mogę się pochwalić, że w tym momencie nie mam, ale w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy u nas na ogrodzie dzięcioła zielonego.
0: Mhm. A w Piastowie?
1: W Piastowie też ciężko, bo to wszystko betonują, ale często wyjeżdżam na Mazury i tam chętnie obserwuję ptaki.
0: Hmm. U nas jest trochę inaczej. Bardzo państwu dziękuję. Podchodzę do okna, otwieram okno, no i nie uwierzę.

To nasze koguty z Myśliwieckiej. 30 lat temu to był wielki przebój, także na liście przebojów programu trzeciego. Piejo, kurde piejo, Grzegorz z Ciechowa. Dzisiaj klejo się znaczki klejo na pocztówki. To był temat audycji Listy na M. Dziękuję za telefony, za maile, za zdjęcia, za pozdrowienia, za Państwa obecność, za to, że mogliśmy wspólnie wspominać tamte czasy, a ja tu jeszcze w moim klaserze widzę grzybki za 2,50 polskie wydane. Niesamowite są to historie. Maciej Załęcki audycję zrealizował, Hanna Dołęgowska ją przygotowała, Michał Żołądkowski był w kontakcie z Państwem, Michał Nogaś mówił od 9:00, no i teraz kiedy trzeba to już graj. 963 to było notowanie Listy Przebojów, to był 14 lipca roku 2000. Listę prowadził Marek Niedźwiecki, na trzecim z drugiego Myslowic Chłopcy. Na drugim z pierwszego Kazik i Edyta Bartosiewicz, Cztery pokoje. Na pierwszym z trzeciego, 26 lat temu, Californication, Red Hot Chili Peppers. Pa, pa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.

0: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14 dzień lipca. Minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zdaniem służb działali na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Dwaj jej członkowie zatrzymani. To ma być początek reformy systemu ochrony zdrowia. Pierwsze projekty ustaw przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Polska będzie się domagała okresów przejściowych w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy.
8: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na prawie 8,5 miliona złotych. Jaki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakiegoś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
7: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Tam jeszcze dziś mają być przewiezieni. Ministrowie rozpatrzą w przyszłym tygodniu pierwsze projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zreformować system opieki medycznej. Dokumenty przygotował resort zdrowia. Przebywający w Paryżu premier Donald Tusk powiedział, że dzięki zmianom będzie można wykryć, w których placówkach medycznych dochodzi do nadużyć.
9: Przez nadużycia rozumiem dyżurowanie w kilku miejscach naraz. Bardzo często to są m.in. powody kominów płacowych. No i też mamy do czynienia z tymi nadużyciami typu omijanie kolejek, znajomości. No nie ma tygodnia, żeby nie było informacji, że gdzieś w Polsce takie rzeczy się dzieją. I wtedy, kiedy to jest z udziałem radnych czy polityków z mojej partii, to powiem szczerze, odczuwam mdłości. Znaczy to tak nie może być.
7: Plan reformy służby zdrowia przedstawiła w ubiegłą środę ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Od rana trwa okrągły stół dotyczący wypracowania recept na uzdrowienie systemu, organizowany przez Polskę 2050 z udziałem ekspertów, przedstawicieli branży i polityków. Zaproszenia nie przyjęli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ukraina otworzyła kolejne rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. W Brukseli jest ukraiński wicepremier do spraw integracji Taras Kaczka. To jest naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście oczekiwania były większe, co wynikało

0: ogólnego poczucia, że wszystko nabiera tempa. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód. Polska w negocjacjach Unii z Ukrainą domaga się okresów przejściowych, poinformował o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Taka informacja przedstawiona już na samym początku, no jest też ważną informacją i dla państwa kandydującego, ale też dla wszystkich innych, którzy siedzą przy stole, że będziemy dążyć do danego rozwiązania. Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
0: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Nawet przez cały dzień mogą potrwać utrudnienia dla pasażerów kolei w Małopolsce. Od 6.30 nie jeżdżą pociągi na odcinku Barwałt Średni - Wadowice. To po tym, jak kierowca ciężarówki wiozącej betonowe płyty zignorował znaki i zaklinował się pod wiaduktem w Kleczy Dolnej. Biegnąca tamtędy droga krajowa nr 52 jest zablokowana. Sprawca powinien ponieść karę, mówi Piotr Chamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Trzeba to powiedzieć wyraźnie, doszło do katastrofy w ruchu lądowym. Oczywiście w tego typu przypadkach działamy tak, że kierowcy, którzy narażają na niebezpieczeństwo, na szwank i niszczą infrastrukturę kolejową, są pociągani do odpowiedzialności.
0: Wyciąganie ciężarówki zakleszczonej pod wiaduktem w Kleczy Dolnej potrwa co najmniej do godziny 14. Poloregio wprowadziło już zastępczą komunikację autobusową. Pociąg Intercity z Poznania do Zakopanego pojedzie objazdem przez Oświęcim i Skawina.
3: Klimat.
0: Powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 potrwają tzw. zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadmiaru wyprodukowanego prądu. W niektórych regionach na południu i zachodzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. W związku z tym mogą tam również wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najwięcej słońca na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu możliwy grad. Od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, maksymalnie 22.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
7: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
8: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów.

0: zespole Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: I 8,5 minuty po południu.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: Piotrka Masiarak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Walking in my shoes, zespół Depeche Mode na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Wydanie wtorkowe, 14 lipca. No jestem ciekaw, czy państwo jakieś francuskie akcenty przewidzieli w dzisiejszym wydaniu poczty. Proszę próbować. Do 14 to słuchaczki i słuchacze Trójki układają program tej audycji. Jak zawsze muzyczna poczta UKF na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. A zatem jeszcze raz informacje najważniejsze, czyli 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić, można do nas pisać. UKF @polskieradio.pl.

0: Klasyka polskiego rocka, zespół Perfect, pocztówka do państwa Jareckich. I państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Mówiłem, że można do nas dzwonić, a na dowód takie oto zamówienie. 22 i 7 trójek.
1: Dla mojej dziewczyny Katarzyny od Adama z Wielkopolski utwór Justyny Styczkowskiej i Grzegorza Turnała Niebezpieczne związki.

0: spotkać na ulicy Grzegorza Turnała. To trzeba mieć szczęście, prawda? A mnie się udało niedawno całkiem. Grzegorz Turnał, Justyna Steczkowska, Niebezpieczne Związki Muzyczne, Poczta UKF tak gra dla Państwa do 14 w Trójce.
1: Dzień dobry. Prowadzący mówił coś francuskiego. Jeżeli można by było prosić, to oksygen Jean-Michel Jarre. Część czwartą. Piotr z Ostrowca.

0: Oksygen, część czwarta. Jean-Michel Jarre w Trójce w muzycznej poczcie UKF 14 lipca. Czekamy na kolejne akcenty francuskie. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek.
1: Mój syn Kacper bardzo lubi piosenkę Marian, zespół Kowalski. Bardzo proszę z najlepszymi życzeniami dla syna. Stanisław Starnowa, Robert, pozdrawiam.

0: Marian i zespół Kowalski to jeden z naszych hitów sprzed lat trójkowych. Wielki przebój. A to już 12:32 na zegarze.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński zaprasza na 20. edycję krakowskiego festiwalu Letnie Tanie Kinobranie, który w tym roku odbywa się pod hasłem Najlepsze Lato Ever. Wydarzenie odbywa się w kilku lokalizacjach w Krakowie od 26 czerwca do 3 września.

0: Kraków dobrym kinem stoi. Właściwie cały rok, biorąc pod uwagę choćby liczbę bardzo dobrze funkcjonujących kin studyjnych. Wakacje jednak w szczególności, nie tylko w tradycyjnych salach projekcyjnych, ale i w plenerze. A to z tego powodu, że swoją jubileuszową, bo już 20. edycję ma właśnie festiwal Letnie Tanie Kinobranie. Więcej opowie nam o nim filmoznawczyni Marynia Gierat.
1: Letnie Tanie Kinobranie w kinie pod Baranami potrwa do 3 września. W tym roku pod hasłem Najlepsze Lato Ever, bo to jubileuszowa 20. edycja. Jak co roku program podzielony jest na tematyczne tygodnie, jest więc lato miłości, lato emocji, lato młodości. W każdym tygodniu od kilkunastu do ponad 20 filmów do wyboru, wiele seansów dziennie, pokazy w kinie pod Baranami, w salach przy rynku głównym, ale też w programowanej przez nas Auli Akademii Sztuk Pięknych i w sali widowiskowej Małopolskiego Ogrodu Sztuki. I specjalny program również plenerowy pod gwiazdami, kinobranie w Muzeum Manga w przepięknym ogrodzie muzeum. 2 razy w tygodniu spotykamy się pod gwiazdami z również najciekawszymi filmami ostatnich miesięcy i klasyką kina.
0: A pokazy filmów, jak słyszeliśmy, odbywają się w tak wielu miejscach, że i wybór tytułów w każdym tygodniu jest naprawdę duży. Do tego dochodzą specjalne cykle i seanse niespodzianki. A co właśnie teraz znajdziemy w programie Letniego Taniego Kinobrania?
1: Trwa jeszcze lato podróży na kinobraniu i są to podróże zarówno po ścieżkach brytyjskich gór, jak i podróże w kosmos, choćby w filmie Projekt Hail Mary, czy Jesteś Wszechświatem. A kolejny tydzień to lato młodości, czyli spotkania z młodymi bohaterami i ich rozterkami. Lato miłości, czyli romanse gorące i nie tylko. A później lato kobiet, lato emocji, męskie lato i lato tajemnic i niespodzianki. W programie w tym roku mamy specjalne pasmo pod patronatem Krakowskiego Festiwalu Konrada pod hasłem Nieposłuszeństwo. Pokazujemy filmy o niepokornych bohaterach, którzy wychodzą poza schematy, tworzą rewolucje. Dlatego tych filmów pod hasłem Nieposłuszeństwo należy szukać też w naszym programie. Choćby takie tytuły jak Nienawiść Matthew Kasowica, 3 billboardy za Ebbing, Missouri ze świetną rolą Frances McDormand, czy przepiękne irańskie nasienie świętej figi.
0: Na projekcję Letniego Taniego Kinobrania zapraszała nas Marynia Gierat z krakowskiego kina pod Baranami. To jeden z najdłuższych wakacyjnych festiwali filmowych, bo potrwa w tym roku aż do 3 września.
2: O czym informuje Ryszard Jaźwiński, a ja niezmiennie polecam cykl Fajny Film na trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. Do 13 jeszcze 24 minuty. Do 14 czekam na Państwa zgłoszenia. ukf@polskieradio.pl. Także można dzwonić do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek.
3: Dzień dobry. Chciałbym takie małe zamówienie złożyć. Wszyscy pamiętamy na pewno taki feature jak Needles and Pins i w zasadzie zdecydowana większość kojarzy go ze słynnymi smokami, ale chciałbym to usłyszeć w wykonaniu grupy The Searchers. To jeszcze wczesne lata 60. Tak ogólnie dla wszystkich, którzy Was słuchają.

Jedno z najstarszych nagrań w dzisiejszym naszym spotkaniu. The Searchers i Needles and Pins. ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr Stuczna prosi o Kewa Foxa i Smolika. O utwór Run.

Smolik, Kev Fox, Run. A dziś 14 lipca i państwo podchwycili ten wątek. Pani Renata pisze tak. Francuskie akcenty? To poproszę o jakąś piosenkę z Azji.

Zaz w muzycznej poczcie UKF. To przy tej okazji pozdrowienia dla największego fana artystki przy Myśliwieckiej 357. A wiedzą Państwo doskonale, o kim mowa. Piotr Baron. Piotrze, Zaz w trójce. Mam nadzieję, że i w trzech wymiarach gitary wrócisz do swojej ulubionej artystki wkrótce. A Państwa listy ukf@polskieradio.pl przychodzą do skrzynki kolejne. Pan Mateusz pisze tak. W 117 notowaniu listy przebojów programu trzeciego zwyciężył słabo pamiętany obecnie utwór zespołu Lady Punk. A to ohyda. Dziś proszę o przypomnienie tej piosenki.

0: Można pisać do EMO, jak najbardziej. ukf@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałem w związku z akcentami paryskimi, francuskimi do Poczty UKF zaproponować utwór Gary Moore'a Parisien Walkways, paryskie pasaże, dla moich wnucząt Sony i Wojtka.

0: Autopromocja.
1: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w Klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00 Agnieszka Lichnerowicz.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz

0: Jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna napaść na tle narodowościowym. W Łodzi napastnik pobił mężczyznę, którego wziął za Ukraińca. Naczelna Rada Lekarska donosi na patomorfologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Robert Lewandowski dołącza do strażaków z Chicago. Po raz pierwszy wybiegnie na murawę swojego nowego klubu. Brutalnie pobicie w Łodzi. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy. Mężczyznę czekają dwie operacje. Więcej o tym Joanna Karp z Radia Łódź.
10: Wersja, którą brat poszkodowanego usłyszał od świadków, jest taka, że w minioną sobotę około godziny 14, gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu. Kiedy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka i jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Pobity mężczyzna wrócił w szoku do domu, następnie trafił do szpitala, gdzie okazało się, że musi przejść dwie poważne operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Teraz łódzka policja poszukuje sprawcy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: W Bielsku-Białej zatrzymano wczoraj pracownika MZK w tym mieście, który atakował słownie dwie młode Ukrainki. Dziś ma być przesłuchane. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wydał komunikat, w którym czytamy, że nic nie wskazuje na to, by zachowanie nastolatek w autobusie było prowokujące. Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji portalu Zero.pl. Na jednym z nagrań koordynator prosektorium miał przekazać lekarzowi przeprowadzającemu sekcję, by zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono w łazience szpitala po kilku godzinach od przyjęcia. Sekcję przeprowadzono bez wzywania prokuratury. Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej potwierdza, że zostało złożone z urzędu zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
11: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego. Także czynności zostały podjęte. My oczywiście państwa będziemy informowali o dalszym przebiegu tego postępowania u Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
9: Warszawska prokuratura bada sprawę. Jeśli będzie oferta ze strony polskich firm, to nasz kraj przystąpi do koalicji obrony antybalistycznej, zapowiedział to premier Donald Tusk, pytany o to, dlaczego Polska nie znalazła się w gronie państw, które utworzyły koalicję. Szef rządu mówił w Paryżu, że grupa ma charakter otwarty.
12: W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniałem, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
9: Antybalistyczną koalicję rakietową powołano podczas szczytu koalicji chętnych w Paryżu. Oprócz Ukrainy tworzą ją 9 państw Europy.

0: Europejskich: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Do Polski wracają wysokie temperatury i gwałtowne nawałnice, ostrzegają synoptycy. Dziś burze możliwe na południu i południowym zachodzie. Intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody, zapowiada Anna Gryczman z IMGW.
1: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
0: Jutro burza na południu i w centrum. To początek nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, potem spotka się z dziennikarzami. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Trener Fire Greg Berhalter wielokrotnie podkreślał, że ma ogromne szczęście i jest również wdzięczny za to właścicielowi klubu, że będzie mógł prowadzić piłkarza tej klasy jak Polak. Lewandowski to wielki piłkarz. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Przeprowadzka Lewandowskiego do Chicago to również ogromny impuls dla bardzo licznej miejscowej Polonii. Polonijny dziennikarz Paweł Flisiak zwraca jednak uwagę na jeden ważny aspekt.
3: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne, no i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił, także wobec polonijnych przygód, które na niego czekają.
2: Pierwszy dzień Polaka w klubie odbędzie się bez wielkich ceremonii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, nad resztą regionów więcej chmur. Miejscami popada deszcz, a na południu i południowym zachodzie burze. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I prawie 6 minut po 13.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: A to jest pora na naszą piosenkę dnia.

0: 7 sierpnia ukaże się płyta Chuck Timely and the Hourglass, a to piosenka, która zapowiada ten album Joy, Role Model. W roli wtorkowego utworu dnia piosenki dnia w Trójce na początek drugiej odsłony naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Do 14 z Państwem w Trójce Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki i Mariusz Owczarek, ale przede wszystkim Państwa propozycje. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Jak się cieszę, że się dodzwoniłem. Chciałbym prosić o utwór Love Song The Cure dla mojej żoneczki. Fuck ze Szczecina.

0: Zespół The Cure i Love Song to Państwa kolejny wybór w muzycznej poczcie UKF. 14 już prawie minut po 13 do 14 ukf@polskieradio.pl. Choć właściwie ta skrzynka jest czynna 24 godziny na dobę, proszę pisać. To, co się nam dzisiaj nie zmieści, to jutro po 12 zaprezentuje Tomasz Żonda w środowym wydaniu tej audycji. A do 14 czekam na Państwa telefony również, 22 i 7 trójek. No, słuchacz zauważył, jakie mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór, bo ja już wiem, co będę robił o 21.
1: Nie. Chciałbym zamówić pioseneczkę w związku z tym, że gra Francja z Hiszpanią dzisiaj do hiszpańskiego rynku. Chodzi o zespół Hero de Silencio, Entre dos Tierras. Nagranie. Zasłonina.

0: No właśnie, Francja czy Hiszpania? Hiszpania czy Francja? Niech wygra lepszy. I niech to będzie mecz bez żadnych niespodzianek typu piłka, kabel. No państwo, którzy się interesują wydarzeniami, wiedzą o co chodzi. Niech będzie sprawiedliwie w tym pierwszym półfinale, drugim też. I w ogóle do końca mistrzostw. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby 74. urodziny. Chris Cross, basista zespołu Ultravox. Prosiłbym o Dancing with Tears in My Eyes. Pozdrawiam.

Dzień dobry, Marek się kłania, stały słuchacz. Kilka lat temu usłyszałem po raz pierwszy wtedy w audycji Marka Niedźwieckiego tą francuską wykonawczynię. Pani nazywa się Mylène Farmer. Byłoby miło jakikolwiek utwór.

0: I to właśnie był tytuł tej piosenki. Milan Farmer w muzycznej pościółce w Trójce.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
3: Ma pani rację. Nie widzę.
2: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
4: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.

0: nawodnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz... Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Żegnamy reklamy.
17: 13:31.
18: Powtórka z rozrywki.
17: A dziś Dariusz Pieruk przygotował dla nas monolog Marka Motasa. Życie od A do D.
19: Życie od A do D. Gdzie pachnie grill na 7 mil, ptasie się czochra w zieleni, kosiarki nie przekrzyczy gil, wtedy przyrodę się ceni. Dlaczego o tym mówię dzień dobry? Bo otóż, kto po pierwsze zbudował dom, po drugie posadził drzewo, wie, iż najłatwiej wykonać zadanie opiewane w punkcie trzecim, by z dumnie podniesionym czołem nazwać się prawdziwym mężczyzną. Przy zadaniu numer 3 nie musisz przedzierać się z maczetą logiki przez gąszcz i oczerety prawa budowlanego. Przy realizacji punktu 3 nie kombinujesz, czy w tę, czy w tamtą stronę, czy zielonym do góry sadzić i furt posiłkować się podręcznikiem do dendrologii, jak w wypadku punktu 2. Otóż, by spełnić wymagania zadania 3, wystarczy najczęściej zdrowy spontan, chwilowa amnezja w uniesieniu i gotowe. Możesz obwieścić kolegom w pubie: jestem prawdziwym mężczyzną, wypić z nimi po jednym i przez czarną gumową dziurę błyskawicznie wrócić niepostrzeżenie z pubu do pokoju. Zdarza się jednakowoś, powielokroć potem, iż żona podczas prasowania wymyśli dla ciebie zajęcie no niegodne herosa. O co chodzi? Żona na przykład wyśle cię podstępnie z dzidziusiem w wózku na spacer do przydomowego ogródka. Oczywiście wózeczek i dzidziuś to dryf kotwa, która uniemożliwi ci ucieczkę do kolegów. No i jedziesz, człowieku, z wózkiem w te i nazad po trawniku. Z okna kontrolnie zerka żona, a tobie rodzą się w głowie myśli, które znalazły dobre warunki lęgowe, bo cóż może w takim wypadku czuć prawdziwy macho. No prawdziwy mężczyzna czuje się jak więzień na spacerniku, chodząc w kółko z tym wózkiem pod czujnym okiem małżonki. Tam i

0: Nazad, tam i z powrotem jak Big Brother. Pół głowy jabłko, pół kolciaty kasztan. A tu jeszcze usłyszysz zwierzyć z okna. Słuchaj, Maruś, jak po spacerku skosisz trawnik, to możesz se skoczyć na chwilę do koleżków. I co ma robić w takim wypadku prawdziwy mężczyzna, co zbudował, posadził i do tego posiał jeszcze? No mężczyzna obarczony przez żonę obowiązkami, wobec których i Herkules, jak to się mówi, pupa, kiedy zadań kupa. Ale po pięciu piwach jednakowoż, no, bezalkoholowych, myśl staje się wolna i niczym nie skrępowana, a głowa pęka od niekonwencjonalnych pomysłów. Po piwie czuję się jak pan, no, jak pan słodowy napompowany inwencją. Ale do czego zmierzam? Poszłem za potrzebą, która jest matką wynalazku. Przytargał się z piwnicy kosiarkę z silnikiem diesel. Teraz biorę gondolę z dzidziusiem, wypinam od podwozia wózka i przenoszę gondolę na kosiarkę, mocując ją czterema śrubami Fi-12 do korpusu kosiarki. Teraz spróbujemy odpalić kosiareczkę. O, świetnie, pracuje równiutko. I tak przy pomocy skonstruowanego kosiarkowózka piekę dwie pieczenie na jednym trawniku. Kosiarka wesolutko warci, dzidziuś się cieszy, pachnie świeżo zrzęta trawa. Niebieska chmurka jak mgła nad łąką i tam, i z powrotem. Jacaczek, płaczenie jest B, śmianie się jest cacy. I teraz kółeczko, i jeszcze raz, i z powrotem, i lira, siach! Trawniczka ubywa, spotkanie z kolegami coraz bliżej. Yeah! I w kółeczko. A dzidziuś może kiedyś zostanie sławnym żużlowcem. Nie płacz, Jacaszek, to jest śmieszne.
1: Marek Motas z powtórki z rozrywki. Przypomnienie to dla Państwa przygotował dzisiejsze spotkanie z naszym archiwum powtórkowym. Oczywiście Dariusz Pieruk. Kolejne takie spotkanie jutro po 13.30, a do 14.00 jeszcze Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
2: Dzień dobry. W sobotę miałem okazję spotkać się ze Zbyszkiem Zamachowskim w jego rodzinnych Brzezinach. Z tej okazji chciałbym poprosić kobiety jak te kwiaty, ale w wykonaniu Zbyszka Zamachowskiego z grupą Mozarta. Pozdrawiam, Sławek z Torunia.
3: Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i...

ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zaskórnie.

Zbigniew Zamachowski i grupa Mozarta. To był nasz numer jeden. Notowanie 1533. Tak, 1533. 17 czerwca 2011 roku poprowadził je wówczas Piotr Baron. Lista przebojów programu trzeciego. Z czwartego na pierwsze wówczas. Piosenka Piotra Bukartyka. Kobiety jak te kwiaty. A państwo piszą do muzycznej poczty UKF. ukf@polskieradio.pl. A konkretniej rzecz ujmując, napisała pani Karolina, która chciałaby zamówić jakiś utwór zespołu Greta Van Fleet dla Marty z Zabiórka Obok.

0: Greta Van Fleet, Safari Song. To pani Karolina zamówiła dla pani Marty. Mam nadzieję, że trafiłem z wyborem piosenki.
1: Dzień dobry. Ja chciałabym prosić o piosenkę Ofrahazy im Ninalu. Dla wszystkich słuchaczy Trójki. Głos ma piękny. Zofia Zajherowa.

0: Jak dawno nie słyszeliśmy jej głosu. Ofra Haza i Minina Lu w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek.
1: Andrzej Skutna się kłania z taką prośbą ogromną. Potrójną radością wysłucham piosenki. Najlepsze płyty tej grupy Rolling Stones, które wykonują m.in. utwór kochanej Amy Winehouse.

Nasz album tygodnia Foreign Tongues zespół The Rolling Stones nie tylko w listach na M po 10, ale także w muzycznej poczcie UKF. To my już się żegnamy. Piotrka Masierak, Maciej

Łęcki, Mariusz Owczarek. Po 14 w tonacji trójki Piotr Metz, a od nas jeszcze na do usłyszenia Manam w jednym ze swych przebojów. Raz, dwa, raz, dwa. Dziękujemy za wspólne dwie godziny w trójce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość

0: Ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Połamane drzewa, utrudniony ruch i ewakuacja jednej z firm. Potężna burza przeszła nad Jelenią Górą. Już po medycznym okrągłym stole zgłoszone propozycje trafią do Ministerstwa Zdrowia. Wieczorem pierwszy półfinał mundialu Francja-Hiszpania.
8: Hiszpania czy Francja?
9: Hiszpania.
10: No Francji kibicuję.
7: Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Ewakuowano 123 osoby z jednej z firm. Połamane drzewa utrudniają ruch, a na Krajowej Piątce są poważne problemy z przejazdem. O sytuacji w mieście Maciej Ryłkiewicz z Radia Wrocław.
11: Jestem przy ulicy Jana Pawła II. Na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wrocławia i jeszcze chwilę temu przejazd był bardzo utrudniony. Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
7: Burze możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie. Synoptycy ostrzegają, że intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Takie m.in. propozycje padły podczas obrad Medycznego Okrągłego Stołu. To była inicjatywa Polski 2050. Posłanka tego klubu Wioletta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
12: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
7: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, a także klubów PiS-u, PSL-u oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Okrągły stół zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski w rękach CBA. Zatrzymano też Cezarego Jurkiewicza, byłego członka zarządu fundacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
13: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
14: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej Fundacji Polskiej, Fundacji Narodowej na prawie 8,5 miliona złotych.
13: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
7: Nowego znaku drogowego, który ostrzegałby o smartfonowych zombie, chce Instytut Spraw Obywatelskich. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach, mówi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski.
15: Używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku i ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
7: Wiadomo już, jak miałby wyglądać znak.
15: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona.

0: obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Wniosek w sprawie znaku trafił już do Ministerstwa Infrastruktury. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. O 21:00 pierwszy półfinał mundialu. W meczu na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
2: Hiszpania czy Francja?
3: Hiszpania.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
4: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
3: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
5: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Z kibicami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szafer. To był serwis...
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie na północy, w innych regionach więcej chmur, popada deszcz, a na południu i południowym wschodzie burza. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dzień dobry Państwu, witamy w Tonacji Trójki. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Przed chwilą Breakout i Włodzimierz Nachorny. To był chyba pierwszy głośny przykład tego, że w Polsce na przełomie lat 60. i 70. jazz zaprzyjaźnił się z muzyką rockową. Oczywiście był Niemen, oczywiście byli też dżamble, ale pamiętam, że udział Włodzimierza Nachornego w nagraniu Breakoutów w sensie PR-owskim był najbardziej spopularyzowany. Było to znakomite odniesienie do tego, co działo się wtedy na świecie, bo przecież właśnie wtedy, w roku 68, 9, 70, jazz najwyższej próby połączył się z muzyką rockową najwyższej próby. Nawet Hendrix spotkał się z Milesem Davisem, choć na te nagrania ciągle jeszcze czekamy. Nasze własne polskie połączenie jazzu z muzyką rockową, a nawet popową, przez 2 godziny w Tonacji Trójki. Teraz wspomniani wcześniej panowie z Dżambli.

O ile gościnny występ Włodzimierza Nachalnego z breakoutami był na pierwszych stronach gazet, to tyle trzeba było się doszukać na odwrotnej stronie okładki płyty Jumbly w spisie wykonawców, jaki doborowy skład zgodził się zagrać z młodocianymi 20, 22, 23-letnimi chłopcami z Krakowa. Wybrałem akurat ten utwór, ponieważ tutaj wielka trójka pojawia się razem. Trudno w to uwierzyć. Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko i Michał Urbaniak razem. To był dowód nie tylko na uznanie talentów muzyków Jumbly, ale też na to, że nie byliśmy wtedy absolutnie gorsi od świata. Nie będzie dzisiaj układu chronologicznego nagrań, bo i nie ma ku temu powodu, ale będzie dwa razy Wojtek Mazoleski. Porusza się od zawsze na pograniczu wielu gatunków muzyki i nie ma z tym najmniejszego problemu. Oto Organizmy piękne z Justyną Święs.

I znów trochę się wzruszyłem, kiedy przypomniałem sobie, że Stanisław Sojka jako pierwszy został uhonorowany podwójnym Fryderykiem za całokształt twórczości i w kategorii jazzu, i w kategorii muzyki popularnej. Blue Blula. Tam był Blue Monk, ale przecież Stanisław od tego czasu poruszał się

najpiękniejszy, jaki z nami, w dodatku muzyczny, hołd dla genialnego pianisty. Mam tylko nadzieję, że nie tylko my znamy tu w naszym kraju to, co Stanisław Sojka wykonał dla pana Theloniusa. Jeżeli nie, to bardzo prosimy tę wspaniałą nowinę ponieść dalej. W najbliższy piątek będę miał zaszczyt dla państwa nadawać listę osobistą od 22 z festiwalu Young Arts w Krośnie. A tam między innymi tego dnia wystąpi ze swoim projektem Boleros Marcin Masecki, bohater następnego utworu z jazzbandem Młynarski Masecki. A my mamy dla państwa zaproszenia 22 i 7 trójek, 5 podwójnych na tegoroczny Young Arts Festival, o którym dwa słowa za chwilę po tym utworze. Oto gwiazda dnia piątkowego. Marcin Masecki.

głupej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę pro.

Marcin Masecki i Boleros na festiwalu Young Arts w Krośnie. W najbliższy piątek, 17 dnia lipca, wystąpią o 19, a o 21 Paktofonicha Orkiestra. Dzień później, w sobotę, 18 lipca, o 19 Dobrawa Czocher, a legendarna Ledisi, laureatka Grammy, o 21 Karnety na cały Young Arts Festival. W tej chwili u Marka Pawlukiewicza 22 i 7 trójek. A teraz życzymy pani Ewie Bem dużo zdrowia.

0: Autopromocja.
1: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca. Wszystko.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

0: kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu Tonacja Trójki, zbliża się 14.36.
8: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy mówiąc do dziecka należy dziumdziać? Czy zdania typu ale siupej to ziobiłaś pomagają dziecku uczyć się języka? Takie pytanie zadała mi pani Anna. Niestety mówienie do dziecka w ten sposób utrwala niepoprawną wymowę, a to dlatego, że przecież na co dzień nikt z nas tak nie mówi. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować z tak zwanej mowy rodzicielskiej, która nie jest jednak tym samym co dziumdzianie. Nie musimy obawiać się zdrobnień pod warunkiem, że są one utworzone poprawnie. W ten sposób dziecko ma szansę nauczyć się systemu języka. Warto mówić wolniej i używać zróżnicowanej intonacji, która zwraca uwagę malucha. Nie bójmy się też przesadnego artykułowania słów. Dzięki temu dziecko ma szansę zapoznać się z wieloma głoskami i zacząć je odróżniać, co może przyspieszyć rozwój mowy. Bardzo ważne jest korzystanie z gestów i mimiki, a to dlatego, że większa liczba bodźców to sygnał dla mózgu, że dzieje się coś istotnego i wartego zapamiętania. Specjaliści i specjalistki zwracają uwagę, że tym, czego poza dziumdzianiem warto unikać, jest mówienie do dziecka w trzeciej osobie, na przykład ale Kuba pięknie zjadł. Lepiej używać języka ja-ty, czyli ale pięknie zjadłeś. Nie należy się przejmować, jeśli mimo tego nasze dziecko samo będzie mówiło o sobie używając trzeciej osoby. To normalny etap rozwojowy. Maluch dopiero po jakimś czasie zaczyna rozumieć, że on i mama, tata lub inna osoba, która się nim opiekuje, nie są jednością. Na pewno w którymś momencie sam zacznie używać zaimka ja, wtedy gdy stanie się bardziej niezależny. A jeśli nie wydarzy się to do trzeciego roku życia, warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: Słynny czerwony album Czesława Niemena i wśród muzyków towarzyszących jazzowe marzenie. Zbigniew Namysłowski, Czesław Bartkowski, Janusz Stefański. Przypomnę, że pan Zbigniew Namysłowski napisał, o czym nie wszyscy pamiętają, piosenkę Sprzedaj mi wiatrowi, którą przed chwilą z zespołem Bem i Bem wyśpiewała nam pani Ewa Bem. Kuba Więcek, artysta, który nie tylko w młodym wieku nagrał dwie płyty dla serii Polish Jazz, ale został przez Downbeat umieszczony na liście 20 muzyków, którzy mają szansę ukształtować przyszłość muzyki jazzowej na świecie. Artystyczne ADHD i też poruszanie się z lekkością i wdziękiem po bardzo, bardzo różnych obszarach muzycznych. Jestem absolutnym fanem tego, co zrobił przy różnych niezbyt sprzyjających okolicznościach z niejakim Kozą. Oto Piramida Potrzeb i Kuba Więcek.
1: Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Czułam się w

nikomu. Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Czułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach.

13 lat temu Kaja w studiach między innymi Polskiego Radia 4S1 nagrała niesłusznie moim zdaniem trochę zapomnianą płytę Transoriental Orchestra. Między innymi z Atom String Quartet, którzy mieli bardzo ważny wkład w ten album, zarejestrowała Rebekę, piosenkę, którą śpiewała kiedyś Ewa Demarczyk. To nie jest oczywiste, ale Kaja zaśpiewała ją równie pięknie.

Pan profesor Krzesimir Dymski jest wspaniałym kompozytorem muzyki współczesnej, muzyki filmowej, ale dziś interesuje nas jego aspekt jazzowy, czyli gra na skrzypcach, no i przede wszystkim liderowanie genialnemu zespołowi String Connection, w którym spotkał się m.in. z Krzysztofem Ścierańskim, Januszem Skowronem, czy mieszkającym obecnie na stałe w Hiszpanii i czasem odwiedzającym nasz kraj Andrzejem Olejniczakiem. Koncertował z nimi nie tylko w całej Europie, ale także gdzieś tam dalej, gdzieś tam dalej. Ale dla nas przede wszystkim skomponował piosenkę, którą, mimo że nie lubię takiej klasyfikacji, wciąż uważam za być może najpiękniejszą w całej historii polskiej muzyki popularnej. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: To promocja.
1: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w Klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00 Agnieszka Lichnerowicz.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
14: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
16: Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
16: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
16: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99.

0: 9 przy zakupie dwóch. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd bierze się za nielegalny najem krótkoterminowy. Problemy ma rozwiązać rejestr miejsc noclegowych. CBA zatrzymuje byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Wśród nich jest członek zarządu, a także były szef KRRiT. Pasażera ostatecznie wyprosił kierowca. Władze bielskiego MZK przejrzały monitoring z zajścia z mężczyzną, który obrażał dziewczynkę z Ukrainy. Rząd chce ukrócić nielegalny najem krótkoterminowy. Rada Ministrów przyjęła dzisiaj długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mieszkania udostępniane na krótki wynajem często są problemem dla sąsiadów. Ustawa ma wprowadzić rejestr miejsc noclegowych.
4: Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
3: Rządowy projekt przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej PFN Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu PFN. Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
5: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że PiS powoływało PFN, by promować Polskę. Tymczasem, mówi, służyła do tego, by szczuć m.in. na środowisko sędziowskie.
6: Kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami, i to były elementy kampanii PiS-u szczucia na środowisko sędziowskie.
5: To była fundacja do zadań specjalnych, ocenia Tomasz Trela z Lewicy.
7: Miała rzekomo promować kraj za granicami naszego państwa, robiła propagandę wewnątrz naszego kraju na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.
5: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u tłumaczy, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
8: Mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
5: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Kierowca autobusu z bielskiego MZK zareagował na to, że pasażer ubliża 11-letniej Ukraińce. Poprosił go o wyjście z autobusu. Pokazało to nagranie z monitoringu. 54-letni pasażer zaczął wyzywać dziewczynkę. Ona nagrała całą sytuację telefonem, a film zamieściła w mediach społecznościowych. Z monitoringu wynika, że kierowca prowadzący autobus zareagował po usłyszeniu krzyków, relacjonuje prezes spółki Hubert Maślanka.
9: On w ten sposób chciał tą rozmowę też przekierować, bardziej odwrócić uwagę od samych tych poszkodowanych. Tam się wywiązała drobna, zapewne wymiana zdań, natomiast na kolejnym przystanku poprosił tego pasażera o opuszczenie autobusu.
3: Monitoring trafił już do policji. Agresorem okazał się pracownik MZK, zatrudniony jako kierowca. Został zatrzymany. W momencie zdarzenia był pasażerem i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy i aktualnie analizuje formalny tryb rozwiązania umowy. Z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i ponad 300 pojazdów w Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Wśród gości był premier Donald Tusk.
10: Żołnierze, ciężki sprzęt, samoloty, helikoptery, a nawet drony. Wśród zaproszonych gości prezydenci i szefowie rządów 24 krajów, w tym Wołodymyr Zełenski. Defilada miała w tym roku symbolizować strategiczne przebudzenie Europy. Maszerowało w niej około 500 żołnierzy z tak zwanej koalicji chętnych. Symbolicznie z wojskami koalicjantów pojawiło się też 25 ukraińskich żołnierzy. W defiladzie wzięła udział też reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieczorem tradycyjne obchody zakończy koncert i pokaz fajerwerków w okolicach wieży Eiffla. Jednak w części regionów Francji widowiska pirotechniczne ograniczono, a to z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.

0: Klimat. Powietrze w Polsce jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 18 należy ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Silne burze spodziewane są dzisiaj na południu i południowym zachodzie. W pozostałej części kraju sporo słońca i ciepło. W tej chwili najcieplej w Katowicach 27 stopni, najchłodniej w Elblągu 17.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: To nie są zwykłe wakacje.
6: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
5: Więcej na caritas.pl/dzieci.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Nowy notatnik literacki. Dostępny od 10 lipca na festiwalu Góry Literatury, a od 13 lipca w całym kraju. Temat przewodni – emigracja. W numerze m.in. rozmowa z Adamem Michnikiem dotycząca legendarnego redaktora kultury Jerzego Giedroycia, cztery opowiadania, poezja i teksty pisarek oraz pisarzy żyjących i tworzących poza ojczyzną. Szczegóły na notatnikliteracki.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
18: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: Travistofast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
23: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Legendy krążą o tym, jak Tomasz Stenko w krakowskim Teatrze Stu nagrywał swoją solówkę do Die Grenze grupy Manam. Dziś poruszamy się w tonacji trójki na pograniczu rodzimego jazzu i rocka. Tu druga godzina programu w nowej, pięknie odsłonie technologicznej pod czujnym okiem naszej pani dyrektor. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Teraz coś, co nie wiemy, czy można zdefiniować jako jazz. Trzeba było zapytać wykonawców i autorów. Druga płyta współgłosów jeszcze bardziej wymyka się jakimkolwiek klasyfikacją niż ta pierwsza. A w dodatku na pierwszym singlu gościem jest Błażej Król.

Pierwsza płyta Współgłosów uhonorowana Fryderykiem na gali jazzowej. Zobaczymy, jak będzie w roku 2027. Teraz po raz drugi Kuba Więcek, tym razem z Zalią.

Leszek Możdżer nie tylko od dawna bezszelestnie porusza się po przeróżnych, mówiąc angielska, muzycznych żanrach, ale też jest obdarzony ogromnym artystycznym poczuciem humoru. Do tej pory nie wiem, jakim cudem namówił na przykład Larsa Danielsona, nie mówiąc o pozostałych kolegach, na zagranie Przytul mnie.

No bardzo ładnie i bardzo dziękujemy. Za tydzień, jak już wspominałem w tonacji trójki, lista osobista piątkowa od 22 z festiwalu Young Arts w Krośnie, a za dwa tygodnie z Ladies Jazz Festival w Gdyni. Tam gościem specjalnym będzie Urszula Dudziak. Mam nadzieję, że będzie też gościem specjalnym listy osobistej.

Trudno chyba o lepszy przykład mariażu jazzu z muzyką popularną. No i mieliśmy światowy przebój porównywalny chyba tylko z dzieckiem rozmiary Krzysztofa Komedy. Urszula Dudziak będzie gościem specjalnym tegorocznej jej 22. już edycji Ladies Jazz Festival w Gdyni. Wystąpi na pożegnalnej trasie z New York Voices. Na festiwalu także jeszcze m.in. Stacey Kent, Elian Eilas i Anna Maria Jopek z kwintetem Piotra Wojtasika. Przypomnę, że zapraszam na listę osobistą właśnie stamtąd, dokładnie z Konsulatu Kultury w Gdyni za 2 tygodnie w piątek. To będzie 24 dzień lipca. Teraz raz jeszcze Urszula Dudziak i Misty.

Nazywanie Andrzeja Królewicza muzykiem jazzowym to tylko połowa pełnego obrazka, jego dorobek, jeżeli chodzi o muzykę filmową, współczesną i wręcz piosenki jest ogromny. W dodatku jest najważniejszą siłą sprawczą albumu, który określę moim ulubionym w historii polskiej muzyki popularnej, bo uciekam od słowa najwybitniejszym czy najlepszym. Myślę, że subiektywne ulubionym jest tutaj właściwsze. Królewicz, Warska, Niemen i Wanda Warska.

0: A teraz jeszcze jeden bardzo trudny do zdefiniowania, a może nie trzeba go wcale definiować, projekt Witkacy, kompozycje astronomiczne, czyli wspólny projekt Wojtka Mazalewskiego, jego kwintetu, Marcina Dorocińskiego oraz twórczości Witkacego. To jest takie połączenie trochę koncertu jazzowego, trochę spektaklu teatralnego, trochę sztuki performatywnej. Adaptacja poezji Witkacego Agnieszka Wolny-Hamkało. Projekt powstał na 50-lecie Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu. Jeździ teraz po Polsce i bardzo Państwa namawiam na zobaczenie tego na żywo, bo jest płyta i analogowa, i kompaktowa, ale to jest coś, co trzeba poczuć, mając wykonawców na wyciągnięcie ręki.
1: Wiem, wiem, wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne. Przykre zestawienia barw. Wstrętne kombinacje słów. Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej formie.

0: złożone z elementów.
1: A na zakończenie zapraszam Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 1 marca 2015 roku spotkali się tam na naszej trójkowej estradzie zespół SBB i Michał Urbaniak. O ile wiem, to było pierwsze ich spotkanie, w co trochę trudno uwierzyć. Bardzo dziękujemy za tonację trójki. Michał Jakubik, Marek Pawlikiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia.

0: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rockowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane. Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. big.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
15: Halo, halo, czy nas słyszycie?
14: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Habemus Papam.
14: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
22: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-14 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.

0: Nad Bałtykiem przechwycono rosyjskiego obserwacyjnego IUA-20. Maszyna szpiegowała polskie systemy obrony powietrznej. Jest wniosek o przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Dokumenty trafiły do Parlamentu Europejskiego. Tragiczny wypadek koło Darłowa w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim. IU-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowana o konieczności powrotu nad swój kraj. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza Rosja jest cały czas największym zagrożeniem dla Polski i całego NATO.
1: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: Szef resortu obrony dodał, że rosyjski samolot obserwacyjny od dawna nie był widziany tak blisko polskiej granicy morskiej. IU-20 pojawił się 30 km od Ustki. Miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej. Prokurator generalny przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Wniosek jest związany m.in. z pozbawieniem wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu postawienia mu zarzutów. W połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. On nie stawił się jednak w prokuraturze mimo 5 wezwań. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej śmiertelnie potrącony przez nieoznakowany radiowóz. Do wypadku doszło koło Darłowa w Zachodniopomorskiem. Informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska.
2: Do wypadku doszło na lokalnej drodze między Kowalewicami a Kowalewiczkami w powiecie sławieńskim. Na łuku drogi nieoznakowany radiowóz zderzył się z hulajnogą elektryczną. Jechał nią nastoletni chłopiec. Niestety zginął na miejscu. W radiowozie znajdowało się 3 funkcjonariuszy. Na miejscu trwają teraz czynności pod nadzorem prokuratora, który ustala przebieg zdarzenia. O sprawie został poinformowany też Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Biegły powołany przez prokuraturę, znający się na rachunkowości i księgowości, sprawdzi to, co działo się w szpitalu powiatowym w Braniewie. To w tej placówce pracował lekarz, który w ciągu roku zarobił 1 800 000 złotych. Pracował nawet po 70 godzin na dobę.
3: Gromadzona jest dokumentacja, która jest niezbędna do tego, aby zasięgnąć opinii biegłego z zakresu rachunkowości i księgowości. Dopiero po uzyskaniu opinii z zakresu rachunkowości i księgowości podjęte zostaną dalsze kroki w niniejszym postępowaniu.
0: O postępach śledztwa mówił Michał Kwiatkowski z prokuratury w Elblągu. Śledztwo obejmuje lata 2018-2024. Dotyczy podejrzenia wyrządzenia szpitalowi szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień oraz ustalenie wynagrodzenia jednego z lekarzy. Nieprawidłowości ujawniono po zmianach w zarządzie szpitala i władzach powiatu. Koalicjanci rządu Friedricha Merca krytykują stanowisko szefa dyplomacji za sprzeciw wobec sankcji wymierzonych w Izrael. Socjaldemokraci uważają, że trzeba reagować na brutalne postępowanie osadników na zachodnim brzegu Jordanu.
4: Według posła Adisa Achmetowicza nie ma oczekiwania, że Niemcy będą na arenie unijnej grać pierwsze skrzypce w sprawie Bliskiego Wschodu. Polityk socjaldemokratycznej SPD w wywiadzie dla Spiegla zaznacza jednak, że Niemcy nie powinny blokować planowanych decyzji wspólnoty o sankcjach. Zdaniem Achmetowicza łamanie praw człowieka przez osadników na zachodnim brzegu Jordanu jest zbyt wyraźne. Sprzeciw wobec sankcji nie jest stanowiskiem całej koalicji rządowej, dodaje inny polityk SPD, Ralf Stegner. Socjaldemokrata podkreśla, że krytyka łamania prawa międzynarodowego nie jest ani antyizraelska, ani antysemicka. Na wczorajszym spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskiej Johan Wadeful odrzucił propozycję wprowadzania unijnych ograniczeń lub zakazów importowych z Izraela. Szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że o niedawnej rozbudowie osiedli izraelskich na terenach palestyńskich trzeba z Izraelem rozmawiać. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 16, czas na sport w Trójce, Adam Malecki.
7: Francja, Hiszpania, czas na pierwszy z półfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Wicemistrzowie globu zagrają z mistrzami Europy. Można się więc spodziewać prawdziwych piłkarskich fajerwerków. Tym bardziej, że Francuzi to niezwykle mocna ekipa, przekonuje były zawodnik Legii Warszawa Rafał Dębiński.
8: Wszystko jest możliwe, bo kadra wydaje mi się jest najmocniejsza na świecie aktualnie. I nie wiem, czy to w ogóle nie jest najsilniejsza kadra Francji w historii. Oczywiście to, jacy są piłkarze jakościowe, to jest jedna rzecz,

0: a to, jaki się z nich zbuduje zespół, to jest druga rzecz, więc to absolutnie nie ostrzega, że oni zdobędą mistrzostwo. Ale tak, racjonalnie patrząc, wydaje mi się, że to jest najsilniejsza kadra na tych mistrzostwach.
1: Początek meczu Francja-Hiszpania o 21:00. Jutro o tej samej porze zagrają Argentyna z Anglią. Z wątków związanych z dzisiejszym półfinałem dodam, że rolę sędziego głównego VAR będzie pełnił Polak Tomasz Kwiatkowski. Oczy kibiców piłkarskich w Polsce zwrócone są jednak na Chicago, gdzie o godzinie 17:30 czasu polskiego Robert Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu zespołem Fire, a potem w konferencji prasowej. Kapitan reprezentacji Polski podpisał z zespołem MLS 2-letni kontrakt. Także w Chicago jest Lewandowski, a także nasi siatkarze, którzy zagrają w kolejnym, ostatnim już turnieju Ligi Narodów. Mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: Wszystko sprawnie, pozytywnie, nie było żadnych dodatkowych lotów bezpośrednio z Warszawy, więc idealnie. Lekki jetlag, ale już coraz bardziej się przestawiamy na czas lokalny, więc idzie to w dobrą stronę. Warunki są bardzo dobre i co, teraz się skupiamy powoli na naszym pierwszym rywalu, czyli drużynie z Bułgarii. Drużyna z topu, na pewno ciężki mecz nas czeka, ale tak zawsze mówię, jak gramy na moim poziomie, to powinniśmy ten mecz wygrać.
1: Jutro mecz z Bułgarią, a w kolejnych spotkaniach biało-czerwoni zmierzą się z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W nocy, poza północą, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, w centrum burze. Temperatura minimalna od 10 do 18 stopni, najcieplej będzie na południowym wschodzie. Jutro, poza północą, przelotny deszcz i burze, a temperatura od 24 do 29, najcieplej będzie w centrum i na wschodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
6: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 8 minut po godzinie 16. W tej chwili dokładnie 8. Dzień dobry. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik i cały zespół przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: Dziś w audycji popołudniowej będziemy dreptać z Pawłem Turskim od wioski do wioski, który wyruszył w pieszą 150-kilometrową trasę wakacyjną. Idzie, pcha przed sobą wózeczek i próbuje zrealizować wyzwanie rzucone mu przez słuchaczy, między innymi. Szukał internetu, a prawie znalazł żonę.
9: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
10: To się często zdarza, że tak nie działa ta telefonia?
9: Zasięg, powiem panu. Żona, ty?
10: Wolny.
9: Jezus, jak fajnie. Młody, jaki fajny. Dla was, bo dla mnie to już za młody.
5: Połączymy się z Pawłem i zobaczymy, jak mu idzie, jak mu się idzie. Z wyzwaniem dziś było tak. Rano słuchaczka zadzwoniła i powiedziała, żeby Paweł, skoro idzie w tym kierunku, w którym idzie, to zaszedł też do Jeleśni. I tam jest stary budynek i ten budynek ma drzwi.
11: I niech przeczyta to całe poste. I wykona zadanie, które jest tam napisane na drzwiach.
5: Dreptał, dreptał i dodreptał.
12: Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mi mos rozumu, karcma stoi u drogi, a ty idziesz do domu.
5: Odczytane prosto z drzwi starego budynka w Jeleśni razem z mieszkańcem tej miejscowości. W audycji popołudniowej łączenie z Pawłem już po godzinie 16:30. Nieco wcześniej zajmiemy się między innymi kontrowersyjną rozmową z rosyjskim oligarchą, który, jak to gdzieś przeczytałem w niezbyt mu przychylnym wpisie, proponuje wprowadzić w Rosji putinizm bez Putina.
13: Chaos jest bardzo niebezpieczną bronią, ale w takim kraju jak Rosja jakikolwiek rodzaj chaosu nie zniszczy systemu, ponieważ społeczeństwo rosyjskie przeszło już przez bardzo trudny okres w latach 90. Wtedy właśnie otrzymaliśmy pewnego rodzaju szczepionkę.
5: A już za chwilę w Trójce o tym, czy chęć zmiany ochrony zdrowia przez rząd w jakimkolwiek zakresie pokrywa się z tym, czego prezydent jest gotów nie wetować. Czekamy na głosy państwa w sprawie każdej. 2 2 7 3, a zaczynamy muzykę w audycji popołudniowej od kawałka Crystal grupy New Order.

0: Crystal New Order za nami 14 minut po godzinie 16. Niemal połowa spytanych Polaków, dokładnie 48,8%, uważa, że lekarze zarabiają za dużo. Nieco ponad 8% twierdzi, że powinni zarabiać więcej. Tak mówili w badaniu CBOS-u na zamówienie dziennika Gazety Prawnej. W każdym razie. Na zarobkach lekarzy skupił się rząd po aferze w Szpitalu Południowym, ale sporów wokół całego systemu ochrony zdrowia w Polsce jest więcej. Czy w ogóle jest możliwy polityczny konsensus? Jeśli tak, to jaki? O tym Jacek Frenzel.
1: Miało być spotkanie wszystkich zainteresowanych zmianami w ochronie zdrowia, a jednak przy stole zabrakło kilku kluczowych graczy. Na spotkanie Okrągłego Stołu nie przyszli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Mimo wszystko szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uważa obrady za owocne.
2: Musi być całościowa retaryfikacja świadczeń. To bardzo wybrzmiało na tym stole. I kolejny krok to jest całe przemapowanie ochrony zdrowia, tak żeby było więcej podstawowej opieki zdrowotnej, więcej opieki ambulatoryjnej, opieka szpitalna w takim zakresie, jak jest potrzebna.
1: I na większość zmian systemowych mają być pieniądze z Unii Europejskiej.
2: Te rozwiązania systemowe muszą wykroczyć poza tę kadencję i stąd też moja decyzja w porozumieniu oczywiście.

0: panią minister zdrowia, żeby duże środki do 20 miliardów złotych przeznaczyć w przyszłym budżecie unijnym, który się zaczyna w roku 2028 na całościową zmianę i reformę systemu ochrony zdrowia.
1: Ale najpierw muszą się porozumieć środowiska medyczne z Ministerstwem Zdrowia, a to łatwe nie będzie.
2: W mojej ocenie powinniśmy patrzeć na system ochrony zdrowia z perspektywy nie wyłącznie jednej grupy zawodowej, czyli grupy zawodowej lekarzy.
1: Podkreślała Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, która chce zauważenia także innych medyków.
2: Bo każdy zawód medyczny ma do zaoferowania wiele rzeczy, które usprawnią działanie tego systemu, więc to jest klucz zmian, które powinny się toczyć w ochronie zdrowia.
3: Pozytywnym aspektem tego spotkania uważam, że jest to, że wszystkie środowiska pacjentów i środowiska medyków, strona rządowa i strona prezydencka i politycy zaczęli rozmawiać.
1: Uważa dr Andrzej Kot, kardiolog z Naczelnej Rady Lekarskiej i podkreśla, że zmiany muszą być bardzo poważne.
3: Trzeba system przereformować, ewentualnie nawet zaprojektować na nowo.
1: Bo chodzi o dobro pacjenta.
3: Żeby przeprowadzić pacjenta przez jasną ścieżkę, począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej do opieki szpitalnej w klarowny sposób.
1: Czy to jest możliwe?
3: Oczywiście, że tak. Wymaga po prostu podjęcia decyzji i pewnych ustaleń.
1: Czy jest wola w Kancelarii Prezydenta, aby te zmiany dotknęły tak głęboko służbę zdrowia, że ponad podziałami politycznymi zyska pacjent?
4: Pan prezydent jest otwarty na dialog i na wszelkie konstruktywne propozycje, niezależnie od tego, z jakiej strony one pochodzą.
1: Profesor Piotr Czuderna, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Tylko tyle, że musimy zobaczyć, co leży na stole. No jak na razie nie za wiele widać.
1: Do tej pory od dekad interes polityczny był przedkładany nad interes pacjenta. Czy jest szansa, aby ta sytuacja się zmieniła?
4: No ja właśnie miałem nadzieję, że to wszystko, co się zadziało i cała ta afera wokół doktora Kacprzyka i Szpitala Południowego, płac lekarskich i tak dalej, stanie się takim asumptem do głębokich zmian w ochronie zdrowia i do rozpoczęcia rozmowy z pacjentami i ze społeczeństwem. Na razie nie widzę, żeby aż tak się działo i trochę nad tym boleję, bo boję się, że możemy stracić bardzo dobry moment dziejowy.
5: Na ten ważny moment dziejowy i pewne zasępienie pewnie też nad służbą zdrowia proponuję, nie remedium, ale mały eskapizm może z naszą piosenką dnia, zatytułowaną Joy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już 17 minut po 16:00.

0: Joy Role Model w trójce, piosenka dnia. To już chyba wystarczy tego eskapizmu. Wracamy do rzeczywistości. Mężczyzna, który wulgarnie odezwał się do pochodzącej z Ukrainy dziewczynki w autobusie w Bielsku Białej, został przesłuchany. Dochodzenie prowadzi prokuratura rejonowa w Żywcu. W Polsce przebywa w ostatnim czasie antyukraińskich incydentów. Kilkanaście organizacji pozarządowych w odpowiedzi próbuje walczyć z ksenofobią i rusza z kampanią Razem Lepiej. Józef Niewiarowski.
1: Sprawą ataku na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie zarejestrowanego przez jedną z dziewczynek zajmuje się dziś prokuratura rejonowa w Żywcu.
2: Postępowanie jest prowadzone w sprawie o przestępstwo artykułu 257 kodeksu karnego.
1: Prokurator Małgorzata Mość-Brachowska.
2: I za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Atak na dzieci oburzył opinię publiczną, ale nie jest to odosobniony przypadek ataku na Ukraińców. W sobotę miało dojść do brutalnego pobicia Polaka, bo pomylono go z Ukraińcem.
3: Gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu.
1: Donosi dziennikarka Radia Łódź Joanna Karp.
4: Przede wszystkim odpowiedzialność za tego typu działania powinni wziąć politycy.
1: Tak sprawa ataku w bielskim autobusie komentuje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Zdaniem resortu między 24 i 25 rokiem obserwowaliśmy 30% wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią.
4: Ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców.
5: Ja bym tak naprawdę chciał, żeby pan minister, który komunikuje teraz wzrost liczby przestępstw motywowanych nienawiścią, również uderzył się w pierś.
1: Polityka Koalicji Obywatelskiej kontruje Marcin Sośniak, prawnik z zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
6: Sama polityka rządowa, ona sama generuje tego typu postawy.
1: Marcin Sośniak mówi chociażby o tak zwanej ustawie wygaszającej pomoc dla obywateli Ukrainy i o głośnych deportacjach Ukraińców, którzy popełnili w Polsce wykroczenia.
7: Mam nadzieję, choć wątłą, że takie zdarzenia,
1: jak atak na nastoletnie Ukrainki,
7: przyniosło pewne opamiętanie.
1: Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z 13 innymi organizacjami ruszyła z kampanią przeciw mowie nienawiści wobec obcokrajowców. W ramach kampanii Razem Lepiej od dziś na serwisie YouTube dostępny jest film pokazujący bohaterów, którzy mimo różnic w pochodzeniu kroczą razem przez życie.
8: Byliśmy w parku i ja tak mu opowiadam i on mi powiedział: Kasia, ja dzisiaj jestem gotowy, żebyś opowiedziała mi tę historię po polsku. I to był przełomowy moment, bo ja mogłam mu mówić o swoich emocjach i on to rozumiał.
9: Polska jest bezpieczna. Jest teraz mój dom.
10: Zima. Dla mnie to było za długie. Pierwszy raz widziałam dużo śniegu, tak, to było piękne. Ale to trwało miesiącami. Nie, to się nie skończyło nigdy.
0: To był fragment spotu kampanii Razem Lepiej, w której kilkanaście organizacji pozarządowych próbuje walczyć z ksenofobią. A to ma nam i nic dwa razy. I to trójka.
11: Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Autopromocja.
1: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w Klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00 Agnieszka Lichnerowicz.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 16.

0: 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
1: Zerwane dachy, ewakuacja obozów harcerskich oraz ponad 280 interwencji Straży Pożarnej to skutki burz, które przechodzą przez południową część Dolnego Śląska. Prewencyjnie ewakuowano kilka obozów w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim i wałbrzyskim. Wiatr zerwał dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Wojanów. Uszkodził również dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Front burzowy przechodzi też przez Małopolskę. Zalany został m.in. przejazd pod wiaduktem na ulicy Krakowskiej w Chrzanowie. To droga krajowa numer 79. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetów poselskich Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu z PSL-u, Tadeuszowi Chrzanowi z PiS oraz Katarzynie Uberhan z Nowej Lewicy, przekazała Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Każdy z wniosków dotyczy innej sprawy, m.in. podejrzeń o przywłaszczenia czy nadużycia uprawnień. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę po doniesieniach o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie, dowiedziała się nasza reporterka. Chodzi o publiczną przychodnię utworzoną przez Radę Miejską w Piasecznie. Politycy rządzącej tam KO mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Samorządowcy zaprzeczają, ale jak mówi rzecznik NFZ Jakub Gołąb, w placówce rozpoczęto kontrolę.
2: Sprawdzamy przede wszystkim dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2024-2025, ale sprawdzamy również ten stan faktyczny w dniach prowadzenia kontroli. Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
1: Kontrola ma się zakończyć we wrześniu. To był serwis Trójki.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Czas na ekonomię w programie trzecim. Michał Jędrkorek.
4: Na wielu stacjach cena oleju napędowego przekroczyła już 7 zł za litr. Zdarzają się też miejsca, w których tyle kosztuje już nawet 95. Wzrost wynika z rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w przypadku, jak się wyraził, radykalnej eskalacji, rząd jest gotowy ponownie wprowadzić program osłonowy. Na razie sytuacji się przygląda. Władze Dubaju chcą zbudować port na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, donosi Financial Times. Statki płynące do nowego portu nie musiałyby przechodzić przez problematyczną, jak pokazały ostatnie miesiące, ciśniny Ormus. Gazeta dodaje, że to plan zbieżny ze strategią całego rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mieszkania są drogie, ale tam są drogie wyjątkowo. Serwis Rynek Pierwotny.pl opublikował listę 10 miejscowości turystycznych z najdroższymi mieszkaniami. Na pierwszym miejscu jest Zakopane. Tam metr kwadratowy deweloperskiego mieszkania kosztuje średnio 35 tysięcy złotych. Na drugim miejscu jest Sopot, 26 800, a na trzecim Świnoujście z ceną 25 600 zł za metr. Po 80 latach firma Zetor kończy produkcję traktorów w czeskim Brnie. Od teraz wszystkie ciągniki tej firmy będą produkowane w Indiach. Z Pragi Wojciech Stobba.
5: Firma oświadczyła, że produkcja ciągników rolniczych w Europie przestała być opłacalna ze względu na wysokie koszty energii, pracy oraz materiałów. Pierwsze traktory Zetor 25 opuściły brneńską fabrykę w 1946 roku.
6: Nowy traktor se imenuje Zetor.
5: W kolejnych dekadach marka stała się symbolem czechosłowackiego sprzętu rolniczego, a jej traktory były eksportowane do wielu krajów świata, również do Polski. Mimo przeniesienia produkcji do Indii, główna siedziba koncernu pozostanie w Brnie.
4: Teraz informacje ważne dla bardzo młodych przedsiębiorców. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował instrukcję dla dzieci sprzedających lemoniadę czy ciasteczka. Myć ręce, korzystać z czystych naczyń, nie dotykać niczego gołymi rękoma, chronić jedzenie czy napoje przed kurzem, pyłem i owadami. Jest też uwaga, że taki handel powinien się odbywać pod okiem osoby dorosłej. Sanepid podkreśla, że takiej sprzedaży nigdzie zgłaszać nie trzeba, ale jeśli ktoś życzliwy doniesie, że coś jest nie tak, to inspektorzy mogą przyjechać z kontrolą. Trzeba uważać. Na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,78 zł, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,07 zł.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Jutro przelotny deszcz i burze poza północą. Temperatura od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

0: Chodzi do 29 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 21 do 23 stopni. A państwo dzwonią pod 2 dwójki i 7 trójek.
1: Panie Michale, Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie Michale, czy to była celowa przeróbka z drzwi o tym artykule? Bo końcówka w dopełniaczu budynka, starego budynka, ale w dopełniaczu to jest kogo czego budynku?
2: Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mimo zrozumu.
0: Osolą. Trzeba naprawić. Dobrze, że naprawiacz, pan Paweł Kurkowski na posterunku, a naprawiacz to po angielsku podobno fixer.

0: 22 minuty do godziny 17. Paweł Turski idzie przez Polskę i dostaje zadania od państwa i jakimś cudem mu się udaje. Około 11 dzisiaj z Michałem Nogasiem na antenie tak skończył swoje łączenie.
1: Czy mamy już zadanie dla ciebie do popołudnia?
2: Nie, czekam na nie.
1: A co przed tobą? Opowiedz.
2: Już patrzę na mapę. Tak. Będzie Hucisko, będą Lachowice i najprawdopodobniej do popołudniowego zapraszamy do Trójki, dotrę do Stryszawy.
1: A co wiesz o Stryszawie?
2: Że jest tam Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej.
1: I właśnie. Chciałem cię poprosić, żebyś do popołudnia coś wystrugał. Paweł Turski.
0: No to teraz już pora sprawdzić, co z tym poleceniem służbowym.
3: Teraz pieszo.
0: Łączymy się z Pawłem Turskim. Halo, halo, czy się dobrze słyszymy?
2: Słyszymy się doskonale. Dzień dobry.
0: Brzmisz, jakbyś był w jakimś pomieszczeniu, czyli do Stryszawy udało ci się dobiec. Czy to jest to muzeum, do którego obiecałeś dojść?
2: Tak, to jest Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. Dokładnie, tak? Oraz Park Drewnianej Zabawki Ludowej. Jestem w środku, korzystam z luksusu starych murów, bo u nas jest gorąco, zbiera się na burzę, więc każda sekunda wewnątrz jest na wagę złota. A czy udało mi się zrealizować wyzwanie, czyli wystruganie czegoś? No tak nieskromnie powiem, że jak najbardziej. Jestem bardzo zdolny. No, oczywiście zrobiłem to sam, wcale bez pomocy artysty ludowego Tadeusza Leśniaka.

0: to coś wystrugał.
1: Będziemy rzeźbić ptaszka z drewna.
2: Pan ma nożyk, to jest jakiś specjalny nożyk?
1: Gnyp. Bardzo ostre narzędzie, niebezpieczne.
2: Czy to idzie w ogóle się nauczyć?
1: Można się nauczyć.
3: Co mam zrobić?
1: Jeżeli zobaczymy w tym kawałku drewna to, co chcemy zrobić, nadmiar drewna niepotrzebnego się pozbywamy. Najlepiej tu zacząć od spodu.
2: Okej, okay, dobra, no to próbujmy.
1: Zaznaczę.
2: O, pan zaznaczył, o, dobrze.
1: Tak, tutaj. I teraz po całej długości mocno trzymamy. To nie tak. Po skosie.
2: A po skosie, no. Będzie łatwiej? O, ale pan musi mieć siły. O, matko.
1: Wyrównujemy i tu teraz trzeba będzie dziobek zrobić. Proszę spróbować. Ten kciuk to ja bym tam schował. Można od siebie. Spróbować od ciebie, tylko nie uciąć. O, dobra.
2: Jest okej?
1: To jest bardzo ładny, jeżeli w ogóle wyszedł.
0: No, pięknie z tym struganiem.
3: Tylko czy ten ptaszek się ładny? Pan Piotr Pochopień z Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej. Pan ma tutaj mnóstwo zabawek, są wystawy wszelakiej twórczości. Państwo też się ubiegają o to, aby znaleźć się na liście UNESCO. Oceniamy tego ptaszka.
0: Ciekawy jestem, jak ta Pawła figurka.
3: Byliśmy.
4: Witam wszystkich serdecznie. Pierwnie bardzo pozytywne, jak na tak krótki okres czasu, żeby to wyrzeźbić, wystrugać, to naprawdę ten ptaszek rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. Ponieważ ktokolwiek uczy się rzeźbić, no to musi poświęcić czasu, aby ten tradycyjny drewniany ptaszek wyglądał tak, jak powinien, to i właśnie w Stryszawie i okolicach go strugać.
3: To już pan powiedział, że on nie wygląda tak, jak wami.
4: Oczywiście wiadomo, że trzeba jeszcze troszeczkę poćwiczyć. Natomiast no...
3: Jeszcze nie jest pomalowany, on jest taki seté.
4: Tak, bardzo, bardzo fajnie, że pan też mówi obrazem, tak? Jak, co no teraz
3: właśnie, ale skrzydła są równe, nierówne, dziobek...
4: Dziobek jest przyzwoity, jeżeli patrząc dokładnie, dziobek jest przyzwoity, jeżeli chodzi o złożone skrzydełka, tutaj jeszcze trzeba troszeczkę popracować. Natomiast pierwsze wrażenie jest ok. Nadzieję na to, że rzeczywiście w miarę treningu, rzeczywiście te ptaszki będą jeszcze ładniejsze i piękniejsze i mogą zdobić choinki, tak jak kiedyś.
3: Między 11 a 12, oprócz tego, że dostałem wyzwanie, by nauczyć się strugać, słyszeli państwo, że no jakoś się uda. Usłyszałem od koleżanki, która wydaje popołudniowe, zapraszamy do Trójki, Agnieszki Laskowskiej, a może ten ptaszek stanie się twoją drogą do wielkiego sukcesu majątkowego, więc spróbuję go teraz przehandlować, panie Piotrze, jeżeli to jest taki wspaniały...
0: Oj, tutaj mamy drobną cenzurę związaną z połączeniem. Chyba nie usłyszymy tych negocjacji cenowych, przerzucania się kwotami, zawody, kto da więcej. O, panowie wrócili.
4: I nie jest chyba takim zawodem, gdzie możemy się dorobić milionów, ponieważ praca nad tworzeniem zabawek jest czasochłonna. Więc
3: dobrze, to co ja otrzymam za tego ptaszka?
4: A możemy spróbować innego, bardziej kolorowego, który zainspiruje do tego, żeby tego ptaszka, którego pan stworzył, ładnie pomalować.
3: No dobrze, to się wymieniamy. Proszę mi zaproponować i już mówię, co otrzymam w zamian. To jest ptaszek z czerwoną główką, pomalowany. No i prawie ten sam wzór, identyczny. Jeszcze ma taką metalową zaczepkę na dole, by powiesić go na choinkę, więc na pewno będzie łatwiej mi go dalej wymieniać na trasie teraz pieszo. Panie Piotrze, bardzo dziękuję i zapraszamy tutaj do Stryszawy.
0: A ja już nie mogę
4: zapraszam
0: się doczekać.
4: Zapraszam wszystkich serdecznie do Beskidzkiego Centrum Zabawki z całymi rodzinami, aby poznać naszą tradycyjną kulturę.
3: A ja idę dalej do Zawoi.
0: Paweł Turski idzie do Zawoi. Dziękujemy bardzo. A ja już nie mogę się doczekać, jak będą wyglądały te opowieści Pawła Turskiego, kiedy usłyszę od swoich wnuków: dziadku, dziadku, dziadku, skąd wziąłeś swój pierwszy milion? Wystrugałem.
5: Teraz pieszo.
0: Kolejne łączenie z Pawłem w jutrzejszym poranku. Porannym zapraszamy do Trójki. A to pustki. Ty w górę, ja w dół. Dla państwa numer 2 2 7 3. Jeszcze 15 minut zostało do godziny 17. W sprawie każdej mogą państwo dzwonić. Wyzwania dla Pawła proszę zachomikować na jutrzejszy poranek, ale już mogą państwo kombinować, co by można rzucić mu pod nogi.

0: Ty w górę, ja w dół, czyli pustki w programie trzecim. 13 minut do godziny 17. Zajmiemy się teraz Moskwą. Putin rządzi Rosją ponad 2 dekady. Opozycja jest słabsza i skonfliktowana wewnętrznie. Część opozycjonistów mieszka za granicą. Na razie nikt nie przedstawił realnego scenariusza odsunięcia dyktatora od władzy. Oligarcha Andriej Mielniczenko publikuje na łamach brytyjskiego dziennika The Telegraph 5 scenariuszy dla Rosji i wzywa do wdrożenia putinizmu bez Putina. O tym Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Andriej Mielniczenko, jeden z najbogatszych ludzi w Rosji, jeszcze 2 lata temu był przekonany, że Rosji nic nie jest w stanie złamać.
3: Chaos jest bardzo niebezpieczną bronią, więc kiedy ta broń zostanie zastosowana, tworzy niestabilność w systemie. Ale w takim kraju jak Rosja, jakikolwiek rodzaj chaosu nie zniszczy systemu, ponieważ i Rosja, i społeczeństwo rosyjskie przeszło już przez bardzo trudny okres w latach 90. Wtedy właśnie otrzymaliśmy pewnego rodzaju szczepionkę.
2: Dziś ton wypowiedzi oligarchy jest już zupełnie inny. Na łamach zachodniej prasy przygotował 5 scenariuszy dla swojego kraju. Pierwsze 2 oznaczają upokorzenie. Albo Rosja stanie się wasalem Zachodu, albo tanią stacją surowców dla Chin. 3. wariant to krwawa wojna domowa watażków o broń atomową. 4. marzenie kremlowskich służb, czyli Rosja na wzór Korei Północnej. Mielniczenko widzi tylko jedno wyjście. Scenariusz 5 to tak zwana Rosja suwerenna. Ale w zupełnie innej formie niż obecna, nie ta budowana na wzór Putina. To wezwanie, by do stołu dopuścić przedsiębiorców, technokratów i liderów społecznych. To może być jedyne rozwiązanie dla destabilizacji w państwie, ale czy rzeczywiście się sprawdzi? A naszym gościem jest redaktor Wacław Radziwinowicz, długoletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji i Białorusi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Co oznacza, no nazwijmy to, manifest Andrzeja Mielniczenki?
4: To jest taka wielka, nie powiem, że światowa, ale ogólnozachodnia tęsknota za tym, żeby coś nowego, coś niosącego nadzieję przyszło ze wschodu, przyszło z Rosji. No stąd się bierze to wielkie zainteresowanie pojawieniem się na arenie publicznej no człowieka no w końcu nietuzinkowego, ponieważ mamy do czynienia z właścicielem fortuny wartej co najmniej 20 miliardów dolarów, może 7, a niektórzy twierdzą, że 1 wśród bogatych Rosjan. Mamy do czynienia z człowiekiem, który ma kontakt, nie taki bliski, ale ma kontakt z Władimirem Putinem, no, który jest Putinowi potrzebny, no, który raptem wychodzi z manifestem o tym, jak można by urządzić, jak świat mógłby urządzić swoje relacje dziś, a tak właściwie to po wojnie, z Rosją. No, rzecz przyjęta jako duża. Moim zdaniem wcale nie taka wielka i nie taka ważna.
2: No właśnie, na łamach zagranicznej prasy oligarcha kreśli wizję takich scenariuszy. Też był taki koncept putinizm bez Putina. Co kryje się pod tym hasłem?
4: Tutaj właśnie wchodzimy w zupełną łamigłówkę, bo

0: Powiedzmy, że tak. Ta Rosja, nie ma tam mowy o tym, że Putin zostanie usunięty. On mówi o tym, że do współdecydowania powinni być włączeni ci, którzy budowali nową Rosję. On tego nie wyjaśnia. Czy chodzi mu o Rosję po 91 roku postradziecką, czy chodzi mu o Rosję po 2000 roku, kiedy zaczął rządzić Putin. No ale on twierdzi, że budowali ją przedsiębiorcy, no a więc oligarchowie, że oni powinni mieć współudział w decydowaniu o losach państwa. Dosyć to jest ogólnikowe, jest to enigmatyczne, mało konkretne. Natomiast co tutaj jest ważne? Otóż on twierdzi, że Rosja powinna przy urządzaniu relacji z Rosją, powojennych relacji, świat, oczywiście w domyśle Zachód, powinien przyjąć to, że Rosji należy zagwarantować i szanować jej suwerenność. On dał taką definicję suwerenności. Patrzy na to wszystko, co się dzieje w polityce, w gospodarce, z punktu widzenia prostych reguł fizycznych. Ta suwerenność, którą on widzi, to jest to, że Rosja ma określone swoje cele. Cele Rosji, on pokazuje je jako cele wojny, że Rosja ma możliwości, żeby zabrać Krym, żeby zabrać 4 obwody ukraińskie, które sama sobie wpisała do konstytucji i nikt do tego nie ma się wtrącać. A więc zostajemy przy tym samym. Co do wewnętrznej sprawy, no to ma być współrządzenie, ale o odsunięciu Putina to już się nie mówi, więc putinizm może z mniejszą dawką Putina, ale wszystko po staremu. Co Milniczenko chciał osiągnąć? Bo jest taka wersja, że po prostu próbuje wejść na miejsce ludzi, no to przede wszystkim dni Kijewa, którym Putin powierzył kontakty z Zachodem, im się to nie udaje, im to nie wychodzi. No, Mielniczenko chciałby zająć takie miejsce kogoś, kto by odpowiadał za doprowadzenie do porozumienia, no przede wszystkim z Donaldem Trumpem.
1: Wacław Radziwinowicz, długoletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji na Białorusi, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: W tym cyklu najważniejsze światowe wydarzenia pokazujemy zawsze z naciskiem na kontekst, źródła i to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Centrum Świata wróci jutro, kwadrans przed godziną 17. A dziś po piątej pomówimy między innymi o tym, na ile państwo chce i może finansować artystów. Porozmawiamy też o mundialu przed pierwszym półfinałem. Będzie też puls trójki Rocha Kowalskiego, w którym konfrontacja polityczki KO z politykiem Polski 2050. A to Blossoms w programie trzecim. Do 17 zostało nam 6 minut.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-14 lipca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
19: Po nawałnicy na Dolnym Śląsku są poważne szkody w Jeleniej Górze i okolicach. W całym regionie strażacy mieli 300 wyjazdów. Pracownicy PKP sprawdzają wiadukt w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Po wypadku ruch na tej linii jest wstrzymany. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na rocznicę wybuchu zrywu. Znamy już tegoroczne plany. Poważne szkody po nawałnicy na Dolnym Śląsku. Straż pożarna interweniowała około 300 razy, głównie w okolicach Jeleniej Góry.
20: W całym regionie odnotowaliśmy blisko 300 zdarzeń związanych z przejściem tego frontu burzowego. Rzeczywiście najwięcej odnotowane zostało w powiecie karkonoskim, ponad 210 zdarzeń. Również w

0: W powiecie lwóweckim 30 zdarzeń, w powiecie kamiennogórskim 15 zdarzeń. Z pozytywnych takich informacji nie odnotowaliśmy na ten moment żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówił Przemysław Rogalewicz ze Straży Pożarnej. Nawałnica uszkodziła w regionie 3 dachy. Ponadto straż wypompowuje wodę z zalanych ulic oraz posesji i usuwa powalone drzewa. Trudne warunki utrzymają się także w nocy, zapowiada Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: W tej części południowej, częściowo centralnej nadal będą występowały te burze. Miejscami nie będą niosły bardzo intensywne opady, lokalnie też grad, bardzo silne porywy wiatru do 70, lokalnie 80-90 km na godzinę. Bardzo intensywne opady sięgające 50, a punktowo te wartości znów mogą być dochodzące do 70-80 mm. Taki typ pogody będzie towarzyszył nam również jutro.
1: A teraz znaczna część południowej Polski jest objęta alertem drugiego stopnia. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły szczegółową kontrolę stanu uszkodzonego wiaduktu w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Rano konstrukcję poważnie naruszyła ciężarówka, która zaklinowała się w przejeździe pod torami. Wiadukt został przesunięty i podniesiony do góry o kilkanaście centymetrów. Z tego powodu całkowicie wstrzymano ruch pociągów na odcinku Barwałt Średni Wadowice, a to część linii z Bielska Białej do Krakowa.
3: Pociągi regionalne są zastępowane komunikacją autobusową do czasu wykonania niezbędnych napraw. Będziemy pewnie więcej wiedzieć w kolejnych dniach.
4: Staramy się, by to było jak najkrócej, natomiast no tutaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, więc musimy być pewni, że ten wiadukt spełnia wszystkie parametry.
1: Mówił Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. Pociągi dalekobieżne kursują objazdami przez Oświęcim i Skawinę. Nie ma natomiast utrudnień dla samochodów. Przebiegająca pod uszkodzonym wiaduktem w Kleczy Dolnej droga numer 52 jest otwarta dla kierowców. Coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony skłoniło Instytut Spraw Obywatelskich do złożenia nietypowego postulatu w Ministerstwie Infrastruktury. Organizacja chce nowego znaku drogowego, który ostrzegałby przed tak zwanymi smartfonowymi zombie. Jak miałoby to działać, sprawdzał Piotr Durys.
5: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
6: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
5: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
6: Trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
5: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Uroczystości państwowe, koncerty oraz liczne wydarzenia kulturalne jak co roku będą towarzyszyć zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacją obchodów będzie 1 sierpnia i godzina W. O 17 Warszawa na chwilę się zatrzyma. Z kolei wieczorem już po raz 20 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się również koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
7: Zaczynamy rzeczywiście radością. Świeci słońce jeszcze. Śpiewamy piosenki, w których przegląda się nadzieja na zwycięstwo. A kończymy to wydarzenie, bo ono trwa prawie 2 godziny, kiedy jest ciemno i śpiewamy piosenki nostalgiczne, kiedy rozpaczamy nad tą klęską. Więc można powiedzieć, że to jest pewne misterium pożegnania powstańczego dnia.
1: Mówił szef Muzeum Jan Ołdakowski. Obchody rozpoczną się wcześniej, już 25 lipca, koncertem w Parku Wolności i premierą płyty Błażeja Króla Łączy Nas, skomponowanej specjalnie na rocznicę wybuchu powstania. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 17.05, jest i sport w Trójce. Adam Malecki.
10: I przenosimy się od razu do Chicago, gdzie już niebawem w pierwszym treningu Chicago Fire weźmie udział Robert Lewandowski. Na miejscu jest Jan Pachlowski. Czy emocje w oczekiwaniu na kapitana reprezentacji Polski sięgnęły zenitu? Czy jest na miejscu wielu kibiców?
11: Ogromne emocje, są kibice, chociaż nie mogą tu tak naprawdę legalnie wejść, ale tak z dala obserwują to, co będzie się działo na treningu, który ma rozpocząć się o 17.30. Mnóstwo dziennikarzy i z Polski, i z Chicago, i także z innych części Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski już za kilka minut ma się po raz pierwszy pojawić w trykocie zespołu Chicago Fire. Te pierwsze 15 minut będzie otwarte dla dziennikarzy. Będziemy mogli oglądać, jak Robert Lewandowski trenuje. Potem o godzinie 20.30 oczywiście operuje czasem polskim konferencja prasowa. I wtedy miejmy nadzieję, że dowiemy się, kiedy oficjalnie Robert Lewandowski

0: Polski będzie mógł zadebiutować w Chicago Fire. Czy będzie to najbliższy mecz, ten w nocy z czasu polskiego, z czwartku na piątek z Vancouver Whitecaps, czy być może w przyszłym tygodniu spotkanie wyjazdowe z Interem Miami? Na to pytanie powinniśmy poznać odpowiedź potem na konferencji prasowej Centrum Szkoleniowego Chicago Fire z Chicago dla sportów Trójcy. Jan Paklowski.
1: Dziękujemy, Janku, bardzo. Dziękujemy za te relacje i przenosimy się z Chicago do Dallas. To tam o godzinie 21 zostanie rozegrany pierwszy półfinał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią i Francją. Sędzią głównym VAR tego spotkania będzie Polak Tomasz Kwiatkowski. Jak dotąd na mundialu było sporo dyskusji związanych z decyzjami arbitrów, często korygowanych przez system wideoweryfikacji. Były wybitny reprezentant Polski, Jerzy Dudek, liczy na to, że podczas meczów półfinałowych uda się uniknąć kontrowersji.
2: Technologia, która też jest testowana na mistrzostwach. Sędziowie też działają pod presją czasu na pewno. Ta komunikacja między nimi też jest na pewno znikoma, kontrowersyjna czasami. I te półfinały, mam nadzieję, że nie będą zdominowane znowu przez technologię i przez VAR, bo ja już jestem w stanie wybaczyć błąd sędziego, ale ciężko mi się pogodzić z tym, jak VAR koryguje te wszystkie błędy sędziego w taki sposób niewyjaśniony. Że jest bardzo dużo pozostawionych pytań bez odpowiedzi.
1: Dzisiaj półfinał Hiszpania-Francja, jutro w drugim zagrają Argentyna z Anglią. Nie tylko kibiców piłkarskich czekają emocje za oceanem, ale także tych siatkarskich. Już jutro w pierwszym meczu trzeciego turnieju Ligi Narodów zagra reprezentacja Polski. Zagra z Bułgarią. Biało-czerwoni wiedzą, jaki jest najmocniejszy gracz rywali.
3: Na pewno wiemy, że opiera się gra na starszym, przyjmującym głowie, także na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnikach.
1: Mówił przyjmujący Tomasz Fornal. Biało-czerwoni zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Oprócz Bułgarów sprawdzą formę Brazylii, Francji i Stanów Zjednoczonych.
4: W nocy miejscami przelotne opady deszczu i temperatura od 10 do 18 stopni. Jutro od 24 do niemal 30. Do tego przelotny deszcz i burze niemal wszędzie, poza północą Polski.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 17.
6: Zapraszamy do Trójki.
4: Paweł Turski wędruje przez Polskę swoim 150-kilometrowym marszu, zwiedza okoliczne wsie, udaje mu się czasem nawet coś wystrugać. My i państwo także pod numerem 2 2 7 3 dają mu różnego rodzaju zadania, które bywają takimi lekkimi kłodami rzucanymi pod nogi, ale one sprawiają tylko, że jego marsz jest jeszcze ciekawszy.
7: Tym rzucaniem kół pod nogi to raczej nikomu nie życzę, ale buty siedmiomilowe to może polecam. Z tym, że można coś ominąć, jak są takie duże kroki. Pozdrawiam szerokości wszystkim.
4: 2 2 7 3 to numer telefonu do państwa dyspozycji w sprawie każdej. Może państwo podpowiedzą, co można by pominąć w siedmiomilowych butach. I dlaczego może jednak to nie zawsze jest dobry pomysł, żeby wszędzie pędzić i się spieszyć. 2 2 7 3, a to Learn to Fly, Foo Fighters w Trójce, 9 po 17.

0: 15 minut po godzinie 17 tu program Trzeci Polskiego Radia. Rząd chce wesprzeć najmniej zarabiających artystów. Projekt ustawy zakładającej m.in. dopłaty do składek ZUS i prawo do korzystania ze świadczeń chorobowych czy urlopów macierzyńskich kilka tygodni temu wywołał bardzo emocjonalny spór polityczny. W Sejmie za nami już wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Argumentów różnych stron słuchała Monika Gosławska.
1: Jestem takim samym człowiekiem jak inni, naprawdę tak samo jak inni pracuję.
2: Tak opowiadała mi Katarzyna Górny, artystka wizualna.
1: Wytwarzam dzieła, które są pokazywane w muzeach i galeriach na najważniejszych wystawach. I naprawdę muszę zatrudniać się do roznoszenia ulotek, żeby mieć przynajmniej zdrowotne zapewnione, bo inaczej się nie da.
2: Pani Katarzyna mówiła, że łatwo nie jest. Obawia się o swoją przyszłość.
1: Na razie to jest taki po prostu nightmare, taki horror, który mnie dopada czasem w nocy i oczywiście ściskam żołądek i serce, że w pewnym momencie znajdę się po prostu poza możliwością funkcjonowania w tym państwie, na ulicy, nie wiem.
2: Pani Katarzyna to głos jeden z wielu, głos artystów. Wysłuchanie publiczne miało zwrócić uwagę na potrzeby środowiska, na jego problemy, a tych nie brakuje.
3: Jestem malarzem.
2: Karol Łukasiewicz, malarz.
3: Ale tak naprawdę muszę większość swojego czasu poświęcać na pracę na etacie.
4: Każdy zawód ma swoją specyfikę.
2: Max Cegielski, Stowarzyszenie Unia Literacka.
4: Tak samo jak wszyscy w Polsce rozumiemy, że dopłacamy do rolników w wypadku KRUS-u z powodu specyfiki ich pracy, to stworzenie systemu dla artystów to nie jest stworzenie żadnego wyjątku, tylko właśnie dokładnie odwrotnie.
2: Ustawa ma objąć ubezpieczeniem społecznym artystów pracujących na krótkotrwałych umowach zlecenie i umowach o dzieło oraz zapewnić dopłaty do składek emerytalnych.
5: Pozostawienie całych grup zawodowych poza systemem ubezpieczeń społecznych nie eliminuje kosztów.
2: Robert Piaskowski, Narodowe Centrum Kultury.
5: Ono jedynie przesuwa je w czasie. Brak systemowych rozwiązań dzisiaj to gwarancja generowania przyszłego ubóstwa emerytalnego, które w perspektywie lat i tak obciąży finanse publiczne oraz samorządy.
6: Nie ma znaczenia dla nas artystów, która opcja polityczna podpisze się pod tą ustawą.
2: Anna Maria Buczek, Związek Artystów Scen Polskich.
6: Ważne jest to, żeby dziś wspólnie jako rząd wypełnili państwo zapis konstytucji i naprawili lukę w systemie, która istnieje blisko 100 lat.
2: Przeciwnicy ustawy wskazują m.in., że państwowe dopłaty do składek emerytalnych artystów o niskich dochodach prowadzą do nieuzasadnionych przywilejów.
7: Wygląda na to, że musimy ciągle kogoś przekonywać.
2: Waldemar Tatarczuk, performer, artysta instalacji.
7: Że artystom należy się wsparcie, że kultura narodowa jest dla nas ważna, dla nas wszystkich.
2: W trakcie

0: spotkania nie zabrakło propozycji zmian. Odniosła się do nich ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
1: Jak rozumiem, stronie społecznej zależy na tym, żeby wzrosła transparentność przyznawania statusu artysty i tego, w jaki sposób te środki rzeczywiście są przyznawane. Więc będziemy rozmawiać o tym, żeby była dokonywana ewaluacja przyznawanych środków i przede wszystkim założeń. Kwestia transparentności. To dzisiaj wybrzmiało i z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne.
0: Parlamentarne prace nad projektem ustawy mają rozpocząć się jeszcze w te wakacje.
2: O dyskusji politycznej opowiadała Państwu Monika Gosławska, a ja ciekawy jestem, co musiałby Paweł Turski zrobić, żeby oficjalnie zostać artystą. W trakcie swojej pieszej wyprawy przez Polskę przecież dzisiaj wyrzeźbił drewnianego ptaszka, którego wymienił na całkiem zacną figurkę w Beskidzkim Centrum takich drewnianych zabawek właśnie. Idzie 150 kilometrów, ma jego pierwsza część trasy.
3: Ja bardzo chciałem serdecznie pozdrowić pierwszego piechura Rzeczypospolitej w osobie redaktora Pawła Oktawiana Turskiego, który dzielnie zmierza przez Polskę i nie będę mu zadawał żadnych zadań, tylko jako jego przyjaciel, bo go osobiście poznałem, chciałbym mu życzyć, żeby spotkał na swojej drodze miłość swojego życia. Może wróci na myśliwiecką z partnerką i kto wie, koledzy redakcyjni, koleżanki redakcyjne i wierni słuchacze będą się bawić u kolegi Pawła na weselu. Tego mu serdecznie życzę.
2: To jest całkiem możliwe.
4: Jonaty?
5: Wolny.
4: Jezus, jak fajnie. Młody, jaki fajny. Dla was, bo dla mnie to już za młody.
2: A to U2 Street of Dreams w programie trzecim. Za chwilę mundialem się zajmiemy, bo Krzysztof Łoniewski już w studiu.

0: Już 20 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: Przede mną Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Który półfinał uważasz, że będzie ciekawszy?
2: Obydwa będą bardzo ciekawe.
0: To dzisiaj pierwszy.
2: Dzisiaj pierwszy i my, kibice piłki na całym świecie, przebieramy nogami, bo dzisiaj będzie...

gdzie ten półfinał określony przedwczesnym finałem. Mówimy o meczu Francja-Hiszpania i na trybunach w Dallas, gdzie tam, gdzie będą kibice Le Bleu, będzie się niósł pewnie taki śpiew.

0: Trochę się stresuję, bo trzeba pamiętać, że Hiszpania to bardzo dobra drużyna. My też mamy świetny zespół, więc mam mieszane uczucia. Trochę obawiam się o wynik. Obawiała się jedna z francuskich kibicek obecnych na mundialu. Czy powinna się niepokoić, gdy ma się do dyspozycji ten atut, o którym opowie zaraz ekspert piłki francuskiej z Canal Plus Sport Rafał Dębiński?
1: A tak, to jest nieprawdopodobne, bo takiej siły, różnorodności w ataku Francji jeszcze nie miała nigdy. I to we Francji przyznają wszyscy, bo pewnie nie wali lepszej linii pomocy, lepszej linii obrony, ale takiego ataku jeszcze nie. I tutaj trzeba podkreślić też trenera. Didier Deschamps dwa lata temu, pamiętam, kiedy oglądaliśmy Euro, no to ta Francja grała bardzo słabo i wydawało mi się, że coś się skończyło. A jednak on pokazał, jak wielkim jest trenerem, bo zobaczył, że ma teraz innych piłkarzy albo niektórych tych samych, ale bardziej dojrzałych.
0: I pod nich ustawił nowy system gry, bardzo ofensywny i na razie sprawdzający się doskonale. A gdyby szukać słabszych stron reprezentacji Francji?
1: Boki obrony. I myślę, że tutaj ciekawy będzie ten pojedynek Lamine Yamala z Diniem, bo to też pokazuje, że mając tyle talentów, powiem tylko, że Francja miała na tych mistrzostwach 99 piłkarzy urodzonych we Francji. I to jest prawdziwa miara potęgi Francji, nawet nie to, że oni teraz są tak wysoko. To jednak te boki obrony są jak na resztę piłkarzy przeciętne. I tutaj bardzo ważna będzie rola, wydaje mi się, Rabiot, który będzie z tej lewej strony z pomocy schodził asekurować.
2: Bardzo doświadczonego gracza.
1: Tak, bardzo doświadczonego, którego Deschamps zawsze stawiał. I skrzydłowego, który tam będzie grał, albo Barcola, albo Due. Due wydaje się być piłkarzem bardziej odpowiedzialnym defensywnie.
0: Dużo o Francuzach, jakkolwiek patrzeć dzisiaj faworytach. Zresztą jeszcze do nich w relacji wrócimy. Teraz o Hiszpanach i to będzie głos prosto z Madrytu, mówi Jaime Valentin. Wiemy, jak mocną drużyną jest Francja. Prezentują bardzo równy poziom od początku turnieju. Mają świetnych zawodników. Oczekujemy trudnego i wyrównanego meczu, ale wierzymy, że Hiszpania ma wszystko, żeby awansować do finału. Liczymy na to, że nasza drużyna narzuci swój styl gry, będzie długo utrzymywać się przy piłce i wykorzysta swoje okazje. Najważniejsze w całym spotkaniu będzie zachowanie spokoju i koncentracji przez cały mecz. Dzięki temu powinniśmy ten mecz wygrać. To jeszcze jedna fachowa opinia Jaime Valentina, tym razem w kontekście największych atutów ekipy Luisa de la Fuente. Jest nim świetna gra zespołowa i kontrolowanie przebiegu meczu, utrzymując się długo przy piłce. Potrafimy cierpliwie budować akcje. Mamy bardzo dobrze wyszkolonych technicznie zawodników i silny środek pola. Młodość połączona z doświadczeniem to też atut, dzięki czemu zespół potrafi grać odważnie i odpowiedzialnie. Na zakończenie studia oddamy głos znanemu już z naszej anteny półfrancuzowi, półkongijczykowi Stefanowi Wutezjemu. Prowadzi Akademię Piłkarską Olympique Poznań, jest wspaniałym i życzliwym człowiekiem. Świetnie rozumie futbol. Nieraz my mieliśmy do niego prośbę, tym razem on miał ją do nas.
3: Szukamy takie tłumaczenie na język polski takiego słowa i mamy wrażenie, że to nie istnieje po polsku. Francuzi, les bleus, między siebie, się nazywają nawzajem les méchants. Po angielsku the villains, jak jest po prostu taka fabuła. Zawsze jest ktoś, który jest ten dobry rycerz i jest the villain, czyli te les méchants. To też charakteryzuje trochę tej reprezentacji francuskiej. Ci Francuzi to są tacy, którzy nie reagują. Oni wiedzą, że są jak gdyby ofiarami rasizmu przez prawie cały świat i się śmieją z tego nawet, dlatego że nikt na świecie nie chce, żeby oni wygrali.
0: Stefan sprawę postawił mocno i podkreślił, że ten nowy duch Le Bleu jest czymś bez precedensu w historii francuskiego futbolu.
3: Wręcz przeciwnie do tego, co było wcześniej, bo są takie zawodnicy w historii francuskiej piłki, które się obrazili. Mam na myśli Michel Platini, mam na myśli Eric Cantona, mam na myśli Samir Nasri, bliżej nas. To ta drużyna się uśmiecha po prostu i nie reaguje, nie pokazuje emocji, tak jak dobry villain, tak jak dobry méchant. Także też trochę takie zadanie dla ciebie, znajdź mi tłumaczenie na polski słowo les méchants, the villains.
0: Stefan, dla ciebie wiele. Wydaje nam się, że les méchants to po polsku będzie złoczyńca, tylko tak jak powiedziałeś, tu mamy do czynienia z dobrym les méchants, czyli z dobrym złoczyńcą, jeżeli ktoś taki może być. Mecz Dallas o 21.
4: Ja w świecie...

0: z komiksów spotkałem się z określeniem złole. Że to są złole. Czy Francuzi są takimi złolami? Może państwo podpowiedzą. Dwie dwójki, fajne siedem trójek.
1: Bardzo dziękuję.
0: Mundial w trójce. Za 4 minuty, 17.30, punktualnie o 17.30 Puls, trójki i Roch Kowalski.
1: Ja nie wiem, czy wybrzmiało to, że o 21.00 ten mecz w Dallas.
0: Ze złolami.
1: Ze złolami.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
11: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
11: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
1: Puls Trójki.
3: Wtorkowym popołudniem politykę będą z nami komentować Weronika Smarduch, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani posłanko.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: I Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry wszystkim.
3: Zaczniemy od Macieja Świrskiego, który dzisiaj został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przewieziony do prokuratury w Rzeszowie z podejrzeniem popełnienia przestępstw wokół kampanii Sprawiedliwe Sądy oraz wokół Polskiej Fundacji Narodowej. To zaczniemy od pytania, czy nie za późno jak na te rozliczenia, 2-3 lata prawie po rozpoczęciu władzy, pani posłanko?
4: Wiemy dobrze.

0: że prokuratura jest zabetonowana, ile spraw obecnie jest prowadzonych, więc ja myślę, że to naturalne, że na te efekty prac polskich służb trzeba czekać, ale najważniejsze jest dla nas to, że jakby widzimy efekty tych działań, widzimy konkretne efekty i dla nas najważniejsze jest to, żeby krok po kroku rozliczać to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło przez 8 lat. Te zarzuty są bardzo poważne i oskarżeni są między innymi o możliwość straty na majątku spółki na około 8 milionów. Ten szacunek do publicznych pieniędzy, to rozliczenie sposobu ich wydatkowania jest bardzo istotne. Są to pieniądze Polek i Polaków, bardzo ciężko zarobionych, na bardzo ciężkiej pracy i każdy wydatek, który jest wydatkowany ze Skarbu Państwa, musi zostać rozliczony, musi być wydatkowany zgodnie z celem, zgodnie z przeznaczeniem. I to jest bardzo ważne, żeby rozliczać każde tego typu działania, czy szczególnie, że tam jest możliwa szkoda na poziomie 8 milionów złotych. I bardzo się cieszę, że w końcu widać efekty tych rozliczeń.
1: Pan poseł Łukasz Osmalak.
2: No system, jak wiemy, był betonowany przez 8 lat w czasie rządów PiS-u. Robił to pan minister Zbigniew Ziobro wraz ze swoją ekipą. Jeżeli my chcemy oczekiwać od tego, że będziemy funkcjonować w normalnym kraju, w kraju, gdzie prokuratura funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować, czyli powinna być prokuraturą niezależną, to przede wszystkim niezależnie od tego, czy jesteśmy politykami, lekarzami, nauczycielami itd., itd., powinniśmy szanować to, że prokuratura niezależna ma być. Więc dzisiaj oczywiście jako obywatele pewnie w wielu przypadkach oczekiwalibyśmy tego, żeby niektóre procesy toczyły się szybciej. Niemniej jednak dajmy prokuraturze pracować. Prokuratura, jak widać, podejmuje pewne decyzje na korzyść PiS-u, który dzisiaj w wielu przypadkach jest rozliczany. Pewne decyzje na niekorzyść PiS-u. Niemniej jednak jakby dajmy tym ludziom pracować, dajmy pracować polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, dajmy pracować Ministerstwu Sprawiedliwości, dlatego że tylko i wyłącznie takie sukcesywne krok po kroku odbetonowywanie i naprawianie tego, co zostało w tym wymiarze sprawiedliwości zepsute, da nam szansę na to właśnie, żebyśmy mogli funkcjonować w normalnych realiach.
1: To niech mnie państwo teraz przekonają, że okoliczności czasu są zupełnie przypadkowe. Wczoraj sąd decyduje, że uchyla, że oddala wniosek o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry i twierdzi, że ta decyzja, podkreśla, że ta decyzja jest niezaskarżalna, a dzień później prokuratura na CBA, na wniosek prokuratury zatrzymuje Macieja Świrskiego. Opozycja twierdzi, że nie ma tutaj, nie ma przypadku w tej zbieżności. Pani posłanko Weronika Smartuch.
0: Znaczy, takie dokumenty jak akt oskarżenia i możliwość w ogóle akt oskarżenia do sądu to oczywiście nie w tym przypadku, ale postawienie zarzutu wymaga długoletniego bardzo często śledztwa, więc ciężko jest się tutaj doszukiwać, że 3 lata temu ktoś zaplanował, że wniosek o ENA zostanie przez sąd odrzucony, więc ja nie widzę tu za bardzo związku z tym, znaczy szukanie tutaj związku pomiędzy tymi dwoma zupełnie niezależnymi wydarzeniami. Zupełnie innymi prokuraturami.
1: Opozycja twierdzi, minister Żurek jest w kłopocie po tym, po wczorajszej decyzji sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry, więc teraz chce zaprezentować jakiś sukces rozliczeń.
2: Panie redaktorze, w mojej opinii, gdyby pan minister Żurek i podległa mu prokuratura działały na zlecenie polityczne, to przecież mielibyśmy dużo więcej takich przypadków, że politycy chociażby PiS-u, którzy w niektórych przypadkach są podejrzewani o jakieś nadużycia, bo tutaj nie chcemy ferować żadnych wyroków od tego, żeby stawiać zarzuty i żeby rozliczać osoby, które popełniły potencjalne przestępstwa, są prokuratura i sądy. Gdyby prokuratura działała na zlecenie polityczne, to przecież nie mielibyśmy takich sytuacji, że chociażby pan Matecki zostałby zwolniony z aresztu, to nie mielibyśmy takich sytuacji, że do pewnego momentu po Polsce normalnie mógł się poruszać pan minister Romanowski czy pan minister Ziobro, bo gdyby działali politycznie, to ci ludzie dawno siedzieliby w więzieniach i do dzisiaj siedzieliby w więzieniach. Przecież mamy w niektórych krajach takie sytuacje, że to właśnie tak funkcjonuje. Polska pokazuje, pan minister Żurek pokazuje, że chce to robić w sposób normalny. Niestety wiąże się to z tym, jeżeli chce się to robić legalnie, że niekiedy na tej drodze wyboistej, bo to jest wyboista droga, pojawiają się problemy i minister Żurek mierzy się z tymi problemami.

0: Tak, tylko że europejski nakaz aresztowania został na przykład wydany za Marcinem Romanowskim, którego służby do dzisiaj nie odnalazły.
1: No tak, dlatego że to, panie redaktorze, gdyby, jeszcze raz podkreślę to, co powiedziałem chwilę wcześniej, gdyby polski wymiar sprawiedliwości działał na zlecenie polityczne, to mając świadomość tego, że może dojść do tego, że pan minister Romanowski czy minister Ziobro wyjadą z kraju i będą uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo sprawę trzeba nazwać po imieniu, no to przecież dawno, kiedy byli jeszcze w Polsce, zostaliby schwytani i wsadzeni.
0: Ale nie było podstawy prawnej do tego.
1: To tylko i wyłącznie, co pan redaktor powiedział w tym momencie, jest dowód na to, że tutaj nikt nie działa na zlecenie polityczne, tylko jednak te działania są oparte o funkcjonujące w Polsce prawo.
0: Waldemar Żurek na portalu X. Właśnie wysłałem pismo do ICE w sprawie posła Zbigniewa Ziobry. Ja tylko dopowiem, że ICE to jest ta służba migracyjna, która w Stanach Zjednoczonych ostatnio zasłynęła między innymi zabójstwami obywateli Stanów Zjednoczonych. Zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Bardzo nas to ciekawi, pisze Waldemar Żurek. Poinformowałem stronę amerykańską, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Czy w pani ocenie, pani posłanko Weronika Smarduch z Koalicji Obywatelskiej, jest jeszcze szansa na to, że Zbigniew Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?
2: Ewidentnie bardzo nie chce stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ucieka, zbiega z jednego kraju do drugiego. Ja myślę, że to jest karygodne zachowanie przede wszystkim jak dla byłego ministra sprawiedliwości. I to jemu powinno zależeć na tym, aby wyjaśnił tą sprawę, aby współpracował z organami wymiaru sprawiedliwości, aby tą sprawę wyjaśnić. To, że ucieka, to jest tak poniekąd trochę przyznanie się do winy i coś w tych zarzutach może być. Natomiast oczekuję od organów państwa tego, żeby no, wykorzystywały wszystkie możliwości do tego, żeby dowiedzieć się w ogóle, jakim prawem wjechał do Stanów Zjednoczonych. Też poinformować służby Stanów Zjednoczonych o tym, że Zbigniew Ziobro nie jest już uchodźcą, bo został mu uchylony ten status. Nie ma już paszportu, na podstawie którego podobno wjechał do Stanów Zjednoczonych. Ja tutaj oczekuję tego od organów państwa. Ja myślę, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wywiązuje się z tego, wywiązuje się ze swoich obowiązków i w prawidłowy sposób jakby prowadzi tę sprawę.
0: To jeszcze panu posłowi Osmalakowi podrzucę hipotezę, którą dzisiaj, tezę właściwie, którą postawił Jakub Majmurek, redaktor w Wirtualnej Polsce. Pisał: po wyborach w 2023 roku były minister kpił z obietnic z rozliczeń PiS. Mówiąc pod adresem obecnej koalicji, mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami. I jak pisze Jakub Majmurek, dla wielu Polaków rząd faktycznie wygląda dziś jak banda fujar.
1: Panie redaktorze, no jakby możemy na ten temat spojrzeć z dwóch stron. Jeżeli pan minister Żurek, czy pan minister Bodnar, czy ktokolwiek, kto na dowolnym etapie, na dowolnym szczeblu był, jest odpowiedzialny za te procesy, gdyby postępował niezgodnie z prawem, gdyby za cel polityczny postawił sobie zrealizowanie jakiegoś konkretnego zadania, to wtedy oczywistym jest to, że moglibyśmy mieć żal, moglibyśmy mieć pretensje do tych ludzi, że postępują politycznie. Wtedy nikt nie nazywałby ich fujarami, wtedy wszyscy by się bali, ale też wszyscy mieliby rację, mówiąc, że te osoby postępują politycznie, że prokuratura jest upolityczniona i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy oni zachowują się zgodnie z prawem, to znaczy faktycznie napotykają na realne problemy, powiedzmy sobie szczerze, problemy, które w większości są dzisiaj wygenerowane przez to, że to minister Ziobro w poprzednich dwóch kadencjach postępował w taki, a nie inny sposób i doprowadził do stworzenia pewnego układu w prokuraturze, pewnego układu, który był budowany po to i ja jestem w 100% o tym przekonany, pewnego układu, który był budowany właśnie po to, żeby na wszelki wypadek, na przyszłość, czyli mówimy o ta przyszłość to jest to, co dzieje się dzisiaj, móc swoich chronić. Udało mu się w jakimś stopniu panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro doprowadzić do sytuacji, że ta prokuratura wówczas została upolityczniona. Dzisiaj, jeżeli chcemy to, powiedziałbym tak, po Bożemu naprawić i po Bożemu doprowadzić do stanu używalności tą naszą prokuraturę, żeby prokuratura nareszcie była polska, żeby żaden polityk, żaden człowiek nie mógł mówić o tym, że prokuratura jest upolityczniona, że prokuratorzy działają na zlecenie polityków, że prokuratorzy są pisowscy czy platformerscy. No, właśnie po to prokuratura ma być polska, ma być obywateli, ma być Rzeczpospolitej i ma robić takie rzeczy, do której jest powołana w myśl ustawy.
0: Niech puentą tego

0: Wątku naszej rozmowy będzie dzisiejsza wypowiedź premiera Donalda Tuska z Paryża. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze. Zmieniamy temat na ostatnie 4 minuty naszej rozmowy i porozmawiamy o zmianach w ochronie zdrowia. Była koalicja obywatelska na dzisiejszym szczycie medycznym organizowanym przez Polskę 2050?
1: Szczerze mówiąc, nie mam takich informacji.
0: Był reprezentant Koalicji Obywatelskiej?
2: Nie, znaczy był reprezentant rządu na spotkaniu. No szczerze mówiąc, akurat reprezentanta Koalicji Obywatelskiej w sensie parlamentarzystów nie było.
0: I? Co to oznacza?
2: Panie redaktorze, no co to oznacza? Oznacza to tyle, że Polska 2050 zaprosiła różne środowiska po to, żebyśmy mogli usiąść i porozmawiać na tematy związane z rozwiązaniem problemów ochrony zdrowia w Polsce. Wszyscy doskonale wiemy, że to są problemy, które trwają od kilkudziesięciu lat, bo to nie jest kwestia roku, dwóch czy nawet pięciu. Na różnych etapach na przestrzeni ostatnich 30 czy nawet 40 lat te problemy w ochronie zdrowia były. Dzisiaj sytuacja jest bardziej napięta niż w zasadzie kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich kilku lat, dlatego
0: tak,
2: że
0: ja też
2: faktycznie...
0: na to, jaki to jest prognostyk, jeśli chodzi o realizowanie waszych postulatów w zmianach w ochronie zdrowia? Brak największego koalicjanta.
2: Panie redaktorze, byli przedstawiciele różnych związków, czyli między innymi lekarzy, byli przedstawiciele pielęgniarek, byli przedstawiciele fizjoterapeutów, byli przedstawiciele farmaceutów. To pokazuje, że jest potrzeba rozmawiania na ten temat. I nawet jeżeli to dzisiejsze spotkanie chociażby tylko doprowadzi do tego, że na przykład przedstawiciele Platformy Obywatelskiej dojdą do wniosku, że jednak taka rozmowa jest potrzebna, to znaczy, że efekt będzie osiągnięty, bo my dzisiaj nie okłamujmy się. Jeżeli chcemy naprawiać polską ochronę zdrowia, to my musimy rozmawiać również z przedstawicielami, nie tylko z politykami, ale również z przedstawicielami wszystkich tych formacji.
0: Pani posłanka Weronika Smartuch?
1: Znaczy, no, przedstawicielem jakby rządu, który jest odpowiedzialny za tą reformę, oczywiście był na spotkaniu i ta rozmowa jest konieczna. My też mieliśmy klub Koalicji Obywatelskiej razem z panią ministrą zdrowia. To ministerstwo jest odpolitycznione, więc my tylko i wyłącznie na takich gremiach mamy możliwość jakby poważnej rozmowy na temat ochrony zdrowia i tutaj ta rozmowa i te zmiany systemowe, no, muszą być ponadpartyjne, więc co najmniej jakby my bierzemy pod uwagę jakby głosy wszystkich koalicjantów, ale też wielokrotnie powtarzamy, że opozycja powinna usiąść z nami do rozmów i tak samo zachęcamy do tego, aby prezydent też jakby przyłączył się do tego, aby ponad politycznymi podziałami udało się systemowo coś w ochronie zdrowia zmienić.
0: Uda się to zmienić jeszcze w tej kadencji Sejmu?
1: No tak jak zapowiadała pani ministra zdrowia, e-kolejka ma być w ogóle gotowa do końca 2026
0: problemu
1: roku. Są pewne rozwiązania, które my jesteśmy w stanie szybko wprowadzić. Na przykład ustawa o jawności zarobków, która w tym momencie czeka tylko i wyłącznie na podpis prezydenta. Ja bym tutaj oczekiwała pełnej dyspozycyjności i pomocy prezydenta Nawrockiego w tym, aby ten systemowy problem rozwiązywać. Bo tak jak powiedział kolega poseł Polski 2050 przed chwilą. To nie jest problem, który pojawił się nagle, to nie jest problem, który pojawił się w tej kadencji. To jest problem zaniedbań dziesiątek lat i to dziś cała klasa polityczna powinna razem doprowadzić do tego, żeby tą reformę w systemie ochrony zdrowia udało się zrobić.
0: Dobrze, to zakończyliśmy wątki polityczne. Teraz wątki Michałkowe. Widzę, że pan poseł ukrywa swoją kontuzjowaną rękę, ale przed anteną dowiedzieliśmy się, że to efekt treningu piłki nożnej, więc jak piłka nożna, to dzisiejszy półfinał mundialu. Francja czy Hiszpania? Pani posłanko?
1: No ja za Francją.
0: Ale tak z serca, czy z
1: Tak z serca. Zawsze nie znam się na piłce nożnej, okay, ale zawsze przy każdych mistrzostwach świata gdzieś tam Francja była wysoko i zawsze kibicowałam Francji.
0: Okej, okay, pan poseł?
2: Ja powiem tak, myślę, że pragmatycznie ja kocham
0: Czyli
2: piłkę nożną.
0: Słychać znawcę tutaj.
2: No. Myślę, że pragmatycznie patrząc to jednak dawałbym większe szanse Francuzom, aczkolwiek no, Hiszpanie mają genialną drużynę, bardzo młodą. To są też chłopcy, którzy naprawdę wiedzą, jak grają się w piłkę.
0: 20-letni chłopcy. No ale
2: ja mam licencję trenera, więc dla mnie to zawodnik, który ma 20-25 lat, to niejednokrotnie są chłopcy, którzy byli moimi wychowankami.
0: Czyli kto dzisiaj wygra mecz?
2: No, pragmatycznie patrząc, myślę, że Francja, ale ja będę trzymał kciuki za Hiszpanów.
0: Okej, czyli jaki finał pan prognozuje?
2: Mam nadzieję,

0: że Hiszpanie wejdą do finału. No
1: z drugiego półfinału?
0: A z drugiego
1: Anglia
0: półfinału,
1: czy Argentyna?
0: No super byłoby, gdyby to był finał europejski, gdyby zagrali Hiszpanie z Anglikami. Boję się, że to, że będzie odwrotnie, że będzie Francja-Argentyna, ale ja bym trzymał kciuki, żeby to była Hiszpania-Anglia.
1: A może finał Latino? Hiszpania kontra Argentyna? A jak przy wątkach Latino?

0: The Rolling Stones, Mick Jagger czy Amy Winehouse? Kogo by państwo wybrali, jeśli chodzi o ten kawałek właśnie? 2 2 7 3 mogą dzwonić państwo w sprawie każdej. Jeśli chodzi o podrzucanie Pawłowi Turskiemu kolejnych wyzwań w trakcie jego 150-kilometrowego marszu, no to raczej proszę zachować te wyzwania do porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 7 3.
1: Wiarygodny serwis Trójki donosił, że powstaje projekt. Projekt, którego celem pewnie jest wdrożenie nowego znaku, znaku ostrzegawczego drogowego o zaburzonych uczestnikach ruchu kołowego, czyli zaburzonych przez telefon oczywiście. No taka konstatacja w amerykańskiej instrukcji o użyciu mikrofali stoi, aby nie wkładać głowy do mikrofalówki. No to tak myślę, że to w podobie.
0: Czyli, że korci, żeby tę głowę włożyć i żeby nie zwracać uwagi na tych ludzi z telefonami? 2 2 7 3, co państwo myślą o takim pomyśle, żeby stawiać znaki ostrzegające przed rozproszonymi uczestnikami ruchu drogowego, rozproszonymi zaglądaniem w telefony. 22 7 3. Za 6,5 minuty, 7,5 minuty będzie godzina 18. Punktualnie o niej serwis z Trójki, ale zanim serwis, to Lucky Again, Licker Lee. Tu program trzeci.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla.

0: i już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co? To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Przecież nie ma upałów.
15: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
18: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
19: Żegnamy. Reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-14 lipca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
21: Burze i silny wiatr pojawią się w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Rozesłano SMS-owe alerty do mieszkańców. Ustawa o najmie krótkoterminowym, kością niezgody w koalicji. Inne rozwiązania niż rządowe widziałaby minister funduszy. Sankcje finansowe za dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi są apele do Komisji Europejskiej o takie rozwiązanie. Uwaga na burze i silny wiatr w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców.
22: Alert ten został wysłany do odbiorców na terenie Podkarpacia, Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski, województwa opolskiego oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
21: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
22: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tymi piorunami.
21: W treści alertu RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał

0: Dachy już kadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
1: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wejściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
2: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść, wody było tak do połowy uda.
1: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
3: Ciemno, to tutaj aż wszystko zalało nam salon. To było potwornie, tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
4: Jechałem tutaj na Jana Pawła, to wody po kolana.
0: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
5: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
6: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki Pato Hotel.
5: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
7: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
5: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do Komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
8: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
9: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody. To tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
8: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
9: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
8: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Pięć po 18:00 i sport w Trójce, Adam Malecki.
13: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko 4 drużyny. Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
14: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko, co najlepsze, jeszcze jest przed nami.
13: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. W czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
15: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum. No to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żebyśmy zwyciężyli. Idziemy budować znowu głodny, taki głodny, mocny Górnik.
13: Początek czwartkowego

0: czwartkowego spotkania o 19. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogacar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to 3. etapowe zwycięstwo Pogacara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest, rzecz jasna, liderem klasyfikacji generalnej, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
1: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już prawie 8 minut po godzinie 18. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: W audycji popołudniowej przed nami reportaż, którego bohaterka udziela się też jako przewodniczka.
4: Ja tam opowiadam młodzieży historię Pragi i tutaj na Małej, na przykład przedwczoraj, w nas kartoflami ktoś rzucał z okna. Prawie trafił w jednego dzieciaka. Rzucanie w nich kartoflami, nie wiem czemu ma służyć.
5: Bardzo lubię tą piwnicę.
1: Szczegóły poznają Państwo po godzinie 18.30. Wcześniej posłuchają Państwo o tym, jak w tym roku będą wyglądać obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To już za 2 tygodnie. Pomówimy też o pierwszym treningu Roberta Lewandowskiego w Chicago. A to Red Hot Chili Peppers oczywiście i Snow. Już prawie 9 po 18.00.

0: Tu Trójka, już 12 minut po godzinie 18. Dziś o 21:00 półfinał. Hiszpania zagra z Francją, czyli nie będzie na nim Polski. Jutro też Polski nie będzie. Zagra Argentyna. Z kim gra Argentyna? Zapomniałem. Ale też to nie będzie Polska. Zastanawiali się państwo nad tym, dlaczego?
1: Mamy orliki, tak? Mamy szkółki piłkarskie. Mamy w zasadzie wszystko. To, czego ja jako rocznik 80 nie miałem. Bo myśmy sobie sami musieli bramki strugać z drewna, żeby mieć ze czego strzelać. A tutaj oni mają wszystko. To jest pokolenie tych orlików. Więc ja się pytam, co jest nie tak? Co nie funkcjonuje, że oni nie potrafią grać w piłkę po prostu? Że nie jesteśmy na mistrzostwach, no?
0: Może jednak ci Argentyńczycy, ci Anglicy, ci Francuzi, Hiszpanie więcej tych orlików mają? Może państwo coś podpowiedzą? 2 2 7 3. Za 2 tygodnie, 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku o 17:00 Warszawa zatrzyma się, wspominając bohaterów Powstania. Dziś mijają 82 lata od tamtego zrywu. Dziś za 2 tygodnie miną dokładnie. Plan obchodów jest już gotowy, a z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Janem Ołdakowskim rozmawiał Przemysław Lis.
2: Panie dyrektorze, jak co roku wiele wydarzeń artystycznych, kulturalnych towarzyszy rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku mamy między innymi wyjątkową wystawę.
3: Wystawa pokazuje świat okupacyjnej Warszawy, kiedy ludzie modą, sposobem w jaki opiekowali się swoimi strojami, zaczęli walczyć z restrykcyjną polityką III Rzeszy, która zabierała im wszystko. I był pewien taki przymus, żeby dobrze wyglądać, żeby naprawiać te swoje stroje, żeby po prostu zawsze wyglądać elegancko, żeby pokazać III Rzeszy, że ich projekt odczłowieczenia, upodlenia warszawiaków się nie powiódł. To przez cały rok będzie można od 28 lipca obejrzeć w muzeum.
2: 25 lipca, więc kilka dni wcześniej, w Parku Wolności koncert Błażeja Króla i gości i premiera płyty Łączy nas i tu 3. O czym jest ten album?
3: Ten album jest o tym, co myślą o wojnie młodzi ludzie, z próbą dialogu Błażeja Króla z młodymi ludźmi, z tym, jak oni dzisiaj reagują na sytuację wojny za wschodnią granicą, na spotkanie z rówieśnikami, którzy mają w swoich rodzinnych historiach takie przeżycia. Czy da się to, co opowiadali, wspominali powstańcy warszawscy, przełożyć na dzisiaj? Ale też opowiada o wojnie, która dzieciństwo zabiera dzieciom, a młodość młodym. I opowiada też o strachu przed tą wojną, która w wielu młodych sercach i umysłach pojawia się pytaniem, czy u nas też tego przypadkiem nie będzie.
2: Kolejny koncert, bardzo ważny, 1 sierpnia wieczorem na Placu Piłsudskiego. Warszawiacy po raz kolejny, 20 już, wspólnie zaśpiewają niezakazane piosenki.
3: Powstańcy zawsze mówili, że jak Polacy są razem, to odniosą sukces, nawet jeżeli przegrywają. To wydarzenie jest dlatego cudowne, że jest tam taka olbrzymia wspólnota, ludzi, którzy robią coś razem, mają z tego przyjemność. Zaczynamy rzeczywiście radością. Piosenki są radosne, świeci słońce jeszcze, mimo że to już nadchodzi wieczór. Śpiewamy piosenki, w których przegląda się nadzieja na zwycięstwo. A kończymy to wydarzenie, bo ono trwa prawie 2 godziny, kiedy jest ciemno i śpiewamy piosenki nostalgiczne, kiedy wspominamy, rozpaczamy nad tą klęską, rozczarowaniem z powodu niepowodzenia akcji militarnej. Więc można powiedzieć, że to jest pewne misterium pożegnania powstańczego dnia i co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest na Placu Piłsudskiego i co roku zachęcamy, żeby wziąć w nim udział. Bo tak mało mamy rzeczy, które wszyscy Polacy uważają za ważne i istotne, a szacunek do powstańców warszawskich, pamięć o Powstaniu Warszawskim jest czymś, co nas wyjątkowo łączy.
2: Godzina W o 17:00 zawyją syreny, miasto się zatrzyma. Można wtedy być w Parku Wolności, gdzie zabrzmi dzwon pamięci. To wyjątkowe również wydarzenie.
3: Każdy szuka takiego miejsca, w którym będzie czekał na godzinę W. A my w Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszamy już od godziny 15:00 na takie spotkanie, które jest trochę spotkaniem rodzinnym. Oddamy głos powstańcom Warszawskim.

0: Warszawskim, posłuchamy ich opowieści, ale będzie też można z nimi porozmawiać po prostu na boku, posłuchać tego, co myślą o świecie, posłuchać tego, jak warto żyć, bo każde spotkanie z nimi jest spotkaniem, w którym dowiadujemy się o tym, że warto być, że warto walczyć o swoje sprawy. Najważniejsze, żeby wziąć udział w godzinie W, czyli nawet nastawić sobie kilka minut wcześniej budzik w telefonie, jeżeli ktoś się boi, że zapomni, tak żeby w momencie, kiedy zawyją syreny, rzeczywiście zatrzymać się, albo jeżeli ktoś siedzi w kawiarni na zewnątrz, to żeby wstać i tymi kilkudziesięcioma sekundami namysłu, spokoju oddać hołd powstańcom warszawskim.
1: Dlaczego powstanie warszawskie do dziś jest tak głęboko wryte w DNA również ludzi młodych?
0: Powstanie warszawskie jest wyjątkowe, bo jest w nim taki paradoks. Z jednej strony ci piękni młodzi ludzie, ich wartości, chęć życia w wolnym kraju i bycia wolnymi i ta decyzja, że mogą to zrobić tylko walcząc z bronią w ręku, a z drugiej strony to, że powstanie zakończyło się militarną klęską, zakończyło się zniszczeniem Warszawy, że wielu z tych ludzi zginęło. Jest w nim jakaś taka niesprawiedliwość, która powoduje, że wracamy myślami do tych ludzi, oddając im hołd, bo to oni mieli rację, mimo że przegrali nie tylko bitwę, powstanie warszawskie, ale również ten wyrok historii, no bo kto inny zdecydował, że Polski wolnej nie będzie. To jest opowieść o młodych ludziach uwikłanych w wielkie procesy historyczne, ale mówię, ich piękno i czystość intencji powoduje, że ich ciągle do dzisiaj podziwiamy i że ten temat wraca, bo opór przeciwko totalitarnemu złu, ten bunt przeciwko fałszowi, przeciwko zniewoleniu jest czymś, co młodzi ludzie rozumieją i podziwiają.
2: 1 sierpnia, 82 lata miną o godzinie 17 od wybuchu powstania warszawskiego w 1944 roku.

O godzinie 17 miał rozpocząć się pierwszy oficjalny trening Roberta Lewandowskiego, który dołączył właśnie do składu Chicago Fire. Ten pokazowy trening naszego zawodnika to takie przywitanie jego i z zespołem, ale i z dziennikarzami, którzy mieli szansę obserwować

0: pierwszy fragment tego treningu. Wśród nich jest Jan Pachlowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
0: Jak te pierwsze minuty treningu Roberta?
1: Przede wszystkim ten trening dokładnie zaczął się o godzinie 17.30. Myśmy kilka minut przed treningiem zostali zaprowadzeni w miejsce boiska, które jest tak dokładnie zamknięte, że tutaj na ulicach widać niektórych kibiców Chicago Fire, którzy mieli nadzieję, że może gdzieś w oddali zobaczą Roberta Lewandowskiego. To się nie udało. Myśmy przez 15 minut zobaczyli tą historyczną chwilę i dla miasta, i także dla zespołu Chicago Fire, ale także dla bardzo licznej tutaj chicagowskiej Polonii, bo to jest bardzo duże wydarzenie. Robert Lewandowski w Chicago Fire. Przede wszystkim dla klubu, tak jak podkreślamy, i dla miejscowej Polonii. To stało się dzisiaj faktem. Dwa tygodnie temu nasz kapitan reprezentacji Polski podpisał kontrakt z Fire i dzisiaj po raz pierwszy w takim stroju treningowym zaprezentował się przed zespołem. Myśmy widzieli ten fragment, kiedy była taka zabawa z piłkami i po 15 minutach musieliśmy opuścić miejsce, gdzie ten trening się odbywa. Czekamy na konferencję prasową, natomiast zajęcia już w składzie z Robertem Lewandowskim, to podkreślamy, dalej trwają. Ja chciałem podkreślić miejsce, gdzie teraz znajdujemy się z mikrofonem trójki. Południe Chicago, blisko downtown, czyli tego serca Chicago, specjalna taka akademia piłkarska, przepiękny ośrodek, warty 100 milionów dolarów. I co ciekawe, właściciel klubu tutaj własne pieniądze wyłożył, zbudowane to zostało bez jakichkolwiek dotacji z miasta, a podkreślam to dlatego, bo Robert Lewandowski, gdy przyjechał tutaj po raz pierwszy i zobaczył ten nowy ośrodek treningowy, jakie są warunki i jak klub chce postawić na niego, aby osiągać sukcesy i aby powrócić do tych rekordów Chicago Fire i najlepszych czasów z 1999 roku, dokładnie tak, kiedy trójka Polaków, trójka muszkieterów, czyli Podbrożna, przede wszystkim Piotr Nowak, ale także i Roman Kosecki, tutaj sprawiła, że Fire zdobyło mistrzostwo i to było ostatnie mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w historii tego klubu. I Robert Lewandowski ma być takim rozdziałem, który pomoże wrócić właśnie i zdobywać te największe laury. I też warto podkreślić, że Robert Lewandowski to ma nie być jedyne mocne wzmocnienie tutaj Ligi MLS, a przede wszystkim klubu z Wiecznego Miasta, bo też mówi się o takim zaciągu niemieckim, między innymi o Leonu Goretzce, z którym Lewandowski zna się z klubu Chicago Fire. Tak więc być może rzeczywiście ten projekt, miejmy nadzieję, wypali i Robert Lewandowski nawet dłużej zostanie w Wiecznym Mieście, widz MLS w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, ten kontrakt warty 20 milionów dolarów, on jest podpisany na 2 lata, aczkolwiek może być przedłużony o kolejnych 12 miesięcy. To wszystko zależy od tego, jak Robert Lewandowski będzie się tu czuł, jaki sukces osiągnie z tym zespołem i jak to wszystko będzie współgrało, bo to ma być wartość dla klubu historyczna, marketingowa, ściągnięcie też na trybuny polskich kibiców, no co jest właśnie ważne. Tak, czekamy, myślę, na konferencję prasową.
0: Tak sobie, ja tylko myślę, że to jest wyjątkowo ważne dla tych kibiców, którzy w Chicago mieszkają. Przypomnijmy, że to jest miasto z wyjątkowo liczną Polonią. 700 tysięcy Polaków podobno według statystyk zasiedla właśnie to amerykańskie miasto, dlatego myślę, że obecność Roberta Lewandowskiego w tym klubie to będzie też duży zastrzyk kibiców na trybunach. A o pierwszym treningu Roberta Lewandowskiego opowiadał państwu Jan Pachlowski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w Klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00, Agnieszka Lichnerowicz.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix

0: Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
0: Poleca Radiowa Trójka.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Żegnamy reklamy.
20: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
21: 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK w Bielsku-Białej. Mężczyzna, który znieważył Ukrainki, przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Podczas nawałnicy w Jeleniej Górze ucierpiały co najmniej 4 oddziały szpitalne. Kanalizacja nie była w stanie odprowadzać tak dużej ilości wody, mówi dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur.
22: Między innymi położnictwo, jomu, chirurgii, pomieszczeń sterylizatorii oraz ortopedii. Natomiast na ten moment sytuacja została opanowana, woda została usunięta, trwają prace porządkowe. Kwestia dotyczy w zasadzie tylko jomu, gdzie tutaj musimy zabezpieczyć miejsca dla pacjentów.
21: Najbardziej ucierpiała aparatura medyczna, dlatego część pacjentów przeniesiono na inne oddziały. Jutro rozpocznie się szacowanie.

0: Panie strat. W czasie nawałnicy zawalił się dach jednej z hal fabrycznych w Jeleniej Górze. Pracownicy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany przez rząd Viktora Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski, podkreślił we wpisie minister. Poinformował również stronę amerykańską o 26 ciążących na Ziobrze zarzutach. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski jest już gotowy. Zostanie wysłany do końca tygodnia. To był serwis Trójki.
1: W nocy pojawią się burze, w centrum na przykład. Miejscami poza północą przelotne opady deszczu mogą się też pojawić. Temperatura minimalna od 10 do 18 stopni, a jutro w ciągu dnia od 21 do 29. Najchłodniej nad morzem, najcieplej w centrum i na wschodzie. 27 minut do 19. Teraz w programie trzecim zagadka. Co harcerze robią na obozie? Słuchają Trójki.
2: Ostatnio, jak kolega podkradał właśnie proboszec, zagadał wartę na przykład. Była trochę mało ogarnięta. Jak zagadywał tą wartę, to reszta wzięła papier toaletowy i zaczęła obrzucać namioty innych.
1: A co państwo kreatywnego robili na obozach harcerskich? 2 2 7 3 czekamy na takie historie. Za 27 minut będzie godzina 19. Reportaż w programie trzecim już wkrótce, w którym pojawi się też obrzucanie, ale nie papierem toaletowym, tylko ziemniakami. I nie innych harcerzy, tylko pewnej grupy młodych ludzi, którzy postanowili zwiedzić Pragę. Ale to wcale nie będzie reportaż o tym rzucaniu ziemniakami, ale ta scenka się w nim pojawi. Obcy astronom, Republika, tu program trzeci.

0: 22 minuty do godziny 19. Dzwonią Państwo po 2, 2 i 7 trójek.
1: Ten dźwięk przed zapraszamy do reklamy. Te 3 puknięcia. Jak powstał? Bo ja myślę, ja to tak słyszę, ja myślę, że powstał przez uderzanie drewnianą łyżką w dno emaliowanego garnka.
0: Ale że ten dźwięk? Nie, nie, nie, to odwrotnie, to garnkiem w łyżkę.
2: Reportaż w Trójce.
0: Dziś w reportażu opowieść o kobiecie, w której głosie usłyszą Państwo pewnie bunt. W jej pracach czuć wolność i luz, tak przynajmniej twierdzi Antoni Rokicki, autor reportażu. Miss Doris, która mieszka i pracuje na warszawskiej Pradze Północ i od ponad 20 lat zajmuje się street artem. A znakiem rozpoznawczym jej dzieł są podobno żylaki. Nie żartuję. To reportaż Łobuziara Antoniego Rokickiego.
3: Jestem Doris, zajmuję się malowaniem żylaków, robię graffiti i street art, piszę i uczę o graffiti i street arcie. Jestem fanką Pragi i lubię ludziom pokazywać Pragę.
4: Fanką, ale nie w różowych okularach.
3: Fanką z zastrzeżeniami.
5: Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co wie na bogu.
6: Miss Doris pochodzi z Płocka. Od 16 lat mieszka na Pradze. Kiedyś marzyła o tym, by zostać nauczycielką lub aktorką. Ostatecznie ukończyła psychologię i dziś, poza street artem, zajmuje się także pracą z dziećmi. Oprowadza wycieczki po Pradze i przybliża sztukę tej dzielnicy. Nie zawsze jest to łatwe.
3: Czasami właśnie jak tutaj oprowadzam wycieczki, to się zdarzają różne komentarze, bo ja tam opowiadam młodzieży historię Pragi i słyszę taki ryk, że tam a kto tę cerkiew budował, pani powie, kto tę cerkiew budował. Tam po prostu wielu specjalistów się nagle budzi, którzy chcą dodać swoje 3 grosze. Ale tutaj na Małej, na przykład przedwczoraj, w nas kartoflami ktoś rzucał z okna i prawie trafił w jednego dzieciaka. Kiedyś jeszcze miałam takie może do tego zrozumienie pewne, bo sobie myślałam, no tak, ci ludzie tutaj mieszkają w kiepskich warunkach, a tu przyjeżdżają turyści, robią sobie takie jakieś getto safari, robią im zdjęcia bez pozwolenia, zaglądają im do domów, komentują. No to rzeczywiście się człowiek może zdenerwować. Ale no teraz to już nie mam na to żadnego usprawiedliwienia, bo ja tu szłam z dzieciakami z Pragi, z ósmoklasistami po prostu, którzy też tutaj mieszkają. Więc naprawdę rzucanie w nich kartoflami, nie wiem czemu ma służyć.

0: Bardzo lubię tą piwnicę. Jest taka trochę creepy, ale jest bardzo pojemna. No i cenię sobie prywatność. Tutaj. Taką pracownię powinnam mieć.
1: Pracownia Miss Doris, elektrożylaki, znajduje się w przedwojennej kamienicy przy ulicy Konopackiej. W niewielkim 20-metrowym lokalu można zobaczyć pracę Doris i jej przyjaciół.
2: Ja kiedyś to byłam takim łobuzem i rzeczywiście miałam tak, że coś mi nie pasowało, to za chwilkę kogoś waliłam w łeb czy coś takiego. No siostrę na przykład młodszą zawsze tłukłam. To z wiekiem już tak przechodziło, ale jednak no, musiałam się jakoś tak psychologicznie za to wziąć, żeby się nauczyć na przykład mówić: odejdź, bo teraz jestem zdenerwowana, przepraszam, za chwilkę pogadamy. No po prostu trochę się tam naoglądałam też jakiejś agresji dookoła i myślałam, że to jest fajne tak reagować, bo to też było łatwe tak reagować. Ale z drugiej strony tak całkowicie bym tego nie negowała, bo jednak taka odwaga i to, żeby nawet fizycznie bronić siebie czy kogoś, mi została i czasami się przydaje. Na przykład raz tutaj w nocy siedziałam kiedyś i usłyszałam wrzaski na dworze. Dwie osoby jakąś dziewczynę do podłogi przyciskają i próbowali jej tam kurtkę zdjąć, jacyś faceci. Wyszłam z młotkiem, bo tylko młotek miałam pod ręką. Najpierw wyjrzałam, zobaczyłam, że tam jakiś się gwałt szykuje czy coś i po prostu mówię, co ja tu mam, młotek. No i z tym młotkiem wyleciałam, zaczęłam drzeć mordę na tych chłopów, no i uciekli. I tą dziewczynę całkowicie rozklekotaną tutaj po prostu przygarnęłam. I jak już się wszystko skończyło, to słyszę z drugiej strony z okna: elektrożylaki, zadzwońcie po policję. No więc jeszcze zadzwoniłam po policję, choć normalnie bym, no, nie współpracuję za bardzo, ale no, w takiej sprawie to stwierdziłam, że może rzeczywiście dobrze by było, żeby jeszcze jakieś służby poszukały tych dwóch napastników. Jechała policja na sygnale właśnie chwilę później tutaj po okolicy, więc no, może coś to dało. O, tu jest dużo. Trzeba obudzić kulkę. No, to już takie pusto brzmi. A, ten jest zepsuty.
1: Na drzwiach frontowych Miss Doris zamieszcza wlepki z różnymi hasłami. Niektóre z nich są zrywane.
3: Co masz na drzwiach? Bo tutaj bardzo fajne naklejki widzę, wlepki.
2: Zasługujesz na życie, miłość, szacunek, bezpieczeństwo, wsparcie, zdrowie, ekspresję, sny. Całe życie w zgodzie ze sobą i bez lęku. Te litery były tęczowe na czarnym tle, ale trochę wyblakły i myślę, że dzięki temu ta wlepka tutaj ocalała, bo no ona no ma takie przesłanie, że możesz być kim chcesz i zasługujesz na godność i na szacunek i na bycie sobą i na spokój. To jest dokładnie to, co ja w życiu wyznaję i no obok właśnie były te tęczowe wlepki. No i wszystkie poszły, tylko ta została i obstawiam, że dlatego, że tu jest dużo czytania i trzeba czytać i myśleć, żeby zrozumieć, że to jest wolnościowe.
1: Od roku prace Doris są zamalowywane.
2: Następne. Dobra, tutaj takie jasne zrobimy. Z niebieskim. Ukraińskie będzie. Cholercia. Jakoś tak od sierpnia zeszłego roku zauważyłam, że są pomazane moje prace, no bo jest na nich napisane jać lewaków. Po prostu wiem, że to jest do mnie, że ktoś gdzieś tam zaczął plotkować o jakichś moich poglądach. Może komuś się wydaje to właśnie tym bardziej niebezpieczne, że pracuję z młodzieżą i może się szerzę jakąś ideologię według nich. No, a może ktoś po prostu nie znosi tych żylaków, czy nie lubi mnie, czy nie wiem, może ja coś komuś zamalowałam, chociaż staram się tego nie robić, no ale no, widzę, że są specjalnie na mnie skierowane te takie nienawistne właśnie reakcje. No, najpierw to mi było przykro, później czułam wściekłość, później czułam strach, że to jest ktoś silniejszy, większy ode mnie i że to się będzie powtarzało i że to już się nigdy nie skończy. To jest taki żylakowy, Tutti Frutti się nazywa. To jest też jeszcze niedokładnie on.
1: Znakiem rozpoznawczym prac Doris są żylaki. To różowe stwory z dwupiastymi oczami.

0: Wyglądają na przechodniu w Pragi, ale są także w innych miejscach, na przykład w Berlinie czy Amsterdamie. Jednych śmieszą, innych przerażają.
1: Czasem jest to taka interakcja, że ludzie się cieszą, uśmiechają. Czasem jest taki też niepokój, o co chodzi. Często to też prowadzi do tego, że ludzie zaczynają napotykać kolejne żylaki.

0: Tak, bo my robimy reportaż do Polskiego Radia właśnie tutaj o twórczości praskiej.
1: Proszę powiedzieć, że wzbudzacie sensację i jest wspaniale.
0: Dzięki bardzo, to miłego wydarzenia. No ciekawe, co tutaj za wydarzonko się dzieje właśnie.
2: Elektrożylaki często odwiedzają znajomi Dorys. Rozmawiam z Agnezes i Karo.
3: Ojejku, no nie będę tutaj obiektywna. Jest całkowitym przeciwieństwem mnie, ponieważ jest bardzo otwarta, przyjazna, bardzo łatwo nawiązuje kontakty, jest bezpośrednia, jest głośna, ale w takim dobrym znaczeniu. No jest świetnym człowiekiem, świetną przyjaciółką, świetną artystką i podziwiam ją, że ma siłę prowadzić tyle projektów i szanuję ją bardzo za to.
4: Pewnie kojarzysz, była tutaj stacja Praga i tam poznałam Dorys i kupiłam od niej obrazek i od tej pory w ogóle zaczęłam widzieć żylaki wszędzie i mówię, dobra, wszystko mi się łączy w całość. I tak razem działałyśmy właśnie w stacji Praga, aż się zaprzyjaźniłyśmy. Stacji już nie ma, a my z Dorys dalej się przyjaźnimy. Dorys jest bardzo ciekawą postacią, bardzo pewną siebie.
5: Co czujesz, kiedy widzisz tę pracę, Miss Dorys?
4: Lubię tutaj być na Pradze i żylaki mi się kojarzą z Pragą i Dorys mi się też kojarzy z Pragą, bo tu mieszkamy i tutaj się poznałyśmy. Czuję jakoś taką swojskość, jak mam żylaki w domu, nie tylko na ulicy.
2: Miss Dorys jest autorką albumu Praski Street Art. Praca powstała w ramach stypendium od miasta. Dorys szuka wydawcy albumu.
0: No a tutaj mamy mój portret goły, prawie goły, sprzed czasów siłowniowych, więc trochę więcej fałdek jeszcze, ale tak, to jest zrobione przez gościa o ksywce Van Żbik. Tutaj może być jeszcze jakiś żylak, zaraz to będzie. O, przychodzę tutaj restaurować troszkę. No, o, tu widzę, że końcówka od spraya jest ułamana. No ale dobra, żylak siedzi, też już taki wyblakły. Jak oni widzą, że ktoś o to dba, to nie chce im się tego dalej niszczyć, a jak widzą, że można smarować, to po prostu smarują. I za chwilę bym tu miała tatuaże, których nie mam. Z jednej strony czuję się taka bardzo spełniona i lubiana i pełna energii i z sensem, a z drugiej strony jednak cały czas ta niepewność jutra mnie prześladuje. To, że nie mam własnego mieszkania, że nawet nie stać mnie na jakiś kredyt i że też tego nie chcę, a chciałabym zamieszkać w swoim miejscu, którego z nikim nie dzielę. No i czasem się też porównuję do ludzi, którzy bardzo dużo wyjeżdżają, podróżują, zazdroszczę im, ale też wiem, że oni zarabiają siedząc przy biurku, czego ja bym nie zniosła. Ja nie byłabym szczęśliwa na co dzień tak pracując. No muszę się trzymać tego, co robię. Trochę więcej pisać tych projektów i trochę więcej poszukiwać zleceń, żeby właśnie się tak nie martwić ciągle przyszłością.
2: Kilka dni po naszej rozmowie Miss Dorys zamieszcza pewien film na Instagramie. Czyżby chciała opuścić Pragę?
0: Przychodzę dzisiaj z taką propozycją. Chciałabym komuś przekazać mój lokal, elektrożylaki, ponieważ potrzebuję jednak innej pracowni, nie takiego saloniku, ale też chciałabym, żeby to sobie poszło w dobre ręce.
6: I tak będę chciała zostać na Pradze, no bo tutaj, tu mam wszystko, no cała moja praca jest z Pragą związana.
2: Pytam Miss Dorys o to, co jest dla niej najważniejsze w życiu.
6: Radość.
5: Takiej odpowiedzi jeszcze nie miałem.
6: No takie pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to radość i właśnie powody do radości i znajdowanie, dostrzeganie tych fajnych, wesołych rzeczy, dzięki którym możemy być chociaż przez chwilkę szczęśliwi.
0: No jak maluję sprayem na ścianie, no to jest najlepsze, co się może wydarzyć. Zwłaszcza jak są do tego jakieś spokojne warunki takie, że się nie muszę tam stresować, tylko sobie mogę pokombinować i tak się rozkoszować tą czynnością, no to mogłabym to robić całe życie.
7: To już wszystko na dziś. Reportaż wróci jutro, około 18.40. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizowali Michał Jakubik i Sandra Suska. Telefony odbierał Michał Kowarski. Ja nazywam się Michał Matus i żegnam się z Państwem Kalifornią. Mercy. Dobrego wieczoru. 8 do 19.00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to.

0: Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
6: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Radiowa Trójka.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Żegnamy. Reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To po incydencie w Bielsku-Białej, gdzie pasażer obrażał dziewczynki z Ukrainy. Ponad 600 interwencji mieli strażacy po burzach przechodzących przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Prokuratura ma gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Do powstrzymania antyukraińskiej propagandy wezwał polityków premier Donald Tusk. To reakcja na zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna wyzywał ukraińskie nastolatki. Komentarze zebrała Dagmara Kędzior.
12: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
13: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
12: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
14: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki, także tak nie można postępować.
12: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
11: Ponad 640 interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. To dane do godziny 18.
15: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji przygotowania. On już jest gotowy. On już był gotowy uprzednio. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
11: A to mówiła Anna Damiak o gotowym wniosku ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Przypomnijmy, wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec

0: byłego ministra sprawiedliwości. A były minister po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę. W walce o tytuł zostały już tylko 4 reprezentacje: Francja, Hiszpania, Anglia oraz Argentyna. Dzisiaj wieczorem pierwszy półfinał. O 21:00 na murawę wbiegną reprezentanci Francji oraz Hiszpanii. Jutro zostanie wyłoniony drugi finalista. Półfinałowe mecze cieszą się sporym zainteresowaniem kibiców. Zapytaliśmy mieszkańców, kto Poznania, kto ich zdaniem wygra.
1: Ostatecznie myślę, że Argentyna.
2: Ostatecznie wygra mi się daje Francja. Największy potencjał ofensywny i chyba najlepiej zbudowana drużyna.
3: Hiszpania. Podejrzewam, 90 minut będzie remis i w dogrywce Hiszpania strzeli.
4: Ja jestem z Anglią. Podejrzewam, że tak Francja to wygra, ale jestem z Anglią.
0: Zwycięzcę tegorocznego mundialu zorganizowanego w USA, Kanadzie i Meksyku poznamy w najbliższą niedzielę. Udało się naprawić 2 elektryczne busy kursujące na trasie do Morskiego Oka. Jeden zepsuł się w trakcie tegorocznej majówki. Trzeba było w nim wymienić baterię. Z kolei drugi nabawił się usterki nieco później i wymagał naprawy klimatyzacji.
5: Po zakończeniu prac serwisowych wszystkie busy są obecnie sprawne i kursują zgodnie z planem. Trasę do Morskiego Oka obsługują 4 busy. Jeden z nich jest przeznaczony do bezpłatnych przewozów osób z niepełnosprawnościami i kursuje na trasie Zakopane Morskie Oko. Pozostałe kursują na trasach Zakopane Włosienice oraz Palenica Białczańska Włosienica.
0: Mówiła Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie TPN ogłosił przetarg na zakup kolejnych 16 elektrycznych busów. Nowe pojazdy mają zostać dostarczone pod koniec września. W regionie nadal nie ma odpowiedniej infrastruktury do ładowania busów. Pracownicy dopiero opracowują projekt stacji ładowania. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Silny deszcz i burze na południu i południowym zachodzie kraju. W pozostałej części Polski wieczór przeważnie pogodny. W tej chwili na termometrach od 18 do 25 stopni. W nocy minimalnie od 10 do 17.
7: Autopromocja.
8: Teraz pieszo. 3-literowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
9: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w soli jeszcze, czy już w trasie?
10: Jestem w soli i nie jestem sam.
11: Dzień dobry.
12: Dobry.
13: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
8: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
10: Jak fajnie jest tutaj?
13: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
9: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
14: Innym i nekeltem moim.
8: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
6: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
7: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
19: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
22: Halo, halo. Czy nas słyszycie?
21: Każdy

0: może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Radiowa Trójka.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Jest 8,5 minuty po 19.
0: Zwrotki i refreny.
9: Dzień dobry, a może już dobry wieczór. Mówimy w składzie Sandra Suska i Kuba Ambrożewski.

To nie jest nowa piosenka, ale w ubiegłym tygodniu chodziła za mną dość bezlitośnie, a więc musiała się dzisiaj pojawić. Na sam początek naszego spotkania Money Changes Everything i Cyndi Lauper. Zwrotki i refreny to są w 14 dniu lipca. Francja gra dziś z Hiszpanią, ale też świętuje. Jak co roku w tym dniu hiszpańskich piosenek nasłuchaliśmy się zresztą przed tygodniem w takim przekładańcu hiszpańsko-portugalskim. To dziś dla równowagi dobry wieczór zatem raz jeszcze lub bonsoir.

Te Noir, czyli Twoje czarne oczy. Podobno rok 1985. Nie było jeszcze na świecie Kyliana Mbappé ani Michaela Olise. Był Platini, Tigana i grupa Endorphine. Klasyka już dziś francuskiej muzyki, francuskiej nowej fali, synth-popu, później pewnie bardziej muzyki rockowej, ale ja lubię wracać do tych klawiszowych, synth-popowych nagrań tej grupy z lat 80., bo są nie tylko jak najbardziej kompetentnie wyprodukowane, ale też interesująco skomponowane. Przygotowałem dziś kilka nowości w pierwszej godzinie zwrotek i refrenów, ale zagramy jeszcze raz po francusku, tyle że już z czasów współczesnych. RFM.

Wczesny francuski pop. Warto śledzić to, co się tam dzieje, bo wychodzi dużo dobrych piosenek, dużo interesujących brzmień. Si bien du mal to Herve sprzed lat 4. Zwrotki @polskieradio.pl. Taki jest adres mailowy i forma kontaktu ze mną najszybsza. Zwrotki @polskieradio.pl. No i kącik z muzyką nową. To propozycja artystki, na której nowy album dość mocno czekam, tak jak czekam na płytę grupy Tops, w której na co dzień gra na klawiszach. Marta Cikojewicz, czyli Marcy. Jej nowa płyta Mask Lady and Late Night Girl ukaże się pod koniec sierpnia, niemalże na rocznicę ostatniej bardzo udanej płyty Tops. Produkuje ją niejaki Georges Elbrecht, znany fanom na przykład grupy Violence i w ogóle takiego psychodeliczno-popowego grania z Kalifornii. A to jest nowy singiel Marcy. Wydaje mi się, że dość jak na nią ukierunkowany w stronę muzyki nowoczesnej R&B. 99 Dimensional.

Niezwykle roztańczona Kanadyjka o chorwackich korzeniach, Marcy 99 Dimensional, to druga już zapowiedź jej nowej solowej płyty Mask Lady and Late Night Girl. Niecierpliwie wypatruję całego tego materiału i kolejnych zwiastunów sądzę, że będą. Ten kolejny utwór w zwrotkach i refrenach już się pojawił, mimo tego, że jest też relatywnie nowy, no ale wśród nowości z ostatnich tygodni to jedna z moich ulubionych wakacyjnych piosenek. Olivia Rodrigo.

Zwrotki i refreny w trójce, a w nich Panna Olivia z nowej płyty You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ty i ja równa się serce na zawsze. Czy to jest Olivia Rodrigo Summer? Pewnie dla wielu osób tak. Niektóre słuchaczki piszą jednak, że to West Side Cowboy Summer i jestem też w stanie to zrozumieć. No to posłuchajmy. Pin Up Boys teraz w trójce.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Są z Manchesteru i są podobno najważniejszym brytyjskim gitarowym zespołem bez płyty w tym momencie. To się zmieni 21 sierpnia, bo wtedy ukaże się ich debiutancki album It Goes On. I zobaczymy, czy West Side Cowboy będą pisać historię brytyjskiego rocka. Tak jak na przykład przed laty grupa Suede, która już w przyszłym tygodniu zagra w Warszawie, z czego bardzo się cieszę i o czym przypominam, bo może ktoś nie wie. Ten utwór też jest na setliście.

Tak sobie patrzyłem na set listy grupy Suede w ostatnich tygodniach, no i przynajmniej połowa z tego, co grają na żywo, to niekwestionowana klasyka brytyjskiej muzyki rockowej, w tym również ten utwór Animal Nitrate, pochodzący z pierwszej płyty grupy Suede z roku 1993. Suede w przyszły czwartek zagrają w Warszawie. No niesamowity Brett Anderson i równie niezwykły w tym utworze Bernard Butler. Dziś już oczywiście muzyk, którego w zespole Suede nie ma, bo odszedł z grupy rok później po wydaniu tej płyty. Ale jest w składzie Richard Oakes, który no, okazał się gitarzystą godnym tego zastępstwa. A propos legendarnych brytyjskich gitarzystów ze świata indie, to nie zapominajmy, że w te wakacje odwiedzi nas również tak zwany final boss tej kategorii.

Morrissey nie zaśpiewał w Warszawie, ale na off festiwalu zagra i przy okazji zaśpiewa Johnny Marr. Chociaż z tym śpiewaniem, to z tego co widziałem, przynajmniej w przypadku takich absolutnych hymnów w repertuarze Johnny'ego Marra, no i wcześniej grupy The Smiths, publiczność bardzo mocno wyręcza tego absolutnego wirtuoza indie gitary, jakim jest Johnny Marr. This Charming Man, tym razem z sesji dla Johna Peela, wersja wydana później na kompilacji Hatful of Hollow grupy The Smiths. 3,5 tygodnia do offa swoją drogą robi się już naprawdę gorąco. To nadal zwrotki i refreny w trójce, ale to nie jedyny raz, kiedy w tym tygodniu usłyszymy się w programie trzecim. Jutro o tej samej porze będę miał przyjemność poprowadzić kolejne wydanie cyklu półperfekcyjnej płyty.

Obstacle 2 to grupa Interpol ze swojego być może perfekcyjnego, a na pewno kultowego debiutanckiego albumu Turn on the Bright Lights, rok 2002. Ta płyta będzie bohaterką jutrzejszego spotkania naszego w cyklu półperfekcyjnej płyty. Opowiemy o historii tego albumu, jego roli, jego znaczeniu. No i przede wszystkim posłuchamy jednej z połówek tej właśnie płyty. A płyty usłyszane w radiu, nawet w połowie, mogą zostać z nami na zawsze i mogą być bardzo ważne. Ja do dziś pamiętam, jak dawno temu usłyszałem pierwszą połowę tej kolejnej płyty przez radio. Był to oczywiście program trzeci, choć nie był to cykl półperfekcyjnej płyty, a dziś sięgam po nią w naszym kąciku australijskim z kangurkiem. The Church.

Wspaniały Steve Kilby i grupa The Church, Already Yesterday, to tak, to jeden z tych utworów z pierwszej strony albumu Heyday, rok 1985, muzyka z kangurkiem i do pary niech będą dziś The Go-Betweens. Zaciągnie się chmurami trochę, to słoneczne niebo, ale też będzie pięknie i będzie bardzo poetycko. Robert Forster i utwór Part Company. A my usłyszymy się w drugiej godzinie zwrotek i refrenów po 20 po serwisie Trójki.

0: Autopromocja.
1: Kodak Theater. Miejsce uświęcone licznymi galami. Tego wieczoru było najważniejszym miejscem na świecie. Tu miał być ogłoszony Psiocen.
2: Druga wakacyjna lektura w Trójce.
1: Piszę na psiamorda.doc do czempionki Agniechy. Zdziwiła się, czego ja od niej w ogóle chcę.
2: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, pies wybawiciel.
2: Jacek Grudzień, muzyka.
1: Hał, hał, potwierdził Wacek.
2: Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Radiowa Trójka.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej przez nawałnicę ucierpiał do tej pory Dolny Śląsk. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Są zarzuty dla mężczyzny, który w weekend dwa tygodnie temu atakował kobiety w Łodzi. Pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Prawie 700 interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. W czasie nawałnicy w Jeleniej Górze zawalił się fragment dachu jednej z hal magazynowych. Prace przerwano, bezpiecznie ewakuowano 120 osób. Nadzór budowlany ocenia stan obiektu i sprawdza, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania. W wielu punktach Jeleniej Góry kanalizacja nie była w stanie odebrać wody. W ciągu godziny spadło tam 55 mm deszczu. Najnowsze informacje ma Arkadiusz Augustyniak.
11: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
12: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
13: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
11: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
14: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
11: Synoptycy ostrzegają, że burze będą przechodzić nad Polską także w nocy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
10: A mężczyzna, który atakował kobiety w łódzkiej dzielnicy Górna, zatrzymany przez policję. 48-latek usłyszał już zarzuty. Łódzka prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. 27 czerwca mężczyzna brutalnie zaczepił 40-letnią kobietę, potem ranił ją strzelając ze śrutu. Tego samego dnia podejrzany przyłożył nóż do brzucha innej kobiety. O zarzutach mówi prokurator Paweł Jasiak.
15: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
10: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniu spędził 17 lat. Czarna i czerwona porzeczka coraz droższe. Na bazarach cena od 20 do nawet 40 zł. Wszystko przez upały, które dosłownie zagotowały owoce na krzewach. Plantatorzy mówią, że tak źle jak w tym roku jeszcze nie było.
16: Mamy uschnięte krzaki, tak, z poparzonymi liśćmi, tak jak widać to tutaj.
17: Pani Iwona, plantatorka z województwa łódzkiego, pokazuje mi swoją uprawę czarnej i czerwonej porzeczki.
16: Owoce, tak jak widać, leżą pod krzakami głównie, to co widać. O. No wygląda to tragicznie. Powiem, że od zbiorów nie przychodzę tutaj w ogóle, bo po prostu nie mogę na to patrzeć.
17: Upały zniszczyły nie tylko...

0: tylko porzeczki, ale też inne owoce jagodowe, m.in. agrest czy borówki.
1: Mamy do czynienia z ogromną klęską. Do tej pory my nigdy nie mieliśmy takich rekordów temperatur. Nikt nie przewidział, że z tego tytułu mogą być straty związane z ugotowaniem, to jest chyba właściwe słowo, owoców.
0: Odwiedziłam jeden z bazarków.
2: Nie widzę u pani porzeczek.
3: Nie ma. Obleciały, obeschły. W tym roku nie będzie już.
2: Dzień dobry.
4: Ja myślę, że jest pan chyba jedyną osobą na tym bazarze z porzeczkami.
5: Co grudzka?
4: Próbował pan w hurcie kupić?
5: W hurcie są drogie, 20 zł kilo.
4: Słyszałam, że nawet 40.
5: Może w Warszawie droższe.
0: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
6: Minister rolnictwa Stefan Krajewski już zapowiedział pomoc plantatorom z rezerwy budżetowej. Na razie trwa szacowanie strat. Robert Lewandowski trenował już ze swoim nowym zespołem Chicago Fire. Pierwszemu treningowi przyglądał się specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
7: To dla niego nowy zespół i niezwykłe również emocje dla piłkarzy Chicago Fire. Duże zainteresowanie przeważają oczywiście dziennikarze z Polski, ale są też dziennikarze z różnych części, nie tylko Chicago, ale Stanów Zjednoczonych, bo to jest duże wydarzenie tutaj w amerykańskim świecie piłkarskim. Przyjście do Ligi MLS Roberta Lewandowskiego o godzinie 20:30 czasu polskiego rozpocznie się konferencja prasowa. Tam Robert Lewandowski i szkoleniowiec Fire Greg Bellharter będą odpowiadali na pytania dziennikarzy i dowiemy się być może przede wszystkim odpowiedzi na najważniejsze pytanie, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje z centrum szkoleniowego zespołu Chicago Fire dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
6: W piątek Chicago Fire gra z Vancouver Whitecaps. W przyszłym tygodniu drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się z kolei z Interem Miami, w którym gra Leo Messi. Najpewniej Argentyńczyk nie wystąpi w tym meczu, będzie odpoczywał po Mistrzostwach Świata. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Silny deszcz i burza na południu i południowym zachodzie kraju. Poza tym wieczór przeważnie pogodny. W nocy od 10 do 17 stopni.
9: Autopromocja.
10: Jako specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich jest autorką kilku raportów o przemocy, torturach i ludobójstwie na terenach okupowanych przez Izrael. Stała się więc jednym z najbardziej znanych europejskich rzeczników ofiar izraelskiej polityki. Jest więc też jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych przez Izrael, jego obrońców i sojuszników. Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje. Już dziś w klubie Trójki rozmowa z włoską prawniczką Franceską Albanese. Obok niej gościnią będzie dr Dominika Blachnicka-Ciacek. Zapraszam po 21:00 Agnieszka Lichnerowicz.
8: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00.
9: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Prawie już 6 minut po 20:00.
8: Zwrotki i refreny.
12: Meldujemy się w składzie Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.

9 minut po 20, tu zwrotki i refreny w programie trzecim Polskiego Radia. Pobudka, a nawet przebudzenie, to zespół Myslowic ze swojej trzeciej płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Taki utwór, o którym rzadko się w kontekście tego albumu mówi, mimo tego, że on jest prawie na samym początku tego krążka, a zawsze należał do tych piosenek Myslowic, które wprawiały mnie w jak najlepszy nastrój. No i właśnie, jeśli kogoś w ten jak najlepszy nastrój wprawił ten rytm, to mam świetną wiadomość, bo mniej więcej tak to się będzie toczyło do prawie 21 na antenie Trójki. Nie będziemy jednak w Mysłowicach, ani nawet w okolicach Mysłowic, a przede wszystkim w Manchesterze. I przełom lat 80. i 90. i fala zespołów znana jako Medchester albo Buggy. Choć ja mam teorię, że pierwszą piosenkę w tym nurcie nagrał zespół, który należał do zupełnie innego nurtu i do tego z Manchesteru nie był, a był z Liverpoolu.

Zapowiedziałem, że będziemy poruszać się w okresie przełomu lat 80. i 90. Będziemy w Manchesterze. Tymczasem playlistę naszą rozpoczął zespół kojarzony z zupełnie innym okresem, bo raczej z pierwszą połową lat 80. z zupełnie innym rytmem, nurtem postpunkowym i do tego nie pochodzący z Manchesteru, a z Liverpoolu. No ale najwyraźniej posiadający również właściwości profetyczne. To grupa Echo and the Bunnymen i nagranie Bed Bugs and Ballyhoo, które ukazało się na piątej płycie tego zespołu w roku 87. Czyli chwilę przed tym, zanim brytyjska prasa zaczęła rozpisywać się na temat brzmienia, nowego brzmienia Manchesteru, tak zwanego Medchesteru. No ale było tu wszystko właściwie, z czego ten przyszły Medchester był znany, bo mieliśmy lekko rozkołysany rytm taneczny wprowadzający w pewien trans i połączony z elementami psychodelii, ale zamknięty w formie 3-4-minutowej, chwytliwej, singlowej wręcz piosenki. To właśnie esencja Manchesteru, no i za moment pojawili się już pierwsi przedstawiciele, tacy, którzy z czasem stali się absolutnym fundamentem nie tylko tego brzmienia, ale również całej nowożytnej brytyjskiej muzyki alternatywnej. Wśród nich na czele oczywiście grupa The Stone Roses.

Elephant Stone i grupa Stone Roses, rok 88. Piosenka, co ciekawe, wyprodukowana przez basistę grupy New Order, Petera Hooka. I piosenka, od której tak naprawdę zaczyna się właściwa historia grupy Stone Roses. To nie jest długa historia, a do jej najważniejszego rozdziału za moment dojdziemy, ale najpierw ci drudzy, bo każdy Oasis ma swoje Blur, tak żartem powiem, ale w przypadku Stone Roses był też ten drugi zespół, z którym toczyła się swego rodzaju nieformalna rywalizacja i mówię tu oczywiście o grupie Happy Mondays.

Happy Mondays. Album Bummed to również rok 88. Hallelujah. Na pewno bardziej niegrzeczni od The Stone Roses, o wiele bardziej rozrywkowi i też związani ze środowiskiem klubowym na czele ze słynnym klubem Hacienda w Manchesterze. No ale prawdziwe szaleństwo na punkcie nowego brzmienia z Manchesteru rozpoczęło się jednak od debiutanckiej płyty The Stone Roses, tych pierwszych. Wiosną 1989 roku ukazał się album z cytrynką na okładce nawiązującą do obrazów Jacksona Pollocka, jak większość okładek grupy Stone Roses, album, którego znaczenia dla historii brytyjskiej muzyki rockowej nie da się przecenić, a przy okazji bezbłędny piosenkowy materiał. Dziś z tego zestawu wybrałem Waterfall.

Kwartet The Stone Roses u szczytu swoich możliwości twórczych. Ian Brown na wokalu. No ale przede wszystkim, co myślę słychać było w ostatnich dwóch minutach utworu, też trzej fantastyczni instrumentaliści. John Squire, który tutaj zdradził swoją hendriksowską inspirację później, no bardzo mocno uwypukloną na drugim albumie Stone Roses Second Coming. I fantastyczna sekcja rytmiczna, czyli Mani i Reni, która tutaj rozwinęła groove, którego no myślę, że żaden inny brytyjski zespół gitarowy, rockowy nie byłby w stanie odtworzyć. Na tym polegała właśnie unikalna energia i unikalne brzmienie grupy Stone Roses. Trend okazał się tak wpływowy, że po to nowe taneczne brzmienie zaczęły sięgać grupy, które wcześniej grały nieco inaczej. Na przykład zespół James.

Rok 1990, najpierw Come Home grupy James, a później The Only One I Know, pierwsza płyta grupy The Charlatans. Dwie grupy, które na początku lat 90. należały do fali z Manchesteru, ale potem znalazły swój styl i mają się całkiem nieźle do dzisiaj. Największy interes na Manchesterze zrobiły jednak nie zespoły z Manchesteru, a wykonawcy z zupełnie innych części Anglii, bardziej tej Anglii południowo-zachodniej, EMF i Jesus Jones. Obie te grupy w roku 91 osiągnęły międzynarodową popularność na czele z

wysokimi miejscami w USA, w dużej mierze bazując na patentach Stone Roses i Happy Mondays, chociaż proponując oczywiście całkiem wdzięczne piosenki. EMF mieli Unbelievable, a Jesus Jones Right Here, Right Now.

Jedna z tych piosenek, które doskonale uchwyciły tak zwany zeitgeist i ważny moment w historii świata, right here, right now, to grupa Jesus Jones. Nie z Manchesteru, ale dość manchesterska w brzmieniu. Musimy jeszcze wrócić do roku 1990, no bo w tej podróży nie może zabraknąć najważniejszego chyba i najlepszego albumu grupy Happy Mondays, Pills and Thrills and Bellyaches. Dziś God's Cop.

God Cop, bezczelni, ale też tutaj w niezwykłej formie Happy Mondays na płycie Pills and Feels and Belly Aches, jednej z fundamentalnych płyt w historii nurtu Medchester. Historia ta kończy się definitywnie w roku 1994, kiedy zespołowi Stone Roses udaje się w końcu wydać drugi album w wielkich bólach, ale w międzyczasie na scenie pojawiają się Suede, Blur, no i przede wszystkim grupa Oasis, która no, zastępuje, ale też sporo zapożycza z muzyki Stone Roses. Tak więc łabędzi śpiew zespołu Stone Roses na koniec naszego spotkania za moment z płyty Second Coming. How do you sleep? To były zwrotki i refreny w trójce. Przypominam, że jutro po 19 usłyszymy się w połówce perfekcyjnej płyty i to będzie Interpol i to będzie płyta Turn on the Bright Lights. Zapraszam kilka minut po 19 na naszą antenę. Za chwilę powieść, a po 21 Klub Trójki. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru.

0: Druga wakacyjna lektura w trójce. Autor?
1: Jacek Pomorski.
0: Tytuł?
1: Pies Wybawiciel.
0: Czyta?
1: Tomasz Karolak.
0: Jacek Grudzień. Muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
1: Fragment drugi. Był jeszcze kwadrans do godziny 7, gdy podjazd przed Kodak Theatre na Sunset Boulevard pustoszał. Honorowi goście ustępowali miejsca wybranej w pierwszych wyborach prezydentce Demokratycznej Republiki Suk i Psów, kokerzycy z Panielicy I wraz z małżonkiem księciem kundlem skromnym oraz psiakami kundelkiem burym i wilczurkiem jamnikowatym. Szofer prezydenckiego limo, Leonardo DiCaprio, delikatnie prowadził automobil na baterie słoneczne. Pomimo zaawansowanego wieku wyskoczył zgrabnie z Mustanga Datsuna i otworzył drzwi psiej rodzinie prezydenckiej. W szpalerze powitalnym rolę sprawdzania zaproszeń, czysto umownego, ponieważ nikt nie wątpił w morale gości, przypadła w udziale Adele. Gwiazda wydała właśnie album 80 nakładem Columbia Records, która symbolicznie zmieniła swój label, nie pokazując na krążku logo psa słuchającego muzyki z patefonu, tylko człowieka słuchającego psa. Raperzy weterani The Weeknd i Drake częstowali przybywanie.

0: dawających na premierę miską wody i popcornem. Prezydentka wraz z rodziną pokonała pierwsze schodki prowadzące do foyer i wparadowała do loży honorowej, by ukazać się publiczności zgromadzonej na widowni. Nowa cywilizacja żyje zgodnie jak żadna inna, powiedziała kokerzyca spanielica w krótkim przemówieniu, dziękując za popularyzację psiej rasy weteranom kinematografii, twórcom kreacji psów Beethovena, Lessi, Szarika, Cywila, Pankracego i wielu bezimiennym psim bohaterom małego i wielkiego ekranu. Publiczności ukazał się na ekranie krąg pięknych, lśniących w słońcu but i sztandar z dumnie wymalowaną nazwą Elsinor oraz dwiema skrzyżowanymi kośćmi. Ujęcia kamery z ponad chmury ukazywały rynek, gdzie zgromadził się psi tłum. Pośród niego przechadzał się stary Hamlet i jego ukochany brat Klaudiusz z królową Gertrudą. Pozwólcie, ukochani, powiedział wyżał Rex, debiutujący w roli starego Hamleta, że przejdę się z moim ukochanym bratem Klaudiuszem na spacer po murach, skąd będziemy podziwiać wspaniałe widoki. Zamerdano radośnie ogonami. Psi monarcha z bratem szli majestatycznie, obejmując się czule. Cóż za piękny dzień, powiedział Klaudiusz. W tej roli debiutował syn dozorcy dawnego schroniska dla psów, wilczur niemiecki Jürgen Otto. Tak, bracie, odpowiedział stary Hamlet. Cóż tam u ciebie słychać, bracie strażniku? Spytali się kundelka trzymającego wartę na murach.
1: Pod waszym panowaniem święty spokój, odpowiedział. Ptaki latają nakarmione, ryby pływają bezpieczne.
0: Bezpieczne, powiadasz, dopytywał monarcha.
1: Tak właśnie, odpowiedział strażnik.
0: A mrówki? Spytał Klaudiusz.
1: Pracują na chwałę globalnej zgody.
2: A co powiesz o siostrach pszczołach?
1: Zagadnął stary Hamlet. Miody mają przednie i zdrowsze niż drzewie i bywało, brzmiała odpowiedź.
0: W sali Kodak Theater rozległy się rzęsiste brawa. Zostaw nas teraz samych, drogi bracie strażniku, powiedział stary Hamlet. Mam bowiem pewną niespodziankę.
1: A tak, przytaknął Klaudiusz jak zwykle zgodny. Bracia nachylili się ku sobie, a stary Hamlet powiedział.
2: Jak widzisz, mój syn, młody Hamlet, ma się ku Ofelii, córce naszego wiernego sługi Poloniusza.
1: Szczęśliwa to para, odparł Klaudiusz.
2: Też tak uważasz, bracie? Wyprawmy więc im ślub, jak tylko czas pozwoli.
1: Wspaniały pomysł.
2: Ogłośmy go zaraz.
1: Nie czekajmy ani chwili.
0: Schodzili po schodkach warownych murów, by zachwycić zgromadzonych dobrą nowiną.
2: Kochani,
0: powiedział stary Hamlet.
2: I ty, nasz dobry Poloniuszu, ojcze pięknej i mądrej Ofelii, a także ty, synu Hamlecie, zwany młodym, co sądzicie, by dziś wieczorem urządzić wam ślub?
1: Wspaniale! Odrzekła Ofelia grana przez Sunię Ankę Juniorkę. Jestem szczęśliwy jak nigdy, odpowiedział Hamlet Junior.
2: Moja zgoda jest czystą formalnością,
0: wysapał niemłody już Poloniusz.
2: Zatem zaczynajmy i kochajmy się, krzyknął król Hamlet.
1: Jak żyją młodzi,
0: krzyknęła królowa Gertruda. Wówczas przy bramie pojawiło się stado strojne w pstre kubraki.
2: Aktorowie ze stolicy, zakrzyknęła psia sfora Elsinoru. Człowiek powiedziałby zazdrośnie, że artyści skradli mu show,
0: mówił król Hamlet.
2: Naszym zdaniem aktorowie show nam ubarwią.
1: Co masz na myśli, mądry mężu?
0: Spytała Gertruda.
2: Zaprośmy aktorów na ceremonię ślubu Ofelii i Hamleta.
1: Chcesz przypomnieć naszą ulubioną klasyczną sztukę Kochajmy się?
0: Spytała Gertruda.
2: W istocie taki miałem zamiar,
0: odparł Hamlet senior.
2: To się dobrze składa,
0: odrzekł doświadczony aktor, którym był ubrany w psiopodobne skóry Leonardo DiCaprio.
1: Mamy bowiem tę sztukę w repertuarze.
2: Nie czekajmy, więc ani chwili. Zaczynajmy ślub, a wygrajcie ku uciesze zgromadzonych,
0: poprosił król. Ofelia i Hamlet ucałowali się, a wszyscy z ekranu pomachali łapami do widzów. Tłum w Kodak Theater powstał i rozległ się szmer oczekiwania. Przemawiać miała kokerzyca spanielica pierwsza.
2: Kochani, podziękujmy artystom. A ja zapraszam na pierwszy w Kodak Theater psi bankiet. Farma ekologiczno-wegańskich przekąsek rekomenduje skromny poczęstunek. Psiocen uważam za oficjalnie otwarty.

0: How?
1: How? How?
2: Rozległo się w teatrze. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
2: Jacek Pomorski, pies wybawiciel. Fragmenty.
3: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba saren oraz Tomek Mann na basie.
2: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
3: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: O nie.
6: Co ja mam zrobić?
7: Dlaczego ja?
8: Gdzie mam teraz jechać?
7: Czy się zgłosić?
8: Skąd wziąć pieniądze?
5: To już teraz?
9: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bez burz tylko w północnej połowie kraju. IMGW wydał alerty dla 11 województw. We wrześniu Polska będzie miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie. Pierwszy gwizdek w pierwszym półfinale mundialu. Francja gra z Hiszpanią. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw. Możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i silnego deszczu. Alerty obowiązują do 6 rano, nie dotyczą północnej połowy kraju. Do tej pory strażacy w południowej i południowo-zachodniej Polsce interweniowali kilkaset razy. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku. Podczas nawałnicy w Jeleniej Górze zawalił się fragment dachu jednej z hal magazynowych. Ewakuowano 120 osób.
10: Nadzór budowlany prowadzi pracę na obiekcie. Czy ten budynek nadaje się do dalszego użytkowania?
4: Jak dodaje rzecznik Jeleniogórskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski, ucierpiał także fragment pasażu w galerii handlowej. Ewakuowano klientów i pracowników.
10: Dosyć duże drzewo spadło na drogę ewakuacyjną.
4: Przez silne opady deszczu w wielu punktach Jeleniej Góry kanalizacja nie była w stanie odbierać wody. Prokurator generalny występuje do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że wysłał pismo dotyczące byłego ministra sprawiedliwości.
11: Minister Sprawiedliwości napisał: zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
12: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
11: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Polska staje się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie. We wrześniu razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć żołnierze z Francji, Wielkiej Brytanii oraz innych sojuszników, zapowiada szef MON-u. A Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. Wczoraj w Paryżu spotkała się tak zwana koalicja chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Premier Donald Tusk ujawnił dziś rano, że kluczowa była decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których udział będą brały wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się w Polsce jesienią. Jak dodał, przygotują całą koalicję do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów.
13: Eksplozje słychać m.in. na wyspach Keszm i Kisz. Irańska agencja Tasnim podaje, że wybuchy na wyspie Kisz miały miejsce niedaleko infrastruktury wodno-energetycznej. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi

0: obłożenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz Stanów Zjednoczonych w wysokości 20% wartości ładunku. Zapowiedział, że Stany zastąpią ją umowami handlowymi i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Prezydent Trump poinformował także Kongres o wznowieniu walk w Iranie. Tłumaczy je koniecznością ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych w kraju i za granicą. Daje mu to możliwość prowadzenia działań wojennych przez 60 dni bez zgody Kongresu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Wielkie emocje na mundialu. Rozpoczął się pierwszy półfinał. Francja-Hiszpania. Według kibiców to nie tylko starcie piłkarskich indywidualności jak Lamine Yamal czy Kylian Mbappé, ale też konfrontacja dwóch wizji futbolu.
2: Wydaje mi się, że Francja obiektywnie grała ten cały turniej, te całe zawody lepiej, ale no ja to jednak kibicuję Hiszpanii z racji tego, że zawsze za Barceloną byłem.
3: No Francja no wydaje się nie do powstrzymania, tak, ale no jednak kciuki będę trzymał za tą Hiszpanię i mam nadzieję, że jednak uda im się przebrnąć przez tą ścianę, którą jest Francja dla nich. Oczywiście mam nadzieję, że ten mecz będzie ciekawszy niż tylko 1-0 po golu Merino.
1: O mundialu i pierwszym treningu, ale też pierwszej konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire już za chwilę w sporcie.
4: Klimat.
1: W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 20% prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
6: Rozpoczął się pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Kylian Mbappé kontra Lamine Yamal, czyli Francja mierzy się z Hiszpanią. W Dallas jest 6. minuta spotkania i 0-0. Jednym z arbitrów VAR-u jest dzisiaj Polak Tomasz Kwiatkowski. Jutro w drugim półfinale zagrają Argentyna z Anglią. Pozostajemy za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się do Chicago. Tam w pierwszym treningu Fire i w pierwszej konferencji wziął udział Robert Lewandowski. Tym wydarzeniem z bliska przyglądał się Jan Pachlowski. Janku, jak wyglądały te pierwsze chwile na boisku w Chicago, kapitana reprezentacji Polski? Janku?
7: Prasowej. Robert Lewandowski jest już po treningu. Jak podkreślał na konferencji prasowej, zaznajamy się z zespołem. To są jego pierwsze chwile i jakiś czas potrwa, zanim ta adaptacja przebiegnie w 100%. Natomiast na konferencji prasowej Robert Lewandowski poinformował, że będzie w składzie na najbliższy mecz. To będzie tutaj w Chicago w czwartek, w nocy z czwartku na pewnych czasach polskiego w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, ale nie wiadomo jeszcze, czy zagra. To zależy od tego, jak się będzie czuł, bo na razie tutaj bardzo mocno przeżywa różnicę czasową i też jest w niepełnym tutaj procesie treningu przed rozpoczęciem sezonu. Padło też pytanie o reprezentację Polski, czy będzie dalej grał, czy podjął decyzję co do swoich dalszych losów z grą z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski podkreślił, że ma jeszcze na to czas, nie podjął decyzji i na początku chce się tutaj skupić na grze w Chicago Fire, a przede wszystkim na adaptacji w nowym zespole, w nowym kraju i w nowym mieście.
6: Dziękujemy bardzo, Jan Pachlowski. Wracamy teraz na stary kontynent. W kolarstwie jadą w Tour de France. 10. etap wygrał główny faworyt do końcowego triumfu. Tadej Pogacar wziął wszystko w swoje ręce i nogi, wybrał się w samotną ucieczko-przejażdżkę i wygrał, zostawiając w tle rywali w tle i w tyle. Słoweniec o ponad pół minuty wyprzedził m.in. Belga Remco Evenopela. Pod wrażeniem jazdy Pogacara i strategii jego teamu jest były wybitny polski kolarz Henryk Harucki.
8: Pogacar jakby miał upatrzone etapy, na których będzie szukał powiększenia swojej po prostu pozycji swojego czasu. Kolejny etap, gdzie zyskał prawie tam 40 sekund nad wszystkimi właściwie konkurentami. Bardzo mądrze jedzie, bo ma bardzo dobrego stratega w samochodzie. Ten Andrej Hamtin, to jest Słoweniec, który jedzie w samochodzie, to jest cały reżyser w ogóle całego działania i książkowo jedzie, mądrze, cała ekipa zresztą.
6: Tadej Pogacar oczywiście pozostaje liderem klasyfikacji generalnej, a w Dallas po 8 minutach w półfinale Mistrzostw Świata Francja wciąż remisuje z Hiszpanią 0-0.
1: Jutro najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, do 29 w centrum i na wschodzie.
9: Autopromocja.
10: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
11: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
12: Jestem w Soli i nie jestem sam.
13: Dzień dobry.
14: Dobry.
15: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
10: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
11: Fajnie jest tutaj?
15: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.

0: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
1: Inem i nekelte magyarul.
2: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
3: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
4: Autopromocja.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Prawie 10 minut już jest po godzinie 21.
3: Klub Trójki.
8: Agnieszka Lichnerowicz, jak co wtorek razem z Piotrką Masierak, która audycję wydaje i przygotowuje, oraz Michałem Jakubikiem, który tę audycję realizuje. Serdecznie Państwa zapraszamy na Klub Trójki. A w nim dziś między innymi usłyszycie Państwo rozmowę z włoską prawniczką, która jako specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich przygotowuje kolejne raporty o przemocy, o torturach i o ludobójstwie, jak przekonuje, na terenach okupowanych przez Izrael. I tym samym stała się z jednej strony jedną z najbardziej znanych, rozpoznawanych europejskich rzeczniczek, czy w ogóle rzeczników palestyńczyków, ofiar izraelskiej polityki, izraelskich zbrodni, ale z drugiej strony jest jedną z najbardziej krytykowanych i atakowanych osób, nie tylko przez Izrael, jego obrońców i sojuszników, ale również przez część europejskich rządów, a Stany Zjednoczone nałożyły nawet na nią sankcje, więc usłyszycie dziś Państwo w Klubie Trójki rozmowę z Franceską Albanese. Pretekstem czy okazją jest fakt, że w Polsce właśnie wychodzi jej książka Kiedy świat śpi, opowieści, słowa i rany Palestyny, którą wydało wydawnictwo Szczeliny. Ale też usłyszycie Państwo, jest tutaj w studiu przy Myśliwieckiej dr Dominika Blachnicka-Ciacek, socjolożka związana z Uniwersytetem Warszawskim. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Więc zaczęłabym, jeżeli pozwoli Pani, od fragmentu rozmowy właśnie z Franceską Albanese. Siłą rzeczy o niej, to była moja inicjatywa, żeby mówić o niej, bo jest o tym, jak z jej perspektywy wygląda dzielenie się tymi ustaleniami, kolejnymi jej raportami, tym, co ona udaje się ustalić, co dzieje się na terenach, terytoriach okupowanych przez Izrael. Na ile ta przestrzeń, ta wolność słowa, przestrzeń wolności słowa z jej w każdym razie perspektywy się zmniejsza. Więc teraz fragment tej rozmowy. Według pani oceny Izrael dokonuje w Gazie ludobójstwa i zbudował system oparty na apartheidzie. Jakie konsekwencje spadają na panią za mówienie o tym? Czy z pani perspektywy jest łatwiej czy trudniej opowiadać o izraelskich zbrodniach na Palestyńczykach?
10: Talking about Israel...
11: W ostatnich 30-40 latach rozmowa o Izraelu i jego postępowaniu w świetle prawa międzynarodowego nigdy nie była łatwa. Jeśli przeczyta pani na przykład starsze sprawozdania Zgromadzenia Ogólnego, powiedzmy sprzed 40 lat, zobaczy pani, że państwa członkowskie wciąż jeszcze wtedy otwarcie określały Izrael i jego okupację Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy jako przedsięwzięcie kolonialne i porównywały Izrael do RPA epoki apartheidu. Z biegiem czasu jednak to zaczęło się zmieniać. Wiele szanowanych organizacji, m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Amnesty International, Human Rights Watch, pokazuje dziś w oparciu o fakty i prawo, że Izrael utrzymuje reżim apartheidu wobec Palestyńczyków. Popełnia zbrodnie apartheidu poprzez zinstytucjonalizację

0: zorganizowaną segregację rasową między Palestyńczykami a Izraelczykami. To oczywiste. Izrael kontroluje terytorium między rzeką a morzem, a 6 milionów Palestyńczyków w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie nie ma nawet statusu osób uprawnionych. Większość Palestyńczyków podlega izraelskiemu prawu wojskowemu i nie ma dostępu do żadnych praw. A mimo to nie można otwarcie mówić o apartheidzie, ponieważ Izraelowi udaje się narzucać narrację, że krytykowanie państwa Izrael jest niedopuszczalne, ponieważ jest to państwo, które powstało po Holokauście. Krytyka Izraela jest więc antysemicka, co stanowi jedno z najbardziej niemoralnych oszustw naszych czasów. Dla mnie, jako Europejki, pochodzącej z kraju, w którym nasi żydowscy współobywatele zostali zabici tylko dlatego, że byli Żydami, hasło "Nigdy więcej" nie jest tylko plemiennym sloganem. Widzę, jak ludzie w Palestynie i poza nią są traktowani w sposób nieludzki i zadaję sobie pytanie, co stało się z tym zobowiązaniem "nigdy więcej"? Tak naprawdę nigdy nie obejmowało ono wszystkich. Konwencja praw człowieka została przecież przyjęta w czasach kolonializmu. 500 000 Romów i Sinti zostało zabitych podczas Holokaustu i nadal są źle traktowani. Jest więc wiele spraw, które nie zostały zrealizowane. Jednak wykorzystywanie pamięci o Holokauście do usprawiedliwiania tego, co Izrael robi Palestyńczykom, jest złe i całkowicie niemoralne. I tak, coraz trudniej jest o tym mówić. Ja na przykład obecnie jestem objęta sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osobę, która bezpłatnie pracuje dla ONZ, potępiając popełniane zbrodnie, co jest częścią tego, o co prosi mnie ONZ. Jesteśmy w momencie poważnego kryzysu i jeśli my, zwykli obywatele, nie będziemy bronić naszych praw, będziemy za nimi bardzo tęsknić, gdy już ich nie będziemy mieli.
1: Czyli mamy problem z pani doświadczenia, z wolnością słowa?
0: Zdecydowanie tak. Powodem, dla którego Izrael może nadal popełniać zbrodnie przeciwko Palestyńczykom, jest również bezkarność, jaką Izrael cieszy się na arenie międzynarodowej. Ani razu nie został wezwany do poniesienia odpowiedzialności. Być może raz w latach 50., kiedy nakazano mu utrzymać 9-miesięczne zawieszenie broni nad Gazą. Poza tym nigdy nie został zmuszony, naprawdę zmuszony do poszanowania praw Palestyńczyków zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że większość krajów zachodnich od początku wspierała Izrael. To znaczy, owszem, kraje zachodnie retorycznie broniły praw Palestyńczyków, ale w rzeczywistości nadal są współwinne. Co więcej, dzisiaj nie postępują już tak tylko państwa zachodnie, ale również niektóre państwa arabskie. Sionizm mógł się narodzić jako ruch niektórych europejskich Żydów, którzy pragnęli stworzyć państwo. Jednak dzisiaj sionizm dąży do tego, by Izrael stał się regionalną potęgą. To projekt Wielkiego Izraela. Izrael wykracza już poza terytoria Palestyny, działa w Libanie i próbuje pokonać Iran. To część wojny o dominację i wykracza daleko poza kwestie praw Palestyńczyków. Dlatego niektóre kraje uznają, że Palestyńczycy mogą zostać poświęceni. Zatem ci, którzy bronią praw Palestyńczyków, stają przeciwko całemu systemowi, który umożliwia funkcjonowanie Izraela. Sprzeciwiają się interesom Zachodu, interesom korporacyjnym, bankom, funduszom emerytalnym, korporacjom, przemysłowi wydobywczemu. Wszystkie one należą do jednego systemu, który

0: nie różni się od kolonializmu osadniczego. Przecież przez 500 lat europejskiego kolonializmu to właśnie interesy korporacyjne dominowały i oczywiście służyły imperium. Jednak dzisiaj nie ma już imperiów, a mimo to interesy korporacyjne, przemysł wydobywczy, zbrojeniowy i potęgi finansowe nadal trzymają się razem. Co, jak sądzę, potwierdzają również badania nad gospodarką światową. Tym, co dzisiaj stanowi różnicę, są również wielkie firmy technologiczne. 40 lat temu technologia nie była tak zaawansowana jak obecnie, a dziś dominuje. Krajom bardzo łatwo jest tłumić solidarność z Palestyną, ponieważ solidarność, wyrażana poprzez korzystanie z wolności słowa, prawa do protestów i wolności zrzeszania się, jest postrzegana jako zagrożenie dla tej koncentracji władzy.
1: Jak pani sobie radzi z presją? Dyskusja jest tak toksyczna, że wystarczy dobrać źle jedno słowo i w internecie powstają zorganizowane nagonki. Słowa zresztą też bywają manipulowane. W każdym razie łatwo się narazić i stać celem ataku. Jakie ma pani strategie, by trwać w tak trudnym otoczeniu przy swoich ocenach?
0: Atakami zajmują się organizacje, z których wiele ma siedzibę w Genewie. Są więc centrum międzynarodowego systemu praw człowieka. Na przykład UN Watch. UN Watch to organizacja, która działa pod pozorem obrony praw człowieka i czasami nawet prowadzi słuszne walki. Jednak ich głównym celem jest obrona Izraela bez względu na wszystko. W rzeczywistości są finansowani przez lobbystów w USA na rzecz Izraela. Wcześniej przyjmowały postawę obronną, a teraz atakują. Prowadzą kampanię oszczerstw przeciwko krytykom Izraela. Ja jestem jednym z głównych, bo mam taki mandat. Moim zadaniem jest dokumentowanie i zgłaszanie naruszeń praw człowieka popełnianych przez Izrael na okupowanych terytoriach palestyńskich. Wymyślali na przykład całkowicie fałszywe informacje na mój temat. Kiedyś ogłosili, że powiedziałam przedstawicielom Hamasu, że mają prawo walczyć z Izraelem. Nigdy tego nie zrobiłam. Przemawiałam na konferencji i zapytano mnie o prawo do oporu, a ja wyjaśniłam, na czym ono polega, zgodnie z prawem międzynarodowym. Zapewniam, że zawsze, niezależnie od tego, czy udzielam wywiadów dziennikarzom, takim jak pani, czy biorę udział w konferencjach, sprawdzam, kto jest organizatorem i kto występuje w roli prelegenta. Od 4 lat prowadzą kampanię, w której twierdzą, że jestem propagandystką Hamasu. Nigdy nie miałam nic wspólnego z Hamasem. Nie obchodzi mnie Hamas, gardzę Hamasem, ale to nie ma znaczenia. Powiedziałam, że 7 października nic się nie zaczęło i przez to uznano mnie za osobę zaprzeczającą wydarzeniom z 7 października. Nigdy nie zaprzeczałam, iż 7 października doszło do przemocy seksualnej, a być może nawet gwałtów. Powiedziałam po prostu, że nie ma dowodów na powszechne i systematyczne gwałty, które potwierdzałyby istnienie takiej polityki. Tymczasem istnieje ogromna ilość dowodów na to, że od 2,5 roku dochodzi do powszechnych i systematycznych nadużyć seksualnych oraz gwałtów wobec palestyńskich obywateli przebywających w więzieniach. Wszystko, co robisz, staje się wielką sensacją i wielkim skandalem, ale to ma na celu odwrócenie uwagi od moich ustaleń. Przedstawiłam 8 raportów. 5 z nich dotyczy ludobójstwa, tortur, współudziału państwa oraz współudziału korporacji. Z tego powodu Stany Zjednoczone nałożyły na mnie sankcje, co mnie całkowicie unieruchomiło. Stałam się finansowo zależna, jakbym była dzieckiem. Z powodu sankcji amerykańskich nie mogę otworzyć konta bankowego. Nie mogę otrzymywać i dokonywać płatności. Nie mogę posiadać ubezpieczenia zdrowotnego, nawet w moim kraju ojczystym. Nawet w moim kraju ojczystym, ponieważ transakcje finansowe dotyczące banków podlegają nie Europie, a Stanom.

0: Zjednoczonym. Jesteśmy Europejczykami, ale podlegamy suwerenności Stanów Zjednoczonych. Właśnie z tym muszę się mierzyć, tylko dlatego, że wykonuję swoją pracę. Nie ma tu żadnej wolności słowa. Represje są niewiarygodne, w tym wobec obrońców praw człowieka. Taka jest obecnie sytuacja.
1: Obrońcy Izraela przekonują, że Izrael jest nad wyraz szczególnie mocno atakowany. Przywołują przy tym rezolucję Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która rzeczywiście najczęściej krytykuje Izrael. A przecież to nie jedyny sprawca nadużyć i zbrodni na świecie i wcale nie najgorszy.
0: To prawda, ale przyjrzyjmy się dlaczego. Rada Praw Człowieka jest miejscem, do którego udają się ci, którzy nie zdołali uzyskać sprawiedliwości za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa lub Zgromadzenia Ogólnego. W ciągu ponad 70 lat przyjęto ponad 300 rezolucji Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa dotyczących Palestyny, które nigdy nie zostały wdrożone. Oczywiste więc, że Rada Praw Człowieka stała się miejscem, do którego trafia ta krytyka. Jednak ostatecznie to nie przekłada się na żadne konkretne działania. Szczerze mówiąc, chciałabym widzieć więcej krytyki wobec innych krajów, szczególnie krajów zachodnich i regionu arabskiego. Są to kraje, które dopuszczają się naruszeń i nie ponoszą za to odpowiedzialności. Jednak to Izrael nieustannie czerpie zyski ze swoich naruszeń. Wartość izraelskiej giełdy wzrosła o ponad 220% od początku ludobójstwa. Ponieważ broń, której używa i którą dostosowuje do potrzeb w Strefie Gazy, a także techniki represji policyjnych i wojskowych, to wszystko Izrael eksportuje.
1: Fragment, słuchali Państwo fragmentu rozmowy z Franceską Albanese, która jest specjalną sprawozdawczynią Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich, a w klubie Trójki gościnią jest też dr Dominika Blachnicka-Ciacek z Uniwersytetu Warszawskiego. Może warto byśmy powiedziały, by pani powiedziała jeszcze kilka słów o samej Albanese. To są mocne, biorąc pod uwagę stan debaty, wydaje mi się takie jednoznaczne czy wypowiadane bez wahania tezy i dotyczące właśnie apartheidu czy ludobójstwa. Ona wywodzi je też z raportów, które przygotowuje, ale również na temat kolonializmu, współudziału państw zachodnich czy z różnego rodzaju podmiotów ekonomicznych. No w każdym razie taki, wydaje mi się, że to jest dosyć mocny czy poruszający obraz, więc nie wiem, na ile jakoś te tezy, by powiedziała pani, są wyjątkowe, czy są elementem debaty, ale jednak są radykalne jak na te debaty. Jakby, nie wiem, jakby pani to skontekstowała.
2: Ona jest rzeczywiście sprawozdawczynią Rady Praw Człowieka ONZ, nie pierwszą, ale pewnie jedyną, której nazwisko rozpoznajemy i pamiętamy je. Myślę, że pierwszym powodem jest to, że sytuacja, w której przyszło jej sprawować mandat, jest naprawdę niezwykła i mamy do czynienia z eksterminacją w Strefie Gazy, z pogorszeniem znaczącym sytuacji na zachodnim brzegu, więc te tematy, którym ten sprawozdawczyni się zajmują, są wyjątkowo ciężkie. Natomiast chyba ważna też jest jej osoba, jej integralność, to, że jest świetną mówczynią, że rzeczywiście jako prawniczka wykonuje znakomicie swoją pracę, korzystając z wiedzy, z ekspertyzy organizacji pozarządowych, kontaktów na miejscu i swojej bogatej wiedzy prawniczej.
1: Bo ona nie może już tam jeździć.
2: Bo ona nie może tam jeździć, bo Izrael jej nie wpuszcza. Natomiast rzeczywiście jest w niej coś więcej. Ma jakąś niezwykłą precyzję w sposobie wyrażania się, też w nazywaniu rzeczy po imieniu. I rzeczywiście wychodzi poza ten dyplomatyczny język, do którego pewnie jesteśmy przyzwyczajeni poprzez to rytualne wyrażanie.

0: nie, wyrażane oburzenie, słowa, które nic nie znaczą i ma coś takiego, że jej słów słuchamy, one są bardzo wyraźne. No i w związku z tym również no, stała się jednym z wrogów numer jeden w tej wojnie, która jest też wojną o narrację i czyją narracyjną ramę będziemy widzieć bardziej.
1: I wydaje mi się, że tu już było w tym fragmencie słychać, że ona jednak patrzy szerzej, tak? Bo ona mówi o pewnym systemie, to nawet, no tak, w uproszczeniu, ale systemie władzy i interesów, tak? Czyli mówi, że ta krytyka z jej strony, czy innych ludzi, którzy krytykują Izrael, czy nie wiem, nawet no, Unia Europejska dyskutuje w tej chwili na temat zakazu importu z terenów okupowanych, a uznajemy tutaj na Zachodzie jednak, że one są okupowane. W każdym razie no, mówi właśnie o pewnej no pewnym sojuszu interesów i władzy, czyli patrzy szerzej, co pewnie może budzić pewną podejrzliwość wśród niektórych słuchaczy.
0: Tak, ona rzeczywiście ten swój mandat traktuje bardzo szeroko. Ja przygotowując się do naszej rozmowy przeczytałam część z tych raportów, które wyprodukowała od 2022 roku, ale podkreśla wątki, które są kluczowe z perspektywy myślenia o prawach Palestyńczyków. Po pierwsze pokazuje, że ta wojna nie zaczęła się 7 października i pokazuje olbrzymią asymetrię w tym konflikcie i to, że to Izrael jest tą potęgą i finansową, i militarną, i nie waha się tego mówić, no, pokazuje w tej szerokiej ramie doświadczenie Palestyńczyków związane z wysiedleniami, trwającą okupacją, a teraz eksterminacją i ludobójstwem w Gazie. Ale rzeczywiście też mówi bardzo wyraźnie o takim zachodnim i europejskim współudziale. Jeden z raportów pokazuje listę różnych firm, organizacji, no, które mają współudział w ludobójstwie w Gazie. Czerpią zyski pośrednie albo bezpośrednie. No i tym samym sprawiają, że no, ta przemoc dziejąca się na naszych oczach nie tylko ma wymiar potwornej tragedii humanitarnej i politycznej, ale też prezentuje zyski dla wielu podmiotów i te zyski, o których są milionowe i o czym nie wiedzieliśmy. Więc tak, ta krytyka jest przede wszystkim adresowana w stronę Izraela, no ale też w stosunku państw, rządów i firm zachodnich. No i to sprawia, że no, w tych możnych tego świata nie ma wielu przyjaciół i no i za to spotykają ją oszczerstwa, no i również sankcje, o których pani wspominała.
1: Ona w książce pisze, że zrozumiała, że sprawa Palestyny może i powinna być omawiana jako kwestia prawna dotycząca przewlekłego, instytucjonalnego i systemowego bezprawia, a nie tylko jako kwestia polityczna, kiedy mamy do czynienia z przeciwstawnymi roszczeniami, czyli właśnie odwołuje się do prawa międzynarodowego, ale jak mówiłam, niektóre jej wypowiedzi, czy wywołują zarzuty, czy oskarżenia o antysemityzm. Niektóre były w jawny sposób manipulowane, no ale też oczywiście zarzuca się jej jednostronność i mniej lub bardziej udolnie próbowałam ją zapytać właśnie o to, jak ona postrzega te kwestie, na ile no właśnie dostrzega drugiej izraelskiej perspektywy.
0: No, ten jej mandat specyficznie dotyczy praw Palestynek i Palestyńczyków. Jest w pewnym sensie rzeczniczką sytuacji na terenach okupowanych. W tym sensie no, ten jej mandat i kierunek tego mandatu jest jasny. Natomiast widząc i słusznie potworną asymetrię tego konfliktu, przygląda się tym, którzy mają władzę i tą władzę wykorzystują, no a jednocześnie upomina się o prawa tych podmiotów okupowanych, czyli społeczeństwa palestyńskiego, no, którzy tych praw są pozbawiani. Więc myślę, że to nie o to chodzi, że ona nie widzi argumentów strony izraelskiej, tylko ona chce przywrócić proporcje tej debacie po to, żebyśmy o tym właśnie tak zwanym konflikcie, który sugeruje jakieś dwie równorzędne strony, myśleli

0: trochę w innych kategoriach.
1: To teraz może fragment właśnie rozmowy z nią, jedno pytanie na ten temat. Czy nie ma pani obawy, że zajmując się izraelskimi zbrodniami na Palestyńczykach, coś pani przeoczy, że zabraknie pani empatii dla Izraelczyków, dla ich argumentów czy perspektywy? Pytam, żeby zrozumieć, jak pani się z tym mierzy.
2: Wydaje mi się, że w rzeczywistości bardzo dobrze wyczuwam, co dzieje się w społeczeństwie izraelskim. Teraz rozumiem to lepiej niż wtedy, gdy tam mieszkałam. Są zdezorientowani, zindoktrynowani, straumatyzowani. Nie mam jednak zbyt wiele empatii dla ludzi, którzy używają ludobójczego języka i są rasistami. Nawet jeśli rozumiem, skąd to się bierze. Ludzie zastanawiają się, jak to możliwe, że ludzie, którzy przeżyli ludobójstwo, mogą tak postępować? Jak to możliwe, że ludzie, którzy są w szoku, sami powodują szok u innych? W rzeczywistości, jeśli spojrzeć na badania psychiatryczne, osoby, które doświadczyły traumy, mają tendencję, jeśli trauma nie została odpowiednio wyleczona, do wywoływania traumy u innych. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy byli maltretowani, sami mają skłonność do maltretowania innych. Nie chodzi więc o to, że bycie Żydem tworzy wokół ciebie aurę świętości. Empatia nie może usprawiedliwiać zbrodni. Izrael popełnia zbrodnie, więc Izrael musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności, tak jak każdy inny. Nie chodzi więc o niechęć do Izraela. Chodzi o bycie uczciwym i sprawiedliwym.
1: To kolejny był fragment rozmowy z Franceską Albanese, specjalną sprawozdawczynią Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. I też przypomnę, w studiu jest dr Dominika Blachnicka-Ciacek z Uniwersytetu Warszawskiego. Trudność w tej dyskusji w Europie szczególnie dotyczy oczywiście tego, że antysemityzm zostawił po sobie tak tragiczne skutki, że trudno cały czas nawet pamiętać, znaczy zapomnieć o XX wieku, przypominać, mierzyć się z tym, co wtedy się działo, ale on też jest tu i teraz. Więc dyskusje o wolności słowa zawsze są trudne, bo wolność słowa nie jest absolutna. Co można powiedzieć, żeby nie nakręcać przemocy, żeby nie krzywdzić, żeby nie wzywać do przestępstw. Jakby, nie wiem, na co by pani zwróciła uwagę w tym kontekście, w którym Albanese twierdzi, że trudno jest krytykować Izrael, dlatego że instrumentalizowany jest ten zarzut antysemityzmu, ale z drugiej strony my wiemy, że ten antysemityzm jak najbardziej jest i krytyka Izraela częściowo też, znaczy antysemityzm też się częściowo chowa za tą krytyką Izraela.
0: Tak. To, co dla mnie jest ważne w tych wypowiedziach, to to, że jest ona jedną, bo nie jedyną z europejskich intelektualistek, którzy potrafią mówić o tym, o czym tym oświeconym liberalnym elitom europejskim do tej pory było trudno mówić, tak, że po II wojnie światowej w Europie chcieliśmy widzieć powstanie Izraela jako takie moralne odkupienie za zagładę, którą spowodowaliśmy my, Europejczycy. I ona jednocześnie, widząc tę ramę, też potrafi pokazać, jak ta rama stała się problematyczna. Jak ta rama i to widzenie, ten moralny imperatyw sprawił, że przez wiele lat rządy państw zachodnioeuropejskich bały się krytykować Izrael i że temu Izraelowi właściwie do niedawna, może i do teraz, wolno było więcej. Bo właśnie ta rama naszej własnej europejskiej historii była w pewnym sensie zrozumiałym sposobem tego, w jaki sposób interpretujemy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No i ona potrafi o tym powiedzieć i potrafi też powiedzieć, że no, to ten antysemityzm europejski, który doprowadził do zagłady, jest teraz wykorzystywany do tego, żeby uciszać...

0: jak najbardziej zakorzenioną właśnie w prawie międzynarodowym krytykę Izraela. I to, co dla mnie jest niesamowite, bo z tym mierzą się wszyscy, którzy opowiadają o prawach Palestyńczyków, ona jest w stanie nieść to i funkcjonować z tą łatką antysemitki i spokojnie tłumaczyć i rozróżniać antysemityzm od krytyki Izraela i nie poddawać się temu. I mam wrażenie, że to jest bardzo ważne z perspektywy właśnie poszerzania pola dyskusji i być może dawanie odwagi choćby takim osobom jak ja, czy takiej rozmowie, jak tu się toczy, że możemy mówić o bardzo bolesnych sprawach, które się działy tutaj, a jednocześnie umieć krytykować ludobójcze działania Izraela i uznać, że krytyka, która nas za to spotka, jest jakimś instrumentem politycznym, a niekoniecznie rzeczywiście odnosi się do tego, co my uważamy o doświadczeniu Żydów europejskich.
1: 22 i 7 trójek to jest jak zwykle numer do klubu trójki, a ja chciałabym właśnie zapytać w takim razie dr Dominikę Blachnicką-Ciacek. Ona sporo poświęca uwagi, treści, stron w książce kwestii nazywania zbrodni aktami ludobójczymi i zwraca uwagę tam na dylemat, który wydaje mi się jest autentycznym dylematem. Z jednej strony powinny to rozstrzygnąć sądy, kimże ja jestem jako dziennikarka, żeby rozstrzygać. No ale z drugiej strony wiemy, jak sądy pracują i ona też zwraca uwagę na to, że konwencja ma zapobiegać tego rodzaju zbrodniom, więc czekanie i nie podejmowanie próby zatrzymania tego, jest też łamaniem konwencji, bo jakby mamy taki obowiązek. No więc z drugiej strony jest rozumienie prawne, jest konwencja ludobójstwa, ale jest też takie, bym powiedziała, powszechne i ludowe i ono czasami, szczerze mówiąc, rozmija się z tym prawnym. Więc jak pani podejmuje decyzję, kiedy już nazywać to, co robi Izrael właśnie, czy aktami ludobójczymi, czy...
0: Ja osobiście mam taką optykę w tej sprawie, że jeśli Międzynarodowy Trybunał Karny i Sprawiedliwości wypowiadają się w taki sposób, że w Strefie Gazy może dochodzić do ludobójstwa i zostają wezwane rządy i izraelskie oczywiście, ale też inne rządy do tego, żeby zrobić wszystko, żeby zapobiec temu, to mi, ale myślę, że właściwie każdemu włącza się czerwone światło. I wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy ważniejsze w tej batalii o to, czy używamy słowa ludobójstwo, ja się nie boję tego słowa używać, ponieważ prawnicy tych trybunałów, szanowane organizacje międzynarodowe, które nie szafują językiem, używają tego sformułowania, ale dla mnie ważniejsze jest to, co się dzieje na miejscu. Jeśli mamy do czynienia z tym, że na oczach całego świata ginie ponad 70 tysięcy ludzi, kiedy wiemy, że wojsko izraelskie celowało w dzieci, kiedy 90% domów, cała infrastruktura krytyczna, szpitale, co jeszcze musi się zdarzyć?
1: Ta intencja, o której ona też mówi, cytując oczywiście przedstawicieli władz.
0: Żeby użyć tego sformułowania, ale też żeby, mi szczerze powiedziawszy w odniesieniu do Gazy i tego, co tam się dzieje, właściwie brakuje języka, żeby określić skalę cierpienia, i skalę takiej potwornej, celowej przemocy, której można było zapobiec.
1: Chciałabym, byśmy właśnie ostatnio mniej uwagi mamy dla Gazy i Zachodniego Brzegu, więc o tym powiedziały, ale dodzwonił się do nas pan Artur. Dobry wieczór, panie Arturze.
2: Dobry wieczór, pani Agnieszko. Pani Agnieszko, przede wszystkim wielkie podziękowania dla pani, że pani poruszyła ten temat, bo się o tym po prostu milczy w mediach, prawda, właśnie w tych głównych mediach, bo więcej się o tym mówi gdzieś tam na kanałach internetowych, na mediach społecznościowych ludzie to udostępniają. Ale chciałem powiedzieć o pewnym geście pięknym, który widziałem teraz w sobotę, bo byłem na obchodach rzezi wołyńskiej w Domostawie. Jak wiemy, rzeź została dokonana.

0: przez ukraińskich nacjonalistów. I proszę państwa, była pani po prostu, która miała flagę palestyńską i to naprawdę był taki piękny gest. Porozmawiałem z nią na ten temat i mieliśmy te same odczucia, nie? Co do sytuacji, jaka spotkała ten naród. Wrzuciłem nawet to zdjęcie na swoje media społecznościowe. Ta flaga powiewała na tle tego pomnika rzeźbowiska mistrza Andrzeja Pitińskiego. To był naprawdę niesamowity moment, gdzie ta flaga tak się fajnie rozwinęła i no, zdjęcie naprawdę poszło w eter i zrobiło niesamowitą, że tak powiem, furorę. Znaczy furorę, no.
1: Jasne.
0: Miał bardzo pozytywny odbiór, no. I jeszcze raz, pani Agnieszko, dziękuję za ten temat, bo nie możemy być obojętni na takie zbrodnie. Po prostu zarówno wtedy na Wołyniu, jak i teraz w Strefie Gazy po prostu w ludzi wstąpił jakiś szatan i po prostu dokonuje się zło. A na świat wolny po prostu patrzy i nic z tym nie robi. I to jest przerażające, bo w zasadzie można to zrobić w każdym miejscu na świecie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tylko stracić panowanie. Dziękuję.
1: My dziękujemy bardzo, panie Arturze, za telefon i za podzielenie się własnym doświadczeniem. A przypomnę, w studiu przy Myśliwieckiej jest dr Dominika Blachnicka-Ciacek. No właśnie, to może zaczęłabym od zachodniego brzegu. Tak działają media. Po prostu już to przyjęłam do wiadomości, więc zacznę od historii, która przydarzyła się znanej osobie, kongresmenowi amerykańskiemu. On się nazywa Ro Ohana i został zatrzymany przez osadników izraelskich podczas właśnie wizyty na terenach zachodniego brzegu palestyńskich okupowanych. No i on miał telefony do ambasady i tak dalej, i tak dalej, więc został zwolniony. No ale to ta historia, którą przytaczam, jest pretekstem, żeby powiedzieć, że z doniesień i raportów wynika, że tych działań z osadników przy biernej roli państwa, albo nawet nie wiem, jak właściwie by pani to opisała.
2: Wspierającej roli państwa.
1: No jest coraz więcej, że rzeczywiście nowe pieniądze też Izrael zamierza przeznaczyć na budowę nowych osiedli. Czyli no, tak jak mówi Francesca Albanese, nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.
2: No właśnie. Przez jakiś czas mogło się wydawać, że no, ta ekstraordynaryjna sytuacja w Gazie sprawi, że no, Izrael nie będzie mógł już kontynuować takiej polityki w stylu business as usual, czyli nie rozwiązujemy politycznie tematu palestyńskiego, ale kontynuujemy kolonizację zachodniego brzegu, aneksję coraz większego terytorium. No tymczasem widzimy, że ta aneksja postępuje i ci osadnicy, którzy wspierani są przecież bezpośrednio przez członków rządu izraelskiego, są absolutnie bezkarni i że ta bezkarność idzie tak daleko, że nawet coś, co do tej pory dla osadników było świętością, czyli wcześniej jakiś zachodni dyplomata, a teraz już nawet amerykański dyplomata, no nie jest dla nich przeszkodą do swoich działań, co pokazuje też, jak bardzo właśnie są wspierani, nie tylko finansowo, ale też, że nie grożą im żadne konsekwencje, że oni mogą podpalić no, tysiącletnie prawie drzewa oliwne czy gaje oliwne, mogą zranić Palestyńczyków, mogą zablokować drogę, podpalić dom i nic się im nie stanie. Żaden proces sądowy ich nie spotka. Pozostają po prostu bezkarni. Na zachodnim brzegu panują absolutnie warunki bezprawia, no zwłaszcza jeśli jest się na przykład rodziną palestyńską. Trochę inaczej to wygląda z perspektywy Izraelczyków, którzy żyją właśnie w takich bastionach zabezpieczonych i którym się wydaje, że właściwie, czy może się wydawać, że no, są, mieszkają w Izraelu.
1: A sytuacja w Strefie Gazy, na co teraz pani zwróciła uwagę dla tych, co może mniej śledzą?
2: No, mamy do czynienia cały czas z ogromnym stopniem przemocy. Po tym tak zwanym zawieszeniu broni zginęło już ponad 1000 palestyńskich cywilów. To, co jest ważne, to postępuje takie umacnianie

Nieobecności izraelskiej no w 60, nawet mówi się o 70% strefy Gazy, czyli ludność Gazy zostanie, jest wypchnięta i pozostaje w takiej małej enklawie już i tak na stłoczonym terytorium. Natomiast ta część tej niby tymczasowej izraelskiej kontroli no nosi znamiona już coraz bardziej stałej obecności. Budowane są drogi dojazdowe do Izraela, budowana jest cała infrastruktura, czyli tworzone

0: tam tak mocno obecny, no że być może no, trudno mówić o jakimkolwiek wycofaniu, czyli powtarza się ta polityka ekspansji i aneksji realizowana na zachodnim brzegu. I jeszcze jedno zdanie, to co wydaje się ważne, to to, że w Gazie powstały kilka tygodni temu powstała nowa taka reprezentacja administracyjna, wolna od Hamasu, za zgodą Hamasu, więc zdaje się, że też ta strona palestyńska w Gazie stara się pokazać, no tym razem administracji Trumpa i tak zwanej Radzie Pokoju, że po stronie palestyńskiej te warunki pokoju i zawieszenia broni są wypełniane.
1: Dzwoniła się też do nas w tej chwili pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę.
2: Chciałam dodać, że rzadko o tym słyszę akurat w Trójce. Tak słyszałam. Podobno sporo dziennikarzy w ostatnich latach, podobno około 200 straciło życie z rąk izraelskich żołnierzy i w wyniku działań wojennych w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie. Rzadko się o tym słyszy. I też co słyszę od Amerykanów, już coraz mniej im się podoba to, że Izrael ciągle wykorzystuje USA na różne sposoby. A to otrzymuje broń amerykańską, czy też otrzymuje mnóstwo pieniędzy z amerykańskich podatków po prostu. I sporo amerykańskich Żydów też sprzeciwia się polityce Izraela wobec Palestyńczyków. Także to wszystko, to co chciałam dodać. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani Ewo. Zajrzałam szybko na stronę Centrum, ta organizacja nazywa się Centrum Palestinian, w każdym razie, przepraszam, bo teraz się zgubiłam na szybko w raportach, ale rzeczywiście Committee, o, tu Protect Journalists prowadzi listę tych zabitych, no ale oczywiście tu jest pewien problem, bo oczywiście 7 października Izrael został zaatakowany przez Hamas i to był atak jak najbardziej terrorystyczny, więc niektórzy podważają, chociaż nie jest do końca udowadnialne, to na inną rozmowę, że część, no niejasne, kim jest, kto jest dziennikarzem, to czasami podlega pewnym dyskusjom, ale chciałabym na koniec, choć krótko, żeby wybrzmiało w tej książce Franceski Albanese, Kiedy świat śpi, jest bardzo dużo o oporze też Palestyńczyków, o takiej ich podmiotowości, więc chciałabym, by to ostatnie pytanie na ten temat też wybrzmiało. Jeśli dobrze rozumiem, to opór stał się częścią palestyńskiej tożsamości. Dzieci są wychowywane pomimo trudności, pomimo strat, są wychowywane w godności i uczone asertywności.
3: Myślę, że jeśli jest się Palestyńczykiem, ma się coś więcej niż tylko opór. Ma się sumut. Sumut to wartość, której nie da się tak naprawdę rozumieć jako oporu, który polega na odpieraniu ataków. W historii istniał opór zbrojny, istniał też opór pokojowy, sprzeciw sumienia, ale Palestyńczycy opierają się poprzez pozostawanie. Pozostają na swojej ziemi, nie poddają się, mimo że są przymusowo wysiedlani, ale nadal stawiają opór samym faktem swojego istnienia. To właśnie jest sumut i to jest najważniejsza wartość, której uczą nas Palestyńczycy.
1: To był ostatni fragment dziś w audycji rozmowy z Franceską Albanese, a więc specjalną sprawozdawczynią ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Pretekstem była książka, która w Polsce właśnie została opublikowana, Kiedy świat śpi, opowieści, słowa i rany Palestyny, ale jest też jeszcze gościnią klubu Trójki dr Dominika Blachnicka-Ciacek z Uniwersytetu Warszawskiego. No właśnie nie wiem, co jeszcze powinno paść w tej rozmowie, na ile też może powinnam zapytać, jest problemem wynikającym z bardzo wielu powodów również polityki Izraela, ale to, że Palestyńczycy no nie mają reprezentacji w takim sensie, że z jednej strony dosyć skorumpowana, zasiedziała partia Fatah, z drugiej strony Hamas, wyborów tam nie było, Hamas nie jest partią czy organizacją.

0: organizacją zbyt demokratyczną. To wynika oczywiście z bardzo różnych okoliczności, no ale chodzi mi o to, że nie ma ich reprezentacji czy głosu.
1: No tak. I chyba tutaj warto wrócić do tego, co powiedziała Francesca Albanese w kontekście tego Sumudi trwania, bo rzeczywiście to jest bardzo ważna wartość dla palestyńskich rodzin, to trwanie pomimo wszystko, nie uciekanie, nie bycie jak właśnie to drzewo oliwne, przeciwstawienie się temu wywłaszczeniu. Warto też pamiętać o tym, że znamy ten palestyński opór, ze zbrojnego oporu głównie, mówiła pani o atakach Hamasu. Tymczasem w znakomitej większości ten opór palestyński jest pokojowym oporem codziennego trwania i życia pomimo tych warunków potwornej przemocy.
0: Ale przemoc, ja to podkreślę, żeby wybrzmiało i żeby nikt nie mógł zarzucić, absolutnie też przemoc jest stosowana przez Hamas, również zresztą
1: jest,
0: wewnętrznie.
1: Jest, również, oczywiście, również wewnętrznie. Nie twierdzę, że nie, dokładnie to chciałam na początku podkreślić. Natomiast Sumut nie zastąpi rozwiązania politycznego dla Palestyńczyków i nie możemy oczekiwać od społeczeństwa palestyńskiego tego, że będzie trwało i będzie w stanie przetrwać kolejną falę tej potwornej przemocy w sytuacji, kiedy te ustalenia polityczne dzieją się ponad ich głowami. I kiedy oni nie są w stanie, nie mają warunków do tego w kontekście tej przemocy, żeby wykształcić swoją taką podmiotowość polityczną. Dlatego zawsze to powtarzam, tak ważne jest interesowanie się palestyńskimi organizacjami pokojowymi, ruchami młodzieżowymi, ruchem związkowym, tymi instytucjami społecznego życia obywatelskiego w Palestynie, które cały czas istnieją i ja tutaj dopatrywałabym się takich zalążków i nadziei i szans na zmianę, jeśli tylko da im się działać.
0: Chociaż tak trzeba też powiedzieć wprost, że obecnie tej nadziei za bardzo nie ma, to znaczy nie ma na horyzoncie jakiegoś rozwiązania politycznego, które wydawałoby się realizowalne.
1: To, co dla mnie jest taką nadzieją, to jest potencjalnie zmiana pokoleniowa. To jest to, że być może doczekamy się za naszego życia tego, że wsparcie amerykańskie dla Izraela stanie się warunkowe i że ta bezwarunkowa pomoc militarna, finansowa i polityczna przestanie płynąć w taki sposób. I brak tego wsparcia albo uwarunkowanie tego wsparcia będzie, otworzy szansę na możliwości rozwiązania politycznego dla Palestynek i Palestyńczyków.
0: Ale widzi pani taką możliwość? Znaczy chodzi mi o to, że też trzeba się mierzyć z brutalnością tej rzeczywistości i wydaje się, że w tej chwili...
1: Patrząc na to, co się dzieje w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu, absolutnie czuję się bezradna. Natomiast rzeczywiście patrząc się na to, co może się zmienić, to myślę, że to strukturalnie ten spojrzenie na kwestię palestyńską za dekadę, dwie może być inne. Będzie inne. Wiem, że to jest jak gdyby mała nadzieja dla kogoś, kto walczy o przetrwanie dzisiaj. Natomiast to jest coś, co rysuje się na horyzoncie.
0: Nie wiem, jak się tego odnieść. Znaczy, dziękuję za to, ale no, obecnie wydaje się, mówię o tym, wydaje mi się, że też trzeba to powiedzieć wprost, że po prostu nie ma, no tak, oni muszą przetrwać.
1: Znaczy, to nie jest tak, że tego rozwiązania nie ma. I jeszcze może to ważne, żeby powiedzieć w kontekście Francesca Albanese, że te 8 raportów, które wydała w ciągu ostatnich 2 lat, kończy się konkretnymi rekomendacjami. I to są rekomendacje, które właśnie dawałyby rozwiązania praktyczne i polityczne już. Na przykład wycofanie się Izraelczyków z całości Strefy Gazy, sprowadzanie międzynarodowej siły takich peacekeeperów, którzy pozwoliliby też Palestyńczykom zbudować stabilne społeczeństwo obywatelskie i polityczne. No też właśnie rozpoznanie tych zbrodni wojennych, które się wydarzyły. Też przerażowanie systemu ekonomicznego. Gospodarka Palestyny jest w całości zależna od gospodarki izraelskiej. Więc jest mnóstwo kroków, więc też nie chciałabym, żebyśmy uznali, że nic się nie da zrobić, bo da się zrobić wiele. Da się zrobić wiele

0: już jutro, no tylko do tego potrzebna jest wola polityczna Izraela, który wbrew temu, że mówimy o konflikcie, trzyma wszystkie klucze do wojny i do pokoju w regionie.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Dominika Blachnicka-Ciacek z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa gościnią Klubu Trójki, który wydawała Piotrka Masierak, realizował Michał Jakubik. Też słyszeliście Państwo przy tłumaczeniach głos Katarzyny Borowieckiej. Spokojnego wieczoru.
2: Autopromocja.
3: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
4: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
4: Chyba odwrotnie.
3: Niekoniecznie, ale niech będzie.
4: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
3: Wszystko jest możliwe.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
3: Michalina Bieńko
4: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskich Radio Wtorek, 14 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Mistrzowie Europy lepsi do przerwy od wicemistrzostw świata. Hiszpania, Francja 1-0. I jeszcze w te wakacje mają rozpocząć się parlamentarne prace nad ustawą zabezpieczającą socjalnie artystów. Spacer, książka czy spotkanie ze znajomymi zamiast nerwowego zerkania na smartfona. Dziś był dzień bez telefonu. Do przerwy lepsi Hiszpanie prowadzą w pierwszym półfinale mundialu z Francuzami 1-0. W 23 minucie karnego wykorzystał Hoyer Zabal. Sędzia podyktował jedenastkę po przypadkowym faulu na Laminie Yamalu. Hiszpanie byli w pierwszej połowie lepsi. W czwórce najlepszych drużyn mundialu są reprezentacje, które zdobywały już Mistrzostwo Świata, podkreśla, odnosząc się do półfinałów, dziennikarz sportowy Radosław Nawrot.
6: To jest praktycznie modelowy układ. I ja wiem, że kilka zespołów, których niektórzy kibice widzieli w półfinałach, odpadło wcześniej. Na przykład Holandia albo Brazylia. Aczkolwiek zastanawiam się obecność Anglii w tych półfinałach. Bo jednak Anglicy, co by nie powiedzieć, nie kojarzą nam się z wygrywaniem. O, tak powiem oględnie w ostatnich latach. I czego się nie dotknęli od 66 roku, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata, to obracało się w niwecz.
5: Jutro o 21:00 w drugim półfinale Anglia zmierzy się z Argentyną. Koalicja Obywatelska potępia, Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów swojego kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Poseł mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń oraz odbudowy Ukrainy do czasu, aż wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński zapowiada, że kierownictwo partii zajmie się wypowiedzią. Posłanka PiSu Maria Koc mówi, że rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera Ukrainę od początku konfliktu.
7: Prawo i Sprawiedliwość wspierało Ukrainę od pierwszych godzin, minut wojny. Przed wojną jeszcze, tak, premier Morawiecki, Andrzej Duda, nasz prezydent, jeździli po całej Europie i mówili o niebezpieczeństwie, o tym, że Rosja się szykuje do wojny, że Ukrainę trzeba będzie wspierać. I wspieraliśmy Ukrainę, rząd polski wspierał, polskie społeczeństwo wspieraliśmy od samego początku, wspieramy i będziemy wspierać.
5: Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ma nadzieję, że prezes PiSu wyciągnie konsekwencje wobec kandydata tej partii na premiera.
8: No i nie przypuszczałam, że z prezesem Prawa i Sprawiedliwości będę się zgadzała, ale tu się akurat zgadzam. No absolutnie skrajna nieodpowiedzialność posła Czarnka. Skrajna nieodpowiedzialność. Mam nadzieję, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wyciągnie konsekwencje, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście dokąd Ukraina będzie w jakikolwiek sposób gloryfikowała UPA, to będzie polski opór. To co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
5: Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć, napisał w mediach premier Donald Tusk. Sejmowa Komisja Kultury zorganizowała wysłuchanie publiczne rządowego projektu o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Parlamentarne prace mają rozpocząć się jeszcze w wakacje. Projekt wprowadza status artysty zawodowego, obejmuje artystów ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym i zapewnia najmniej zarabiającym dopłaty do składek emerytalnych.
9: Jestem takim samym człowiekiem jak inni, naprawdę tak samo jak inni pracuję.
10: Katarzyna Górna, artystka wizualna.
9: Wytwarzam dzieła, które są pokazywane w muzeach, galeriach, na najważniejszych wystawach. I naprawdę muszę zatrudniać się do roznoszenia ulotek, żeby mieć przynajmniej zdrowotne zapewnione.
10: Pani Katarzyna, to głos jeden z wielu, głos artystów. Wysłuchanie publiczne miało zwrócić uwagę na potrzeby środowiska, na jego problemy, a tych nie brakuje.
11: Pozostawienie całych grup zawodowych poza systemem ubezpieczeń społecznych nie eliminuje eliminuje kosztów.
10: Robert Piaskowski, Narodowe Centrum Kultury.
11: Ono jedynie przesuwa je w czasie.

0: Brak systemowych rozwiązań dzisiaj to gwarancja generowania przyszłego ubóstwa emerytalnego, które i tak obciąży finanse publiczne oraz samorządy.
1: Nie ma znaczenia dla nas artystów, która opcja polityczna podpisze się pod tą ustawą.
2: Anna Maria Buczek, Związek Artystów Scen Polskich.
1: Ważne jest to, żeby dziś wspólnie jako rząd wypełnili państwo zapis konstytucji i naprawili lukę w systemie.
2: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
3: No może warto jeszcze na 2 godziny odłożyć smartfona. Dziś był dzień bez telefonu, który zachęca do choćby krótkiej przerwy i refleksji nad naszymi cyfrowymi nawykami.
4: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
5: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
6: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
5: Dałoby się.
7: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś na łonie natury, to na pewno.
8: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
7: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
8: My jako społeczeństwo nadużywamy telefonów?
7: Na pewno tak, myślę, że nadużywamy telefonów.
5: Chociaż to jest trochę śmieszne, bo my pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
8: Jakie to ma skutki, że tak dużo czasu spędzamy ich używając?
9: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony.
5: Tracimy bardzo dużo czasu.
7: Zaniedbywanie relacji. Tak, relacji. Też jesteśmy mniej uważni na to, co się dzieje wokół nas.
3: Jak podkreślają psycholodzy, warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Jeśli robimy to za długo, ma to negatywny wpływ na koncentrację i sen. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, do 29 w centrum i na wschodzie.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Ogłoszenie społeczne.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 7 minut po godzinie 22.
15: Ha.
16: Cecha.
15: Ha.
16: Cecha.
15: Jacek Kabrylu.
16: Marek Kaczyński. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir.
14: Bonsoir, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie w którym to jubileuszowym 361. wydaniu naszej audycji.
16: To będzie specjalna audycja.
14: Jak
16: oczywiście.
14: Każda.
16: Jak to 361? W drugiej godzinie czegoś takiego jeszcze Państwo nie słyszeli, zaręczam. Muzyka na drumle. Ja nie żartuję w ogóle, bo to brzmi zawsze jak żart, jak się mówi o takim instrumencie. Ale nagrywa się na to płyty i to nagrywa się całkiem poważną muzykę i o takiej będziemy mówić. Ale to w drugiej godzinie, bo w pierwszej godzinie gra Francja.
14: No, gra Francja i tutaj mamy różne scenariusze, musimy od razu zdradzić, no bo tak, dzisiaj nie tylko gra Francja z Hiszpanią i to jeszcze przegrywa, ale mamy 14 lipca, czyli Święto Narodowe Francji, zatem są dwie okazje, żeby grać po francusku, więc mamy dwie playlisty. Jedną ułożoną przeze mnie francuską, która zdaje się, że pójdzie za chwilę do kosza, bo przegrywają. I drugą wspólną, z której chyba jednak mimo wszystko skorzystamy, jak to zwykle bywa, czyli z nowości. No ale żeby może tak nie było, bo Bartek zaproponował bardzo ciekawy układ, ale jeszcze przed meczem, że zagramy tyle utworów francuskich, ile Francja strzeli goli. To ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć,
16: na kredyt,
14: bo oni na razie nie strzelili żadnej
16: bramki. Na razie,
14: bramki.
16: Jacku, na kredyt. Oczywiście witamy też bardzo gorąco wszystkich fanów reprezentacji Hiszpanii. Nie przesądzamy, kto gra lepiej w piłkę nożną.
14: Niech lepsi
16: to
14: grają.
16: Po prostu jest święto narodowe Francuzów. Czasami zaglądamy na tamten rynek muzyczny i po prostu muzykę gra się całkiem przyjemnie.
14: No to może zróbmy tak. Zacznijmy od tych Francuzów, mimo że mają zero na razie cały czas. Dzisiaj wyjątkowo mamy włączony telewizor, bo jednak od czasu do czasu będziemy podglądać, co tam się dzieje. A później to będziemy tutaj negocjować. Znaczy ja będę negocjował z Bartkiem, może państwo się odezwą. HCH, Polskie Radio.

radio.pl, czy chcą Państwo po francusku, czy w ogóle gramy coś innego. A rozpoczynamy od jednego z moich ulubionych artystów, bo akurat tak się złożyło, że wydał kolejny nowy utwór, Philippe Catherine, na dobry początek.

0: I tak dzisiaj rozpoczynamy od Filipa Katrin, Longet Moi na dobry początek.
1: Wyrzuć mnie...
0: Audycji HCH.
1: Wyrzuć tak, mnie
0: tak,
1: do kosza.
0: Tak, tak, do kosza, jeszcze inne rzeczy. Specjalna piosenka napisana przez Filipa Katrin na zamówienie pewnej firmy. Nie będę już tego wątku rozwijał, natomiast to może jeszcze jeden utwór francuski, dobrze? No, cały czas zero mają. Już nie
1: no dobrze,
0: wiem,
1: to żeby
0: dwa
1: tak
0: gole
1: zagrzać,
0: w ogóle. To jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. Ponieważ jeśli chodzi o Filipa Katrin, to zdaje się, że nowej płyty na razie spodziewać się nie należy, bo to jest taki artysta, który występuje z różnymi innymi muzykami. On jest bardzo często zapraszany. Chętnie zresztą przyjmuje wszelkiego rodzaju zaproszenia. Pisze, występuje z różnymi artystami, natomiast po kilku latach przerwy pojawi się 9 października płyta Dominika A. To jest kolejny z takich moich ulubieńców od wielu, wielu lat. Dominika powrócił do gitary, powrócił do pisania takich klasycznych piosenek i opublikował taki regularny singiel jakiś czas temu, a dokładnie bodaj w miniony piątek pojawiła się 3. kompozycja zapowiadająca album Spiral La Terre à Personne, Dominika.

0: Dominik A.
1: z płyty Spiral, która pojawi się 19 października. To jest trzeci ujawniony fragment La Terre à Personne.
2: Czyli Ziemia niczyja.
1: Tak, dzisiaj w takim mini francuskim wydaniu Kolonii. Niech tak będzie. Nadal zero dla Francuzów, zatem odkładam listę francuską, bo widzę, że się nic już nie zmieści, jak tak będą dalej grać.
2: No, nie reagują na nasze propozycje muzyczne.
1: Może to w takim razie po 23 wynegocjujemy na otarcie łez. Coś.
2: Na pewno jeszcze coś wynegocjujemy, bo dziś też audycja przed krótką przerwą urlopową HCH.
1: Tak. Mhm.
2: Więc bardzo prosimy Państwa, jeśli ktoś zamierzał za tydzień, za dwa, tam się będą działy ciekawe rzeczy na pewno. Natomiast prosimy z nami zostać do końca. Może będą również ciekawe rzeczy tutaj. Panda Bear i Sonic Boom. Nowa płyta, która ukazała się w ostatni piątek i to jest jedna z płyt tygodnia. Obok oczywiście Stonesów i Jacka White'a, wiadomo. Ale bardzo poważna propozycja. Druga płyta tego duetu, który się powinien nazywać Sąsiedzi. No bo oni są mniej lub bardziej sąsiadami w Portugalii. Obaj panowie.

0: Zaskakujące jest to, bo ja myślałem, że, że po tej jednej duetowej płycie się skończy.
1: Była jeszcze taka druga, dubowa.
0: Była dubowa.
1: Ale to było jakby reminiscencja.
0: Taka konsumpcja tamtego materiału. A tutaj okazuje się, że nie dość, że się nie skończyło, to wydaje mi się, że nawet jest lepiej.
1: Bo widziałeś ich koncert na Openerze.
0: Widziałem ich koncert na Openerze, był bardzo sympatyczny. Oni grali tam trochę materiału już z tej nowej płyty.
1: Zagrali coś The Cure?
0: Tak, zagrali, nic nie grali, nie zagrali nic The Cure. Grali na luzie, grali, traktowali to jako spotkanie.
1: O Boże, przepraszam cię, ale chyba strzelili bramkę.
0: Strzelili drugą bramkę, ale to nic.
1: Biali, to...
0: To biało-czerwoni.
1: Biało-czerwoni.
0: Czyli Polska.
1: Czyli nasi.
0: Tak.
1: A wiesz, że Lewandowski dzisiaj już zaczął w Chicago działać.
0: Tak, tak.
1: 2-0 dla Hiszpanii. Nie, no to już nie zagramy Francuzów.
0: No nie, no zobaczymy jeszcze. Nadzieja umiera ostatnia.
1: O matko.
0: Natomiast zostawimy państwa z fragmentem płyty Question of When. Takim oldschoolowym graniem Pandybera i Sonic Booma. Lucky Charm.

0: Panda Bear i Sonic Boom Lucky Charm z najnowszej płyty Question of When. Z tym, że question proszę zapisywać jako znak zapytania. Mm-hmm. Wtedy będzie wszystko w porządku i łatwiej będzie to znaleźć.
1: Tak, to są takie bardzo miłe klimaty, które nas tam gdzieś tam przenoszą do przeszłości w wykonaniu tych artystów, ale wszystko to bardzo fajnie tak nagrane i zaprogramowane od początku do końca. Nie jest to żadna rewolucja, jeśli chodzi o tych artystów, ale po prostu bardzo dobra płyta, którą Państwu polecamy. Teraz natomiast, by nieco odetchnąć i się nie denerwować, to po prostu utwory singlowe. Takie pojedyncze strzały dwóch artystów.
0: Tak. Bridie Mons Watson, czyli Soak, zapowiada no być może nowy album, chociaż do końca nie jest to wyjaśnione, nie ma daty tej płyty. Osoba autorska właściwie w tym wypadku pochodzi z północnej Irlandii. Utwór nazywa się Death Valley Fridge Magnet i to jest po trzech płytach wcześniejszych, wydaje mi się, że rzecz, która zapowiada bardzo ciekawy album, być może nawet przełomowy. A później posłuchalibyśmy fragmentu właściwie nie pochodzącego z ostatniej płyty Eda O'Briena, Blue Morpho, bo to się tylko ukazało na drugiej stronie fizycznego singla. Natomiast w maju, wtedy kiedy się ukazała płyta, natomiast teraz ten utwór po prostu pojawił się w cyfrowej postaci, a mnie się on wydaje po prostu bardzo, bardzo ciekawym uzupełnieniem niezłej płyty. Abi Kum Hir, tak
1: to
0: się nazywa.
1: Tak, to przypomnijmy tylko Ed O'Brien, czyli jeden z członków zespołu Radiohead, który także nagrywa swoje solowe płyty. Jesienią, zdaje się, w październiku planowana jest cała trasa koncertowa także z tym materiałem. No, panowie z Radiohead robią różne rzeczy. Jeden z nich dołączył do zespołu Bad Seeds, z tego co wspomniałeś.
0: I grał na openerze.
1: No trzeba coś robić, prawda? No,
0: oczywiście.
1: Radiohead grają koncerty.
0: Jak to mówił Wojciech Pilikowski, szyjmy na basie, gdzie tylko da się.
1: Tak jest. W związku z tym niech tak będzie. Tutaj mamy Eda O'Briena, który wyprodukował swoją nową muzykę, pojawi się na koncertach. Na razie firma dała urlop, no to niech robią swoje.
0: Soak, a później Ed O'Brien.

0: Taki to utwór Ed O'Brien jeszcze dorzucił do całej partii kompozycji ze swojej płyty Blue Morpho, utwór zatytułowany Abicum Here, od walijskiego miasteczka, a wcześniej Soak i utwór Death Valley Fridge Magnet.
1: HCH at polskieradio.pl to jest nasz adres, HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Już nawet zrezygnowaliśmy z oglądania meczu. No,
0: myśmy się przygotowali, Francuzi nie.
1: Siedzę przodem, w związku z tym jest mi trudniej odwrócić wzrok. Bartek siedzi tyłem, ale co się odwraca, to atakują biało-czerwoni, czyli Hiszpanie. To my jednak gramy muzykę. Mamy znacznie ciekawszy plan, zdaje się, od tego, co dzieje się w telewizji. Bo to jest płyta, która zadziwia, jednocześnie trochę łączy nasze dzisiejsze spotkanie z tym, o czym opowiadaliśmy Państwu przed tygodniem. Pamiętają Państwo ten wieczór z pięknymi kompozycjami Juliusa Eastmana. Opowiadaliśmy o historii przyjaźni z Arturem Russellem i Arthur Russell jest takim punktem wspólnym, który połączy Eastmana z bohaterem, który pojawi się za moment, czyli z artystą, który nagrywał, występuje jako Nirosta Steele.
0: No, muszę powiedzieć, że tydzień temu po prostu jeszcze nie wiedzieliśmy o tej płycie, bo jej recenzje zaczęły się pojawiać no, trochę już po fakcie, po jej ukazaniu się pod sam koniec czerwca. I łatwo ją było przeoczyć, bo to wytwórnia mała, Ulisa, a artysta do tej pory praktycznie w ogóle nieznany. To znaczy, no, oczywiście trudno powiedzieć, że ktoś, kto ma 69 lat, przechodzi zupełnie bezobjawowo przez rynek muzyczny, bo tak nie było. Kilka różnych formacji po drodze, trochę, nawet sporo nagrań na koncie. No i przede wszystkim współpraca z tym wspomnianym przez ciebie Arturem Russellem. I to, że pojawia się płyta właśnie Stephena Halla, Nirosta Steele, artysty urodzonego w Glasgow, który przemieszkał prawie całe życie dorosłe w Nowym Jorku, to jest jakiś rodzaj dokumentacji, w ogóle dzieło życia. Można tak powiedzieć. No, to jest trochę opowieść, trochę taka niezborna momentami, bo przechodząca z konwencji w konwencję. Również trzeba powiedzieć, że taka też chwilami świadomie chyba puszczona jako takie prawie że półamatorskie nagranie. Brzmieniowo, wokalowo.
1: Bo to, co otrzymujemy, musimy powiedzieć, to jest kompilacja. To jest zestaw utworów, które powstawały przez ostatnie dekady. Historia chyba była taka, że artysta z tych informacji, które się pojawiają, po prostu przesłał do wytwórni miksy długie, godzinne, różnych utworów. W związku z tym wytwórnia, czy też osoby opiekujące się tym projektem, wybierały

0: różne kompozycje. W związku z tym na tej płycie mają państwo bardzo różne oblicza tego muzyka. Mamy krótkie piosenki, mamy takie utwory lunchowe, mamy utwory kilkunastominutowe, które przypominają buddyjskie mantry. Taki przegląd, który no jakby jednoznacznie gdzieś kieruje naszą uwagę do tego, co robił Arthur Russell. Z jednej strony ta sama piosenka potrafi pojawić się w wersji folkowej, gitarowej, ale z drugiej strony nagle jest zamieniana w disco. I to jest coś charakterystycznego także dla Russella, co znajdujemy na jego płytach. W związku z tym te związki są tutaj jak najbardziej uzasadnione.
1: Fascynująca momentami płyta, choć trzeba zastrzec, że nierówna. I trzeba zastrzec, że w tych najciekawszych momentach to ona po prostu przypomina stylem Arthura Russella, tak jak mówisz, więc wybieramy utwór Go for the Night, chociaż tak naprawdę to warto zacząć od tych bardzo długich.
0: On nic nie mówi tak naprawdę, bo to jest bardzo piękna kompozycja tak naprawdę, ale jeśli myślą państwo, że tak jest przez cały album, to są państwo całkowicie w błędzie.
1: Powiedzmy, że wybieramy singiel z płyty My Skyscraper.
0: Podoba mi się to określenie, że to jest syn Szkocji, pasierb Stanów Zjednoczonych, adoptowany ojciec Tajwanu.
1: No to zostańmy przy tym. Nirosta Steele.

0: Nirosta Steel i Go For The Night, które zabrzmiało trochę jak demówka na płytę Sade.
1: Tak, utwór napisany zdaje się razem z Russellem.
0: Tak, i to były rzeczywiście utwory, różne kompozycje. Ten artysta próbował sprzedawać artystom takim z pierwszej półki popowej, między innymi Madonnie. Jeden z utworów na tej płycie, na tej kompilacji My Skyscraper. Bardzo ciekawa podróż. Ciekaw jestem bardzo, jak to wpłynie na rozpoznawalność tego artysty i ewentualnie kolejne, bo prawdopodobnie to archiwum jest dużo głębsze.
1: No tak, to jest ogromne, bo skoro przesyłał wytwórni godzinne miksy różnych kompozycji, to znaczy, że ma tego sporo. Wydawał w pewnym momencie też różne nagrania. Wspominany jest jakiś słynny koncert z 99 roku, który taśma już nie istnieje. Także myślę, że mogą być to archiwa bardzo ciekawe. Tak jak się okazało, że pewnie też archiwa ma niezły zespół, który powrócił po latach, chociaż powrócił z zupełnie nowym materiałem. Kto by się spodziewał?
0: Brazil and the Gallo Brothers Band, polska formacja, formacja z Legionowa, powróciła płytą Record Race Start Over Again, zawierającą 5 utworów, tak nazwanych jak te poszczególne słowa z tytułu. Tomek Mirt gra na organach i syntezatorach, Maciej Rodakowski na saksofonie, Andrzej Załęski na perkusji, Rafał Michałowski na gitarze, bo skład tej formacji się zmieniał.

0: skład zarejestrował tę nową płytę po latach.
1: W Teksasie 2-0 dla Hiszpanów i już chyba raczej tak zostanie.
0: Nic się nie wydarzy.
1: Natomiast,
0: nie chcę się nic mówić na ten
1: natomiast
0: temat.
1: My mamy jeszcze jeden akcent francuski. Drobny,
0: naprawdę?
1: Ale ważny. Pascal Bidot, tak, nagrywa jako Akuzmi i nagrał pod tym szyldem, bo on robi bardzo wiele rzeczy, między innymi muzykę filmową. Tu pod tym szyldem Akuzmi nagrywa Spiritual Jazz. Fantastyczną płytę nagrał. Nosi ona tytuł Terra Incognita. Towarzyszy mu między innymi tutaj polski akcent Marysia Osu na harfie, Sarati Korwar na perkusji i jeszcze mnóstwo innych muzyków. I tym się w tej godzinie pożegnamy, żeby się zaraz do Państwa wrócić.
0: Wracamy, a teraz bardzo miła muzyka do 23:00.

0: Brazil and the Gallo Brothers Band i utwór Record z płyty Record Erase Start Over Again, wydanej przez wytwórnię Bocian Records.
1: Rafał Michałowski, Tomek Mirt, Maciej Rodakowski i Andrzej Załęski. Taki

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze.

0: Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania w finale mundialu pewnie pokonuje Francję 2-0, o tym za chwilę w sporcie. Nawet 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który zaatakował młode Ukrainki w autobusie w Bielsku-Białej. Jest blokada morska irańskich portów i kolejna seria amerykańskich uderzeń na cele w Iranie. Do powstrzymania antyukraińskiej propagandy wezwał polityków premier Donald Tusk. To reakcja na incydent w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna wyzywał ukraińskie nastolatki. Komentarze zebrała Dagmara Kandzior.
2: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.
5: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
1: Mówi prokurator Łukasz Witkowski. MZK w Bielsku-Białej wydało oświadczenie, w którym potępiło zachowanie swojego pracownika, który podróżował autobusem jako pasażer. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy. Gotowy jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Warszawski sąd wczoraj odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, śledczym zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
6: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji przygotowania. On już jest gotowy, on już był gotowy uprzednio. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
1: Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Fiasko kolejnego spotkania ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Jutro kolejna próba i ostatni moment na porozumienie, jeśli główny element 21 pakietu ma być wdrożony. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. W środę pułap cenowy zostanie dostosowany do cen rynkowych i wzrośnie. Z Brukseli Beata Płomecka.
7: To efekt blokady w cieśninie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną godziny na porozumienie. Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran i wznowiły blokadę irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Amerykanie prowadzą ataki od 21 naszego czasu. Ich celem jest osłabienie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormus. Wznowienie blokady irańskich portów i obszarów przybrzeżnych zapowiedział wczoraj prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki.
8: Rumen Radev ogłosił, że Bułgaria nie ma miejsca w koalicji chętnych i nie zamierza uczestniczyć w inicjatywie, której celem jest kontynuowanie finansowej i militarnej pomocy dla Ukrainy.

0: Rozwiązaniem tego konfliktu nie jest jego przedłużanie środkami militarnymi, ale zdecydowana misja dyplomatyczna, aby położyć kres eskalacji, powiedział premier Bułgarii, opuszczając paryskie spotkanie koalicji. Polityk przypomniał również, że Bułgaria zakończyła już przekazywanie uzbrojenia ze swoich magazynów, argumentując, że kraj wyczerpał własne możliwości w tym zakresie. Sofia deklaruje natomiast gotowość do napraw sprzętu wojskowego oraz udział w inicjatywach o charakterze humanitarnym i dyplomatycznym. Decyzja oznacza zmianę dotychczasowego stanowiska Bułgarii wobec międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę i wpisuje się w bardziej ostrożną politykę zagraniczną rządu Rumena Radewa wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Piotr Piętka relacjonował decyzję premiera Rumena Radewa, który w Paryżu oświadczył, że Sofia nie będzie uczestniczyć w formacie odpowiadającym się za dalszym wsparciem wojskowym dla Kijowa. Niebawem może pojawić się nowy znak drogowy. Miałby ostrzegać przed smartfonowymi zombie. Chce tego Instytut Spraw Obywatelskich, który złożył taki postulat w Ministerstwie Infrastruktury. Do tego skłoniło organizację coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony.
2: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
3: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
2: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
3: Trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
2: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Hiszpania awansowała do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy zdominowali mecz i wygrali 2-0 z wicemistrzami świata, czyli Francją. Gole strzelali Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie i Pedro Porro w 58. Hiszpanie czekają na rywala. Będzie nim zwycięzca pojedynku, w którym jutro o 21 zmierzą się Argentyna z Anglią. Przegrani zagrają w meczu o trzecie miejsce. Z Dallas przenosimy się do Chicago, gdzie dzisiaj brylował Robert Lewandowski. Wziął udział w pierwszym treningu FIRE, uczestniczył w pierwszej konferencji prasowej. Padały pytania dotyczące różnych kwestii, także tych związanych z reprezentacją Polski. Czy grając za oceanem lewy będzie kontynuował grę w kadrze? To nie czas na rozstrzyganie tych kwestii, przekonuje były gracz Barsy.
6: Dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zobaczyć jak się czuję, jak to życie nowe wygląda na nowym kontynencie, a pewnie później dopiero jakby zacznę myśleć o innych sprawach, więc trochę czasu jest jakby.
5: Bliżej na zgrupowania reprezentacji będzie miał Michał Skóraś, pomocnik zmienił pracodawcę, opuścił Belgię i Gent i będzie grał we Francji w barwach Lens, czyli wicemistrzów kraju. Umowa ma obowiązywać do 2031 roku. W kolarstwie 10. etap Tour de France wygrał Tadej Pogacar, który powiększa przewagę nad rywalami. Dzisiaj Słoweniec urwał się na przedostatnim podjeździe i dojechał sam do mety z przewagą 32 sekund nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem. Pogacar w klasyfikacji generalnej ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 4 nad Evenepoelem. Jeszcze tenis. Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Jasach w Rumunii. Polka w pierwszej rundzie pokonała Szwajcarkę Simone Waltert 6-1-6-4.
1: Jutro najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, poza tym więcej chmur, a przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą tylko 20 stopni nad morzem, do 29 w centrum i na wschodzie.
7: Autopromocja.
8: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za tę debiutancką płytę z 2002 roku. Widziano w nich duchowych spadkobierców Joy Division. Fakty były jednak nieco bardziej skomplikowane.

0: Blisko ćwierć wieku później weźmiemy pod lupę ich pierwszy, ale nie tylko dlatego, najważniejszy album Interpol – Turn on the Bright Lights. Już w najbliższą środę o 19:00 w cyklu Półperfekcyjnej Płyty. Kuba Ambrożewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 10 minut po 23:00.
3: Ha.
4: Cecha.
3: Cecha.
4: Cecha.
3: Jacek Kabrylu.
4: Marta Kaczyński.

0: 361 wydanie HCH. Raz jeszcze witamy bardzo gorąco.
1: Jacek Hawryluk.
0: I Bartek Kaciński, a z nami Mademoiselle K.
1: Klient nasz pan. Poprosili państwo o nagranie tej artystki, z czego bardzo się cieszę, bo Mademoiselle K to jest nasza dziewczyna, tak naprawdę. Kaśka Gierak, czyli artystka, która ma polskie pochodzenie, nagrywa od wielu, wielu lat we Francji, radzi sobie nieźle. Mademoiselle K, czyli K jak Katarzyna. A skoro państwo poprosili, no to dzisiaj wyjątkowo 14 lipca

0: spełniamy to życzenie, chociaż nasza lista francuska, jak państwo wiedzą, na dzisiejszy wieczór znalazła się w koszu. Ale to nie nasza wina.
1: Ale będą jeszcze akcenty.
0: A, będą i to za chwilę.
1: Tak,
0: od razu.
1: I to za chwilę, które... No właśnie, może od razu przejdźmy do tego. Ten utwór nosi tytuł Le Petit Endroit,
0: tak,
1: czyli Małe Miejsce.
0: Tak, ale grasz na tym instrumencie?
1: Grywałem. Mam gdzieś zakurzony egzemplarz.
0: Ono się może zakurzyć?
1: No, może się, jak wszystko się może zakurzyć, jak leży, wiesz, w takim miejscu, gdzie się kurzy, bo gdzieś tam na...
0: Bo gdy leży w miejscu, gdzie się nie kurzy, to się nie zakurzy.
1: Z całą pewnością. No więc nawet miałem przynieść, poszukać i przynieść, ale nie zrobię tego, nie dokonam prezentacji lepiej niż szwajcarski zespół Onda na Konda.

0: Formacja Onda Anaconda, Laurent Brutin, Drumla, Antoine Lang, Drumla, John Menu, Drumla i Daniel Z. Drumla. To ten czyli skład wyjaśnia kwartet. Wszystko.
1: Kwartet.
0: Kwartet. Kwartet drumlistów, tak by należało powiedzieć. Mhm. To rzadko opisujemy funkcję, że ktoś gra

0: tego to, że ktoś gra na drumli stale. No bo zazwyczaj to jest taki instrument, który się w muzyce, przynajmniej w muzyce zachodniej, pojawia, znika jako taki ozdobnik bardziej, jako jakieś wzbogacenie palety. Tymczasem to jest bardzo stary pomysł, datujący się na przynajmniej jakieś 2000 lat przed naszą erą.
1: Bo to jest taki instrument zaliczany do grupy idiofonów szarpanych. To jest oficjalna kategoria. Znamy go jako coś poręcznego, co można wyjąć w każdej chwili użyć, ale jest to instrument spotykany w różnych rejonach świata i w Europie, i w różnych częściach Azji. Technika jest ciekawa, ponieważ jest ta technika tak zwana bezpośrednia, czyli tę część nieruchomą trzyma się na zębach. No i tutaj może być pewien kłopot.
0: Szkliwo.
1: Tak. Myślę, że dla dentystów to nie jest żaden problem. Gorzej dla tych, co grają. Natomiast ten drugi rodzaj to, gdy trzyma się w ustach bez bezpośredniego kontaktu z ustami. Także...
0: Ale ten dźwięk jest wtedy inny.
1: No tak.
0: No i rezonans jest inny, bo to jest też bardzo specyficzny instrument, który zupełnie inaczej słyszy osoba grająca. To jest naturalne, no bo mamy rezonans poprzez właśnie układ kostny.
1: Czyli rezonans, mam tutaj właśnie głowa jest też...
0: Tak, tak. Usta są komorą
1: puszką rezonansową.
0: Także to jest bardzo skromny, niewielkich rozmiarów instrument. Można go wszędzie zabrać.
1: Wszystko
0: pasterze
1: można
0: kiedyś
1: zagrać.
0: Grywali na przykład w odosobnieniu. Jak już nie mieli nic innego, to żeby była jakaś muzyka, to grali na drumli. Dlatego też ten instrument i tutaj ta Szwajcaria nie jest takim bardzo szalonym kierunkiem, jeśli chodzi o Europę, bo centrum produkcji drumli europejskie było w Austrii, tuż obok. W Szwajcarii też się grywa stale. No i ma ten instrument taką, powiedziałbym, takie zaczątki kariery w XVIII wieku, nawet w muzyce poważnej, kiedy Johann Georg Albrechtsberger, nauczyciel Beethovena późniejszy, wykorzystał drumle w kilku utworach zupełnie na poważnie, każąc muzykowi, zmuszając muzyka, który grał na drumli, żeby korzystał z kilku egzemplarzy tego instrumentu, bo jak pewnie państwo wiedzą, wszyscy ci, którzy grali na drumli, no skali to ten instrument dużej nie ma. I jakby trudno bardzo wykorzystać tę samą drumlę tak, żeby ona grała w harmonii w momencie, kiedy tam te się akordy zmieniają. Więc kwartet drumlowy ma sens.
1: Tak.
0: Bo żeby jakąś harmonię wydobyć z tego wszystkiego, żeby coś tutaj odnaleźć, to...
1: Każdy gra na trochę innej drumli, może stosują inne techniki i wtedy wszystko jest jasne. Ten XVIII wiek ma tutaj sens. Absolutnie, bo to był taki okres, kiedy do muzyki europejskiej wprowadzano elementy, powiedzmy, egzotyczne, tureckie, flety, bębenki, różnego rodzaju inne instrumenty, żeby pokazać, że jednak istnieją inne kultury i że można w jakiś sposób zaadoptować te instrumenty także do muzyki klasycznej. Także trop drumli jest również bardzo ciekawy. Natomiast co do naszych bohaterów, no to drumla pojawia się tu i tam, chociaż nie pisano symfonii jakichś ogromnych na ten instrument. Ale byli artyści, którzy wyciągali z kieszeni i grali.
0: Króciutki przegląd?
1: Niech będzie, tak. No, to jest, tylko nie ze Szwajcarii. Bo,
0: nie, na razie Szwajcarię...
1: Nie słyszałem, że Szwajcaria słynie. Słyszałem
0: odkładamy.
1: O tym, że Szwajcaria słynie z drumli. Ale banki, czekolada i drumla to jest...
0: Najpierw jedziemy do Kanady, która, jak się okazuje, też słynie z drumli, przynajmniej płyty Leonarda Cohena słyną z tego, że tam się drumla pojawiała co i róż. A później do Nowego Jorku i to na zupełnie świeżą, 4 lata temu się ukazała płytę zespołu Big Thief, Dragon, New War, Mountain, I Believe in You.

0: Grupa Big Thief i Spad Infinity z płyty Dragon New World Mountain, I Believe You. A wcześniej Leonard Cohen, Tonight Will Be Fine z albumu Songs from a Room z roku 1969 i tam jest trochę więcej drumli jeszcze na tej płycie.
1: Tak, a trzymamy bardzo prosto instrument w ustach, szarpiąc palcem ruchomy języczek i tę nieruchomą część opieramy, jak powiedziałem wcześniej, na zębach albo w ustach. To są dwie różne...
0: Jeden z najłatwiejszych do opanowania instrumentów na świecie.
1: Tak, myślę, że można zostać wirtuozem dosyć szybko. Wszystko można zagrać na drumli, tutaj nie ma żadnego problemu, repertuar jest ogromny, bez ograniczeń.
0: No właśnie, bo teraz odchodzimy od piosenek, bo od tego, z czym się kojarzy drumla, bo ona się kojarzy z takim wzbogacaniem, z takim czasami komicznym elementem w utworach folkowych czy country. A

0: Na płycie Ondanakondy, do której wrócimy, która się ukazała przed tygodniem, mamy coś więcej, no bo tu jest taka próba stworzenia kolektywnego rytuału, trochę eksperymentu muzycznego, dronowego, bo te drony to mają być te poszczególne partie drumli, gdzieś tam splatające się, jeśli chodzi o alikwoty, bo ta drumla, co prawda, słabo można na niej odegrać melodię prostą, natomiast jeśli chodzi o składowe harmoniczne, to jest dość bogatym instrumentem.
1: No jeżeli mamy cztery drumle, no to mamy te składowe, które nam się gdzieś tam rozszczepiają. No i już ten kwartet staje się taką małą orkiestrą drumli.
0: Jeszcze wyobraźmy sobie, że możemy to dobrze nagłośnić, dobrze nagrać, przetworzyć ten dźwięk drumli, co teraz daje takie możliwości każde nawet domowe studio nagraniowe. No i wtedy wychodzi coś takiego jak na płycie Ondanakonda.
1: To są drony drumlowe.
0: Drumlowe drony na płycie zatytułowanej po prostu Ondanakonda, do której teraz na dłuższy fragment wrócimy. Utwór nosi tytuł Le Loi de la Distraction.

0: Bardziej transowego utworu na drumle nieprędko Państwo usłyszą bardziej transowy utwór na ten instrument.
1: Dłuższy tak, ale na pewno nie bardziej transowy. Cztery drumle.
0: Le Loi de la Distraction.
1: Czyli kwartet. Kwartet drumli, a że każda z nich brzmi inaczej i że te brzmienia likwotowe jeszcze na siebie się nakładają. W związku z tym mieliśmy takie drony drumlistów.
0: Myślę, że egzotyki tego tematu

0: nie przeskoczymy szybko, ale to
1: taki
0: nie jest...
1: Taki temat troszeczkę wybraliśmy specjalnie dzisiaj dla państwa.
0: Tak.
1: Bo to jest instrument podręczny, który można zapakować,

0: Wexnera. Ten drugi jest Czechem. Graliśmy go wielokrotnie, jest gitarzystą. Sprawa jest prosta.
1: Z tej płyty także graliśmy dla państwa.
0: Tak, płyta Plot. Ale Aldana Duoran jest wirtuozką drumli, a raczej homusu, czyli instrumentu jakuckiego, bo Jakucja jest stolicą światową homusu, czyli drumli, i ma jedyne gigantyczne muzeum poświęcone tylko i wyłącznie historii tego jednego instrumentu, który jest tam niezwykle ważny.
1: Czyli w Szwajcarii nie ma takiego muzeum.
0: W Szwajcarii nie ma aż takiego muzeum, tak. Na pewno widziałem zdjęcia, rzeczywiście robi to wrażenie. Jeżeli tam są tylko drumle w całym muzeum, to nie wyobrażam sobie, ile ich jest. Jeszcze jeden utwór z tej zapowiadający tę płytę Plot dla państwa, The Key of Darkening.

0: Aldana Duoran, Thomas Nissner, The Key of Darkening z płyty Plot. I to jest prawie wszystko na dziś w HCH.
1: Z Drumlą w roli głównej w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, a w pierwszej godzinie wiadomo, co miało być, a czego nie było. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy za to spotkanie.
0: Bartek Chaciński.
1: Jacek Hawryluk, był także z nami Michał Jakubik. Amen.
0: I żegnamy się na kilka tygodni. Zostawiamy Państwa z Mango Jerry i Drumlą.
1: Tak, to taki wakacyjny utwór z Drumlą w kieszeni. A my wracamy w sierpniu.
0: Tak jest.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 15 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Alerty przed burzami z silnym deszczem w 7 województwach na południu i w centrum kraju. Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej. Hiszpania w finale piłkarskich mistrzostw świata. Francja zagra o 3. miejsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzom w tych regionach mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu.
1: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
0: Ostrzeżenia obowiązują do 6 rano. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek w Bielsku-Białej. Podkreślił, że nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka. Mężczyźnie, który zaatakował młode Ukrainki w autobusie miejskim, grożą nawet 3 lata więzienia. MZK w Bielsku-Białej wydało oświadczenie, w którym potępiło zachowanie swojego pracownika, który jechał jako pasażer. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy.
2: Tutaj deklaruję, że spółka oczywiście nie będzie dalej współpracować z tym kierowcą. Zostaną tutaj podjęte działania dyscyplinarne, ponieważ spółka absolutnie nie akceptuje takich zachowań na tle dyskryminacyjnym czy jakimkolwiek innym tak naprawdę, szczególnie w przestrzeni miejskiej.
0: Mówi Natalia Olejniczak z MZK w Bielsku-Białej. 54-letni mieszkaniec usłyszał zarzuty publicznego znieważania 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Niemcy odnotowują informację podaną w Paryżu przez premiera Donalda Tuska o tym, że jesienią odbędą się pierwsze manewry wojsk koalicji chętnych. W ćwiczeniach w Polsce udział mają wziąć francuscy i brytyjscy żołnierze. Niemiecka armia nie została w tym gronie wymieniona, ale nasi zachodni sąsiedzi są jednym z liderów innego ustalenia, które zapadło we francuskiej stolicy.
3: Niemcy z 9 innymi państwami, w tym z Ukrainą, zobowiązały się w memorandum do budowy wspólnych sił odpierających rosyjskie ataki rakietami balistycznymi. Sercem projektu jest pocisk przechwytujący opracowany przez startup w Kijowie, Firepoint. Zaangażowanie Niemiec już jest nie tylko deklaratywne. 2 inne ważne ustalenia z niemieckimi firmami zostały podpisane wcześniej, również w Paryżu. W czerwcu na targach przemysłu obronnego niemiecki producent czujników Hensoldt zobowiązał się, że wniesie do projektu swój mobilny radar o wysokiej wydajności. TRML-4D to system zdolny do jednoczesnego wykrywania i śledzenia do 1500 celów powietrznych w zasięgu do 250 km. Już w kwietniu Firepoint podpisał umowę o partnerstwie technologicznym z koncernem zbrojeniowym Diehl Defence. Niemiecka firma dostarcza głowicę naprowadzającą na podczerwień, nazywaną termoczułym okiem pocisku, bo namierza ciepło emitowane przez silniki lecącej wrogiej rakiety. Niemcy liczą, że do tego projektu dołączą kolejne państwa. Rozważa to m.in. Polska. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Hiszpania w finale piłkarskich mistrzostw świata pewnie pokonała Francję 2-0. Gole dla zwycięzców strzelili w pierwszej połowie Oyarzabal z rzutu karnego, w drugiej Porro.
4: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Rocha, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
0: Relacjonował Filip Jastrzębski, to był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, do 29 w centrum i na wschodzie.
6: Autopromocja.
7: Teraz pieszo. 3-literowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
8: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
9: Jestem w Soli i nie jestem sam.
10: Dzień dobry.
11: Dobry.
12: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
7: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
8: Jak fajnie jest tutaj?
12: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
8: Jak

0: Związki ma węgierska górka z Węgrami.
1: Inem i nekelte modiorul.
2: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
3: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ludzie.
6: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Gościem tego odcinka jest Paweł Sołtys, znany lepiej jako Pablo Pawo. Dzień dobry, Pablo. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Zastanawiam się, jak cię przedstawić. Na pewno muzyk, literat, pisarz, poeta. Coś byś jeszcze dodał?
7: No z tym poetą to mnie przesadzał. Najpierw teksty piosenek, to piosenkopisarz, tak to nazywam. Nie, to chyba jest wszystko, choć biorąc pod uwagę, że ty rozmawiasz, to też zapalony kibic sportowy, o tak.
6: Jak dzwoniłem do ciebie, umawialiśmy się na ten wywiad, to powiedziałem tobie, że to będzie inny wywiad niż wszystkie, bo przez godzinę będziemy prawie rozmawiali tylko i wyłącznie o sporcie, dlatego że ja tutaj głównie zajmuję się sportem, kocham sport. Ale wiem, że ty też kochasz ten sport. Śledzę bardzo bacznie twoją karierę, no bo bywałem na twoich koncertach już w punkcie nawet na początku wieku. Więc kojarzę ten sport, który wybija z twoich tekstów, ale chociażby z tej czapeczki, którą masz także dzisiaj na głowie, zawsze jest na niej Kazimierz Dejna.
7: No tak, to tak już, to jest dobry też sposób, bo jak chcę po koncercie, żeby mnie ludzie nie rozpoznawali, to zdejmuję czapkę i mogę sobie chodzić, gdzie chcę. To trochę tak jest. No tak, pan Kazimierz, zwany Kaziem, Kazikiem, dla mnie taką, wiesz, symboliczną też postacią. Oczywiście chodzi o wielką klasę sportową. Z jednej strony wszyscy wiemy, najlepszy polski piłkarz w historii. Choć teraz pewnie głosy są różne, ale tak się uważało przez bardzo długi czas.
6: Zwłaszcza my warszawiacy tak uważamy.
7: Dokładnie. W dodatku też przez to, że właśnie był symbolem klubu, któremu ja kibicuję, to na pewno dwa też taka bardzo nieszablonowa postać, wiesz, jako człowiek. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio, dokument był taki.
6: No też jestem zafascynowany tym człowiekiem.
7: Tak, tak, to znaczy z jednej strony bez wątpienia dobry człowiek, z drugiej strony taki serce na dłoni, który potrafił wziąć chłopaków właśnie tam z Pragi, z Grochowa, bo nie mieli jak pojechać na mecz i ich zawieźć tam, czy wprowadzić do autobusu legijnego wręcz. A z drugiej strony bardzo zamknięty w sobie, taki chyba nieszczęśliwy przez dużą część życia też. No, ciekawa postać, a dla mnie też symbol i już tak jakaś siódma czapeczka z Kaziem, bo one się niszczą po drodze, ale tak.
6: Wiesz co, ten sam wizerunek mam u siebie w domu na ścianie, takie graffiti.
7: Tak, to moja żona, jeszcze nie będąc wtedy moją żoną, kiedyś mi taki prezent zrobiła właśnie na podstawie graffiti ulicznego, to jest
6: no
7: jakiegoś,
6: właśnie.
7: Tak, tak.
6: Także rzeczywiście łączy nas miłość do Kazimierza Dejny. Godziny przegadałem, mówiąc kolokwialnie, ze Stefanem Szczepkiem, no bo on go znał i on się z nim przyjaźnił. Rzeczywiście, no ten obraz, który...
7: Napisałeś pierwszą książkę, o Kaziku, tak. Pamiętam, czytałem jako bardzo młody chłopak, pierwsze wydanie.
6: Tylko wiesz co, Pablo, my nie pamiętamy przecież Kazimierza Dejny z boiska.
7: No tak, no to jest w ogóle trochę takie, jak ktoś mnie pyta, jaki był twój największy idol piłkarski, to ja nie odpowiadam Kazimierz Dejna, bo
6: wiem,
7: to było trochę...
6: Zgadnę. No. Dziekanowski.
7: Tak. No bo to właściwie wtedy, kiedy ma się te 9, 10, 11 lat, to wtedy się zakochuje w piłce, zakochuje się w piłkarzach, no a wtedy takim największym magikiem tutaj na Łazienkowskiej był Dziekanowski i naprawdę był magikiem, bo to też pewnie młodsi mogą sobie tak uważać, jak popatrzą na jego, tak powiem, karierę, czy same takie osiągnięcia, to nie robi takiego wrażenia. Ale trzeba było zobaczyć 3 bramki w 4 minuty z Olimpią Poznań, lewa noga, prawa noga, głowa, żeby zobaczyć, jakiej klasy bywał to piłkarz, bo też myślę, że nie wyciągnął z tej swojej kariery tyle, ile
6: takie
7: powinien.
6: Takie były czasy też chyba, Pablo, że ciężko było po prostu wyjechać do dobrego
7: Jest też książka Darka, którą napisał z dziennikarzem, już nie pamiętam którym, więc przepraszam, w swoje wspomnienia, gdzie on opisuje, że on właściwie w 1985 roku mógł uciec, tak? No tak jak uciekł Andrzej Rudy, tam paru piłkarzy.
6: Marek Leśniak,
7: tak. Ale on się nie zdecydował trochę ze względu na to, że jego mama miała tu dobrą pracę. Wiadomo, że to by się skończyło jakimiś kłopotami dla całej rodziny po prostu.
6: No, oczywiście.
7: I tak dalej. A puścili go za granicę właściwie, kiedy... No za późno.
6: Mimo to w Celticu Glasgow został bohaterem błyskawicznie.
7: W pierwszym meczu z Partizanem Belgrad 4 bramki, przegrali 5-4 w Pucharze UEFA, tak. Ja niestety mam... Moja żona się śmieje, że mam zapełnioną głowę takimi właśnie, wiesz, wiadomościami, że w 1962 roku w Chile

0: w meczu o trzecie miejsce, Chile wygrało 4-2 tam z kimś. Nawet już nie pamiętam, to wcale nie musi być prawda, bo już troszeczkę mi się to sypie w głowie, ale tak, ja właściwie całe dzieciństwo, no do takiej późnej młodości byłem namiętnym czytelnikiem po pierwsze wszelkich gazet sportowych, jakie się ukazywały, tam piłki nożnej, przeglądu sportowego.
1: Przegląd sportowy to codziennie do kiosku,
0: tak,
1: tego się
0: co rano
1: dzień,
0: się
1: prawda?
0: Szło po tak. Przegląd przed
1: fajne
0: szkołą.
1: Wspomnienia.
0: Przed szkołą, tak. I tam się czytało nawet pod ławką, pamiętam, na chemii z kolegami. Więc znałem też składy, wiesz, tam trzeciej ligi warszawskiej. Wiedziałem, że jest Piotr Rajkiewicz, świetny strzelec ówczesnej Gwardii Warszawa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś tam zostaje. Ale lubiłem też książki, nawet takie nietypowe, czyli różne te takie almanachy, wiesz, że właśnie kto ile meczów rozegrał. Wkręcałem się w to. To pobudzało też wyobraźnię, było dużo mniej meczów w telewizji.
1: No
0: więc bardzo dużo rzeczy trzeba było sobie wyobrażać. Dzisiaj mam wrażenie, że dzieciaki trochę mają przesyt, wiesz.
1: Na 100%.
0: Bo to jest liga angielska, liga hiszpańska.
1: Pablo, nie ma dnia, żeby nie było meczu jakiegoś.
0: Tak, tak. I to zazwyczaj są derby Londynu, tak. Albo El Clasico, albo przynajmniej Galatasaray gra z Fenerbahce.
1: Tak, to prawda. Wracając do Dariusza Dziekanowskiego, tak jak mówię, jesteśmy z tego samego pokolenia doskonale, bo rozumiem, że chodziłeś pewnie z tatą na mecze na Legię.
0: Najpierw z tatą, a potem z kolegami już, tak.
1: No to ja tak samo. No, tak, miałem ten sam czas i tę samą miłość do niego i przyszedł tutaj kiedyś do nas do Trójki przy okazji Mundialu w roku 2022. Był mecz Polska-Meksyk, no i powiedziałem mu, panie Darku, pan nawet sobie nie wyobraża, jak ja pana uwielbiałem jako dziecko. Pamiętam doskonale pański pierwszy mecz w warszawskiej Legii, jak przyszedł pan z Widzewa. Ty pamiętasz, Pablo, ten mecz?
0: Nie, nie pamiętam.
1: Z Bałtykiem Gdynia.
0: Z Bałtykiem Gdynia, oczywiście, że tak, pamiętam.
1: I mówię, panie Darku, pamiętam, że pan strzelił w 90 minucie na 4-3.
0: Z przyjęciem na klatkę i z takiego półwoleja. Tak, teraz sobie przypomniałem. Tak,
1: wiesz,
0: tak.
1: Jakie zadał mi pytanie? Powiedziałem to samo. A na którą stronę? Ja mówię, na Torwar. No, to się zgadza. Nie, to był ktoś. To
0: ja
1: był
0: mam
1: rzeczywiście
0: dobrą
1: ktoś.
0: Anegdotę o Darku, ale to może kiedy indziej. To.
1: A nie chcesz teraz?
0: Mogę powiedzieć, ja nagrałem taką Dawaj. Piosenkę na pierwszą płytę Pablo Paweł i Ludzików, Telefon. I
1: tam jest Darek Dziekanowski.
0: Tam Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt, bo to jest taki wymarzony świat, tam się pojawia, senny, tak? No i byłem na wakacjach i z moją ówczesną narzeczoną, obecnie żoną, za granicą i dostaję SMS-a, że otwiera się stadion nowy Legii wtedy. To był pierwszy mecz z Arsenalem, taki pokazowy.
1: Jeszcze bez tej jednej trybuny,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, jeszcze bez tej jednej trybuny i że ktoś tajemniczy chciałby mnie zaprosić na ten mecz. Trochę się zdziwiłem, ale stwierdziłem, że może klub, no bo wszyscy wiedzą, że ja kibicuję i ten. I nic nie wiedząc, stawiłem się w dniu meczu, dostałem bilet od pewnej pani, jak się okazało od narzeczonej, czy partnerki Darka.
1: Wchodzę, piękna historia.
0: Wchodzę na swoje miejsce i mijam tak, wiesz, Leszka Pisza właśnie, Jerzego Podbrożnego, Pawła Janasa, bo to był cały taki rząd legend, tam Romka Koseckiego. Więc już w ogóle za nie mówiłem. A na końcu siedzi Darek i mówi, cześć, to ja chciałem, bo jak nagrałeś tę piosenkę, to akurat byłem w szpitalu, coś tam, miałem jakieś kłopoty zdrowotne, ktoś mi przyniósł, to mnie podniosło na duchu. No i właśnie kolegujemy się tak w pewnym sensie. Ja zresztą staram się rzadko dzwonić, bo to jest trochę tak, jakby się dzwoniło, wiesz, do Pelego właśnie, albo do Dejny. Trochę strach,
1: dla nas
0: strach. Ale Darek jest przemiłą osobą. Bywał na moich koncertach, bywał też na premierach książek, jest wspaniałym człowiekiem. Nawet grałem z nim w piłkę, bo parę lat temu Darek jest też ambasadorem Mistrzostw Polski Domów Dziecka.
1: Tak jest.
0: I organizują co roku taki finał. Już nie pamiętam, gdzieś to jest daleko, czy to Tarchomin, no nie pamiętam.
1: W różnych miejscach było,
0: tak, w różnych miejscach
1: nawet na
0: to się odbywa.
1: Był, tak.
0: I on mnie zaprosił i grałem w drużynie.
1: Ale z nim czy przeciwko niemu?
0: Nie, z nim. Był Darek Dziekanowski, był Marek Jóźwiak, był, żeby mnie skłamał, Tomek Sokołowski pierwszy, tak zwany, z Legii.
1: Wojownik.
0: Oraz Jacek Krzynówek. Tak, zresztą bardzo śmieszne, bo tak mi się wydawało, starsi panowie, już większość starsi ode mnie, no Darek to dużo, Darek. Nie będę mu wypominał, ale...
1: Jest chyba 62 rocznik, prawda?
0: Tak, tak, ale dużo starszy pan.
1: Ale świetnej formy.
0: No i tam, no tak, i zaczęliśmy grać tego dziadka przed meczem. Ja po 5 minutach mówię, chłopaki, ja muszę wyjść z tego dziadka, bo już nie zagram ani minuty. To jednak są zawodowi piłkarze.
1: Złapaliście też... do przysłowiowego młyna.
0: Tak, dokładnie tak. To zresztą tak widać, że na przykład nie mówiło się, nie wiem, o Marku Jóźwiaku, że był wielkim technikiem. No raczej nie, miał inne tam zalety piłkarskie. Natomiast w porównaniu jednak do amatorów, to każdy z nich po prostu wspaniale gra w piłkę. No i tak, no oczywiście to jest taki mecz pokazowy, bo to się gra tam z najlepszymi piłkarzami. Chodzi o zabawę, raczej pokazanie tych słynnych piłkarzy, a nie ten. Ale dograłem Darkowi ze skrzydła na głowę.
1: Elegancko.
0: Złapał okno, więc tak.
1: Elegancko.
0: Tak. Mogę sobie w CV wpisać, że asystowałem dziekanowi.
1: Dorzuciłeś na głowę. Tak. A potem wzdychałeś po dziekanowskim do Koseckiego?
0: Tak.

0: bardzo lubiłem. Pamiętam też, jak przyszedł Romek, bo on też był z kolei taką szaloną postacią, miał długie włosy, grał w zespole na gitarze, tak. Pamiętam taki artykuł był w... Co z kolei, ponieważ mnie już wtedy muzyka trochę tam kusiła, to wszystko się jakoś tak mieszało. Zresztą Romek miał wejście, nie pamiętam z kim.
1: A nie z GKS-em Katowice,
0: ale dwie bramki strzelił.
1: Tak mi się wydaje.
0: I to po rajdach takich na skrzydle, bo po prostu...
1: Wiem, że ciemno, bo że przy Jupiterach był
0: tak,
1: ten mecz, nie?
0: Tak, ja siedziałem wtedy, chyba byłem jeszcze, chyba byłem z tatą, bo na krytej siedziałem. I pamiętam, że to były takie rajdy po prostu. Tak. On wtedy miał, przepraszam za kolokwializm piłkarski, gazicho tak zwane, niesamowite. Ale no też umiał wszystko, nie przez przypadek. Grał jednak i w Osasunie, i w Atletico, i w Montpellier. No dzisiaj może to Montpellier nie robi wrażenia.
1: I rzucał pieniądze w Stambule do kibiców
0: Galatasaray. Oczywiście tak. Do dzisiaj podobno nie płaci za nic. Tam, tak. W tej dzielnicy oczywiście, bo jak wiadomo Stambuł jest podzielony na co najmniej 3 kluby.
1: No swoją drogą byłeś kiedyś na takich derbach Stambułu, bo to jest moje marzenie.
0: Nie, to są 3 mecze, które chciałbym zobaczyć. Mhm. Chciałbym zobaczyć Boca River, bo zawsze byłem kibicem River i Enzo Francescoli też był moim idolem w dzieciństwie. Chciałbym zobaczyć derby też Belgradu.
1: No tak.
0: Czyli
1: też bym chciał, nawet, tak? A chyba bardziej koszykarski nawet. To też jest dobra.
0: Widziałem ostatnio filmik, gdzie jakiś Amerykanin, który gra chyba w Trwenie, zaprosił rodzinę ze Stanów właśnie na derby Belgradu. Nie mogli uwierzyć. To, co się dzieje w koszykówkę.
1: No tak, oni odpalają w hali racę po prostu.
0: No tak, poza tym 40 tysięcy ludzi skacze cały czas. Tak. To znaczy, to w porównaniu do NBA, gdzie jednak je się hot dogi, krzyczy od czasu defense, to jest zupełnie co innego.
1: Pablo, a propos Galatasaray, z kolei anegdota ode mnie, bo tutaj kiedyś w Trójce szukaliśmy takich tematów okołosportowych. No i to było wiele lat temu. Wyczytałem, że McDonald's zrobił swoje stanowisko siłą rzeczy. Zrobił na stadionie Beşiktaş'u. No i zrobił w barwach czerwono-żółtych, czyli w barwach Galatasaray. No i kibice tego nie akceptowali. Nie akceptowali do tego stopnia, że obrzucali po prostu, wiesz, ten sklep McDonalda koktajlami Mołotowa. I McDonald po raz pierwszy ponoć w historii ugiął się i rzeczywiście zrobił... Tak, zmienił kolory na kolory Beşiktaş.
0: No nie wiem, czy na Legii też, bo to by były widzewa u nas, tak? Barwy. To...
1: No też by mogło być interesujące.
0: Też mogło być interesujące.
1: No dobrze, czyli miłość do Legii ogromna, ale ta miłość przeplatała się z tym, że jesteś chłopakiem z Grochowa i już wspomniałeś, że sam kochałeś grać w piłkę.
0: Tak, znaczy ja jestem z Grochowa częściowo jestem ze Stegiem, to jak zwykle w Warszawie, tam ludzie się przeprowadzają i tego.
1: Gdzie zaczynałeś grać?
0: Ja zaczynałem grać w piłkę na Stegnach, właśnie w takich dzikich drużynach. Jeździliśmy na turnieje różne. Pamiętam, że wymyślaliśmy sobie nazwy i byliśmy Fortuna Stegny na przykład. Chyba na cześć Fortuny Köln. Dlaczego, to już nie pamiętam, ale...
1: Ładnie brzmi, słuchaj.
0: Ładnie, tak? No i wygraliśmy raz tą złotą piłkę, wygraliśmy jakieś mistrzostwa Mokotowa, były takie też dziki.
1: Przepraszam, że ci przerwę, żeby państwo nie myśleli, że wygrać złotą piłkę to było takie
0: tak,
1: proste.
0: Tak, to był turniej na Błoniach, stadion dziesięciolecia.
1: To bardzo trudno było wygrać.
0: Teoretycznie dla amatorów, a prawdę powiedziawszy, grali tam też poprzebierani zawodowcy, na przykład z Mazura, Karczew, juniorzy, albo tam z Piaseczna, więc to nie było łatwe.
1: Tak.
0: I myśmy tam wygrali, no to był, nie wiem, tam powiedzmy U11, coś takiego, jakiś ten. I przychodził taki trener, legenda piłki młodzieżowej warszawskiej, on miał pseudonim Jeny, był pochajnego Medina i tak się dziwnie poruszał, ale on wyłapywał chłopaków do Agrykoli. I z tego, co wiem, wyłapał bardzo wielu, którzy potem przynajmniej w drugiej, w pierwszej lidze pograli. I on nas trzech jakby ściągnął do tej Agrykoli. Natomiast moi rodzice się nie zgodzili. I pamiętam, że to był straszny mój płacz i ból, ale dzisiaj ich rozumiem.
1: No ja też. Wiesz co, mam syna, wspomniałem ci, 15-letniego, który gra w piłkę i nieco nad tym boleje, bo są, uważam, lepsze sporty. Natomiast z drugiej strony obydwaj wiemy, jak pięknym sportem dla dzieciaka jest piłka nożna.
0: Tak, no chyba...
1: Nie ma ciekawszego.
0: Myślę, że jest wspaniała, ale no nie wiem, jak jest teraz, bo tego troszkę mniej to śledzę. Wtedy szczególnie tych juniorów takich troszeczkę starszych, właściwie nikt się nie zastanawiał, czy oni nie za dużo trenują, czy nie ma za dużo obciążeń. Jeździło się już w wieku 15 lat na jakąś trzecią ligę do Huragana Wołomin, czy tam no, na piątą nawet.
1: A tam łokieć i sanki królowały.
0: Oczywiście był ostatni stoper, 40-letni mężczyzna, ważący 120 kilo. No mój najlepszy przyjaciel, który jakby został w tej Agrykoli, robił karierę i grał nawet w młodzieżowych reprezentacjach województwa mazowieckiego wtedy, to się tam, kadra mazowsza to się nazywało. No w wieku 14 lat skończył karierę i do dzisiaj utyka. To znaczy, no... I moi rodzice uznali, ja byłem drobny też. Znaczy, ja byłem sprytny, taki...
1: Dobrze, na skrzydle?
0: Dobrze
1: skosowałeś?
0: Nie, ja na mózgu.
1: Na mózgu, tak. Okej, czyli na centrali, tak? Na
0: centrali. Zresztą potem, jak wybuchło NBA, to też trenowaliśmy kosza dosyć poważnie. Mieliśmy taki też trenera. Niby to był SKS, ale to był facet po drugiej lidze koszykarskiej, tam pierwszy 5 razy w tygodniu. I też grałem na rozegraniu. No bo też, prawdę mówiąc,

0: w koszykówkę żadna inna pozycja nie wchodziła w grę, no bo ja byłem mały. Mm-hmm. To mogłem tylko być rozgrywającym. I na tej fali NBA pamiętam, że w tego kosza też żeśmy grali. Zresztą,
1: czyli ty musiałeś być bardzo zwrotny, gibki, szybki,
0: tak, orientujący się. Ja byłem drobniutki i sprytny, o tak to ujął. Nie? Takie sporty właśnie, gdzie nie trzeba było ogromnej siły, a raczej właśnie sprytu, koordynacji. Potem trenowałem tenis stołowy przez parę lat. Tak, no na poły zawodową, tam do 17 roku życia.
1: Słuchaj, Rado, ty jesteś sportowym gościem. Rzeczywiście, ten sport w twoim życiu był bardzo mocno obecny.
0: Ja
1: słyszę piłka, słyszę kosz, słyszę tenis stołowy.
0: Tak, też czasy takie były, jak dobrze pamiętasz, że tych rozrywek było mało. I właśnie ten sport był takim najfajniejszym ujściem tej energii. Tak. Jeśli ktoś miał w domu komputer, to raczej Commodore 64 przez wiele lat.
1: Pamiętam.
0: To ile można było w to czy tam Atari.
1: Potem Amiga.
0: Tak, w telewizji były dwa programy, więc się spędzało czas na podwórku. Ja pamiętam po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, myśmy nawet solówki, czyli takie jakieś tam sprawy załatwiali między chłopakami na sumo i na zapasy. Ktoś tam znał, znaczy wszyscy znaliśmy, wiedzieliśmy, co to jest Ippon, co to jest Wazari i tak dalej. Co to jest WZ, bo naszymi idolami był tam Legień, Tracz i tak dalej.
1: Andrzej Wroński,
0: mistrzowie olimpijscy, tak. W Seulu akurat właśnie i zapasy i judo były wspaniałe, więc nawet takie sprawy żeśmy załatwiali. Oczywiście czasem się kończyło tam jakimś mocniejszym akcentem, to jak to u chłopaków, ale tak, no ten sport był też, myślę, taką naszą ucieczką, wiesz. Najpierw od tej rzeczywistości trochę szarej lat 80., potem niby kolorowej lat 90., ale wcale nie dla wszystkich bogatej, jak wiesz.
1: I tak jest.
0: Właściwie wszystkośmy oglądali, wszystkim się fascynowaliśmy, wiesz, kolarstwem, wyścig pokoju, przecież wszyscy mieliśmy kapsle z powycinanymi całymi drużynami tam. Niemieckimi, czeskimi, to do dzisiaj ja pamiętam wszystkich Uwe Amplerów, nie wiem,
1: Olaf Ludwik,
0: Andrzej Żaparów, Mierzejewski, tak,
1: Piasecki,
0: którzy uciekali 10 sekund przez cały ten... No
1: to, na Kryłasko jest.
0: Tak. Będzie się pamiętać do końca życia. Ja nie pamiętam meczu Ligi Mistrzów finału sprzed roku, a pamiętam, nie wiem, właśnie jakiś...
1: Każdą minutę z JFK Göteborg, tak?
0: Dokładnie. Albo każdą minutę z Sampdorią Genua, tak?
1: I
0: obie bramki Kowalczyka, więc tak. Tak,
1: no
0: tak.
1: Kowalczyk, tak. Też kolejna anegdota. Jestem zbrudna tak jak on, więc on do nas był w ogóle, wiesz, wzdychaliśmy do Wojtka Kowalczyka. W naszej redakcji jest Adam Malecki.
0: Tak.
1: Adam, słuchaj, wychowywał się w Genui i jego tata był maklerem morskim i on był wówczas jako kilkunastoletni chłopak na tym meczu w Genui z tatą. No i kibicował jako dziecko Sampdori, bo tam się wychowywał, grał w drużynach juniorów, a jego ojciec dostał szału szczęścia, jak strzelała Legia gole i tam wrzeszczał, no wiesz, podobno on go uspokajał, siadaj tato, bo nas zabiją. Także wiesz, być tam w Genui na tym meczu to byłoby coś, co?
0: No byłoby coś, no wczoraj, ile miałem lat? Nie, no to nie dałoby się, 13 lat miałem to, tak.
1: Wspaniały mecz, wspaniałe wspomnienia. Liga Mistrzów Warszawskiej Legii to też była duża rzecz dla nas, prawda?
0: Tak, no ja myślę, że to w ogóle były takie też jednak z tej biednej takiej troszkę wtedy drugoligowej w Europie Polskiej. To były niespodzianki, sukcesy i myślę, że też mogliśmy sobie popatrzeć. Zresztą podobnie
1: ale zobacz, pokazujące...
0: Chłopaki z Łodzi, kiedy widzę, później awansował i Marek Citko strzelał bramkę, już nie pamiętam, Borussia Dortmund chyba, to myślę, że mieli podobnie, tak? Wszyscy z Bałut i tego po prostu. To były ich chwile szczęścia. No to jest siła piłki,
1: Chociaż wtedy przyznasz, że ciężko ci było się pogodzić z tym, że to widzę w gra w Lidze Mistrzów po ograniu warszawskiej Legii tutaj przy Łazienkowskiej.
0: Nie rozmawiam na temat tamtego spotkania.
1: No prawda? Dwóch nawet, bo to był rok po roku.
0: Tak,
1: ja nie wiem, czy
0: tak.
1: Bardziej nie przeżyłem tego drugiego. Muszę ci powiedzieć, tego przegranego 2-3.
0: 2-3, no tak, no to oba były.
1: Ciężkie wspomnienia dla nas kibiców.
0: Pozdrawiamy słuchaczy z Łodzi.
1: Tak jest, fajnie, że wtedy tak się wam udawało grać. Ale wracając do tych sukcesów Legii i Widzewa, to też pokazywało, że jesteśmy z tej nowej rzeczywistości biednej, natomiast pamiętasz, tam grali sami Polacy. Czyli dało się wyłuskać, bo wyobrażasz sobie dzisiaj, żeby drużyna z samych Polaków była w stanie robić karierę w europejskich pucharach?
0: Wyobrażam sobie, tylko musiałaby być to bardzo bogata drużyna.
1: No tak, no bo wtedy Legia była bogata, czy Widzew, tak. To
0: po
1: rzeczywiście.
0: Prostu też dużo mniej jednak wyjeżdżało na zachód piłkarzy. Dzisiaj właściwie jak chłopak 3 razy kopnie prosto piłkę młodej ekstraklasy, znaczy już nie ma młodej ekstraklasy, ale gdzieś tam powiedzmy w ekstraklasie, ale ma 18 lat, to właściwie za chwilę idzie do jakiejś Specji, Sampdorii właśnie, albo do Niemiec.
1: Ale niestety coraz częściej wraca.
0: Tak,
1: tak,
0: ale ci, którzy robią karierę, no już rzadko wracają. No właściwie takim przypadkiem, gdzie I to też są oczywiście kariery na zakręcie. No to teraz jest Kacper Urbański.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: I mam nadzieję zresztą, że odpali, bo jestem wielkim fanem talentu jego.

0: Ja też, natomiast zastanawiam się często, czy jest sens sprowadzać piłkarza, który zmienia bardzo dobry klub we Włoszech na dużo słabszy i właściwie tam nie gra. I jeżeli nie gra w słabym klubie we Włoszech, no to dlaczego ma zacząć grać w Legii? No ale zobaczymy, jak z nim będzie.
1: Dlatego, że ma 20 lat i jeszcze wszystko może być. On jest bardzo młody. Niestety ustawiał go trener nasz był na skrzydle, co jest jakimś nieporozumieniem, gdyż nie jest on skrzydłowym. No ale to już jest
0: zobaczymy.
1: Na inną rozmowę. Bez wątpienia jest to taki... Ja lubię piłkarzy, wiesz, którym nie przeszkadza ta piłka, jak z nią biegną. Kochałem Josue, kochałem Liuboje, kochałem Dziekanowskiego. To znaczy takich, których widzisz, że...
0: I Orlando Sa.
1: Tak. I oni kopią tę piłkę tam, gdzie chcą. To jak Orys Lęczyk kiedyś powiedział tam, panie trenerze, to ja tu kopnę. Gdzie ty kopniesz, to się okaże, tak? Ale właśnie jak Josue kopał, to wiedziałeś, że on kopie tam, gdzie chce.
0: No
1: tak?
0: To prawda, tak. To prawda. Kolejny wątek o tej piłce to jeszcze ci nie odpuszczę, jeszcze na pewno pogadamy, związany z reprezentacją Polski. Ty masz jakieś takie wspomnienia, takie super podniosłe, wspaniałe, czy raczej te negatywne królują?
1: A różne. Pamiętam pierwsze moje mistrzostwa, to były mistrzostwa w Meksyku, które dzisiaj byśmy uznali za całkiem porządne mistrzostwa.
0: Wyszliśmy wtedy z grupy.
1: Tak. I prawdę mówiąc, graliśmy jak równy z Brazylią. Przegraliśmy wysoko, ale to był mecz naprawdę, jeśli ktoś go nie widział, to...
0: Niech obejrzy. Tam poprzeczki
1: tak.
0: były z naszej strony.
1: Poprzeczki, słupki, tak. Przewrotka, Bońka, no w ogóle bardzo różne rzeczy tam.
0: Tarasiewicz chyba w poprzeczkę przyładował.
1: Tak, no.
0: Karaś chyba też poprzeczkę.
1: Chyba najsilniejszy strzał, jaki w życiu widziałem, to był ten Tarasiewicza na żywo, znaczy na żywo, no w telewizji.
0: A pamiętasz jego gola ze Szwecją?
1: Ze Szwecją, oczywiście, z wolnego, tak. No Tarasiewicz... Myślę, że koło Leszka Pisza to z tego pokolenia to było dwóch najlepiej wykonujących. Choć był jeszcze w GKS-ie Katowice, tylko sobie zaraz przypomnę.
0: Roman?
1: Szewczyk był taki. Tylko on strzelał jakby na siłę. To znaczy on z 45 metrów potrafił walnąć.
0: Pamiętam, że kiedyś była taki piłka w grze, taki magazyn. Pamiętam też, że to była chyba wiosna, jeszcze leżał śnieg i koło było widać. On załadował gola właśnie z koła środkowego.
1: Tak. No wtedy jeszcze, przynajmniej w polskiej telewizji, nie mierzono prędkości, ale to wyglądało jak Kumana strzały. Tak. Trochę miał takie ten... W Legii wcześniej Darek Wdowczyk z lewej nogi też potrafił tak...
0: Piłkarz
1: wspaniały. Tak, jak miałem z 10 lat, to mama mi załatwiła, bo się znała z jego teściową. Gdzieś tam w szkole razem pracowały. I załatwiła mi z kolei taki kalendarz Legii, gdzie byli wszyscy piłkarze. Po środku lekkoatletki biegły. I do dzisiaj mam. Ze sportowym pozdrowieniem od Darka Wdowczyka dla Pawła. Więc to taka była relikwia też. Tak.
0: A pamiętasz właśnie a propos Darka Wdowczyka te mecze tutaj przy Łazienkowskiej z Interem Mediolanem?
1: Tak, no oczywiście. Tak.
0: Pamiętasz,
1: tak.
0: Tam się dogrywkami to kończyło. Tak. To jest dziś nie do pojęcia.
1: Tak, łysy nas załatwił Pietro Fanna niejaki.
0: Tak, w dogrywce. Często mówię na antenie, że kibice Legii śpiewali wówczas Intermediolan nie sięga Legii do kolan. Ładna przyśpiewka, nie? Taka kulturalna.
1: Tak, ja bardzo lubię też garbarni kibiców. Kiedyś byłem, kolega mnie zaprosił. Oni mają takie przyśpiewki, na przykład sędzia nie ma racji. Bardzo mi się podoba.
0: Ciekawe są też te dialogi kibiców Widzewa i UKS-u, te kulturalne numery, prawda?
1: Tak, że
0: w stylu, że Widzew
1: jeździ... śpi w nogach, tak.
0: Tak, albo Widzew jeździ na wakacje do... jeździ na Erasmusa do Tunezji. To dużo można by tutaj sobie żartować. Pablo, ale wracając do reprezentacji Polski, czyli różne wspomnienia, a takie dobre to?
1: Bramka, krzydłówka z Portugalią. Piękne. To myślę, że dla wielu to takie wspaniałe...
0: Czy też krzyczałeś nie strzelaj, bo to było tak daleko?
1: Nie, chyba nie, ale pamiętam, że po tej bramce krzyczałem tak z 2 minuty, raczej nieokreślone, używając słownictwa, nawet nie przeklinając, tylko po prostu jakiś taki krzyk się wydobył. Podobnie jak to z kolei, jak Janek gol strzelił Spartakowi na 3-2 w ostatniej minucie, to ta sama emocja. Pamiętam też bardzo...
0: No Leszek pisz z JFK Göteborg z głowy?
1: Dokładnie, tak. Najniższy na boisku, nie wiem, czy nie jego jedyna bramka głową w karierze w ogóle.
0: Chyba wszedł z ławki wtedy, co? Janas go z ławki wpuścił.
1: No Janas go tam postanowił zdenerwować po prostu chyba. Trener Janas oczywiście wspaniały. Natomiast no, ja bardzo też lubiłem tą reprezentację Benhakera, która oczywiście piłkarzy miała dużo słabszych niż
0: obecnie.
1: Bez wątpienia, a na pewno dużo słabszych niż 5 lat temu, powiedzmy, kiedy był ten pik Lewandowskiego, Błaszczykowskiego. No może więcej niż 5, 8 lat temu. Natomiast no, ten mecz z Portugalią, ja to zawsze żałowałem, że jakoś tak nie złożyło, że to najlepsze pokolenie nie trafiło na Benhakera. Bo być może wtedy to nie byłby ćwierćfinał, tylko mistrzostw Europy. A może on umiał z tych chłopaków wydobyć więcej niż oni umieli, bez wątpienia. W sensie Paweł Golański nigdy już nie zagrał takich meczów jak w kadrze u Benhakera. Tam moglibyśmy wymienić kilku takich piłkarzy.
0: Grzegorz Bronowicki, pamiętasz?
1: Tak, Grzesiek
0: który
1: Bronowicki.
0: Który wyłączył Ronaldo wtedy właściwie.
1: Tak. Który był potem w Legii, a wychowanek Łęcznej, o ile
0: tak
1: pamiętam.
0: Jest. Tak. Brat jego nawet grał w Legii,
1: pamiętasz? Tak, obaj byli.
0: Pseudonim Skuter. Wiesz co, my to moglibyśmy także

0: Oczywiście uruchamiam.
1: Ja nie wiem, czy to jest ciekawe dla wszystkich. Tak.
0: Natomiast powiedz mi, czy sport jakoś przekłada się na twoją twórczość? No w tekstach czasami to słyszę.
1: Coś tam się pojawia, tak. To jest w ogóle trudne, bo pisanie piosenek czy książek o sporcie jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne. Oddanie tych emocji, które często są takie momentalne i często zmieszane, to trudno jest to opisać, krótko mówiąc. Jest niestety dużo książek na przykład o sporcie niedobrych, takich, że czujesz, że no widziałem przecież, nie wiem, tę olimpiadę, tak? Znaczy te igrzyska olimpijskie. To nie oddaje tego ducha, który tam był, tak?
0: Mało tego, grobiografii sportowców jest nieciekawe.
1: Tak, bo niestety. Też bardzo często są hagiografiami, no to niestety, szczególnie w ostatnich latach. Więc to jest, tak bywa, więc trudno, ale zdarza mi się, tak. Książce, której jeszcze nie ma.
0: Która będzie.
1: Mam taką długą historię o piłce osiedlowej właśnie, wiesz, jak to było w tych latach 80. o chłopaku, który miał ksywę Maradona. Był taki, no to jest mniej więcej prawdziwa historia, trochę tam pozmyślałem, no bo wiadomo, książka to jest proza, to nie jest opowieść, jakby reportaż, ale chciałem oddać to, jak to było ważne i że taki chłopak najlepszy na osiedlu, tam powiedzmy 15-letni, dla nas 9-latków, no on może nie był Dziekanowskim, ale niedaleko był, to znaczy my przychodziliśmy oglądać, wiesz, ich mecze też po prostu tam z boku, a jak nam pozwolili jeszcze zagrać ze sobą, bo tam brakowało jednego starszego chłopaka, no to potem chodziłeś przez tydzień dumny po całym osiedlu, więc tak, to ta piłka, ale w ogóle sport ogromny wpływ, myślę, miał na moje pokolenie i na te wcześniejsze. Po nas już, no pewnie to się skończyło, nie od razu po nas, ale gdzieś tam, jak wjechały komputery mocno, myślę, że to się zaczęło wtedy zmieniać troszkę.
0: Poza tym, wiesz co, oni teraz mają tak duży dostęp, ja patrzę na swojego syna, że on błyskawicznie orientują się jeszcze jak trenujesz, że masz zupełnie inny poziom w Premier League niż w Ekstraklasie. Oni siłą rzeczy oglądają po prostu tych, którzy są lepsi.
1: Prawdą jest też, że poziom był kiedyś bardziej wyrównany.
0: To prawda.
1: Bo też pieniądze były różne. Oczywiście Manchester United był bogatszym klubem od Legii, ale nie tak,
0: ale nie 100
1: że,
0: razy, tak.
1: Tak, że właściwie cały budżet Legii to jest jeden piłkarz Manchesteru, tak?
0: Tak?
1: Bywa tak. Więc to jest, ta różnica się pogłębia. No to w ogóle też moglibyśmy gadać o tym długo, że ja kochałem piłkę za to, że jest sportem egalitarnym, to znaczy na trybunach siedzi robotnik, obok siedzi profesor, obok siedzi malarz, obok siedzi Pablo Paweł, tak? I to nie ma znaczenia, tak? Na tym meczu my jesteśmy wszyscy razem, kibicujemy swojej drużynie. A w Premiership już trochę tak nie jest, bo tych robotników nie stać.
0: Jest za drogo, oczywiście.
1: Tak. O bilet kosztuje, nie wiem, tam 200 funtów, no to jest tygodniowa czasem pensja takiego chłopaka.
0: Pamiętasz
1: Więc pod
0: tę
1: tym
0: książkę?
1: Względem ten modern football mnie denerwuje. To znaczy, że on gdzieś gubi tego ducha takiego, no właśnie, egalitarnego, no.
0: Wiesz co, Nick Horney, pamiętasz, futbolową gorączkę napisał i on wtedy w tych, to chyba były lata 90. Kreślił ten taki ponury obraz wypierania ducha kibicowania przez pieniądze, że po prostu trzeba zakładać garnitur, mieć mnóstwo forsy, żeby na stadion wyjść. Byłeś na jakimś meczu Premier League, zdarzyło ci się?
1: Nie.
0: Ja byłem na dwóch i właśnie jest tak, jak mówisz. Niestety nie ma ducha. Byłem na Chelsea, na Liverpoolu, jest mnóstwo po prostu turystów, takich jak ja. I tyle. To są ludzie, którzy zjeżdżają się z całego świata na pojedyncze spotkanie i tam prawie nie ma dopingu, zwłaszcza na Chelsea, na Liverpoolu jakiś tam jest. Smutne trochę to jest. Natomiast no tak. Patrzeć na żywo na tych zawodników z drugiej strony, na poziom motoryki, zaawansowania technicznego, no to jest słabe.
1: No tak,
0: jest.
1: Jak chcesz zobaczyć stary angielski stadion i stare angielskie kibicowanie, to trzeba iść na League One po prostu. Albo na League Two, czyli
0: absolutnie,
1: na trzecią, czwartą ligę, na jakieś różne, często bardzo zasłużone kluby,
0: absolutnie.
1: Bo to wiadomo, tak, jakieś Rockcastle, albo tam Millwall,
0: Bristol,
1: ta, Bristol City.
0: Tak.
1: Wiesz, kto jest największą legendą Bristol City?
0: Darek Dziekanowski.
1: Tak.
0: No, słuchaj, mnie nie złapiesz. Musimy kiedyś pojechać na Bristol City, zrobić taką wyprawę.
1: Chociaż oni chyba awansowali, oni to są chyba w Championship, tak? Już nie pamiętam. Albo oni, albo Rovers, bo tam są derby, nie? Więc
0: no
1: Bristol
0: tak.
1: City, Bristol.
0: Chciałem cię podpytać o tego Maradonę. Czy ty jesteś z kościoła Diego Maradony?
1: Tak.
0: Tego prawdziwego?
1: Tak.
0: No to dla naszego pokolenia był ktoś, prawda? Najważniejsza postać.
1: Tak, ja wiem, że oczywiście wszyscy powiedzą, że Messi ma lepsze liczby, że Ronaldo ma lepsze liczby, ale no ja widziałem Maradonę, widziałem Messiego, widziałem Ronaldo. Maradona był najlepszym piłkarzem, jakiego w życiu widziałem.
0: Też tak uważam.
1: Drugi był George Hagi, Trzeci był Enzo Francescoli, czwarty jest Messi, piąty jest Ronaldo. To jest
0: ciekawe, to podium te drugie i trzecie miejsce, to nigdy bym nie obstawił.
1: Nie no, Hadzi w swoim takim jakby najlepszym momencie.
0: Maradona Karpat, pamiętasz?
1: Tak, nie przez przypadek, tak. Po prostu, zatem to jest też

0: pewnie wynika, że ja mam słabość do tej pozycji właśnie, tak, że to jest ten środkowy pomocnik. Dzisiaj właściwie już troszkę nie ma takich piłkarzy. Tak. Josue na przykład jest anachronicznym trochę piłkarzem, bo to jest trochę taki, że on właściwie o wszystkim decyduje na boisku. Premiership już nie ma takich piłkarzy, bo za szybko
1: absolutnie,
0: się
1: absolutnie, oczywiście.
0: Że za mocno.
1: Nie ma dziesiątek już właściwie.
0: Takich. Oczywiście są piłkarze, którzy grają na dziesiątce, ale to nie jest już...
1: Ta nasza dziesiątka.
0: Ta nasza dziesiątka, która decydowała właściwie o obliczu drużyny. Tak. Więc oczywiście ktoś powie, a stary dziad, niesprawiedliwy, ale ja już nie zmienię zdania, już tak będzie. Tak jak pewnie dla mojego ojca właśnie największym piłkarzem był Johan Cruyff
1: i
0: Kazimierz Dejna, tak. Czy Mario Kempes, ich widział. No. Tak. Ale nie, Maradona, to pamiętam, że z tatą też rozmawialiśmy, bo razem oglądaliśmy mistrzostwa w Meksyku przecież. Więc to było widać, może jeszcze nawet większe wrażenie zrobiły mistrzostwa we Włoszech, gdzie Argentyna przejechała ze słabą drużyną. Właściwie
1: doczołgała się do finału.
0: Z dwoma wybitnymi piłkarzami, czyli Maradoną i Canigią. Tak. I właściwie oni we dwóch za uszy ich dociągnęli do finału. I gdyby nie sfingowany karny, to kto wie, jakby było, bo tego karnego nie było. Nie? Ja płakałem strasznie wtedy. Już byłem duży, miałem 12 lat.
1: Andreas Brehme strzelił tego karnego,
0: tak? Andreas Brehme, Żyletka po ksywie, tak. Tak. No, nie lubiłem Niemców wtedy bardzo, a najbardziej nie lubiłem Lothara Matthäusa, którego po latach doceniam, to wspaniały był piłkarz, wspaniały. Choć zupełnie właśnie taki nie w moim stylu, to właśnie motoryka, siła, strzał.
1: Trochę bardziej defensywny też,
0: tak,
1: nie?
0: Tak. No potem skończył, grał jako libero. Dziś nie ma już trochę tego,
1: tej pozycji.
0: Byśmy powiedzieli,
1: taka szóstka, nie?
0: Taka szóstka, między szóstką a stoperem.
1: No tak. Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Diego Maradona. Jeszcze wracając do Maradony, to myśmy go też kochali za to, jakim on był człowiekiem. No, on był totalnie kontrowersyjny. On był takim uosobieniem tej Ameryki Południowej. Z tymi wszystkimi przywarami, prawda?
0: Tak, ja myślę, że tak. I...
1: Jak zmarł, wiesz co, przepraszam jeszcze, że ci wejdę w słowo, to kapitalną rzecz powiedział o nim Zbigniew Boniek, że Diego Maradona żył na własnych zasadach, tak jak na boisku też grał na własnych zasadach. To było jego życie. Tak, jego gra.
0: Trudno oczywiście, wiesz, wszystko pochwalać,
1: oczywiście,
0: co robił.
1: Oczywiście, no jasne, że nie.
0: I nie.
1: No był kokainistą, nie możemy pochwalić tego,
0: był kokainistą, miał kłopoty z prawem, tak. i tak dalej. Natomiast ktoś kiedyś powiedział...
1: Nie ma takich ludzi teraz w piłce nożnej.
0: Nie ma. On był bogiem biednych ludzi. To znaczy ludzie na całym świecie. Tak. To mogła być właśnie przedmieścia Buenos, to może być fawela w Brazylii.
1: Ale Grochów i Brudno także.
0: Grochów i Brudno mogą być przedmieścia Glasgow.
1: No tak.
0: Wszyscy wiedzieli, że to jest chłopak od nas.
1: No tak.
0: Że to jest chłopak, który nie dojadał, a który jest teraz królem świata w piłkę nożną i gra w dodatku przepięknie, tak? No to dlaczego on w Neapolu? No bo Neapol też jest trochę we Włoszech postrzegany jako taki...
1: No tak, jako biedota,
0: tak. Biedne południe, tak? To nie jest Turyn, to nie jest Rzym, to nie jest Mediolan, A on ich
1: dźwignął
0: ponad dni, ponad te wszystkie wielkie marki, tak? Więc dlatego, jak się pojedzie do Neapolu, pewnie byłeś.
1: Byłem, na meczu nawet byłem.
0: To jest żywy kościół Diego Maradony w Neapolu istnieje.
1: U nas w redakcji wisi szalik, który przywiozłem, byłem na meczu Napoli-Milan. Swoją drogą świetnie.
0: Ja chyba najdroższą rzecz, jaką mam. No. W życiu. Mam zamożnego jednego przyjaciela. I stałem na urodziny 40 koszulkę z podpisem Maradona.
1: O red, Pablo.
0: Oryginalnym, nie? Ale schowana.
1: Uważaj, bo ci się włamie do mieszkania. Ja cię odbiorę.
0: Nie, nawet go nie pytałem, ile kosztuje, bo byłoby mi głupio przyjąć ten prezent, więc nie wiem. I ten on podobno podpisał kilkanaście koszulek przed Mistrzostwami Świata w Stanach. No i tam z różnego zamieszania oni postanowili, no bo tam była właśnie afera kokainowa i tego.
1: A, no wpadka też dopingowa.
0: Tak, dopingowa, postanowili nie rozdawać tych koszulek. I po latach ktoś się tam wystawił na sprzedaż.
1: Ty szczęściarze.
0: Ale wiesz, to jest z jednej strony tak, a z drugiej strony, no nie założysz tej koszulki.
1: No co ty, no to w ramy na ścianę niech ona wisi.
0: Tak, no mam dużo, wiesz, też oczywiście z Legii, bo to starałem się przez znajomych sobie załatwiać. I tych piłkarzy, których chciałem.
1: Kogo masz?
0: Mam tak często, że całej drużyny udało mi się załatwić, ale mam też Daniela Liuboi, mam Darka Dziekanowskiego, dwie koszulki. Mam z podpisem Luki Niasa, też bardzo lubiłem go, bo to też taki piłkarz, którą piłka nie przeszkadza i tak dalej. No mam nawet zdjęcie Liuboi, jak jest w koszulce Pablo Pawo i Ludzików, bo wtedy akurat blisko klubu pracowała w klubie moja przyjaciółka, która przychodziła na koncerty i namówiła Daniela, mówi, słuchaj, taka jest prośba, żebyś sobie zrobił zdjęcia. Mówi, a co to jest? On mówi, taki zespół, ale nie, to muszę posłuchać, bo nie wiem, czy nie tak. No i tak posłuchał, mówi, no dobre, dobre. I założył to.

0: koszulkę i mam takie zdjęcie w domu, wiesz, też...
1: Charyzmatyczna postać.
0: Daniel Liuboja. No tak, świr też, oczywiście.
1: Wiesz, co się z nim dzieje teraz? Jakimś mnichem został, tak?
0: On jest bardzo religijny, bez wątpienia. Zapuścił brodę. Czy on jest mnichem, to nie wiem, a chyba tak? Nie, bo ma dzieci, ale jest bardzo religijnym, prawosławnym człowiekiem.
1: Chyba wszedł w jakiś taki stan zakonny.
0: Możliwe. To, może jest na przykład tam bezsabitowym, takim świeckim. To w prawosławiu jest jeszcze troszkę inaczej niż u nas, tam może jest diakonem. Ale... Biorąc pod uwagę, jakie życie prowadził, to też jest ciekawe.
1: Tak,
0: nie?
1: Na zwrot akcji.
0: Bo on był raczej bliżej Diego Maradony.
1: No bo niż, Iwantem był, tak.
0: Tak, niż świętego, nie wiem, Marka Ciśki, tak. To raczej w tę stronę. Ale też go, mój kolega z Trybun, zresztą dziennikarz, tylko zajmujący się nie sportem, ułożył kiedyś bardzo piękny wiersz. Nawet jak pije, to pije za swoje. Warszawa kocha Daniela Liuboję.
1: No, bardzo ładnie.
0: Bo oczywiście, że on po meczu szedł. Tylko to też jest tak. To jest troszkę inne picie. To znaczy, to nie było picie wódki na
1: to
0: ten...
1: Jest bałkańskie
0: tylko
1: picie,
0: oni poszli
1: tak?
0: Potańczyć z dziewczynami, zjeść coś u Greka, czy u jakiegoś właśnie, czy w Malej Serbii i tego. Tak, raczej chodziło o świętowanie zwycięstwa, a nie tak jak niestety bywa u niektórych piłkarzy. Mamy... przykład, nie wiem, Janczyka na przykład, tak, którzy tą swoją karierę, czy Marciniak był taki w latach 80. wspaniały.
1: Dariusz Marciniak.
0: Tak, on był chyba z Zagłębia Lubin, ale wcześniej to chyba on był wychowanek GKS-u. Nie pamiętam.
1: Śląska?
0: Albo Śląska. O, Śląska. Śląska Wrocław. Śląska, tak. Śląska, to kibice Śląska się obrażą, że powiedziałem Zagłębia, ale tak, Śląska Wrocław. No też się przecież mówiło, że geniusz.
1: A Sypniewski?
0: No tak.
1: To jest dopiero przykład.
0: No to z kolei.
1: Degren Goleda kompletnie, super zdolny gość. Tak. A powiedz, ty chodzisz nadal na mecze Legii?
0: Tak.
1: Tak? Ale regularnie?
0: To już jest trudniej, ponieważ Legia często gra, kiedy ja gram.
1: Okej.
0: No, piątek, sobota, niedziela to są też dni mojej pracy często. Ale mam karnet i...
1: Karneciarzem jest.
0: Tak. I no wiesz co, już od parunastu lat. Miałem taką przerwę gdzieś w połowie lat 2000. Troszkę się tam poobrażałem na te Legię, bo miałem wrażenie, że kilkukrotnie mnie piłkarze oszukali. W sensie nie dali wszystkiego z siebie, wiesz. No były takie czasy, jakie były.
1: A teraz dają według ciebie?
0: Teraz bywa różnie.
1: Przepraszam, że tak prowokuję, ale tak...
0: Teraz bywa różnie. Wczoraj na przykład dali. Po prostu niektórzy nie umieją. To jest, wiesz, no, nie chcę to mówić głośno, ale kilku piłkarzy po prostu nie powinno być w Legii, bo są za słabi. No, to jest taka rzecz. A zarabiają jakieś horrendalne pieniądze, a naprawdę znalazłbym w słabszych drużynach, nawet w pierwszej lidze, dużo lepszych piłkarzy.
1: No Pablo, żeby daleko nie szukać, liderem PKO Ekstraklasy ze sporą przewagą jest Górnik Zabrze. Mógłby pomarzyć o takim budżecie, jaki ma warszawska Legia.
0: Tak, ale przez wiele lat był sensownie budowany. Ja trochę się zdziwiłem zwolnieniem Jana Urbana, no ale wszystko tam idzie.
1: Mamy go za to w reprezentacji,
0: tak, i bardzo dobrze. I tak bardzo jest. Dobrze. Uważam, że to pierwszy raz od wielu lat jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
1: Prawda?
0: Więc tak, no Górnik buduje mądrze i też widać, że na przykład nie przepłaca. To znaczy bierze raczej młodych chłopaków na dorobku właśnie z drugiej Bundesligi skądś, co któryś odpala. Oczywiście oni potem sprzedają, bo trochę muszą z tego żyć. No jasne. Tak to wygląda. Ale tak, no w ogóle ja uważam, że polska piłka ligowa idzie do góry.
1: No pewnie.
0: Nie jakoś bardzo, tak, że ten, ale jest, wyrównał się poziom. To już nie jest tak, że jest na przykład tylko Legia i Wisła, jak było przez długi czas. Albo Legia i Widzew. Albo Legia Górnik i tam, nie wiem, GKS przez pewien czas. Tylko jest 6-7 drużyn.
1: No paleta oczywiście.
0: Które da
1: Raków,
0: się oglądać.
1: Jaga, tak.
0: Raków, Jaga, Krakowia, tak. Pogoń.
1: Teraz Górnik właśnie.
0: Tak. Nawet Motor Lublin gra fajnie w piłkę. Tak. Ten mecz Lech Poznań oczywiście.
1: Tak.
0: Więc jakby ten poziom się wyrównał. Ale Legia trochę przespała ten moment, moim zdaniem. To jest wina jakby, znaczy kamyczek do właściciela. To
1: ja
0: znaczy,
1: też tak uważam. Tak,
0: że tam
1: jakoś tak się złożyło.
0: Z tej Ligi Mistrzów nagle się wychodzimy. No wczoraj na arcyważny mecz z całym szacunkiem. Z Kacprem Chodyną na skrzydle. No. No, nie jest to piłkarz, który powinien grać w Legii Warszawa. No, nigdy.
1: No tak, Pablo, tylko ja sobie myślę, że a propos właściciela warszawskiej Legii, pana Dariusza Mioduskiemu, to mam wrażenie, że finansowo jemu się zgadza, no bo stadion pęka właściwie w szwach, nawet na mniej ważnych spotkaniach. Dzień meczowy
0: jest intratny. Bo z kolei pracownicy działu marketingu w Legii są najlepsi w Polsce.
1: Absolutnie. No zobacz, jak wyglądają kolekcje ubrań i tak dalej.
0: Oczywiście.
1: Więc
0: mnie to,
1: że Legia nie zdobywa Mistrzostwa Polski, to może to nie jest jakaś taka super ważna rzecz.
0: No. Myślę, że jest. Myślę, że to jest ambitny człowiek. Poznałem pana Darka, raz z nim rozmawiałem. Byliśmy zaproszeni na taki festyn dla dzieci i tam graliśmy parę piosenek. Raczej dla starszych, ale poznałem, myślę, że to jest przeambitny człowiek i on chce. Natomiast

0: Jasno, coś tam nie działa. No, i ewidentnie. To nie działa od paru lat. No.
1: Pablo, dużo mówimy o piłce nożnej, natomiast ja wiem, że ty masz drugą pasję sportową, rowerową.
0: Tak.
1: Zasuwasz dużo?
0: Nie aż tak dużo, ale jeżdżę, jestem też kibicem kolarskim, zapalonym oczywiście.
1: Kiedyś w 30 medalu w naszej
0: tak,
1: audycji.
0: Tak, tak, bardzo, bardzo lubię tury po prostu, ale ostatnio też się wkręciłem trochę w wyścigi jednodniowe. Zrozumiałem, na czym polega
1: fenomen
0: tego, tak.
1: I na czym polega ten fenomen?
0: Jednodniowego wyścigu? Tego, że częściej jednak niż na wielkim turze może wyskoczyć facet z drugiego szeregu, bo akurat ma dzień, te nogi mu podają, jak mawiają kolarze, albo drużyna też super dla niego popracuje. Oczywiście Pogaczar w ostatnich paru monumentach udowodnił, że trudno go przegonić, nawet tym najlepszym.
1: Co za postać.
0: Co za postać, tak, wspaniała. Aż trochę strach, nie? Tak. Znając historię kolarstwa.
1: Tak. Aż się wierzyć nie chce, nie?
0: Ja pamiętam, że ja byłem wielkim fanem Armstronga.
1: Kto nie był.
0: I przeżyłem ogromny...
1: Zawód.
0: Tak, no takie... Na parę lat odwróciłem się od kolarstwa.
1: Można się wyleczyć, co z kibicowania.
0: Tak, tak, tak. Jak wyszło, że właściwie na 150 kolarzy w turze 120 tak. było na szprycy, to ten... No mam nadzieję, że teraz jednak i chyba te kontrole są troszkę inne, inaczej to jest robione. Mhm. Oni sami zrozumieli, że muszą się oczyścić, bo kolarstwo umrze po prostu. Mhm. To znaczy ludzie nie będą chcieli tego oglądać.
1: Wiesz, z drugiej strony jest taka teoria, że złodziej jest zawsze przed policją i że oni dysponują ci najlepsi takimi środkami, że po prostu obecne możliwości wykrywania tego dopingu nie są w stanie tego stwierdzić, że jest doping genetyczny, który pozwala ci się szybciej regenerować i na tę chwilę to jest nie do wykrycia.
0: Pewnie
1: różne teorie są.
0: Pewnie tak. W całym zawodowym sporcie.
1: Oczywiście.
0: Tym za największe pieniądze już tak jest. To już nie
1: absolutnie
0: jest domena
1: tak.
0: kolarstwa.
1: Absolutnie tak.
0: Myślę, że piłkarze Chelsea też biorą takie odżywki, których nie bierze nikt poza nimi na świecie.
1: Absolutnie. Tak. Są takie laby, całe laboratoria, tak, które pracują.
0: Tak.
1: I ale wracając do dwóch kółek, kochasz ten sport i tyle.
0: Tak, tak, jestem, wiesz, w ogóle lubię sport. No. Kocham lekką atletykę oglądać.
1: No minęliśmy się z Pawłem Januszewskim, razu go rozpoznałem.
0: Rozpoznałem, no przecież legenda. I lekka jest też, to ty z kolei powiedziałeś prawdę, jednym z takich sportów do super oglądania w telewizji. Cudownie. Że właśnie jak są Mistrzostwa Świata na przykład, albo zawody olimpijskie, albo tam, nie wiem, Mistrzostwa Europy.
1: Uczta,
0: to, to masz cały dzień, możesz sobie zrobić obiad, herbatkę i oglądać sobie, jak powiedzmy z konkurencja, która cię mniej interesuje, to możesz sobie sekundę tam odpocząć, nie wiem, pogadać z żoną i tego. Oczywiście troszkę po macoszemu są traktowane często te konkurencje, gdzie Polacy są dobre, czyli techniczne, czyli tam rzut młotem na przykład, tak dalej. I czasem bardzo lubię, jak redaktor Babiarz albo tam ktoś...
1: Sebastian
0: Chmara się denerwują, że no, my oglądamy właśnie półfinał tam 400 metrów kobiet, a w tym czasie nasz tam oszczepnik albo kulomiot walczy o medal tak naprawdę, więc to jest tak. Ale lekka jest wspaniała do oglądania. Lubię tenis stołowy.
1: A ziemny?
0: Tak, ale... To znaczy, muszę być, nie znam się na tyle na tenisie, muszę być emocjonalnie związany z zawodnikiem. Tak jak mogę.
1: No to, kogo lubiłeś?
0: No, wiesz, no teraz wszyscy kibicujemy Idze, wiadomo.
1: No wiadomo, ale spoza Polaków.
0: Wcześniej wiesz co, ja bardzo lubiłem Gorana Iwanisiewicza. Lubiłem też mniej znanego Radka Stepanka.
1: Pamiętam, no.
0: Który z kolei grał trochę.
1: Czech.
0: Tak, grał trochę w tenisa, tak jak ja chciałem grać w ping-ponga. To znaczy bardziej inteligencją niż siłą i techniką uderzenia.
1: On ja serca łamał tenisistką, nie wiem czy wiesz.
0: A, to...
1: Heartbreaker.
0: Tak.
1: Znasz
0: tak, chociaż dziwny, bo łysiejący
1: no
0: taki
1: tak, ale
0: grubszy
1: miał
0: pan,
1: coś sobie niezwykłego.
0: Ale widocznie miał w sobie jakiś magnetyzm. Bardzo lubiłem też, jak grała Agnieszka Radwańska w tenisa, bo ona grała też bardzo technicznie, to znaczy bez wątpienia w swoim pokoleniu była najlepiej grającą technicznie zawodniczką. Brakowało jej siły. Po prostu przegrywała z tymi wielkimi dziewczynami, które po prostu były dużo silniejsze. A Iga jest gdzieś po środku, znaczy ta technika jest oczywiście wspaniała, ale też jest po prostu silną dziewczyną i tego ona oczywiście nie jest tak zbudowana, nie wiem, jak niektóre, jak Williams, siostry, czy ten.
1: Czy ale, Sabalenka.
0: Czy Sabalenka obecnie, czy, no w ogóle tam moglibyśmy mieć kilkanaście
1: no,
0: tych dziewcząt.
1: Ale ma
0: siłę w sobie, tak. Lubiłem też bardzo, no to zamierzchłe czasy. Lubiłem Iwana Lendla też. Kibicowałem mu.
1: A z tej dwójki Sampras Agassi?
0: Agassi.
1: Agassi. Czytałeś jego biografię?
0: Czytałem, jest przesmutna.
1: Ale znakomita.
0: Znakomita, tak. Ale to jest
1: chyba najlepsza książka.
0: Że trzeba właśnie wyjść z takiego obrazka, a wszystko było dobrze, pokazać ten brud, łzy i krew. I dlatego to się wspaniale czyta. Tak.
1: Przemoc wręcz ze strony ojca chociażby.
0: Tak. No w ogóle ta, wiesz, relacje między rodzicami i tenisistkami i tenisistkami.

0: artystami bardzo często są niekoniecznie wspaniałe.
1: Przypomniało mi się z tej biografii właśnie.
0: Nie wiadomo, kto bardziej chce zrobić karierę. Czy ten chłopak, dziewczyna, czy ten ojciec.
1: Wiesz co, z drugiej strony ci, którzy znają się na sporcie, mówią, że jeżeli nie przyciśniesz dziecka w bardzo młodym wieku, bo małe dziecko raz ma ochotę, raz nie, no to nie ma szansy, żeby zrobiło karierę. Tak się mówi, więc to jest, wiesz, na dwoje babka wróżyła.
0: Czy

0: Trzeba... Tak, ale wiesz co, w muzyce jest podobnie. To znaczy, że jeśli masz na przykład genialnie utalentowane dziecko, to bardzo często można odkryć w wieku już tam 3 lat, widać, że dziecko ma słuch absolutny na przykład. No jeśli chcesz, żeby było wirtuozem na przykład, takim, który gra na konkursie chopinowskim, który był ostatnio, no to już od 4. roku życia drill tego nie ma grania w piłkę. Znaczy, może raz w tygodniu. Ja miałem taką sąsiadkę, skrzypaczkę, dziewczynę starszą rok ode mnie, która no właśnie całe dzieciństwo przegrała na tych skrzypcach.
1: A znasz się z nią dziś?
0: Nie zrobiła kariery.
1: No właśnie.
0: Wiesz, czegoś tam zabrakło, no bo... To też jest ograniczona ilość miejsc pierwszych skrzypiec w filharmoniach na świecie, a chętnych jest parę milionów, tak jak jest chętnych parę milionów, żeby grać na mózgu w Manchesterze United,
1: jasne. No,
0: a będzie grał jeden, tak, czy dwóch może tam, bo był jakiś rezerwowy, więc no to jest zawsze, ja na przykład mojej córki nie posłałem w ogóle do szkoły muzycznej.
1: Ona córka ile ma lat?
0: Teraz będzie mieć 11.
1: Jak ma na imię?
0: Natalia.
1: Natalia uprawia sport?
0: Tak. Natalia przede wszystkim tańczy. To jakby świetnie. Ja to zaliczam do sportu, bo to
1: oczywiście.
0: jest hip-hop, więc to jest, wiesz... ja widzę
1: gibkość, motoryka
0: widzę
1: znakomita.
0: Widzę po treningu, to jest jak gimnastyka sportowa.
1: Absolutnie.
0: Coś takiego.
1: Powiem ci, że ze wspomnianym Pawłem Januszewskim mieliśmy to przez kilka lat program o sporcie dla dzieci. I gimnastyka sportowa i taniec to na start świetny sport.
0: Tak, bo oraz one rozwijają judo. Wszystko i właśnie ten... Lubi też różne gry tam w szkole, z tego co wiem, bo oczywiście nie chodzę tam, nie robię jej wstydu na plebie, ale gra w siatkę, gra w kosza. A wiesz, ale chciałem powiedzieć, że chodzi, bo ma akurat w szkole coś takiego, co się nazywa Szkoła Roka, jest taki fajny facet. I oni po prostu zakładają sobie zespoły i sobie grają, wiesz, bez ciśnienia, tego takie, chodzi raczej o wyżycie. Będzie chciała, to pójdzie sobie w tym
1: oczywiście.
0: Kierunku, ale zupełnie jakby nie naciskam, bo właśnie uważam, że to każdy powinien sam. Oczywiście już wirtuozką na przykład właśnie fortepianu nie będzie, bo to jest za późno.
1: Tak.
0: Tak samo jak już nie będzie najwybitniejszą tenisistką na świecie. Bo
1: absolutnie,
0: to już jest za późno.
1: To już jest za późno, tak.
0: I tyle. Ale jest tyle też wspaniałych zawodów. Ja uważam, że sport przede wszystkim, wiem, że to jest takie podejście trochę, wiesz, jak za komuny, przede wszystkim powinien być dla zdrowia i dla zdrowia psychicznego.
1: To powiem ci na zakończenie naszej rozmowy, bo niestety musimy kończyć, ja bym chciał z tobą rozmawiać kolejną godzinę. Ja się na tej antenie i od dłuższego czasu z niejakim profesorem Markiem Postą zajmujemy długowiecznością. On jest najlepszym ekspertem od tego w naszym kraju. I we wszystkich metabadaniach wychodzi, że aktywność fizyczna to jest fundament długowieczności numer jeden. Więc to pierwsza rzecz. A druga, to też często o tym mówię, że nie ma lepszego wychowawcy dla dzieci niż sport. Naprawdę.
0: Zgoda. W pełni się zgadzam i nie każdy musi być Maradoną,
1: prawda?
0: Ale każdy powinien się
1: uczyć
0: trochę
1: się
0: poruszać.
1: Dyspozycyjności, uczyć się odnajdywania w grupie, uczyć wygrywać i przegrywać. I możemy mnożyć zalety wychowania sportowego. Chociaż ostatnio, powiem ci na koniec, spotkałem taką malarkę, która powiedziała mi, że rzeczywiście ona uprawiała sport przez wiele lat półzawodowo i powiedziała, że miała przemocowego trenera. I też trzeba o tym pamiętać, że z jednej strony coś dostała, ale coś tak a propos rodziców w tenisie na przykład.
0: To trzeba pilnować.
1: Tak.
0: Ja myślę, że dzisiaj jest chyba troszeczkę łatwiej, to znaczy...
1: Pilnować jest łatwiej.
0: Pilnować jest łatwiej. Ale tak, ja uważam, że sport jest ważny również w starszym wieku, to znaczy nawet jak już teraz mi jest na przykład trudno się umówić z chłopakami na piłkę, wszyscy mają dzieci,
1: ale coś robisz
0: rodziny.
1: Sportowo.
0: Tak. Wiesz co, rower, a z drugiej strony zacząłem, to nie jest chód sportowy, ale łażę. Ja po prostu,
1: świetnie.
0: Po prostu doszedłem do
1: trzeba
0: wniosku,
1: chodzić.
0: Trzeba chodzić, tak.
1: Pablo Pavo, zakochany w swojej córce Natalii, człowiek, który także żyje sportem, jak państwo słyszeli. Pablo, to była dla mnie czysta przyjemność.
0: To dla mnie była przyjemność, nie wiem, kiedy ta godzina zleciała.
1: Super, jesteś rozmówcą, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, prowadzący dla Was audycję Ciężko na sercu, której wydawcą jest Mariusz Owczarek. Trójka nadaje dla Was z Warszawy, z Myśliwieckiej, ale ja mieszkam w Krakowie i mam obowiązki krakowskie. Oprócz podatków jest to na przykład przeganianie gołębi z balkonu, bo paskudzą, jedzenie obwarzanków na śniadanie, obiad i kolację oraz oczywiście wychodzenie z domu na pole. Dzisiaj wyszedłem na pole, żeby przyjść do Was i zagrać Wam krakowski metal. Wpadłem niedawno na ten pomysł, żeby jeden z odcinków audycji, to będzie właśnie ten odcinek, poświęcić krakowskiej scenie metalowej, bogatej, różnorodnej i ciekawej. Zatem przez dwie godziny nie tylko nie uda się wyczerpać tematu, ale nawet zaznaczyć wszystkich ważnych wątków, ale puścić kilka ładnych piosenek i opowiedzieć parę ciekawych historii na pewno się uda. Wspomoże mnie w tym dziele gość, którego przedstawię Wam za chwilę i który sporo o krakowskim metalu wie, bo działa na rzecz tej sceny od dobrych kilku lat. Kilku dekad właściwie. Ale zanim zaczniemy rozmowę, powiem jeszcze, że powitał nas zespół Voodoo. Prawdopodobnie pierwszy krakowski zespół metalowy, w dodatku, no ile się nie mylę, istniejący do dzisiaj. Powstali w 1984 roku, a więc ponad 4 dekady temu. Grali na pierwszej Metalmanii w 1986 i jeszcze za komuny wydali debiutancką płytę zatytułowaną po prostu Heavy Metal, na której fragmentu utworu o pięknym tytule Da Czadu Voodoo przed chwilą wysłuchaliście. Metal ogarnia wszystko, przenika wszystkich do krwi. To fragment tekstu i zapowiedź tego,

co będzie się za chwilę działo. A już teraz inna lokalna legenda wykonująca zupełnie inną muzykę, czyli grupa Holy Death, pionierzy krakowskiego black metalu. Posłuchamy utworu z albumu Evil, czyli zło, ale z pytajnikiem. Nie wiem dlaczego z pytajnikiem, skoro z muzyki ponad wszelką wątpliwość sączy się zło.

Podozbaczany, że krótsze skrzydła nadpłynął i zbudził śpiących ludzi, zamienionych w kamień poprzez kłamstwo Boga. Raz okłamani, nie wyważą nigdy, na koniec mgły ponad czarne chmury, ruszyli zdobyć bramy nieba.

0: Raz jeszcze witam wszystkich serdecznie i witam w audycji mojego dzisiejszego gościa. To Adam Śliwakowski. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Adam jest postacią w Krakowie w środowisku metalowym bardzo dobrze znaną, zasłużoną na wielu polach i o nich dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy też o jego spojrzeniu na krakowski metal, bo pomyślałem sobie, że fajnie będzie przyjrzeć się temu, jak ta scena się rozwijała, jak wyglądała kiedyś, jak wygląda dzisiaj, jakie miała wzloty, jakie miała, no upadków pewnie nie miała, miała najwyżej trochę niższe wzloty. Adam, zacznijmy od tego, co, jak mi się wydaje, najważniejsze, czyli od twojego dzieła życia, od Metal Shopu. Skąd pomysł, kiedy to się narodziło, żeby założyć sklep z fonogramami? Wtedy to chyba były przede wszystkim, jeżeli nie tylko kasety i w dodatku tylko z metalem.
1: Tak, to było coś, co wyniknęło samoistnie, można powiedzieć, klasycznie z mojej miłości do muzyki, no tak jak pewnie u większości ludzi, którzy nas teraz słuchają. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w połowie lat 80. Ja pochodzę z małego miasteczka i w połowie lat 80. przywędrowałem do szkoły do Krakowa i w tym momencie poznałem szerokość możliwości dostępu do muzyki, bo to były giełdy płytowe pod Przewiązką, to były giełdy płytowe w Katowicach. Typowo fanowskie podejście.
0: A to już wtedy byłeś fanem metalu, jak do tego Krakowa przywędrowałeś,
1: tak,
0: czy w
1: tak,
0: Krakowie się nauczyłeś tego metalu? Nie.
1: Okay. Nie. Przywędrowałem już mając w głowie pełną metalu. Początki lata 80. oczywiście, pierwsze kasety i gdzieś tam zawsze zdobywanie tych płyt, tych nowych nagrań wiązały się z moimi przyjazdami do Krakowa. Wiadomo, miałem wtedy 10-12 lat, to były przyjazdy z rodzicami, ale już tak mówię, połowa lat 80. no to już była szkoła, bez rodziców. Tutaj jest taki zaczątek. To wszystko gdzieś tam było oparte właśnie na giełdach, podpatrywaniu tej wymiany tymi płytami, kupna, sprzedaż. Oczywiście wtedy to było wszystko bardziej fanowskie, aczkolwiek no, złapałem takiego bakcyla i myślę, że w tym momencie to można uznać za początek. Później tak się życie potoczyło, że na początku lat 90. zostałem ojcem i musiałem w jakikolwiek sposób stanąć na wysokości zadania, żeby zarabiać na życie. Najpierw to był mały sklepik, taka trafika z tytoniem i później siłą rozpędu muzyka cały czas była w głowie. Postanowiłem do tej trafiki dołożyć sklep z muzyką.

0: metalową, no bo jakże inaczej. Tak jak powiedziałeś, na początku to były praktycznie same kasety, kompakty ze względu na cenę i ze względu na dostępność były naprawdę małym ułamkiem tego, co się wtedy sprzedawało.
1: Ten sklep był, jego lokalizacja była w miejscu, w którym dzisiaj mamy park imienia Wisławy Szymborskiej.
0: Tak.
1: Później tam był, czy właściwie wcześniej, przed parkiem, był tam parking.
0: Tak.
1: I na uboczu tego parkingu stał twój sklepik.
0: Tak.
1: Miejsce nie tak dobrze widoczne, ale wszyscy metalowcy z Krakowa i przyjezdni wiedzieli, jak tam trafić. Sklepik niewielki, więc zgromadzenia również były spore przed sklepikiem. To było też miejsce spotkań.
0: Tak. I to właśnie najfajniej wspominam. Wracając do wielkości sklepu, jak to określił Łukasz Orbitowski kiedyś w swojej audycji, był to sklepik wielkości szaletu miejskiego. I niech tak zostanie. Ale właśnie całe piękno egzystowania tego polegało na spotkaniu z ludźmi, którzy przychodzili po prostu porozmawiać, postać przed sklepem. I jeszcze mylącym był fakt, że przed wejściem do mojego sklepu stała mała budka z kasetami Disco Polo. I każdy, kto przychodził po raz pierwszy do mojego sklepu, musiał się najpierw zatrzymać przy tej budce, no i się dziwił, że wow, gdzie metal, jak to są same kasety Disco Polo.
1: Ja jej nie pamiętam, wyparłem ją.
0: Tak. I nieodżałowany pan Bogdan, który zawsze siedział na stołeczku plastikowym, już nawet nie odzywał, tylko pokazywał palcem. Tam.
1: No, łatwo miał, bo identyfikował swoich klientów po wyglądzie,
0: tak
1: po tych koszulkach
0: i fryzurach. Dokładnie.
1: Posłuchajmy muzyki.

0: Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce. Rozmawiam dzisiaj z Adamem Śliwakowskim, założycielem i do tej pory szefem Metal Shopu. A to oznacza, że od tego początku lat 90. sklep z wydawnictwami muzycznymi, w dodatku poświęconymi jednemu gatunkowi i też trochę gatunkom pokrewnym, przetrwał te wszystkie burze, apokalipsy i co najmniej ze trzy końce świata fonografii. Łatwo pewnie nie było.
1: Nie, to były takie wzloty i upadki, to było kilka razy już dochodzenie do ściany i myśli zamykać, nie zamykać. Myślę, że tak jak w każdej branży, to wszystko gdzieś tam jest może nie tyle przewidywalne, ile gdzieś tam powtarza się w pewnych cyklach. Na początku było słabo, później fajnie, później znowu słabo, później znowu fajnie, a teraz jest fajnie.
0: A teraz jest fajnie, bo czego chyba nie mogłeś, albo inaczej, nie będę za ciebie odpowiadał, czego ja się nie spodziewałem, to jest tak duże zainteresowanie metalem nowego, młodego pokolenia, właściwie pokolenia naszych dzieci, które no z jednej strony oczywiście przychodzą po te wszystkie akcesoria, bo chcą, żeby je identyfikowano na koncertach, przychodzą po koszulki, naszywki, bo te wszystkie rzeczy też u ciebie można znaleźć, no, ale o dziwo, chociaż zupełnie nie muszą, bo już dorastały w epoce cyfrowej i muzyki słuchają w taki sposób, który dla nas był nowością, czyli przez serwisy streamingowe ze smartfona, to kupują też nośniki.
1: Tak, i to jest fajne, i to jest naprawdę bardzo fajne. Z tym, że tutaj muszę nawiązać właśnie do tych lat 90., gdzie ludzie młodzi, no wtedy również ja byłem człowiekiem młodym, gdzieś tam bardziej się identyfikowali z określonym gatunkiem muzycznym. Teraz jest totalna różnorodność. Ktoś potrafi przejść, kupić sobie koszulkę Manowar, płytę Darktrona i naszywkę na przykład Purpli. I wiem, że on to kupuje dla siebie, nie mogę się temu nadziwić, aczkolwiek już przestałem na to zwracać uwagę.
0: No to nawet pod gatunkiem, bo prawda jest taka, że ta sama osoba pewnie w innym sklepie kupi koszulkę The Cure, wieczorem przed snem, chociaż nie wiem, która pora dnia jest na to bardziej odpowiednia, być może poranek, słucha polskiego rapu.
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: to wszystko ma jakoś absolutnie miejsce w jego serduszku.
1: Dokładnie. I tak jak mówię, w tym momencie przychodzi grupa młodzieży. Miałem taki przypadek w tamtym roku. Przyszły trzy dziewczyny w wieku około 18-20 lat. Wszystkie były ubrane tak jak japońska manga, w sukienki różowe, a więc zaczęły sobie przebierać, naszywki pokazywać, śmiać się z nich. Totalnie myślałem, pomyłka, ktoś przyszedł do sklepu przeczekać, bo było na polu, bo tu akurat były wakacje, było gorąco. I podchodzi do mnie jedna z tych dziewcząt i mówi, że poproszę ostatniego Dainkwetusa. I wow, po prostu wow.
0: Nie dla taty.
1: No właśnie, chyba nie dla taty, dlatego że zdała tytuł, nie miała napisanego na kartce i te dziewczyny, które jej towarzyszyły, absolutnie się nie zdziwiły, że ona właśnie bierze konkretnie to.
0: No to dobrze, bardzo dobry gust. A swoją drogą masz ten sklep w centrum Krakowa. Te lokalizacje się zmieniały, ale nieznacznie. To zawsze jest w dystansie spaceru od krakowskiego rynku i spaceruje po tych okolicach mnóstwo też turystów, ludzi z

0: spoza Krakowa, spoza Polski nawet, którzy trafiają do twojego sklepu albo przypadkowo, albo bo szukają jakiegoś miejsca z płytami, z akcesoriami w tych miastach, które odwiedzają. Jest też taka turystyka związana ze sklepami płytowymi. To jest zjawisko dobrze znane fanom muzyki. Dużo masz takich gości z zagranicy i co to są za ludzie?
1: Wiesz co, trzeba też dodać, że teraz Długa stała się ulicą hosteli. I naprawdę dużo ludzi do mnie trafia przypadkiem tylko dlatego, że ma swój pokój naprzeciwko, ma swój pokój z mojej prawej. Kamienica w ogóle, w której jestem, składa się chyba z 10 pokojów hostelowych i tam też dużo ludzi przyjeżdża.
0: Czyli zamiast na śniadanie schodzą sobie kupić
1: nową
0: płytę.
1: Ale często przychodzą w pantoflach i też się już to byli dziwi absolutnie. Kilka miesięcy temu miałem fajny przypadek. Przyszedł do mnie Anglik, chłopak z dziewczyną. Chłopak około 30 lat, dziewczyna około 20-25. I chłopak mówi, że jeździ sobie po świecie, po sklepach metalowych i kręci o nich krótkie filmiki. Chłopak, który w ogóle nie wyglądał na metalowca, absolutnie. I pokazuje mi. Jedynie, co mnie mogło zdziwić, to, że na filmik z Buenos Aires, z Rzymu, z Rio de Janeiro. Ja mi wow, ma pieniądze, fajnie, super. Byli u mnie w sklepie około 2-3 godzin, naprawdę to była sobota, nie narzucając się innym klientom, kręcąc tymi filmiki. Cały czas pytali, czy mogą dalej nagrywać. Tak, oczywiście, oczywiście. I po 2 godzinach, no po 3, bo weszli o 10, weszli po 1, dał mi kilka rzeczy, które sobie wybrał. Bardzo, bardzo był szczęśliwy, że mam tak różne rzeczy właśnie, począwszy od koszulek Boltruera, skończywszy na flagach The Cure'a. I wybrał właśnie totalny wachlarz rzeczy i później sobie, jak otworzyłem sobie jego zachowanie, mówi, że a mój tata byłby zadowolony, a mojemu tacie by się to na pewno podobało. Spoko. No i na koniec pyta mi się, czy może sobie ze mną zrobić zdjęcie. No oczywiście on, jego dziewczyna. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. No i pyta się mnie, czy znam Bottomsona. Przepraszam, nie znam Bottomsona. Myślę, że Bottomson też mnie nie zna. Po czym mówi, ale stary, ale ty masz wszystkie płyty mojego ojca. Ja mówię, wow, jak? Okazuje się, że Bottomson to jest założyciel Boltruera i on jest jego synem. I to jest taka właśnie jedna z rzeczy, która gdzieś tam zostaje w głowie. On ma swój kanał na YouTubie, Instagram bardzo właśnie prowadzi odnośnie sklepów, które znajdują się na całym świecie.
0: Super. Często też zaglądają do ciebie czasem zapowiedziani i zapraszani, a czasem zupełnie robiąc ci niespodziankę muzycy, którzy grają koncerty w Krakowie. Przyjeżdżają te kilka godzin wcześniej. Czasem zresztą nocują po prostu przed koncertem w Krakowie i co, sprawdzają, czy masz ich płyty? Ostatnio... I są niezadowoleni, jeżeli nie ma pełnej dyskografii?
1: Ostatnio odwiedził mnie Tony Dolan z Venoma. Zupełnie przypadkowo. Szedł po prostu na rynek. Miał jakąś próbę gdzieś i szli na rynek razem ze swoim gitarzystą. No i wpadli i wchodzą. No, wiedziałem, kto wchodzi do mojego sklepu, ale przedstawicie, hi, mam Tony, no fajnie, super elegancko. Pooglądał, zapytał się, czy mam płyty jego zespołu, czyli Venom Incorporated, tak oczywiście.
0: Myślałem, że Atomcraft.
1: Tak oczywiście miałem, był zadowolony i fajnie, zupełnie przypadkiem w tamtym roku, Megadeth był w tamtym roku, czy w tym? W tamtym roku przyszli do mnie muzycy Megadeth zupełnie przypadkiem. Szukali prezentu dla swojego menadżera, miał jakieś urodziny.
0: Mam nadzieję, że sprzedałeś mi naszywkę kata.
1: Naszywkę kata nie ma niestety, ale na pewno bym sprzedał. Fajnie, bo gdzieś tam Piotrek, mój pracownik, który obecnie u mnie jest, puszczał Pestilensa. Akurat jak oni weszli, szedł Pestilens, pierwsza płyta. I on się zaciekawił, co to jest, bo to jest bardzo dobre. I kupił tego Pestilensa. Na tle im się sklep podobał, spodobał, tak. Na tle im się sklep spodobał, że później przyszli na drugi dzień i pokupowali sobie parę tematów, parę rzeczy. Ze spotkań, które miałem umówione, ustawione, to było spotkanie z Mortisem. Menadżer gdzieś tam zaproponował, że fajnie byłoby mieć możliwość podpisywania przez niego płyt plus zakup tych płyt, aczkolwiek mieli bardzo złe doświadczenie z takiej samej rzeczy, którą zrobili w Stanach. Nie wiem w jakim mieście, bo na to spotkanie w Stanach przyszło gdzieś około 5-6 osób. I ten menadżer się upewniał,

0: czy na pewno damy radę zrobić tak, żeby było lepiej. I gdzieś tam wystarczyło parę ogłoszeń, Poczta Pantoflowa i się okazało, że przyszło gdzieś koło 200-250 osób. Poszło to bardzo sprawnie, on był przeszczęśliwy. Mimo, że spotkanie zaczęło się od niewarta, bo prosiło piwo bezalkoholowe i jak wchodził za stolik do podpisywania, wylał na siebie całe to piwo.
1: A czy Mortis w Metal Shopie podpisywał płyty i pozował do zdjęć w stroju służbowym z nosem i uszami, czy...
0: Nie.
1: Okej.
0: Ale za to miał bardzo takiego człowieka do pomocy, który on cały czas wychodził i gdzieś tam odsuwał tych ludzi, żeby nie było zbyt swojsko.
1: W sklepie jednak jest zwykle bardzo swojsko, o czym porozmawiamy za chwilę.

0: Wracamy po przerwie do rozmowy z Adamem Śliwakowskim, który w Metal Shopie w Krakowie nie tylko sprzedawał i sprzedaje kasety, płyty z metalem, naszywki, koszulki itp. itd., ale który stworzył miejsce spotkań dla fanów muzyki, ale też dla zespołów. Muzycy, lokalne kapele zawsze kręcili się wokół Metal Shopu i chciałbym, żebyśmy o tym teraz porozmawiali, dlatego że czasem pewnie trochę nieświadomie, ale w swoim czasie i bardzo też świadomie wspierałeś integrację i rozwój tej krakowskiej sceny. Kiedy się zorientowałeś właśnie, że ten sklep, który no, miał służyć temu, czemu sklepy zwykle służą, czyli sprzedawaniu towaru, stał się czymś więcej?
1: Myślę, że to wyszło wszystko bardzo naturalnie i samo z siebie. Tak jak wspomniałeś na początku, pierwsza lokalizacja tego sklepu z dużym chodnikiem, który się przed nim znajdował, no, służyła właśnie temu, że przychodziło bardzo dużo ludzi i stało po prostu przed sklepem, rozmawiając, wymieniając poglądy. Bardzo częstymi gośćmi byli u mnie muzycy Schizmatic z nieodżałowanym Gerardem Niemczykiem, Virgin Snatch, czyli Grysik, Jacek Hiro. To nie było tak, że gdzieś tam te zespoły się spotykały ze sobą i stały, rozmawiały 3-4 godziny. To było tak, że w pewnym momencie ludzie się ze sobą przecinali, wymieniali krótkie cześć, ewentualnie jak coś trzeba było o czymś pogadać, to zostawali. Ja wtedy nie myślałem o tym, że to będzie coś znaczącego, aczkolwiek teraz z perspektywy czasu fajnie się to wspomina po prostu.
0: No ja kiedy przyjechałem do Krakowa, a to była połowa lat 90., końcówka pierwszej połowy, też już byłem metalowcem, też nie w Krakowie, nauczyłem się słuchać metalu. Ale właśnie dzięki regularnym pielgrzymkom do twojego sklepu poznałem bardzo dużo ludzi, którzy, zarówno tych, którzy mieszkali po prostu w Krakowie od zawsze i gdzieś tutaj działali na tej scenie, jak i takich jak ja, przyjezdnych. To rzeczywiście było miejsce, które służyło integracji sceny krakowskiej. Sklep służył jako platforma do rozprowadzania nagrań tych zespołów, zarówno kaset demo wydawanych zupełnie domowym sumptem, jak i bardzo wtedy licznych tych takich oficjalnych kaset, tak, które wydawane były przez wytwórnie z całego kraju. Była też firma krakowska, czyli Krun.
1: Tak. Tak, tak.
0: I to bardzo właśnie proszę o wspomnienie tej historii.
1: I to właśnie jest to, o czym mówiłem. Jednym z bywalców ze sklepu był Marcin Piwowarczyk. Przychodził jako jeden z ludzi, którzy gdzieś tam często kupowali. Wymienialiśmy się poglądami na temat muzyki. Marcin dosyć mocno siedział wtedy w takim metalu melancholijnym, Paradise Lost, My Dying. I gdzieś tam od słowa do słowa

0: Dowiedziałem się, że jego ojciec jest współwłaścicielem firmy Gamma. I fajnie, bo gdzieś tam oni wydali im pierwszą kasetę. I Marcin rzucił propozycję, że firma Gamma w tamtych czasach zajmowała się dystrybucją, nagrywaniem bajek, kaset z bajkami. Przede wszystkim, bo tam gdzieś tam jakieś nagrania typu Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk też u nich bywały, ale to bardziej szło w tą stronę. Absolutnie to nie miało nic wspólnego z rokiem.
1: To była jedna z tych firm działających na przełomie, nie wiem kiedy oni zaczynali, ale...
0: Początek lat 90. To chyba 90-91.
1: I to była jedna z tych firm, które zaczęły jeszcze przed ustawą o prawach autorskich i zajmowały się dystrybucją tych kaset, no nie pirackich, bo one pirackie wtedy nie były, bo nie było tej ustawy, no ale też kaset o nieuregulowanym statusie prawnym. A kiedy ustawa się pojawiła, to część z tych firm się zamknęła, a część próbowała znaleźć sobie miejsce już na oficjalnym rynku. Tak, i Gamma właśnie w ten sposób.
0: Tak, dokładnie. I Gamma wtedy zaczęła te bajki wydawać. Ona po prostu nagrywała te bajki dla własnych potrzeb. Miała stworzone studio, przyjeżdżali aktorzy, czytali te bajki dzieciom. I gdzieś tam, no wiadomo, no to jest też jakaś tam nisza. No i Marcin pewnie swojemu ojcu zaproponował, że może wejść w coś innego, żeby zobaczyć, co to będzie. No tutaj pojawiłem się ja, no bo Marcin wiedział też, że mam dostęp, mam dużo rozmawiam z ludźmi i telefonicznie, i listownie. Tu się narodził pomysł, żeby po prostu spróbować z czymś wejść.
1: To szeleszczenie to jest inny. Adam, który przegląda swoje notatki.
0: Tak jest. No i pojechałem do ludzi z Gamy. W świętej pamięci Artur Kuzioła był tam osobą bardziej decyzyjną niż pan Andrzej Piwowarczyk. To, o czym im powiedziałem, jak to może wyglądać. Tutaj mówimy o połowie lat 90., czyli już powolutku zaczynał się ten boom na polskie zespoły, wczesne wydawnictwa Trażemala, Morbid Noise'a, Barona. Już ludzie zaczęli doceniać wagę polskich zespołów. Ludziom to się zaczęło podobać. I gdzieś tam mój pierwszy pomysł był taki, żeby wydać chłopaków ze Schismatica. Oni byli moimi częstymi gośćmi, fajni ludzie, Wieloryb, Gerard Niemczyk, nie pamiętam innych imion, ale fajni ludzie, świetna muzyka na tamte czasy, to była połowa lat 90., bardzo zaawansowane granie techniczne, Cynic, Def. Ludzie z Gamy się kompletnie nie znali na tej muzyce, także no, to wszystko gdzieś tam spoczęło na moich barkach, żebym faktycznie polecił im rzecz, która nie zniechęci od początku do wydawania czegoś takiego.
1: I udało się.
0: Udało się, aczkolwiek przy ich masówce sprzedażowej bajek, nie wiem, wynik 1000-1500 kaset Schismatica był niczym.
1: Ale potem przyszły tytuły,
0: tak,
1: które
0: dokładnie,
1: sprzedały
0: dokładnie,
1: się
0: dokładnie, dokładnie,
1: lepiej.
0: Dokładnie. I później przyszedł, no, ja też troszeczkę stąpałem po cienkim lodzie, bo ja nie wiedziałem, ile oni pieniędzy mogą, chcą wydać i co chcą tak naprawdę wydawać. No i stąd się narodził pomysł z Wejderem, bo znam się z Mariuszem Kmiołkiem bardzo dobrze i kilka razy się spotykaliśmy ze sobą. I wiedziałem, że ma być nowy Wejder, aczkolwiek jest problem, bo nie wiem, komu oni to wtedy zaoferowali. Oni się bardzo uparli, żeby to promować tym singlem I Feel You, gdzie był cover Depeszów. No niestety żadna wytwórnia, z którą rozmawiali, nie chciała się na to zgodzić.
1: Tchórze,
0: tak. I wtedy pamiętam, że gdzieś tam ja chciałem być poza wszystkimi ustaleniami finansowymi. Mariusz z Piotrkiem Wiwczarkiem przyjechali do Krakowa, no i się dogadali.
1: Robimy tutaj przerwę. Dzisiaj gramy wyłącznie krakowskie zespoły, ale to jest ten moment, w którym zrobimy wyjątek, żeby pokazać, że my tchórzami nie jesteśmy. Wejder, I Feel You.

0: Wracamy do rozmowy. Adam Śliwakowski jest dzisiaj moim gościem. Wątków tutaj tak dużo, że już teraz widzę, że pewnie wszystkich nie poruszymy, a na pewno nie wszystkie uda nam się zgłębić. No ale rozmawiamy o wydawnictwach fonograficznych, ale chciałbym też wspomnieć to, co sercu bliskie, czyli twoją aktywność medialną, mianowicie magazyn muzyczny Metal Side. To też był taki czas na polskim rynku prasowym, kiedy po pierwsze było dużo tytułów prasowych, sporo tytułów muzycznych, a najwięcej, i tak zresztą chyba pozostało do dziś, mimo że wszędzie wszystko topnieje, metalowych. Po co był ten kolejny magazyn, skoro już kilka na rynku funkcjonowało?
1: Akurat tutaj w tym momencie powiem ci, że to nie było aż tak, bo gdzieś tam połowa lat 90. Trażemal ukazywał się dosyć wtedy rzadko. Morbid Noise też, ale też nie było tak, że to było faktycznie tam kwartalnik.
0: A na Metal Hammer prawdziwi metalowcy patrzyli z pogardą.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak się też złożyło, że spośród osób, które do mnie przychodziły,

Było kilka, które przyjechały na studia do Krakowa. Oczywiście metalowcy, nie muszę nadmieniać. Przychodziły do mnie do sklepu i okazało się, że każda z tych osób w którymś momencie prowadziła sobie jakiegoś zina w miejscowości, z której pochodziła. To jest Darek Puch, Tomek Franczak, Darek Kępny. I oczywiście no, przy takich rozmowach wyszło, że dlaczego by nie spróbować

0: o gamę. Przyszedłem do nich z takim pomysłem, gdyż nie byłem na tyle mocny finansowo, żeby móc takie czasopismo samemu sobie założyć i drukować. No i tutaj gama też mi pomogła, no, w zamian za to, że byłem w stanie gdzieś tam im zaoferować jakieś fajne zespoły, na których sobie mogli zarobić pieniądze. Postanowili troszeczkę dofinansować mi Metal Side'a. To był 94 rok bodajże, jak się ukazał pierwszy numer. Oczywiście to wszystko było takie, że nie wiedzieliśmy, w co uderzać. Pierwszym pomysłem takim, żeby to czasopismo się troszeczkę wyróżniało na rynku, było to, że okładki chcieliśmy mieć namalowane. A mój kumpel namalował nam jakieś tam, no, na chwilę obecną pewnie bazgroły, by ktoś powiedział, aczkolwiek gdzieś tam to było coś innego niż wszystko dotychczas.
1: Ile numerów się ukazało? Pamiętasz dokładnie?
0: 5 albo 6 numerów.
1: Tak mało, kurczę, dałbym sobie rękę uciąć, że tego było więcej.
0: Wiesz, ja jestem zadowolony z tego, że chyba, nie wiem, po raz pierwszy wydaliśmy 2 albo 3 numer z kasetą. Tutaj ukłony w stronę Mystika, to była kaseta reklamowa rzeczami, które Mystik w tamtym czasie wydawał, ale gdzieś tam wiem, że do momentu, jak się Metal Side ukazał, nie było gazety z kasetą. My wydaliśmy później następny numer, wiadomo, to już była dodawana płyta również z materiałami reklamowymi Mystika, po części wytwórni, które nas o to prosiły, czy tam przysłały jakieś płyty w zamian.
1: A dlaczego zrezygnowałeś z wydawania Metal Side zamiast ten projekt rozwijać, bo magazyn zniknął z rynku, no na pewno jeszcze nie w czasach, kiedy prasa muzyczna zaczęła przeżywać ten głęboki kryzys spowodowany szerokim wejściem internetu. Mogliście to jeszcze trochę pociągnąć.
0: No tutaj kłania się ekonomia. To było tak, że nie wiem, sklepy z całej Polski zamawiały sobie po 10-20 numerów. Wysyłaliśmy im te numery. No ale później niestety problemy z odzyskaniem pieniędzy były dosyć duże. Tutaj no, wszyscy wiemy, jak było w Polsce w drugiej połowie lat 90. Nie mamy się co dziwić, bo taki ktoś, kto wydaje Metal Side'a, jest na samym końcu układu pokarmowego, któremu trzeba zapłacić. Także no, a gama też nie była skora do dofinansowywania następnego numeru, gdzie poprzedni się zwrócił w 50%, załóżmy.
1: Trzeba było wysyłać tych młodocianych zbirów w pieszczochach i koszulkach Immortal, tak, co się gromadzili przed sklepem, tak, żeby odzyskiwali długi. Wystarczyło mnie zapytać, z takim pomysłem biznesowym do ciebie wjechał.